0: Już chciałem powiedzieć, że to jest rzecz technologiczna w Radio 357. Często nam się zdarzyło. W czasie listy piosenek Radio 357 też się nam to zdarzyło.
1: Też się nam zdarzyło, a mnie z kolei zdarzało się bardzo często na antenie rzeczy technologicznej, kiedy już byliśmy w niedzielę, mówić, że życzę Państwu miłej soboty.
0: Zresztą Helen często pyta nas, jak tam w sobotę.
1: To prawda.
0: 6 minut po godzinie 21, czas przedstawić dzisiejszego gościa, chociaż właściwie parę minut temu już to zrobiłem, Damian Jabłeka, astronom, autor bardzo popularnego bloga Dotknij Nieba, Damian Jabłeka, i jednocześnie wicedyrektor Planetarium Śląskiego. Witam cię serdecznie, drogi Damianie.
2: Witam, dobry wieczór.
0: Zanim zaczniemy mówić o kosmicznych śmieciach, chciałbym zapytać, czy jest ci smutno w związku z tym, że w Katowicach i w górnośląskiej aglomeracji nie powstanie centrum NASA, przepraszam, ESA. Wczoraj premier Tusk wraz z szefem ESA ogłosili, że jednak powstanie to centrum w Warszawie.
2: No to znaczy, serdecznie gratulujemy Warszawie kolejnej instytucji, która tam się znajdzie.
0: Ja słyszę, jak ty się uśmiechasz.
2: Myślę, że jakby ważnym aspektem jest to, że centrum ESA powstaje w Polsce. Jesteśmy pierwszym krajem spoza grupy krajów założycielskich ESA, w którym powstaje Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. To chyba znaczy bardzo dużo, a wydaje się, że to, gdzie będzie to centrum fizycznie, w którym mieście, nie ma aż takiego dużego znaczenia jak to, jakim dużym potencjałem my tutaj na Śląsku, takim potencjałem gospodarczym, technologicznym dysponujemy i w jakich projektach dzięki temu, że centrum będzie w Polsce, nasz kraj będzie mógł uczestniczyć. Nasze prywatne poniekąd firmy, nasze uczelnie będą mogły uczestniczyć. To jest wielka rzecz. Trzymajmy kciuki, żeby to centrum powstało jak najszybciej.
0: Z drugiej strony jedna rzecz zwróciła i twoją, i moją uwagę, rozmawialiśmy o tym przed audycją, był szef ESY, był premier Tusk, był minister finansów, nie było prezes Polsy, Polskiej Agencji Kosmicznej.
2: No w rzeczy samej rzuciło się to w oczy na konferencji prasowej. Trudno to oceniać, jakie były intencje. Myślę, że Polska Agencja Kosmiczna, Europejska Agencja Kosmiczna współpracują, muszą współpracować. Raczej ta współpraca będzie ciasna. To chyba rządzi się swoimi prawami, takie konferencje prasowe, i ciężko tutaj stwierdzić, dlaczego akurat nie było tam prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, ale trzymajmy kciuki za powodzenie obu agencji i za to, żebyśmy mogli jak najbliżej tego kosmosu być.
1: No ale nie jest ci trochę szkoda, bo ja wiem, że głównym argumentem, żeby zrobić to na Śląsku, było to, że wykorzystując głębokość, miało to powstać na kopalni Wujek i miało wykorzystać przede wszystkim głębokość szybów kopalnianych, co pozwalało znacznie dłużej niż...
0: Wujek gdziekolwiek... nie był częścią tego projektu, Robert.
1: Nie?
0: Nie.
1: Jesteś pewien, że nie?
2: Znaczy to jest podobna historia, w sensie tutaj kopalnia Wujek i adaptacja kopalni Wujek do testowania przeróżnych technologii kosmicznej. Mogłaby być jakimś tłem tego wszystkiego, czy brać udział gdzieś tam w tych projektach, ale samo centrum ESA, które ma powstać w Polsce, ma być centrum, które ma skupiać się na tej odporności, bezpieczeństwie kosmicznym.
1: Połączyłem dwa wątki.
2: Tak, to raczej nie sprawdzałoby się testowanie tego w kopalniach. Tutaj raczej mamy wytworzyć taki program, który pomoże całej Europie czuć się bezpiecznie dzięki temu wszystkiemu, co mamy w przestrzeni kosmicznej. I to będzie tak zwana technologia dual use, czyli nie tylko będzie cywilnie nam pomagała chronić nas przed katastrofami naturalnymi na przykład, ale także gdzieś tam będzie miała takie zadania również militarne, czy takie na granicy, czyli będzie dostarczała także informacji o przeróżnych działaniach tutaj, gdzieś tam militarnych.
0: Skoro mówimy o bezpieczeństwie, przejdźmy do kosmicznych śmieci, bo temat jest bardzo bliski. Wszakże kosmiczny śmieć trafiający czy spadający na jakiś teren dla wojska jest właściwie nierozróżnialny od rakiety bojowej, prawda?
2: Chyba jednak da się to rozróżnić, choćby
0: po fakcie.
2: Znaczy, po fakcie, tak, po badaniu tego, czy były tam ładunek taki niszczący wewnątrz takiego kawałka stali, który w końcu gdzieś tam znajdujemy, czy innego metalu. W trakcie lotu wydaje się, że też da się to w pewien sposób ocenić, choćby po pułapie, po wysokości, chyba że mówimy o takich interkontynentalnych, faktycznie balistycznych rakietach, które gdzieś tam sięgają już tego kosmosu i mogą przenosić ładunki już na drugą stronę naszego globu, ale miejmy nadzieję, że takiej broni nie będziemy musieli rozmawiać o tym, że kiedyś użyto
1: to gdzieś tutaj. Ja na chwilę się wtrącę, bo ja już wykazałem się w tej audycji moją ogromną wiedzą w tematach kosmicznych, ale nie jestem jedyną osobą i być może słuchają nas ludzie, którzy mają znacznie mniejszą wiedzę na tematy kosmiczne niż zarówno ty, Damian, jak i siedzący obok mnie Jarek. W związku z tym moje pytanie, i myślę, że nie tylko moje, czym tak naprawdę są te kosmiczne śmieci?
2: Kosmiczne śmieci to jest ogół wszystkiego tego, co znajduje się w przestrzeni kosmicznej. Nawet można by powiedzieć nie tylko wokół Ziemi, ale raczej skupiamy się tutaj na tej przestrzeni wokół ziemskiej, czego byśmy tam nie chcieli, co już nie powinno tam się znajdować. Za kosmiczne śmieci uważa się także to wszystko, co spadło z przestrzeni kosmicznej, to znaczy co zostało celowo zdeorbitowane albo spadło, bo jednak na tych orbitach wokół naszej planety, szczególnie na tej niskiej orbicie, jednak są śladowe ilości naszej atmosfery, co powoduje, że z czasem każdy element tam umieszczony, mimo że początkowo porusza się po orbicie i okrąża tam naszą Ziemię, to jednak powoli zwalnia i w końcu spada na powierzchnię naszej Ziemi. Lepiej, żeby ten spadek był ukierunkowany w odpowiednie miejsca, a nie spadł gdziekolwiek, na przykład pod Poznaniem. Ale
0: no właśnie.
2: To wszystko uważa się za te kosmiczne śmieci, czyli to, czego byśmy nie chcieli, co nam przeszkadza w użytkowaniu tego właściwie zasobu naturalnego, bo tak w konwencjach międzynarodowych określa się właśnie przestrzeń kosmiczną jako taki zasób naturalny całej ludzkości.
0: Czy przedstawiony scenariusz w filmie Grawitacja, jeden z naszych słuchaczy napisał na Facebooku, wspaniały film dokumentalny Grawitacja.
1: Tak.
0: Dostrzegam ten przekąs, panie Jarosławie, ale poza wszystkimi nieścisłościami naukowymi, które są w filmie Grawitacja, akurat teoria, w której jeden satelita, czy śmieć kosmiczna uderza w satelitę, powstaje chmura kosmicznych śmieci, która uderza w następne satelity, to wcale nie jest nierealny scenariusz.
2: No, to tak zwany syndrom Kesslera. Faktycznie coraz bardziej zbliżamy się do takiego momentu, w którym te zderzenia powinny powodować to, że te śmieci opadają. W większości spalają się w naszej atmosferze albo wpadają właśnie gdzieś w ocean, ale możemy dojść do takiego momentu przy takiej dużej gęstości statków kosmicznych, satelitów na naszych orbitach, że zanim te śmieci zdążą opaść, one spowodują kolejne kosmiczne katastrofy i tak to już lawinowo później pójdzie. Przy czym nie jest to schemat trochę taki filmowy, żeby w czasie rzeczywistym jakaś fala taka uderzeniowa okrąży naszą Ziemię i zniszczy wszystko, co tam jest. Raczej można by się spodziewać takiego syndromu, który będzie trwał przez dekady, to znaczy coraz bardziej będzie się nawarstwiał problem kolejnych i kolejnych śmieci, które w tej przestrzeni kosmicznej nad naszymi głowami krążą. Dlatego agencje kosmiczne powoli zaczynają to regulować i to jest trochę śmieszne, no bo eksplorujemy kosmos od ponad 50 lat, a dopiero dochodzimy do tego wniosku, że trzeba robić porządek. Zresztą,
0: to
2: chyba
0: jest niesamowite, prawda, że przez tyle dekad właściwie nikt nie zwracał na to uwagi. Nakrętki, zgubione torby z narzędziami przez astronautów, worki z moczem, to wszystko gdzieś krążyło albo krąży.
2: Znaczy, te wymienione przez ciebie to akurat są bardzo ilustracyjne, ale chyba nie najważniejsze problemy, bo chyba największym problemem śmieci kosmicznych są po pierwsze satelity, którym skończył się program badawczy, z którymi coś powinno się stać. One powinny być przystosowane i przemyślane do tego, że paliwa mają na tyle, żeby się zdeorbitować. I to są dwa sposoby. Na tych niższych orbitach wpadamy w ziemską atmosferę i celujemy dokładnie w konkretne miejsce, czyli w tak zwany punkt Nemo, tam na południu Pacyfiku. To miejsce, które jest najbardziej oddalone od lądu w ogóle na oceanie, takie cmentarzysko.
1: Po prostu tam, gdzie nic Nemo.
2: Dokładnie, tak, tam gdzie nic Nemo, czyli to cmentarzysko statków kosmicznych, albo jeżeli są na wyższych orbitach, to należy je wypchnąć dalej na bardziej zewnętrzne, tak zwane też orbity cmentarne. Dzisiaj wszystkie statki kosmiczne, wszystkie satelity mają to zaprogramowane, takie jest wymaganie tego, żeby one miały ten zapas paliwa, żeby to się działo. Wcześniej tego nie było. To jest pierwszy taki problem. Drugim, też ważnym, jest właśnie to, co znaleziono na wybrzeżu Australii, to znaczy drugie stopnie rakiet, bo już teraz wiemy, Falcon 9 na przykład lata, czy w ogóle wszystkie te rakiety Ilona Muska, one lądują sobie pierwsze stopnie. Ale drugi stopień leci w przestrzeń kosmiczną, tam otwierają się i właśnie ten moment bardzo malowniczy, kiedy te dwa fragmenty osłony termicznej są odrzucane na boki i pięknie kolejne Starlinki tam zjeżdżają z takiej rampy.
0: Tak.
2: I czy ktoś się kiedyś zastanawiał, co się dzieje z tymi białymi płytami, które zostają wystrzelone na boki?
0: I z tą rampą.
2: Tak, i z tą rampą. One sobie spokojnie latają. Akurat Starlinki są wysyłane dosyć nisko, bo to jest 200 kilometrów i stamtąd one spadają w takim czasie rzędu jednej doby, czasami tygodni, w dużej mierze się spalają. Też obecnie myśli się o tym, że one powinny być raczej wszystkie połączone, że nie powinno być tak, że rozczłonkowujemy ten drugi stopień i mamy pełno swobodnych śmieci. Raczej powinna to być jedna jakaś konstrukcja połączona, żebyśmy wiedzieli, gdzie ona jest, żebyśmy nie musieli potem śledzić wielu kawałków, ale to jest taki duży problem eksploracji kosmosu, czyli to te drugie stopnie, te osłony, to wszystko, co tam wysyła nam te statki kosmiczne, no gdzieś później musi spaść. I jakbyśmy sobie to porównali do takiej autostrady, to tam w kosmosie wyobrażamy sobie, że jest bardzo dużo miejsca, czyli mamy autostradę, na której mamy ogromną ilość pasów i to w dodatku jeszcze wielopoziomową taką autostradę. I śmieć przy naszej zwykłej autostradzie będzie sobie leżał na poboczu i rdzewiał. Śmieć kosmiczny dalej porusza się z ogromną prędkością. To jest tamte 8 kilometrów na sekundę.
0: Czyli około 27 tysięcy kilometrów na godzinę.
2: Dokładnie tak. I mamy taką rozpędzoną ciężarówkę, zombie, bez kierowcy, bez hamulców, bez skrętu i ona sobie mknie przez tą przestrzeń kosmiczną i po jakimś tam swoim pasie i powoli zmienia te pasy, bo to tarcie o atmosferę występuje, więc ciągle w stronę tego pobocza, czyli w stronę tego, żeby spaść na tą Ziemię, ona tam sobie powoli przez te wszystkie pasy przejeżdża i w końcu spadnie, no ale my musimy bardzo dobrze śledzić te statki kosmiczne, z którym już częściowo też nie ma kontaktu, częściowo w ogóle nie były przystosowane do tego, żeby jakkolwiek się z nimi kontaktować, bo jeżeli to jest fragment po prostu osłony termicznej, no to on sobie tam gdzieś leci. No i musimy uważać, wysyłając kolejne statki, żeby się to z niczym nie zdarzyło.
1: O tym, jak przewidywać takie rzeczy, porozmawiamy już po tej piosence.

0: To jest Radio 357, a w nim Plac na Rozdrożu, w którym dziś poruszamy temat pozaziemski, choć Ziemi też dotyczący, czyli kosmiczne śmieci.
1: To właściwie temat na linii. Ziemia, orbita.
0: Gdzie się nie poruszymy, to właściwie, drogi Damianie, śmiecimy. Spójrzmy, co zostawiliśmy na przykład na Księżycu.
1: Mi się bardzo podoba nagłówek twojego artykułu, bo to ludzka rzecz być sentymentalnym.
0: Tak, no więc torebki z moczem, skafandry, narzędzia do pobierania próbek skał, sprzęt telewizyjny, nawilżane chusteczki, które zastępowały astronautom prysznic, torebki po żywności, 3 piłeczki golfowe, to Alan Shepard w misji Apollo 14. Coś w tym jest, że kosmos jest duży, ale właściwie traktujemy go w dużej mierze jak takie miejsce, gdzie można przyjść i rzucić papierek i nie posprzątać, nie?
2: No niestety tak się wydawało przez ten bezmiar przestrzeni kosmicznej, przynajmniej w tej wielkiej skali, a tutaj jednak w tym naszym pobliżu jest to pewien problem, a te ślady biologiczne, które zostawialiśmy na Księżycu, jak choćby woreczki z moczem, one niosą trochę niebezpieczeństwa, że jak za jakiś tam 1000 lat jakaś obca cywilizacja tutaj przyleci i zacznie od Księżyca, to znajdzie tam jakieś formy życia być może. I co wtedy? Byśmy tam nie zasiali czegoś.
0: Pan Grzegorz się poprawia. Falcon nie odrzuca osłony termicznej, bo nie ma. Ma owiewki, które są odrzucane na wczesnym etapie i są łapane na oceanie w specjalne siatki rozpięte na statku. Są odzyskiwane i ponownie używane. Nie mogą stać się kosmicznym śmieciem.
2: Doskonale. To jest bardzo, bardzo dobra poprawka. Ale już sama szyna gdzieś tam w kosmosie krąży.
0: Tak, no do czegoś te kilkadziesiąt satelitów generalnie musi być przyczepionych.
1: Zostawiamy dużo po sobie w kosmosie. Myślę, że kiedyś wynikało to pewnie z ograniczeń po prostu technicznych. No był problem ze zbieraniem i przywożeniem tego wszystkiego z powrotem, chociaż z drugiej strony znikąd się to tam nie wzięło. Przywieźliśmy to w kosmos, moglibyśmy to zabrać. Dzisiaj świadomość ekologiczna jest dużo większa. Ja jestem ciekaw czego innego. Dużo tych śmieci powstaje na orbicie w wyniku pewnych kolizji, zdarzeń, do których tam dochodzi. Jak to przewidywać w ogóle powstawanie tych śmieci?
0: I śledzić ich orbitę.
2: No to robi się z Ziemi. Robi się to metodami zarówno optycznymi, to te większe fragmenty jak najbardziej można po prostu obserwować jako może nie jakieś jasne, ale punkty na niebie i duże teleskopy to robią, ale te niższe orbity śledzi się również radarowo. Wtedy można to robić nawet w dzień i da się też te wszystkie śmieci kosmiczne, te duże fragmenty śmieci kosmicznych, da się monitorować ich przemieszczanie się po orbicie. No, tragedia się dzieje wtedy, kiedy następuje zderzenie i z pojedynczych śmieci kosmicznych, nagle mamy chmurę śmieci kosmicznych, małych śmieci kosmicznych.
0: Dopóki i ewidencjonowanie zaczyna się na nowo.
2: Dokładnie. Dopóki jest takim obłokiem jeszcze, to da się to radarowo jeszcze zmierzyć, ale jeżeli to się rozchodzi nam po orbicie, rozciąga, no i te drobne nakrętki, śrubki czy fragmenty w ogóle tego rozbitego, rozfragmentowanego śmiecia kosmicznego, one sobie tam latają i to znowu na tej autostradzie, jakbyśmy sobie pomyśleli, to teraz już to też nie jest nakrętka, która leży na asfalcie, ale która też zasuwa z tą bardzo dużą prędkością gdzieś po swoim śladzie i może zdarzyć się z czymś następnym.
0: Ktoś, słuchając nas, mógłby odnieść takie wrażenie, że mówimy o czymś, co dzieje się nad naszymi głowami, że te śmieci i tak się spalają, ale nie zawsze. I coraz częściej słyszymy o tym, że coś spadło na Ziemię, nie tylko w czasie startu rakiety. Mamy w historii przypadki potwierdzone uderzenia kogoś kosmicznym śmieciem. Kosmiczny śmieć jeszcze nikogo nie zabił. Natomiast z takich bardziej spektakularnych zdarzeń to na pewno sytuacje z radzieckim satelitą nad Kanadą, prawda?
2: No zdecydowanie. Tutaj ten satelita Kosmos 954, który rozbił się nad rozbił się w Kanadzie, tak? I miał ze sobą zasobnik radioaktywny, paliwa, które dawało mu energię. Akcja ratunkowa, czy właściwie neutralizacyjna, była dosyć droga, dosyć skomplikowana. No i Kanada wystąpiła dyplomatycznie o pokrycie kosztów tej akcji. Zdaje się, że 3 miliony kanadyjskich dolarów udało się od Związku Radzieckiego wtedy po dosyć długich negocjacjach uzyskać. Chyba sama wycena była dwukrotnie wyższa całej tej neutralizacji.
0: Zapłacili połowę Rosjanie, tak.
2: Zapłacili połowę. W związku z czym to było jedno z niewielu zdarzeń, które spowodowało skutki finansowe. Bo obecnie w prawie międzynarodowym jest tak, że zawsze odpowiedzialność ponosi nawet nie firma, ale kraj, który wysyłał statek kosmiczny. No kraj musi, to już jakby państwo wewnętrznie musi rozsądzić później, kogo obciąży tymi kosztami, ale jakby kraj przeciwko krajowi powinien rościć sobie o właśnie takie straty czy szkody, które mogły być wyrządzone przez kosmiczny śmieć.
0: Ale no właśnie, jak zidentyfikować taki kraj? Bo w przypadku tego radzieckiego satelity, jeśli dobrze pamiętam, chyba po rodzaju izotopu udało się określić, że to jest radzieckie.
2: Zdaje się, że tak. I jeszcze wtedy w końcu lat 70. tych statków kosmicznych nie było aż tak wiele, żeby... Nie dało się tego w prosty sposób, no to w prosty, no ale powiedzmy, nie dało się, dało się to zrobić. Zresztą, no nie tylko po izotopie, ale także po tym, co zostało z tego statku kosmicznego. Dzisiaj te kule, no na razie...
0: No właśnie, jesteś na plaży i do kogo to należy?
2: No właśnie, to da się sprawdzić też już teraz po konstrukcji, bo te kule przetrwały. Zresztą one mają przetrwać bardzo krytyczne warunki podczas startu, w związku z czym też opadają na ziemię i nic się im nie dzieje. Czy tam opalają się, ale same wytrzymują na tyle duże ciśnienia i temperatury, że później gdzieś tam właśnie na tym Pacyfiku powinny się znaleźć, ponieważ taka kula jest dosyć szczelna, ona sobie zacznie dryfować po powierzchni, no i w końcu gdzieś na ten brzeg zostanie wyrzucona. Ciekawe, że kiedyś Australia, to zdaje się jak Skylab został zdeorbitowany troszeczkę za szybko, tak. Bo tam aktywność
0: słoneczna... Amerykańska dość duża stacja kosmiczna.
2: Tak. Aktywność słoneczna spowodowała, że nasza atmosfera trochę się zwiększyła i on szybciej spadł niż się tego wszyscy spodziewali i spadł po części na teren Australii. Wtedy zdaje się też było roszczenie finansowe, to znaczy został wystawiony mandat za zaśmiecanie terenu.
0: $200 symboliczne.
2: Tak, przez lokalne władze. Teraz też za zaśmiecanie plaży w zasadzie mogliby Australijczycy wystawić kolejny taki mandat. Nie wiem, czemu tego jeszcze nie zrobili.
1: Dobrze, ale żarty na bok. Faktycznie czasami da się określić, czasami się nie da. Odpowiedziałeś poniekąd na pytanie, które chciałem zadać, kto ponosi za to odpowiedzialność. Ale w takim razie pobawmy się na chwilę w spekulacje. Sądzisz, że w związku z coraz silniejszą obecnością sektora prywatnego we wszelkiego rodzaju programach kosmicznych, te przepisy się będą zmieniały?
2: Myślę, że tak. Myślę, że tutaj nawet gdzieś, to nawet chyba nie jest jeszcze prawo, to są projekty różne praw takich kosmicznych, są negocjowane i to jest trudne, bo nie ma jednej organizacji, która zarządza przestrzenią kosmiczną. Każda agencja kosmiczna gdzieś sobie tam próbuje, czy jakieś porozumienia międzynarodowe na arenie ONZ są negocjowane, ale na przykład takie ubezpieczenie, czy też składka, potocznie na to się mówi składka pogrzebowa, to znaczy to, żeby przy wystrzeliwaniu liczymy także to, co zrobić, kiedy misja satelity się kończy. Kto ma posprzątać, jak ma to sprzątanie wyglądać, to znaczy, czy go deorbitujemy w ocean, czy odkładamy na orbitę cmentarną. I wtedy jakby to jest wliczone, jest ubezpieczone, jeżeli to się nie uda, to jest ściągane i potem prawdopodobnie przyszłe misje będą sprzątały kosmos, bo to się już testuje. Już japońska taka misja była, która zbliżyła się do takiego jednego kosmicznego śmiecia, żeby jakby go zbadać, sprawdzić, czy da się na tyle blisko podlecieć, żeby być w zasięgu, powiedzmy, przechwycenia. Przechwycenie nie nastąpiło, tylko jakby no, takie badanie, zdjęcia wykonane i następna misja, zdaje się, za rok czy dwa ma polecieć już z próbą przechwycenia takiego kosmicznego śmiecia i później sprowadzenia go na Ziemię. Ale z tymi orbitami cmentarnymi, tak teraz mi się przypomniało, że to jest jeszcze jedna, chyba ostatnia już finansowa kara, jaka do tej pory została wymierzona, bo taki satelita Echo Star 7 po końcu swojej misji na orbicie geostacjonarnej, czyli na tych wysokich orbitach, tamte 30 ponad 5000 kilometrów nad Ziemią, które są bardzo drogie, te orbity geostacjonarne, te miejsca, te sloty na orbitach, on skończył swoją misję i według kontraktu miał być

0: przestrzeni kosmicznej.
1: A propos dbania, pan Grzegorz, ten sam, który ci wypomniał, bardzo słusznie zresztą, osłony termiczne, dopisał: w pierwszej połowie 2026 roku firma SpaceX usunęła z orbity 260 satelitów Starlink. Urządzenia te weszły w ziemską atmosferę, gdzie uległy spaleniu. Kolejne 349 urządzeń zostało wyłączonych z eksploatacji i sukcesywnie przygotowywanych jest do orbitacji. Coś się dzieje przynajmniej.
2: Coś się dzieje, a o tym nie uprzedzajmy faktów, bo o tym właśnie, jakie są obecne metody usuwania tych śmieci, zarówno kiedy jeszcze są u góry, jak i kiedy spadną na ziemię, porozmawiamy po tej piosence.

Stanisław Lem, wielki polski pisarz, twórca, przewidział bardzo wiele rzeczy. Między innymi chciałem wam, moi drodzy, powiedzieć, że przewidział także istnienie kosmicznych śmieci. W jego książce Dzienniki Gwiazdowe znajdujemy list otwarty Ratujmy kosmos i jeżeli pozwolicie, to zacytuję. Profesor Bricke z obserwatorium skarżył mi się niedawno na słabnący blask obu gwiazd Centaura. Jak mają nie

0: osłabnąć, jeśli cała okolica wypełniona jest śmieciem. Wokół ciężkiej planety Syriusza, stanowiącej atrakcję tego układu, powstał pierścień przypominający pierścienie Saturna, lecz utworzony z flaszek po piwie i lemoniadzie. Kosmonauta lecący tym szlakiem musi wymijać nie tylko chmury meteorów, ale i puszki po konserwach, skorupki jaj i stare gazety. Są tam miejsca, gdzie nie widać spoza nich gwiazd. Astrofizycy od lat łamią sobie głowę nad przyczyną wywołującą znaczną różnicę w ilościach pyłu kosmicznego w rozmaitych galaktykach. Myślę sobie, że to dość proste. Im wyższa w galaktyce cywilizacja, tym więcej tam naśmiecono, stąd ten cały pył, kurz i odpadki. Jest to nie tyle problem dla astrofizyków, ile dla zamiataczy. No, kto wie, pojawią się chyba zamiatacze i kto wie, Damian, czy to nie jest jakaś szansa dla naszego polskiego przemysłu kosmicznego?
1: Myślę, że zdecydowanie jest to taki obszar, który jest obszarem nowym, który jest obszarem chłonnym wszelkie możliwe rozwiązania, które będą rozwiązaniami skutecznymi i niedrogimi. A w tym jesteśmy dobrzy. Myślę, że nasz przemysł jak najbardziej mógłby tutaj niekoniecznie od razu wysyłać kosmiczne śmieciarki, żeby zbierały te śmieci, ale rozwiązania technologiczne...
2: Brzmi to dobrze.
1: Rozwiązania, no tutaj nie idźmy w stronę mafii śmieciowych oczywiście, ale kto wie, może też się to...
0: Tutaj włoska agencja kosmiczna, mówisz, jednak mogłaby wieść prym.
1: Może tak być. Ale być może technologie właśnie typowania śmieci kosmicznych, śledzenia śmieci kosmicznych, z tym mamy trochę już doświadczenia, bo to i Uniwersytet Poznański, i Zielona Góra mają takie programy, w których śledzą właśnie te bliskie obiekty na orbicie. Mamy także, zdaje się, że firmę taką Sibylla Technologies, która również sprzedaje, czy komercyjnie gdzieś tam produkuje obserwatoria zdalne, które są zdolne do tego, żeby mogły też brać udział w takich projektach śledzących śmieci kosmiczne. A później jest kwestia posprzątania.
2: No właśnie.
1: Sposobu tego sprzątania.
2: I to jest to, o co chciałem zapytać. Odgrażałem się zresztą przed piosenką. Jak się to dzieje w tej chwili?
1: W tej chwili sprzątanie zaczyna się na desce kreślarskiej, to znaczy, tak jak pan Grzegorz, zdaje się, zauważył, tak. Firma SpaceX zdeorbitowała już te nieczynne satelity Starlink i faktycznie obecnie sprzątanie tak powinno wyglądać, czyli misja kosmiczna jest projektowana od początku do końca do posprzątania po sobie.
0: A nie wystrzeliwujemy, punktem docelowym jest orbita, eksploatacja satelity, a co będzie dalej, czas pokaże.
1: Tak, tak niestety było kiedyś i te kosmiczne zderzenia, katastrofy, które gdzieś tam zaszły albo są potencjalnie możliwe, no to właśnie trochę na tym polegały, że znaczy to jedna duża była taka, tak, bo to Iridium z kosmosem się kiedyś tam zderzyły, ale właśnie to było taki śmieć, który nie miał tego pomysłu na to, co dalej z nim powinno się dziać, albo takie, nad którymi utracono kontrolę z Ziemi, bo takie też bywają, że komputer po prostu wpada w jakąś martwą pętlę i żadne sygnały o tym, że ma przejść do deorbitacji już nie poskutkują.
2: No albo no tak jak w przypadku tej satelity, o której wspominałeś, gdzie po prostu zabrakło paliwa i zamiast wylecieć 300 kilometrów wyżej, wyleciała jedynie 120.
0: Ten satelita chyba jest. Ten, są chłopczyki, ten. Robert.
2: Ten, tak, z tym satelitą.
1: No i faktycznie tak, no. Tak jest, że trzeba te śmieci sprzątać. Nie ma do końca opracowanych takich pewnych już dziś metod, jak to robić. Na pewno sprzątanie rozpocznie się od dużych śmieci kosmicznych. Te małe, te drobinki, te resztki będą zbierane w kolejnych etapach, ponieważ jest to ryzykowne. Moglibyśmy sobie wyobrażać jakiegoś rodzaju sieci, które wręcz przeczesują tą przestrzeń i zbierają wszystko, ale musimy uważać, żeby nie narobić jeszcze więcej szkód, żeby tych śmieci jeszcze bardziej nie rozpędzić, czy żeby ich jeszcze bardziej nie rozproszyć, czy nie spowodować większej ilości zderzeń. Pamiętajmy, że to jest bardzo dynamiczny układ tam na orbicie. I jest też pewna taki problem, można powiedzieć, polityczny w sprzątaniu po kimś, bo nie każdy chciałby, żeby zaglądano do jego śmietnika. Znaczy, jeżeli mamy satelity szpiegowskie, czy tam podwójnego zastosowania, takie, których jest całe mnóstwo, które mają tylko numery w tych wykazach i nawet nie ma podanego zastosowania, to czy to jest słuszne, żeby nagle, powiedzmy, europejska śmieciarka zgarnęła sobie taki statek kosmiczny, przy okazji fotografując go z wszystkich stron, no i powiedzmy tam zdeorbitowała, czy jakkolwiek go inaczej zutylizowała, ale rodzi to pewne też napięcia, może rodzić takie napięcia międzynarodowe, jak to powinno wyglądać właśnie z takiej strony. Dlatego przede wszystkim parcie jest na to, żeby projektować do deorbitacji i każdy odpowiedzialny jest za swoje śmieci.
0: Prawda jest też taka, tak sobie myślę głośno, że w odróżnieniu od ziemskich śmieci, które im dłużej są, tym bardziej mogą zatruwać środowisko, a w końcu się rozkładają, podobnie się dzieje trochę ze śmieciami kosmicznymi, to znaczy te, które są na niższych orbitach, w końcu kiedyś spadną i spalą się w atmosferze, dobrze myślę?
1: No zdecydowanie tak. Właśnie te orbity tutaj niskie, czy no właściwie te wszystkie powyżej tych 200 kilometrów, tych najniższych, później powiedzmy takie jak stacja kosmiczna, no sami wiemy, stacja kosmiczna co jakiś czas musi zostać dopalona, bo inaczej właśnie to tarcie o ziemską atmosferę odbiera jej energię i ona by spadła, co zresztą też się stanie za czas jakiś.
0: Niedługo, 2030 rok zapowiada Donald Trump.
1: Tak, 30, może 32, zobaczymy jak to będzie z finansowaniem kolejnego pomysłu, no bo nie wyobrażam sobie, żeby stałej obecności człowieka nie było w przestrzeni kosmicznej. Znaczy jest jeszcze Tiangong,
0: no właśnie, ale chińska stacja.
1: Chcielibyśmy, żeby Zachód szeroko rozumiany też miał coś tam, jakąś przestrzeń czy stałą obecność ludzi na orbicie. To te niskie orbity to jak najbardziej. To jest deorbitacja dosyć szybka, czasami wolniejsza. Czym jesteśmy wyżej, tym to dłużej trwa. Już na 1000 kilometrów to już może być bardzo długo. To mogą być już długie lata, dekady takiego orbitowania tam wysoko i wtedy należałoby jakoś zwiększyć na przykład ten opór. Poprzez albo jakiegoś rodzaju żagle, moglibyśmy sobie wyobrazić coś takiego, co jest dosyć tanie, a skuteczne. Akurat tam już na tych, powiedzmy, 1000 kilometrów trudno, bo nawet wielki spadochron, żagiel zwalniałby i tak bardzo powoli tego satelitę. Na niskich orbitach to mogło być takie bardzo szybka deorbitacja. Gdybyśmy tylko zwiększyli powierzchnię, no to mamy deorbitację właściwie w takim dynamicznej skali, powiedzmy doby czy takiego czasu. Na wysokich orbitach trudniej, więc tam to jednak paliwo i dopalenie, czyli skierowanie w stronę orbity takiej, która już będzie taką orbitą, która zahaczy o naszą
2: krótszą
1: atmosferę.
2: Krótszą po prostu.
1: No i tam już potem wszystko się stanie
2: zgodnie z dynamiką atmosferyczną. Czy oprócz tego czasu deorbitacji jest jeszcze jakaś różnica między śmieciami na niskiej i na wysokiej orbicie?
1: To właściwie tyle, no, bo to czym dany śmieć jest, zależy od tego, co tam wysłaliśmy, więc te satelity są różne na różnych orbitach, a to zależy od ich zastosowań. I tak samo wybór tej orbity zależy od tego, do czego taki satelita ma być używany. Te niskie orbity są orbitami, które mają tak zwaną krótką kadencję, to znaczy często wracają na to samo miejsce nad Ziemią, ale znowu widzą mniejszy fragment naszej planety. Te wyższe orbity rzadziej są nad tym samym kawałkiem Ziemi, ale widzą od razu większy fragment naszej planety. Jeżeli to są satelity telekomunikacyjne, no to tutaj też jest kwestia tego, czemu one dokładnie służą, kto ma nasłuchiwać, kto ma komunikować się z tymi satelitami.
0: Napisał do nas pan Piotr. Niedawno wyśledziłem na niebie, a potem potwierdziłem w aplikacji Stellarium człon chińskiej rakiety Tansuo, który krąży po orbicie od 22 lat. Cylinder o długości kilku metrów, jeden z tysięcy śmieci. Co pewien czas w mediach się pojawiają informacje. Ja mam wrażenie, że ta częstotliwość, Damian, wzrasta. O tym, że no właśnie, coś większego, często chińskiego, krąży, no i wtedy w mediach przez kilkanaście godzin jest taki strach, gdzie spadnie. I będziemy mieli takich sytuacji chyba coraz więcej.
1: No będziemy mieli, bo tak jak też już tu wspomniałem, nie ma trudno wynegocjować takie warunki światowego używania przestrzeni kosmicznej. Oczywiście na arenie ONZ to się robi, to się próbuje robić, jednak trudno wejść tak głęboko w interes danego państwa, które ma prawo do używania tego zasobu. Wszyscy mają równe prawo do korzystania z przestrzeni kosmicznej i jeżeli oni tak zaprojektują misję, to właśnie kto miałby ich ukarać? W jaki sposób mielibyśmy powiedzieć im, że robią coś nie tak? Zresztą, jak spojrzymy na naszą gospodarkę, która dosyć mocno zależy też od napływu tych różnych chińskich elementów, my cicho na to przyzwalamy, że tam inaczej traktuje się środowisko naturalne, przez co produkty są tańsze. No to samo trochę się dzieje z kosmosem, tak? Są wysyłane rakiety i może tam ktoś nie bardzo się przejął tym, że ten człon już niepotrzebny, po prostu no, założyli, że w końcu spadnie i tam prawdopodobieństwo, że w kogoś uderzy, jest tak małe, że niech sobie spadnie wtedy, kiedy przyjdzie na to pora, a nie zostanie zdeorbitowany, celowo zrzucony. Będzie tego na pewno więcej, ponieważ startów rakiet jest bardzo dużo. Jeżeli spojrzymy na takie strony, w których mamy wszystkie starty, takie agregatory z całej naszej planety, to właściwie nie ma dnia bez startu kosmicznego.
0: To jest niesamowite, bo właściwie o tym się nie mówi, ale codziennie startuje rakieta.
1: Dokładnie. Żyjemy już w takiej cywilizacji, w cywilizacji kosmicznej i tego, tej przestrzeni kosmicznej po prostu używamy do celów gospodarczych w dużej mierze, do obserwacji Ziemi, do wyszukiwania zasobów naturalnych, do zbierania informacji, do określania nawet tego, jak zasobna w wilgoć jest grunt, jak zasobny w wilgoć jest, no ale także też do badań naukowych, do tego spoglądania w głębszy kosmos.
0: No właśnie, dobrze, że o tym wspomniałeś, bo śmieci my nie tylko na Ziemi, nie tylko na Księżycu zostawiliśmy śmieci, gdzie byliśmy jako astronauci, ale śmieci my na przykład na Marsie i tam też sporo można znaleźć kosmicznych śmieci, tylko że w przypadku obcych planet, powiedz mi, jeśli się mylę, ale my chyba nie mamy jeszcze dobrych metod, żeby wysterylizować sondy kosmiczne, które lądują na innych ciałach niebieskich. I jest niezerowe prawdopodobieństwo przeniesienia na przykład ziemskiej bakterii na inne planety Układu Słonecznego.
1: To prawda i to jest bardzo duże ryzyko. Z tym Marsem to jest w ogóle taki problem, że zdaje się mniej więcej połowa misji marsjańskich się nie udała z różnych przyczyn. No i one tam nie wszystkie zalegają, bo niektóre w ogóle w Marsa nie trafiły, ale to krąży taka legenda o takim wielkim marsjańskim potworze, który żywi się tymi statkami kosmicznymi, które gdzieś tam się roztrzaskały. Ale faktycznie musimy uważać na to, żeby nie zanieczyścić planet naszym materiałem tutaj ziemskim. O ile Mars, tam jeszcze nie jest to aż tak groźne w tym środowisku marsjańskim, w którym życiu byłoby bardzo trudno, o tyle takie misje, które na przykład będą badały księżyce z oceanami pod powierzchnią, czyli Enceladusa, Europę. Te misje są przygotowywane. Tak. I tam, gdybyśmy, bo był taki pomysł kiedyś, żeby przetopić się przez ten lód i zejść do tego oceanu pod lodem i zbadać, co tam jest. Czy tam na przykład już tworzą się aminokwasy, co byłoby rewelacyjnym odkryciem, że tam życie ma szansę w ogóle powstać, ale problem właśnie tej kontaminacji, tego zanieczyszczenia naszym materiałem, który nie z takiego próbnika, który nie byłby dokładnie wysterylizowany, byłby gigantycznym problemem, bo to może być środowisko, w którym życie nasze ziemskie rozwinęłoby się bardzo szybko. Mamy dużą ilość słonej wody, w temperaturze takiej, która zapewnia, że ta woda jest ciekła. Mamy kominy hydrotermalne, czyli ciągle dostarczanie energii. No i potem moglibyśmy za jakiś czas, inna misja kosmiczna mogłaby to nasze ziemskie życie już w jakiejś rozwiniętej, znaczy nie tyle rozwiniętej, takiej, że ewolucyjnie rozwiniętej, ale po prostu rozprzestrzenione w takim oceanie mogłoby znaleźć. Dlatego tak się nie robi. Te misje zostały skasowane.
2: Problem natury etycznej bardziej niż technicznej się robi z tego.
1: Zdecydowanie tak. Dlatego wszystkie badania opierają się na gejzerach, które na takich księżycach też są obecne, i na badaniu materii, która zostaje wystrzelona z tego gejzeru. My będziemy łapali te drobinki tej wody i dopiero tam będzie poddawane tej analizie spektralnej do tego, żeby szukać tam właśnie ewentualnych cegiełek, z których potencjalnie życie mogłoby powstawać, żeby stwierdzić, czy to środowisko tam jest do tego zdatne, ale bez zanieczyszczenia tego środowiska.
0: Bez śmiecenia. Damianie, bardzo ci dziękujemy za tę rozmowę. To nietypowy był plac na rozdrożu, bo nie poświęcony problemom ziemskim, choć także z ziemią związanym.
2: No ale przecież widzisz, było i etycznie, i naukowo, więc jak najbardziej pasuje do tej audycji.
0: Damian Jabłeka, wicedyrektor Planetarium Śląskiego Parku Nauki, autor bloga Damian Jabłeka, Dotknij Nieba. Bardzo ci dziękujemy za udział w audycji.
2: Dziękuję.
0: A Państwu życzymy spokojnej nocy bez kosmicznych śmieci spadających na głowę. Dziękujemy bardzo.
2: Jarosław Juszkiewicz
0: i Robert Zembrzycki.

0: Radio 357.
1: Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo? Lato!
3: Witam, ja nazywam się Michał Olszański, jak już powiedziałem, i chcę dzisiaj spędzić z państwem tę godzinę. Naprawdę bardzo mi na tym zależy, bo mam poczucie, że to będzie ważna godzina. Jeżeli choć jedna osoba wyciągnie wnioski z dzisiejszej audycji, to ja już powiem sukces. Ale żebyśmy nie zaczynali w takim minorowym nastroju, bo temat jest ważny, to pozwolą państwo na początku taki fragment muzyczny, który wprowadzi nas w temat.

0: Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie radosny słychać śpiew, gdy szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew.
1: To Adam Aston o tym, jak przyjemnie spędzać czas nad wodą. I przyznają Państwo, to jest jedna z ulubionych form spędzania wolnego czasu przez Polaków podczas wakacji. Jedziemy nad jeziora, nad rzeki, nad morze. Uwielbiamy ten moment, kiedy człowiek wchodzi do wody. Gorący dzień, mamy ochłodę. Tylko niestety bardzo wiele z tych osób, które wchodzą do wody, już z niej nie wychodzi. Czy Państwo sobie wyobrażają, że w ubiegłym roku utonęły 292 osoby? Tak dzień po dniu, taka cicha śmierć można by powiedzieć, bo gdyby doszło do jakiejś katastrofy i zginęło tyle osób naraz, to bylibyśmy wszyscy w szoku. Tragedia, dramat, mówilibyśmy o tym bez końca. Tymczasem jakoś przechodzimy do porządku dziennego nad tym, że rok do roku tyle osób pada ofiarą braku ostrożności i zrozumienia, czym jest woda, jakim jest zagrożeniem. Ona daje cudowne wrażenia i można naprawdę odetchnąć, ale jest niezwykle niebezpieczna. W tym roku, drodzy Państwo, od czerwca do 15 lipca odeszło 82 osoby. Tak, to są dane na ten rok. W ubiegłym roku, powiem Państwu, jeśli chodzi o te 292 osoby, to jeśli chodzi o wiek, powyżej 50 lat 137 osób, między 30 a 50 100, między 19 a 30 36, 12 osób w wieku nastoletnim, 15 12, dwójka dzieci od 8 do 14 i jedno dziecko do 7 lat. Głównie to są mężczyźni, jeśli chodzi o tych bardziej dorosłych, bo jak mówię, najwięcej ofiar to są ludzie powyżej 50 lat. Ludzie toną w jeziorze, 77 ofiar, w rzece 76, w stawach 49, w innych zbiornikach 29. Morze zabrało 14 ofiar, a zalewy 22 osoby. W ubiegłym roku alkohol jako przyczyna utonięcia występował w 58 przypadkach. A zatem dziś zadajemy następujące pytanie. Czy umiemy zadbać o bezpieczeństwo nad wodą? Czy potrafimy bezpiecznie odpoczywać? Czy znam zagrożenia? Ale ten główne pytanie, które stawiamy dziś w audycji Co Państwo Lato, czy potrafię zadbać o bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą? Pierwsza osoba, z którą będziemy rozmawiali, to jest pan Jarosław Sroka, prezes Mazurskiego Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry, panie Jarosławie, witam pana serdecznie.
2: Dzień dobry. Nie Wodnego Ochotniczego Pogotowia, nie jesteśmy oddziałem, jesteśmy samodzielną organizacją Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: A, widzi pan, ale łączy was coś z WOPR-em, czy nie?
2: Nie.
1: A nie? Czyli jesteście po prostu osobną organizacją, Mazurskie i działacie na terenie Ochotnicze
2: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zabezpieczamy od prawie 30 lat cały szlak Wielkich Jezior Mazurskich i to, co pan powiedział o wodzie, analogia to temat rzeka i nie sądzę, żebyśmy tutaj zmieścili się w tych kilku minutach, które mamy. Padło też takie stwierdzenie, że ludzie najczęściej toną w jeziorach. Ja tylko przypomnę, że w samym województwie warmińsko-mazurskim jest ponad 3000 jezior, dlatego nie dziwmy się, że ludzie najczęściej toną w jeziorach, a toną ci, tak jak pan powiedział, mężczyźni w takim, takim przedziale wiekowym i to są z reguły mężczyźni, którzy potrafią pływać, bo z reguły toną ci, którzy potrafią pływać.
1: Ale a to ciekawe, niech pan wyjaśni, panie Jarosławie, dlaczego tak jest? Ludzie potrafią pływać i toną, to znaczy popełniają jakiś błąd, mimo że mają poczucie, że sobie dadzą radę.
2: Tak, bo ci, którzy nie potrafią pływać, to z reguły nie wchodzą do wody, a tej wody się trzymają gdzieś z daleka, ewentualnie jeżeli wejdą, to tam po kostki, po kolana. Natomiast osoba, która potrafi pływać albo wydaje jej się, że potrafi pływać, do tej wody wchodzi. I co obserwujemy już od bardzo, bardzo długiego czasu, że jeżeli wchodzimy czy to do jeziora, czy to do morza, to my wchodząc, nie wejdziemy do tej wody kilkanaście metrów i nie pływamy wzdłuż brzegu, tylko płyniemy w głąb, płyniemy w dal. Tam jest taka sama woda.
1: Tak.
2: I tylko tutaj narażamy się na większe niebezpieczeństwo, bo my znikamy ze wzroku osób, które są na plaży, osób dorosłych, z widoku ratowników, a pływanie jest takie same. Możemy równie dobrze wejść do tej wody na kilka metrów i pływać sobie wzdłuż brzegu. Wtedy te nasze szanse, przepraszam, na to, że ta kąpiel się skończy bezpiecznie, są dużo większe. Co chyba warte podkreślenia, my w tym roku zabezpieczamy 7 kąpielisk na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. I tak się szczęśliwie składa, i oby tak było cały czas. Na tych kąpieliskach nie odnotowaliśmy żadnego przykrego wypadku. I to pokazuje, że ci, którzy wybierają na swój odpoczynek, na miejsce kąpieli, te kąpieliska, gdzie są ratownicy, rzeczywiście ta kąpiel zawsze kończy się fajnie, czyli bezpiecznie wychodzimy na plażę, na brzeg.
1: Bądź interweniuje ratownik, prawda? Bo pewnie z pańskiego doświadczenia
2: tak,
1: wynika...
2: Tak, interweniuje ratownik.
1: Tak.
2: To nie zawsze spotyka się z aprobatą kąpiących się, bo ratownik też zwraca uwagę na inne rzeczy, ale mieliśmy w tym roku jeden przypadek utonięcia na szlaku Wielkich Jezior i to jakby potwierdza o czym żeśmy wcześniej rozmawiali. Mężczyzna w podeszłym wieku, ponad 70 lat, kąpiał się w miejscu niestrzeżonym, wyszedł z łódki, postanowił popłynąć w głąb, w dal jeziora, bez środków asekuracyjnych, bez bojki, no i osłabł z sił. Tego mężczyznę oczywiście udało się znaleźć, podjąć. Była akcja reanimacyjna, niestety życia tego mężczyzny nie udało się uratować. I to pokazuje, że gdyby on wybrał na miejsce swojej kąpieli miejsce strzeżone, miałby środki asekuracyjne, czy tą tak zwaną pamelkę, tą bojkę taką pomarańczową, to wszystko wskazuje na to, że by żył. Stało się tak, jak się stało, i to jakby potwierdza to, o czym żeśmy wcześniej rozmawiali.
1: Spróbujmy, panie Jarosławie, taką stworzyć figurę pod tytułem, jakie są podstawowe jakby środki bezpieczeństwa. O czym człowiek wchodzący do wody musi pamiętać, żeby uniknąć utonięcia?
2: Ja zawsze rozmawiając, znaczy może nie zawsze, często rozmawiając, żartując, mówię, że jedyną główną przyczyną utonięcia zawsze jest woda. Nigdy alkohol. Ale to tak trochę żartem. Natomiast rzeczywiście te osoby, które gdzieś tam spożywają alkohol i potem im się włącza tak zwane, jak to my mówimy w naszym środowisku, turbo albo tak zwana nieśmiertelność, to rzeczywiście są częściej jakby narażeni na tonięcie, bo szybciej się męczą, szybciej się wychładzają i cały to potem się robi taki zbieg niesprzyjających okoliczności.
1: Oni nie umieją też ocenić ryzyka, prawda? Alkohol powoduje, że mam poczucie, że ha, co tam, jestem gość, superman, dam sobie radę. Czyli nie mam żadnego takiego realnego poczucia ryzyka, wchodząc do wody. I to jest rzeczywiście rola alkoholu i ta statystyka, o której powiedziałem, że aż 58 przypadków z tych prawie 300, to właśnie były utonięcia związane z alkoholem. Czyli po pierwsze, trzeźwość to jest podstawa. Korzystając z wody, absolutnie nie wolno pozwolić sobie na, myślę, nawet te piwo czy dwa, bo to absolutnie zmienia nasze nastawienie. Druga sprawa to jest chyba kwestia akwenu, do którego wchodzimy, prawda? Czyli ocena swoich możliwości wobec akwenu. Jeśli jest rwąca rzeka, no to ktoś, kto nie czuje się najpewniej, nie powinien do niej wchodzić, prawda?
2: No tak, to co powiedziałem wcześniej, osoby umiejące pływać, nie umiejące pływać i tak samo tutaj, jeżeli mamy, rozróżniamy kąpieliska, prawda, na śródlądziu, na jeziorze, na rzece, gdzieś tam na stawach i rzeczywiście te każde kąpielisko ma swoją, jakby swoje uwarunkowania. Jeżeli tam mamy plażę, kąpielisko strzeżone, to ci ratownicy wiedzą, są wyznaczone strefy dla umiejących, dla nieumiejących pływać, jest brodzik dla dzieci, wiemy jakie tam są głębokości. Natomiast jeżeli my wybieramy kąpiel w jakichś tam stawach, sadzawkach, gliniankach, no tam rzeczywiście to ukształtowanie tego dna jest różne i rzeczywiście możemy w pewnej chwili się zorientować, że tego gruntu już nie mamy. Zwykła panika, strach, bo dużo osób wybierając miejsce kąpieli stara się wybrać tam, gdzie ma grunt, tam rzeczywiście czuje się dużo pewniej. I co też zauważamy, że dzieci młodzież, która i dobrze jest uczona pływać od najmłodszych lat, ale jest uczona pływać na pływalniach krytych, na basenach. Oni mają wodę przejrzystą, ciepłą, mają namalowany ten czarny pas na dnie, nie ma żadnych glonów, żadnych roślin, oni tam czują się fajnie, pewnie, oni fajnie pływają. Natomiast obserwujemy to, że ci świetni pływacy basenowi, wejdąc do wody, do jeziora, gdzie jest zimno, gdzie jak zanurkujemy, otworzymy oczy, jest ciemno, nic nie widać, gdzie jakieś tam są rośliny, a nie daj Boże, ryba jeszcze przepłynie i to już powoduje w nas taki nieuzasadniony niczym lęk, strach, czasami paraliż. I tu też może dojść do takiego czegoś, że pomimo tego, iż jesteśmy świetnym pływakiem basenowym, to w tym jeziorze czy w morzu rzeczywiście czuję się mniej komfortowo i też należy jakby tutaj ocenić to ryzyko, że w tej wodzie jednak należy wziąć poprawkę na kąpiel w tej innej wodzie, w tym innym środowisku.
1: Bardzo panu dziękuję, panie Jarosławie. Spotkamy się jeszcze przed godziną 13, żeby podsumować spotkanie z naszymi słuchaczami. Nasz numer 510-357-357, powtarzam, 510-357-357. Stawiamy dziś pytanie, czy potrafię bezpiecznie korzystać z wypoczynku nad wodą, czy umiem zadbać o swoje bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że państwo się odezwą w tej sprawie. Macie zapewne także doświadczenia związane z zagrożeniami. Wiele osób straciło swoich bliskich w ten sposób. Bardzo was proszę, drodzy słuchacze, o aktywny udział w tej audycji, bo spróbujmy dzisiaj przekonać tych wszystkich, którzy za chwilę wyjadą nad wodę, żeby podstawowe zasady zastosować. Nie mówiliśmy jeszcze przed chwilą z panem Jarosławem o tych nieszczęsnych skokach do wody, które kosztują zdrowie młodych ludzi bardzo często, którzy lądują na całe życie na wózkach inwalidzkich, łamiąc sobie kręgosłupy, bo nie zdawali sobie sprawy, jak płytka jest woda, bądź że może tam być jakaś betonowa albo drewniana kłoda, która powoduje, że kark można sobie skręcić. A zatem rozpoczynamy dzisiejsze Co Państwo Lato. Mam nadzieję, że już będą jakieś telefony, czy w tej chwili jeszcze nikt nie dzwoni. A zatem bardzo proszę, czekam na Państwa telefony. Może wobec tego zagramy sobie przez chwilę The Editors, a ja jeszcze raz proszę 510-357-357.

0: I zaczynamy. Jako pierwszy odezwał się pan Jacek. Dzień dobry, witam pana.
1: Uszanowanie, panie Michale, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia 357, zwłaszcza tych, którzy wypoczywają nad wodą.
0: No tak, bo to dzisiaj nasz temat. Jak pan sobie z tym radzi? Umie pan zadbać o bezpieczeństwo?
1: Panie Michale, myślę, że umie. Przy okazji jestem członkiem WOPR-u, dwoje moich dzieci z młodszymi ratownikami. To jest jakby szczegół. Natomiast czy potrafimy? Ogólnie myślę, że nie bardzo. Temat alkoholu to jest jakby temat na inną całkowicie audycję i to może pomijmy. Natomiast ja bym chciał powiedzieć o takiej sprawie, że my permanentnie nie szkolimy młodych. U nas nauka pływania odbywa się w prywatnych tylko szkółkach prowadzonych przez różne tam organizacje czasami, bądź przez prywatne biznesy. Rodzice są zbyt mocno obciążeni, ani nie mają czasu tych dziecko zawieźć, pogodę, trzeba również za to zapłacić. Natomiast wydaje mi się, że nauka pływania to jest elementarna czynność, która powinna być wykonywana na poziomie szkoły podstawowej, tak jak nauka na jazdy na rowerze, która kończy się kartą rowerową. I tu tak samo powinno być to obowiązkowa czynność. Nie chodzi mi o to, żeby wychowywać zawodniczo dzieci do przyszłych pływaków, ale chodzi o to, żeby każdy potrafił przetrwać w wodzie i potrafił po prostu pływać.
0: Doskonale pana rozumiem. Absolutnie, panie Jacku, zgadzam. 14-latek, który kończy szkołę podstawową, powinien pływać na poziomie podstawowym i czuć się w miarę bezpiecznie w akwenie. Oczywiście basen, jak przed chwilą mówił pan Jarosław, to jest inna sprawa niż jezioro, rzeka czy staw, ale przynajmniej ta podstawowa umiejętność. Bardzo dobrze, dziękuję, panie Jacku. Pan Sylwester jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja jestem wychowawcą na obozach sportowych, niekoniecznie związanych z pływaniem, ale wiadomo, woda pomaga w tym, żeby te mięśnie później współpracowały. Przychodzę, pracuję z dziećmi w różnym wieku, ale na przykład jeżeli jestem na obozie, które dzieci mają w wieku 17-21 lat, i jest w mieście aquapark, wchodzimy do wody, ja im tłumaczę cały czas, że nie wolno wchodzić po alkoholu, ja wchodzimy na park, a na środku basenu jest bar z alkoholem.
0: Aha, no tak.
2: Tak, takie są, tak. I to oficjalnie, legalnie, jest na środku bar, słomki i tak dalej. I wtedy moje słowa, które mówią, że nie wolno wchodzić po alkoholu, dzieci już w ten sposób już co im chcę wpoić, po prostu ucieka.
0: To jest niestety też, tak? Przyzna pan, panie Sylwestrze, taki sposób spędzania czasu, że ludzie sobie siedzą gdzieś tam na trawce, rozpalą grilla, piweczko schłodzone się pojawia, oby tylko, ale i mocniejszy alkohol, a później jest ten moment taki właśnie, a co tam, to ja idę teraz do wody i kompletny brak poczucia ryzyka z tym związanego, więc, ale tyle się o tym mówi, prawda? To jest już tak oczywiste, wydawałoby się, a ludzie absolutnie nie wyciągają z tego wniosków. Bardzo panu dziękuję i teraz pani Magda jest z nami. Witam, dzień dobry pani Magdo.
3: Dzień dobry panie Michale. Nawiązując do wypowiedzi przed ostatniego słuchacza, nie wiem, czy jest to w podstawie programowej lekcji wychowania fizycznego w szkole podstawowej, ale ja mieszkam w małej wiosce w centralnej Polsce, Kleszczów się nazywa. Mamy tu basen i dzieci od czwartej klasy obowiązkowo 2 godziny w tygodniu mają zajęcia WF-u na basenie. Uczą się pływać, mają też zajęcia starego SKS-u, więc myślę, że chyba podstawa programowa, jeżeli jest tylko infrastruktura, wymaga takich lekcji na basenie. Ale chciałam też powiedzieć, że jestem osobą, która pływa, chodzi na basen, mam 300 metrów, więc blisko. Pływam po 40-50 gości, ale zawsze, gdy jestem nad morzem czy na jeziorach, bo trochę żegluję, zawsze pływam z bojką. Jestem mamą 2 dzieci, nigdy nie pływam sama, zawsze, gdy skaczemy nawet, że tak powiem, sumując na dziko do jeziora, proszę kogoś, żeby patrzył, co robię. I nigdy nie pływam pod wpływem alkoholu, a zdarza się, że imprezki są na łodzi, ale wtedy do wody nie wchodzę. Ja myślę, że to jest kwestia braku wyobraźni, braku poczucia odpowiedzialności, no i niestety, ale alkoholu. Moje dzieci pływają, lubią to, ale też gdyby pojechały nad wodę i pływały ze mną, bez bojki do wody bym ich nie wpuściła.
0: Kapitalnie pani to wszystko przedstawiła, pani Magdo, bo to jest dokładnie esencja tego, o czym dzisiaj mówimy, czyli sprawdzić warunki, jakie są, jaka ta woda jest, zabezpieczyć się, ta bojka, żeby w każdej sytuacji można było liczyć na to, że się jest widzialnym dla innych, że ktoś może nam pomóc. No i nauka pływania, i ma pani rację, w bardzo wielu miejscowościach, jak się jedzie teraz przez nasz kraj piękny, to widać te baseny, one są i trzeba z nich korzystać i myślę, że to, o czym pani mówi, już od tej czwartej, piątej klasy dzieciaki powinny w ramach zajęć z WF-u mieć naukę pływania. O tym zresztą jeszcze dziś będziemy mówili, bo połączymy się za mniej więcej 10 minut z takim panem, który prowadzi taką właśnie szkołę pływania w Warszawie. To teraz pan Krzysztof jest z nami. Dzień dobry, panie Krzysztofie, witam.
4: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
0: Pan potrafi sobie stworzyć bezpieczne warunki nad wodą?
4: No właśnie, chciałem o swoim doświadczeniu powiedzieć i przestrzec wszystkich. Niecały miesiąc temu też praktycznie mógł się utopić.
0: Co się stało?
4: Koledze, który mnie, powiedzmy, dzięki córce i koledze, który mnie tam uratował. No zawdzięczam mu życie do dzisiaj, także prąd wsteczny. Trzeba uważać na prądy wsteczne, fale, które są przy brzegu. Wydają się, że są bardzo silne i zepchną zawsze do brzegu. Tym razem prąd wsteczny, to był moment dosłownie 100 metrów od brzegu.
0: A pan był nad morzem, tak? To było morze?
4: Tak, tak. Tak, to było w Hiszpanii.
0: W Hiszpanii. 100 metrów od plaży pan był i poczuł pan w pewnym momencie, że nie jest pan w stanie wrócić, tak?
4: Tak, dosłownie. Córka na szczęście była jakieś 10 metrów bliżej brzegu i zaalarmowała kolegę, który w ciągu tam powiedzmy 10 minut odpłynął, 2,7 metry zrobiło swoje i uratowało mnie. Także pozdrawiam serdecznie Darka.
0: Bardzo dziękuję za telefon, pozdrawiamy, bo ale tu właśnie, z kolei słyszą państwo, prosta zasada. Jesteśmy zbyt daleko od brzegu i naraz czujemy, że nie możemy wrócić, bo ten prąd wsteczny powoduje, że człowiek jest spychany w głąb morza. Takie błędy popełniają często ci, którzy uwielbiają sobie popływać na takich materacach dmuchanych, prawda? Ni stąd, ni zowąd okazuje, że jesteśmy daleko. Próbujemy wtedy dość szybko dostać się do brzegu, a nasze mięśnie nie są w stanie pokonać tego prądu, który znosi nas w kierunku morza. Panie Marku, teraz pan, mam nadzieję, że panu się takie historie nie przydarzały. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie Michale. No niestety nie, bo jestem bardzo, bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o wodę. Pływam tylko w momencie, gdy mam grunt. Gdy nie mam gruntu na basenie nawet, to jest już wycofka, bo pływanie idzie mi, że tak powiem, beznadziejnie. W morzu pływam, wchodzę do pasa i płynę do brzegu, nie Aha. inaczej. Moi poprzednicy powiedzieli już to, co chciałem powiedzieć odnośnie nawyków pływania. W wielu szkołach są te programy nauki pływania już od klasy drugiej do trzeciej. I to funkcjonuje bardzo fajnie. Dzieci mają 2 godziny tego basenu pod rząd, czyli zdążą się przebrać, umyć, wykąpać, wysuszyć. Kiedyś syn mój chodził na takie zajęcia i z pewnych powodów poszedłem je zaobserwować. I okazało się rzecz bardzo straszna. Na 15 obowiązkowych uczniów było 6-7. I to nie była to wyjątkowa sytuacja, jak dochodziłem do ten. I to mnie bardzo przeraziło. Oczywiście mówimy o zajęciach bezpłatnych,
0: tak,
5: prawda?
0: Tak.
5: I czyli nie mamy tych nawyków takich, nie wiem, uprawiania sportu, wypoczynku, nauki czegoś mądrego i pożytecznego.
0: Bardzo dziękuję, panie Marku. I teraz pan Grzegorz, a ja patrzę, że sporo tekstówek, bo jak państwo zapewne wiedzą, mamy w tej chwili taką opcję, że wchodząc w naszą aplikację znajdą państwo napisz i to oznacza, że można krótką wiadomość tekstową szybko do nas wysłać. Ja później przeanalizuję te tekstówki i je oczywiście zacytuję, ale teraz jest z nami pan, panie Grzegorzu. Dziękuję, że pan poczekał.
6: Dzień dobry, panie Michale.
0: Dzień dobry.
6: Panie Michale, tak przysłuchując się tej rozmowie, przypominają mi się rozmowy sprzed pewnie 15-20 lat, może dalej, dotyczące bezpieczeństwa na drodze, na ciemnej drodze. I rozwiązanie okazało się dość proste, a mianowicie opaski odblaskowe. I teraz muszę przyznać, że jeżdżąc po nawet jakichś drogach zupełnie ciemnych, muszę przyznać, że bardzo dużo osób to stosuje. I teraz jakby wracając do naszej dyskusji, myślę, że takim dość prostym rozwiązaniem to było to, co już kilka osób wspomniało, bojki. Naprawdę bardzo chciałbym wszystkich Państwa zachęcić do stosowania bojki. Sam tego nie stosowałem przez wiele, wiele lat. Pływam w miarę dobrze, ale muszę przyznać, że jak mam taką bojkę przypiętą, a pływam głównie w zbiorników w Zalewie Solińskim, gdzie długość brzegowa to 150 kilometrów, a kąpielisk pewnie jest kilka strzeżonych, więc no siłą rzeczy pływa się po prostu na własne ryzyko. Mając taką bojkę, naprawdę czuję się bezpiecznie i nawet mogę powiedzieć, że czerpię więcej przyjemności z tego pływania, wiedząc, że jestem bezpieczny. Myślę, że gdyby takie bojki były tak dostępne, tak rozreklamowane, jak opaski odblaskowe, nie wiem, wisiałyby w jakichś barach do wypożyczenia czy do kupienia za grosze, gdyby wiele osób to stosowało, myślę, żeby to bardzo przyczyniło się do bezpieczeństwa. A jeszcze chciałem się odwołać do tego, co padło na początku, że no, toną głównie osoby umiejące pływać, więc tym bardziej wydaje mi się popiera to tą tezę, że to mogłoby znacznie poprawić bezpieczeństwo, tylko no to pływanie z bojką musi stać się popularne, nie być takim obciachem, bo w tym momencie
0: tak,
6: mam wrażenie,
0: ma pan rację, że niektórzy
6: tak
0: pomyślą, a to chodzi o to, przecież to jest linka prawdopodobnie około 3 metrów, nie dłuższa, zakończona taką pływającą plastikową bańką i to koszty tego są zapewne naprawdę nieduże, ale ma pan też rację, że takie bojki powinny być w różnych miejscach, takich, które stoją przy plażach, przy miejscach kąpielowych, bo uważam, że absolutnie ma pan rację. I żaden wstyd, prawda? Żaden wstyd
6: Państwa,
0: mieć.
6: To jest naprawdę, chciałbym Państwa wszystkich słuchających przekonać, to naprawdę nie jest niewygodne. Zapina się pasek wokół siebie, ta bojka sobie płynie gdzieś daleko na sznurku, w ogóle się tego nie czuje, nie stawia oporu. Naprawdę nie ma problemu.
0: Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam serdecznie i fajny pomysł, żeby to upowszechnić. Kolejny pan Marek jest z nami. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, dzień dobry. Ja to mam, chciałbym poruszyć dwie rzeczy. Po pierwsze, jakby myślę, że najważniejsza jest mimo wszystko świadomość i rodzice tutaj wcześniej tą świadomość kształtują w dzieciach. Ja akurat jestem muzykiem i wyjeżdżam w różne fajne miejsca zimą w góry, gdzie jeżdżę na nartach i kask jakby jest konieczny. Natomiast latem przez wiele lat byłem na Mazurach i tam moje dzieci od malutkiego, już od 3 lat ze mną były. Mhm. I przez 2 miesiące. I do czego zmierzam? Dziecko później, jak był dorosły, świetnie pływali. Po 2 miesiące w roku spędzenia w wodzie pięknej, woda się zaczyna, bo później dla nich od 6 metrów, bo to był dosyć głęboki basen. Ale mimo, że ten mój syn miał już lat kilkanaście, to on nigdy nie wszedł do wody bez delikatnego puknięcia, nawet jak ratownik jest tam zrzemnął, czy był odwrócony, on mu delikatnie powiedział, ja wchodzę do wody.
0: Ale fajnie.
7: I to była zasada w ogóle. I nigdy nie wchodził do wody. Zawsze ratownik wiedział, że on jest w wodzie, czy jakieś dziecko. I ja myślę, że świadomość jakby budowania tego, żebyśmy te swoje dzieciaki nauczyli, bo później on nauczy w podobny sposób swoje, prawda?
0: Dokładnie, a poza tym, jeżeli tak, nawet założymy, że nie jesteśmy na kąpielisku strzeżonym i nie ma ratownika, to dziecko musi absolutnie wejść do wody tylko wtedy, kiedy powie dorosłemu, który jest z nim, prawda? Tato, mamo, wujku, wchodzę do wody, patrzcie na mnie.
7: A to był nawet strzeżony, prawda? Kąpielisko strzeżone. A on też zawsze. I to myślę, że to jest takie to rzecz podstawowa. A druga sprawa to jest taka, że jak ja byłem mały, byłem w fajnej małej szkółce, gdzie zimą zamarzał staw i graliśmy w hokej, a latem graliśmy w siatkówkę, w koszykówkę, w piłkę nożną i była obok piękna rzeka, gdzie było kąpielisko. Myśmy wszyscy świetnie pływali. I to jest zupełnie inny świat. I po dziś dzień, mimo że już mam troszkę lat, to jakby dla mnie sport, czyli wszystkie te od narty, pływania, siatkówki, koszykówki, to wszystko jest dla mnie świetną zabawą i takim miłym spędzaniem czasu i myślę, że to jest chyba istotne, żebyśmy te swoje dzieciaki nauczyli tego, że aktywność to jest jest jakby ważna
0: sposób
7: rzecz, a poza tym jest
0: tak. Na życie, tak. Ostatnie zdanie, panie Marku.
7: Jeżeli to się robi jeszcze pod właśnie świadomie pod okiem kogoś, fachowca, to on wszystkiego nauczy i wszystko podpowie, prawda?
0: Tak jest. Zaraz z fachowcem będziemy rozmawiali, ale jeszcze jest jeden słuchacz, zanim porozmawiam z panem Jackiem Wójcikiem. Pan Piotr. Panie Piotrze, słucham pana.
8: Dzień dobry, ja przedstawiam się krótko. Ja jestem instruktorem ratownictwa wodnego i chciałbym zwrócić uwagę na drugą stronę medalu, czyli na kompetencje i kwalifikacje ratowników. I tu niestety z przykrością obserwuję, że pogarsza się nasz system ratownictwa, który powiedzmy...
0: Dlaczego?
8: 14 lat temu zmianą przepisów sprzed 14 lat. Zmienił się system szkolenia, zasady uzyskiwania kwalifikacji oraz też funkcjonowanie organizacji ratowniczych. No i obecnie, to jest ważne, ratownictwem wodnym już nie zajmuje się tylko WOPR-y. Te zadania są realizowane przez na przykład prywatne firmy. No a wiadomo, część z nich kierując się kosztami, szuka oszczędności, przez co jakość szkolenia i kwalifikacje ratowników schodzą na ten drugi plan. No i niestety dawniej funkcjonował na przykład system stopni ratowniczych oraz na przykład weryfikacji umiejętności ratowników. Więc dzisiaj takie rozwiązanie w ogóle nie istnieje. No ja na przykład znam przypadki ratowników, którzy w ogóle nie umieją pływać.
0: Nie wiem, niech pan nie żartuje.
8: Nie żartuję, niestety nie wiem, dlaczego moi koledzy instruktorzy w ogóle dopuszczają takie osoby do uprawiania tego zawodu. No to jest karygodne. No ale niestety takie sytuacje mają miejsce. No i myślę, że to jest też temat, żeby nie przedłużając o dopytanie mojego kolegi z MOPR-u, żeby rozwinął ten temat przepisów i tych kwalifikacji ratowniczych pod koniec audycji.
0: Ale to zdanie, które pan wypowiedział, to wie pan, to może być zdanie dnia albo tygodnia. Znam ratowników, którzy nie potrafią pływać. No, to pan nam zafundował tutaj chyba coś w stylu Monty Pythona. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. I teraz już pozwolą państwo, mamy na linii pana Jacka Wójcika, który jest, reprezentuje Szkołę Pływania w Warszawie. Dzień dobry, panie Jacku.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie.
0: No, chcemy przede wszystkim porozmawiać z panem o jak pan widzi tę umiejętność pływania, jeśli chodzi o naszych rodaków. Pan to na co dzień ma do czynienia z tym. Zgłaszają się ludzie, są za chwilę, porozmawiamy co do wieku i sposobu. Ale sporo Polaków pływa, czy nie za bardzo?
9: No, teoretycznie nie jest najgorzej, bo z deklaracji wynika, że około 30, nawet do 40% Polaków potrafi pływać. Przynajmniej tak deklarują. Ale według takich szacunków, no moich i nie tylko moich, to 95% społeczeństwa nie potrafi pływać poprawnie w zagrażających warunkach wód otwartych. To pływanie w wodach otwartych jest zupełnie inne niż takie pływanie w komfortowych warunkach, kiedy wchodzimy na basen i przypływamy sobie parę metrów.
0: No właśnie, i teraz jest to, dla niektórych osób to mogło być zaskakujące, kiedy pan Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia powiedział, że większość tych, którzy toną, to są ludzie, którzy pływają. I że to jest właśnie ten element niezwykle istotny. Oni mają poczucie, że są w stanie sobie spokojnie wejść do wody, popłynąć, tylko nie zdają sobie sprawy, że w pewnych sytuacjach są ofiarami. I to, że mają poczucie, że dadzą radę, okazuje się być złudne.
9: Tak, dokładnie, panie redaktorze. Basen to niestety nie może, więc na basenie nie umiemy przyćwiczyć, nie możemy przyćwiczyć wszystkich tych elementów takich, no powiedzmy, niespodziewanych, jak prądy wsteczne, jak niska temperatura wody albo zmiana temperatury wody. Podobnie jest w rzekach i w jeziorach. Zmienność warunków, w których się pływa, jest tam naprawdę bardzo duża i to są dwie zupełnie różne, jak gdyby, rzeczy. Pływanie w komfortowych warunkach basenowych, a pływanie w wodach otwartych.
0: W akwenach. Zacytuję panu, bo bardzo fajną tekstówkę przysłał pan Konrad, który pisze tak. Mój chrześniak do 12 roku życia mieszkał i uczył się w Wielkiej Brytanii. Uczęszczał do szkoły pływania. W naszym kraju to jest po prostu odbębnienie obowiązku nauczyciela.

0: takie zajęcia, no to są te podstawy basenowe, o których wspominałem wcześniej, więc tam nie ma takiego elementu, wie pan, zaskoczenia, ryzyka, to co pan powiedział, wpadnięcia do wody w ubraniu i próbę poradzenia sobie, przepłynięcia paru metrów, chociażby w tym ubraniu. To są rzeczywiście bardzo istotne elementy nauki pływania i one u nas praktycznie no, nie istnieją, przy czym jest sporo. Natomiast faktycznie tak jest, że raczej ta nauka pływania polega na takim odbębnieniu, tak jak mówił to pan, który tam pisał. I no nie ma takiego elementu, który by ułatwiał nam takie przetrwanie w ciężkich warunkach, takich nietypowych, bardziej niekomfortowych, basenowych. Tego brakuje.
1: No niestety. Ale czy pan na przykład w basenie podczas nauki stosuje te bojki, żeby pokazać ludziom, jak to jest? Bo tu też jest fajna informacja. Pan Tomek napisał: dzięki za temat audycji, właśnie zamówiłem dwie bojki dmuchane, asekuracyjne na moją żaglówkę. Tak trzymać. Bo tu się pojawił ten temat, że te bojki to są świetne, świetny taki sposób na to, żeby być zauważonym. Tylko trzeba na przykład dzieciakom w czasie nauki w basenie pokazać, jak z taką bojką się pływa. Robi to pan?
0: Tak, wie pan co, tutaj akurat mamy bojki na wyposażeniu i prowadzimy takie szkolenia przedwakacyjne, kiedy informujemy dodatkowo, jak należy zachować się w wodach otwartych, jak należy się zabezpieczyć i czasami z tą bojką też pokazujemy, jak należy postępować, tak, jak ją założyć. No, proste jest praktycznie takie użytkowanie bojki, natomiast no, nie jest to, powiedzmy, takim elementem stałego, jak gdyby, szkolenia pływackiego.
1: A warto by to wziąć pod uwagę. A teraz spójrzmy na tych starszych ludzi, bo kiedy czytałem te straszne statystyki z ubiegłego roku, to wie pan, powyżej 50 lat utonęło 137 pływaków. Głównie to są mężczyźni, oczywiście kobiety też, ale to są mężczyźni powyżej 50 lat, na przykład wędkarze, którzy nieostrożnie korzystają z łódek, na których wypłynęli i tak dalej. Czy w pańskiej szkole istnieje w ogóle coś takiego jak nauka pływania dla dorosłych?
0: Tak, oczywiście. No, my jak gdyby wywodzimy się z nauki pływania dla dorosłych i mimo, że w tej chwili szkoła jest zdominowana przez dzieci, no to cały czas prowadzimy zajęcia dla dorosłych i te zajęcia prowadzimy też w okresie letnim, co nie jest takim naturalnym elementem, bo sporo szkół w okresie letnim zamyka się. My działamy cały rok, więc można przyjść do nas w wakacje i doszkolić się i tutaj w pierwszych krokach koncentrujemy się właśnie nad zabezpieczeniem tych podstaw, czyli tego bezpieczeństwa takiego, kiedy ktoś jeszcze nie pływa dobrze stylowo, ale będzie miał kontakt z wodą i wtedy wyrabiamy te prawidłowe odruchy. Informujemy, najpierw później praktykujemy, co należy zrobić, jak należy się zachować, żeby wzmocnić to bezpieczeństwo nasze nad wodą.
1: Tutaj będzie pewna prowokacja ze strony jednego z naszych słuchaczy. Niech pan posłucha tekst. Jeśli Dobra. Ekspert twierdzi, że najczęściej topią się osoby umiejące pływać, to wskazuje, że raczej nie powinno się uczyć pływać. Przyzna pan, dość kuriozalna konstatacja, ale logika w tym jest.
0: Tak, dokładnie. To znaczy, wie pan, tutaj faktycznie jest sporo szkół i wielu instruktorów takich, powiedzmy, którzy uczą pływania, to skupia się właśnie na poprawności, na technice. Natomiast ja w naszej szkole troszkę inaczej rozbiłem ten proces nauczania. Rozbiłem go na takie trzy podstawowe elementy. Pierwszy to jest obszar oddechu. Drugi to jest obszar wyporności, a trzeci dopiero obszar techniki. I w takiej kolejności...
1: Dobre, czyli tak, oddech, wyporność
0: technika i dopiero.
1: Technika. Czyli najpierw kwestia, żeby potrafić nawet w sytuacji strachu, paniki, nie tracić oddechu, prawda?
0: Tak, to jest kluczowe, no bo to jest jak gdyby główna przyczyna utonięć. Jak pan się wczyta w te statystyki, to rzeczywiście zachłysnięcie albo nabranie wody do płuc, no to jest coś, co jak gdyby sprawia, że zaraz no, idziemy na dno. Niedługo wtedy tak. Nam zostaje czas na to, żeby cokolwiek zrobić. Więc obszar oddechu to jest też no, nasza taka podstawowa potrzeba fizjologiczna. Jest piramida potrzeb Maslowa i tam na samym dole właśnie jest bezpieczeństwo, czyli ten obszar oddechu. A obszar wyporności to jest drugi krok, który pokazuje nam, jak należy zachować się nad wodą, by nasze ciało współpracowało z nami, a nie przeszkadzało. Bo my odruchamy

0: No, próbujemy, wie pan, utrzymać się nad wodą, pracując rękoma i wyskakując jak najwyżej. To jest taki nasz odruch, kiedy wpadniemy do wody.
1: No tak, a trzeba się położyć na przykład na plecach i poczuć, że woda nas unosi przy rozstawionych rękach. Dokładnie. Absolutnie ma pan rację. I na końcu technika. Dobrze, ponieważ czekają kolejni słuchacze, panie Jacku, to pozwoli pan, połączymy się jeszcze przed godziną 13. Tutaj ktoś jeszcze powiedział, tylko spytam pana o koszty, że to jest dość drogie dzisiaj nauka pływania. Jeżeli chcemy dzieciaka takiego wysłać do szkoły pływania, żeby powiedzmy przeszedł kurs, że będzie pływał, to ile rodzice muszą zainwestować? Niech pan powie.
0: U nas lekcje zaczynają się już od 75 zł razem z wejściem na basen, natomiast my idziemy krok dalej. W ramach tej opłaty u nas kursant może korzystać z zajęć codziennie przez cały tydzień w ofercie takiej bez limitu.
1: Aha.
0: Dostaje od nas bezpłatne impulsy do wykorzystania w ramach wolnych miejsc na innych grupach, a tych miejsc zawsze jest, więc no, my tutaj, tak jak wspomniałem, staramy się popularyzować pływanie maksymalnie. Dla nas pływanie to jest no, coś więcej niż tylko umiejętność, to jest też jak gdyby styl życia.
1: No tak, i realizujecie też misję, nie wszystko się przelicza na kasę. Dobrze, bardzo panu dziękuję. To był Jacek Wójcik, Szkoła Pływania, a my wracamy do rozmowy z naszymi słuchaczami. Przypominam państwu, dziś rozmawiamy o bezpieczeństwie nad wodą. Pokazałem dramatyczne statystyki, jak wiele osób każdego roku przegrywa z wodą, tonie. I dlatego myślę, że temat jest dziś ważny, bo nawet jedna osoba, która weźmie pod uwagę te rzeczy, o których dzisiaj mówimy, to już będzie sukces dzisiejszego wydania Co Państwo Lato. A jest z nami już pan Jakub w tej chwili. Dzień dobry, panie Jakubie. Pan się czuje bezpieczny nad wodą? Potrafi pan zadbać o bezpieczeństwo?
2: Tak, w wieku 14 lat zrobiłem ratownika WOPR dzięki rodzicom, dlatego czuję się bezpiecznie i znam świadomość wody.
1: Świetnie.
2: Rodzice pchnęli mnie do wody, powiedzmy, chodzili ze mną na basen i właśnie pytanie jest takie, ile z rodziców obecnie chodzi z dziećmi na basen, żeby powiedzmy pobawić się z wodą, oswoić dzieci z wodą, pobawić się, żeby dziecko wiedziało, jak wygląda powiedzmy woda, co się z nią dzieje, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest właśnie taka, świadomość tego, co się dzieje w wodzie, jak się dzieje w wodzie. Ja w wieku 14 lat robiłem tego ratownika WOPR-u i na kursie wyglądało to tak, że musieliśmy przez bodajże 5 bądź 10 minut siedzieć w ubraniach, w dresach, grubych dresach w wodzie. Na koniec je zdjąć z siebie i wyrzucić na brzeg. Druga osoba nas pilnowała, czy nie idziemy na dno. To było kiedyś, to były zamierzchłe czasy, tak wyglądały kiedyś kursy w dolnośląskich WOPR-ach przykładowo. Świadomość wody, obycie z wodą i poświęcenie czasu swoim dzieciom, żeby czuły się bezpieczne. Ja dziękuję rodzicom za to, że to zrobili i w tym momencie powiedzmy, no, cieszę się dalej zdrowiem
1: i życiem. Świetny głos, panie Jakubie. Bardzo panu dziękuję.
2: Fajnie byłoby jeszcze to, żeby zwrócić uwagę na drugą osobę nad wodą, bo pracując na basenie widziałem kilka osób, które się topiły i one toną po cichu. I czasem wygląda tak, że ludzie płyną, a tak naprawdę one zwalczą o życie.
1: Dokładnie i to jest bardzo dobra uwaga. Wrażliwość i obserwacja, kiedy się jest nad wodą, każdy człowiek może podać drugiemu w tym momencie pomocną dłoń. Zresztą mówił niedawno jeden z naszych słuchaczy, że kiedy zapędził się w Hiszpanii za daleko, to wtedy go znajomy kolega uratował. Pani Klaudio, dzień dobry, witam panią.
3: Dzień dobry. Widzę, że pan tutaj przywołał akurat przykład z Hiszpanii. Ja mam niestety gorszą sytuację, gorszą historię, bo tutaj kolega wypłynął, udało się uratować. Ja musiałam pożegnać się z bliską mi osobą i mam takie pewne przemyślenia, że te wszystkie bajeczne plaże w Hiszpanii akurat, czy w innych krajach, które często są odwiedzane przez rodziny z dziećmi, tak, i wydają się takie bezpieczne. Niestety trzeba uważać, te prądy wsteczne występują i czy człowiek pływa, czy nie, to jest z tym ogromny problem. Te sprawy nie są nagłaśniane ze względu na to, żeby też ta atrakcyjność tych miejsc nie spadła. No ale to my musimy też uważać na siebie i przede wszystkim nie jeździć samemu na plażę, bo jednak tutaj brakowało tych dodatkowych oczu, które by wyłapały, pomogły w jakikolwiek sposób. I tutaj często przytaczana bojka jak najbardziej i też jedną taką sytuację miałam, że udało nam się wyłowić pewną osobę za pomocą bojki, ponieważ była ona na długim sznurku i osoba z plaży mogła sobie spokojnie wziąć tą bojkę, na tym długim sznurku dotrzeć do osoby, która już sobie nie radziła w wodzie, a druga osoba z brzegu po prostu za ten sznurek ciągnęła, więc było to bezpieczeństwo też tej osoby, która ratowała. To dwie takie rzeczy, które mi przychodzą głowy, ale myślę, że też poprzedni słuchacze telefonujący dawali wiele, wiele świetnych.
1: Tak, tak. I tutaj mamy rzeczywiście, ja liczyłem na to, że ta aktywność dzisiaj naszych słuchaczy stworzy taki obraz tego, w jaki sposób możemy fajnie korzystać z wypoczynku nad wodą, ale w sposób bezpieczny, zachowując podstawowe zasady. Panie Andrzeju, witam pana. Pan zapewne też kilka doświadczeń ma na ten temat. Bezpiecznie pan czuje się nad wodą?
4: Dzień dobry, witam. Bezpiecznie się czuję, póki co. Całe swoje życie dorosłe od kilkunastolatka mieszkam przy Zalewie Koronowskim. Długi akwen, miejscami bardzo głęboki. Napatrzyłem się na rozmaite sytuacje i chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt przyczyny tragicznych jakichś wydarzeń, w który sam też nie do końca wierzę. Najpierw pokrótce, pamiętamy, to była nieodległa historia, gdzie chłopak kilkunastoletni, pod osiemnastkę, ze swoim tam ponad 40-letnim ojcem, pływali sobie na kajaku na jeziorze. Wypadli z kajaka, utonęli. No, rzecz niemalże nie do ogarnięcia. Rodzice rowerkiem wodnym pływali, dziecko w kapoku. Dziecko wypadło do wody, rodzice rzucili się za tym dzieciaczkiem, 5- czy 6-letnim, to było też w mediach ogólnych. Rodzice zginęli, dziecko przeżyło, bo miało kapok. Mhm. Jeszcze jedną historię z własnego życia opowiem. Zalew nasz Koronowski ma 35 km długości. Jak wspomniałem, od zawsze jesteśmy związani z wodą. Pływaliśmy sobie z 25 lat temu żaglóweczką i postanowiliśmy rozprostować kości, czy za potrzebą, nieważne. Dopływaliśmy sobie do przygodnego miejsca. Tam akurat kąpali się ludzie i byli też dalecy krewni z dzieciaczkiem około 7-letnim. W momencie, kiedy miałem gdzieś 30 metrów do tej plaży, czy tego miejsca, ten dzieciak zaczął się topić. Nikt tego nie widział. Udało mi się go wyratować, także mam, dzisiaj to jest dorosły mężczyzna, który gra w piłkę.
1: No, to i muszę pana teraz pochwalić, brawo. To jest wspaniała sprawa, wiadomo, uratować kogoś i zachować się w taki, a nie inny sposób.
4: Coś cudownego, ale myśmy też w różnych okolicznościach się kąpali na tym zalewie. Nie będę tu wchodził w szczegóły, bo to, o czym mówimy, o czym mówią eksperci, żeby przede wszystkim jakoś przygotować się do tych kąpieli, czyli mieć jakieś doświadczenie w pływaniu, w różnych sytuacjach, to jest oczywiste.
1: Tak, ale bo na przykład tutaj, ja od razu zacytuję, pani Ania napisała, że nie tylko alkohol powoduje utonięcia, tak, na przykład szok termiczny. Na jeziorze Domonickim utopił się 16-latek po skoku z rowera wodnego. Był rozgrzany na maksa i później już nie wypłynął. No, to też są właśnie takie historie. Dobrze, kończymy, panie Andrzeju, bo czeka już pan Tomasz. Ja tylko jeszcze może zacytuję, bo pani Beata napisała, że nauczyła się pływać po 50 na lekcjach dla dorosłych. Kontynuowała naukę przez kilka lat, teraz chodzi na basen miejski. Na początku to było dla kręgosłupa, ale teraz dla ogromnej przyjemności. Jest basenowym pływakiem, dlatego zawsze pływa pod nosem ratownika, a mąż kupił mi bojkę do zwiększenia bezpieczeństwa. No i dobrze, i tak trzymać, doskonale. Jest pan Tomasz z nami jeszcze, prawda? Dzień dobry, panie Tomku.
5: Dzień dobry. Ja jestem byłym ratownikiem WOP i pomimo tego, że umiem pływać, nie wchodzę do morza. Mam bardzo duży respekt przed morzem i może to padło, może nie, bo nie jestem z nami od początku. Jeżeli ktoś naprawdę, ale tak naprawdę musi wykąpać się w morzu, to trzeba unikać dwóch podstawowych rzeczy. Jeżeli nie widzimy fal przy brzegu, to oznacza, że w tym miejscu występują prądy wsteczne, a to jest prosta droga do utonięcia. Tak samo nie wchodzimy w miejsce, gdzie są postrogi brzegowe, czyli te drewniane pale, bo dokładnie, tam też występują prądy wsteczne oraz wiry.
1: Albo takie ktoś zakola, ta słynna tragedia z Darłowa, tak, gdzie utonęły dzieci, jak mama poszła z jednym z dzieci tam szukać toalety i wróciła, a dzieci nie było, to właśnie była sytuacja, kiedy jest to, co pan mówi, takie miejsce, gdzie ta woda kipi aż, prawda? Ona się tam przewala, te prądy są i dla takiej małej ludzkiej postaci to jest w ogóle natychmiastowe dorosłej zagrożenie. Też. Dla dorosłej też. Czasami, wie pan, dorosły potrafi jeszcze siłą mięśni dać sobie radę. Natomiast dzieci są bezbronne w takiej sytuacji. Tutaj absolutnie nie wolno wchodzić do wody, zwłaszcza to, co pan mówi. Morze to jest żywioł. To jest niezwykły żywioł i w tej sytuacji trzeba szanować swoje życie i nie wchodzić w momencie... Tu ktoś też napisał, teraz wie pan, był sztorm na Bałtyku. I ktoś ze słuchaczy napisał, że o 17 tam ratownicy zeszli, flaga była, zdaje się, że czerwona, a po 17 jeszcze kilka osób w wodzie sobie spokojnie się pluskało, mimo że warunki były bardzo trudne. No, ludzie szarżują, niestety szarżują i nie zdają sobie sprawy z poziomu ryzyka. Bardzo dziękuję, panie Tomku. Jest z nami pan Maciej teraz. Patrzę na zegar. Mamy jeszcze chyba miejsce dla trzech słuchaczy, a później podsumujemy audycję z naszymi ekspertami. Panie Macieju, słucham. Dzień dobry. Halo?
6: Dobry.
1: O, jest pan.
6: Myślę, że... Halo?
1: Jest, słyszymy dobry, pana. Jest pan na antenie.
6: Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Maciej, patron. Myślę, że mogę się wypowiedzieć jako taki quasi-specjalista, dlatego że udało mi się w życiu pokonać dystans Ironmana na pełnym dystansie, do którego przygotowywałem się przez 3 lata, między innymi spędzając nawet kilkanaście godzin tygodniowo na basenie. Mhm. I na tym... dzisiaj chyba to nie wybrzmiało, ale chciałem zauważyć jedną rzecz, że jest olbrzymia różnica pomiędzy tym pływaniem w basenie, gdzie w każdej chwili możemy się złapać krawędzi basenu, liny oddzielającej tory, gdzie przede wszystkim widzimy dno, nad którym płyniemy. Natomiast na przykład moje doświadczenie pierwszego pływania, tak zwanego open water, to jest kompletnie inna bajka. Przede wszystkim nie widzimy dna, bo niestety w polskich warunkach ta przejrzystość wody jest taka sobie. Nie mamy się czego złapać. Psychika zaczyna nam bardzo często płatać figle, bo zaczynamy sobie wyobrażać pewne sytuacje, co tam się pod nami dzieje. I ja byłem świadkiem naprawdę sytuacji, w których ludzie świetnie pływający na basenie, przepływających bez żadnego problemu 4 kilometry, nie mając z tym żadnego problemu, tak wariowali w open water, że przestawali pływać, przestawali startować w zawodach, bo właśnie psychika nie pozwalała im uspokoić oddechu, skupić się na technice płynięcia i tak dalej. I wydaje mi się, że to też nie jest przypadek, że to jest tak, że my się uczymy pływać na basenach. Na basenach oczywiście ze względu, że są ratownicy, jest bardzo pewnie mały procent utonięć. Mhm. Natomiast topimy się na otwartych akwenach.
1: Tak. Ten wątek...
6: Po pierwsze nie ma ratowników, ale po drugie to jest w ogóle inne pływanie.
1: Inne pływanie, inna woda. I to jest dokładnie to. Kończę, panie Macieju, bo jeszcze czeka jeden słuchacz, a chcę zacytować bardzo ciekawą informację, którą przysłała pani Kamila. Zostałam wychowana w lęku do wody. Moja nieumiejąca pływać mama, zamiast przełamać nieumiejętność swojej i swoich dzieci, wybrała straszenie nas wodą. Od zawsze miałam duszę sportowca, byłam aktywna, dlatego w końcu w wieku 33 lat zapisałam się na lekcję z instruktorem. Pierwszy rok był trudny, tyle czasu zajęło mi oswajanie paniki przed wejściem do wody. A dziś pływam nieźle, będąc w zaawansowanym ciąży, przepływam bez problemu kilometr w 40 minut. Mam 7-miesięcznego synka i od 3 miesięcy chodzę z nim na basen. Piszę, żeby dodać odwagi wszystkim dorosłym, którzy się boją. Można i warto. Pani Kamilo, no rewelacja, szacunek dla pani. I ostatni dziś w naszej sądzie pan Zbigniew. Panie Zbyszku, bardzo proszę, minutka dla pana.
7: Dzień dobry. Ja w tym samym temacie, który pan w tej chwili powiedział, w wieku 40 lat kompletnie nie umiałem pływać i zapisałem się na lekcję. Chodziłem około 3 lata na lekcję pływania. W tej chwili pływam bardzo dobrze. Pływam i na basenie, i na jeziorze, i w morzu. I zachęcam wszystkich, którzy się wahają, boją. To naprawdę nie jest takie trudne, a później pomaga. Trzeba tylko trochę chęci i samozaparcia. I naprawdę zachęcam, bo to oprócz bezpieczeństwa daje też mnóstwo przyjemności.
1: Ogromną frajdę, oczywiście. I bardzo się cieszę, że taki głos jest ostatni w dzisiejszej sądzie. Patrzę na wyniki, one są bardzo pozytywne. 92% naszych słuchaczy twierdzi, że potrafi zachować bezpieczeństwo i korzystać w sposób bezpieczny z kąpieli wodnej. Tylko 8% przyznało się, że nie za bardzo. No to wracamy do rozmowy z naszymi ekspertami. Pan Jarosław Sroka, Mazurskie Pogotowie Ratownictwo Wodne. No, panie Jarosławie, chyba cel audycji osiągnięty, bo mieliśmy bardzo dużo, bardzo konkretnych ze strony słuchaczy zdań związanych z bezpieczeństwem nad wodą. Oby to poskutkowało i oby tych utonięć było mniej, chociaż pewnie pan, znając realia, powie niestety, ludzie ciągle popełniają błędy.
8: Tak, ludzie popełniają błędy i czasami pomimo tego, że ci ludzie, tak jak tutaj mówili rozmówcy, potrafią świetnie pływać, czasami coś, co wydaje się całkiem irracjonalne, powoduje to, że ludzie toną. Ja taki może podam przypadek, z którym mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku, kiedy to doświadczeni żeglarze, świetni pływacy, płynęli właśnie żaglówką. Jednemu z nich wiatr zwiał czapkę z głowy. On w takim odruchu prawie że bezwarunkowym po tą czapkę wskoczył. Normalny człowiek przy zdrowych zmysłach, opanowany z zimną krwią, nie wskakuje do nieznanej wody po czapkę, która jest warta, nie wiem, może 20-30 zł. On do tej wody wskoczył rozgrzany i już nie wypłynął. Także ten człowiek też żeglował już naście albo i więcej lat, potrafił świetnie pływać. Jeden nieodpowiedzialny ruch, taki, bym powiedział, no chyba odruch bezwarunkowy spowodował to, że ten człowiek nie żyje. I czasami pomimo tego, że potrafimy pływać, pływaliśmy i w morzu, i w jeziorze, w różnych środowiskach, jakieś właśnie takie nieodpowiedzialne zachowanie sprawi to, że ta nasza kąpiel może właśnie skończyć się tragicznie.
1: Dokładnie. I tutaj zapytam pana Jacka Wójcika ze Szkoły Pływania. Ten wątek tutaj się bardzo mocno pojawił w czasie tej godziny. Basen, ratownik to jest zupełnie inny akwen niż jezioro, rzeka czy morze, prawda? Ktoś, kto ma poczucie, że okej, fajnie się czuje na basenie, to później musi naprawdę zrozumieć, jaka to jest inna sytuacja. Może też powinny być takie szkoły, panie Jacku, gdzie ludzie się uczą właśnie na akwenach niebasenowych.
0: No zdecydowanie. Myślę, że to jest dobry pomysł i warto by było przećwiczyć swoje umiejętności. Jeżeli nawet się nie znajdzie takiego kursu, to przynajmniej pod okiem kogoś, kto w miarę pewnie czuje się w wodach otwartych.
1: O właśnie. Poprosić kolegę, przyjaciela i po tym, jak się człowiek pewnie czuje w basenie, zrobić sobie kilka takich fajnych doświadczeń związanych z pływaniem już poza basenem, pod okiem kogoś, kto nas będzie ubezpieczał.
0: Tak, takie rekomendacje zawsze ja daję swoim kursantom i osoba, która będzie asekurowała nas, ona nie musi być super pływakiem, ona może być na przykład na kajaku, byle ten kajak był na przykład pompowany, niewywrotny, bo wtedy jest ryzyko, że dwie osoby mogą wpaść do wody. Natomiast no, to, co mówił jeden ze słuchaczy wcześniej, to faktycznie to są dwie różne bajki. Wody otwarte, a komfortowe warunki basenowe no nijak się do siebie nie mają. Tutaj mamy tylko taką namiastkę tego, że potrafimy pływać. Znaczy może nie namiastkę, że potrafimy, bo potrafimy, ale zachować się w wodach otwartych, a pływać w basenie to są dwie zupełnie różne rzeczy.
1: Trzeba to o tym pamiętać. Jeszcze panie Jarosławie, do pana pytanie, bo tu jeden ze słuchaczy podjął temat coraz gorszego przygotowania ratowników do pełnionej funkcji. Czy pan też ma poczucie, że to się troszkę pogorszyło?
8: Znaczy tak, my obserwujemy, my prowadzimy każdego roku 3 kursy na ratownika wodnego i taki nasz wewnętrzny stopień młodszego ratownika MOPR i rzeczywiście ta młodzież, dzieciaki, młodzież, które do nas przychodzą, są rzeczywiście z roku na rok coraz słabsze, coraz mniej wysportowani, mniej wytrzymali, ale my trzymamy tutaj na Mazurach pewne standardy, przynajmniej staramy się je utrzymywać, a czego najlepszym jakby dowodem, przykładem jest to, że na przykład wczoraj, co zaraz się pojawi na naszych social mediach, wczoraj zaczęliśmy o godzinie 22 w pławkę, czyli takie pływanie w wodach otwartych, czyli już noc, skończyliśmy o 24, ratownicy, którzy u nas pracują, u nas dyżurują na naszych stacjach i na plaży, cały czas dbamy o to, żeby oni tą kondycję utrzymywali na właściwym poziomie, między innymi właśnie pływanie w nocy, w zimnej wodzie, bo woda w tej chwili Niegocinie ma 19 stopni, dodatkowo fale, no i ta roślinność, która gdzieś tam jest na jeziorze. Wczoraj 10 ratowników brało w tym udział, spłynęli do bazy dopiero o 24, także my cały czas ten poziom tego wyszkolenia, tego utrzymania właściwej kondycji cały czas utrzymujemy. Nie wiem, jak jest w innych jednostkach, które zajmują się ratownictwem wodnym, nie chciałbym się wypowiadać.
1: No jasne.
8: W każdym bądź razie my ten poziom staramy się od prawie 30 lat utrzymywać na takim niezmiennym poziomie i wręcz go podnosić.
1: I za to bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Pan Jarosław Sroka, prezes Mazurskiego Pogotowia Ratunkowego Wodnego i pan Jacek Wójcik, szef Szkoły Pływania w Warszawie, byli naszymi ekspertami. Państwu bardzo dziękuję za aktywność. Myślę, że przez tę godzinę naprawdę dokładnie omówiliśmy temat, jak bezpiecznie korzystać z kąpieli wodnej, jak się cieszyć wodą, ale robić to w sposób mądry i bezpieczny. Czego państwu życzę do końca wakacji. Kasia Pasierbik nad wszystkim czuwała i audycję przygotowała, Julia Nowaczyńska realizowała, a ja, Michał Olszański, mówię dziękuję bardzo i korzystajmy w mądry sposób z wody.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Ale nie ma co i trzeba zaczynać. I zaczynamy, bo szósta minęła. Dzień dobry, kłaniamy się, witamy i zapraszamy serdecznie do słuchania radia. Dzisiaj mamy czwartek. Czwartek, 16 dzień lipca. Nie wiem, co to za śmieszek włożył akurat taki utwór na sam początek audycji, ale znajdę go.

0: Zawsze warto pamiętać, że tu kolega na końcu jeszcze się wyraża artystycznie. Pogoda się dzisiaj wyrazi. Otóż w ten sposób, co następuje, na północnym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze i lokalnie z gradem. Północny wschód nie, reszta tak. W centrum, na południu i południowym wschodzie może napadać 15 do 30 mm. Temperatura maksymalna od 26 stopni do 30. Chłodniej jednak miejscami będzie na północy 23 do 25, a na wybrzeżu jeszcze chłodniej, bo 21.
1: 3, 5, 7.
0: Także dzień dobry. 6 po 6 będzie gwizdane.

Bardzo dziękuję za korespondencję, która już. Dzień dobry, pani Grażyno. Pani Grażyna, nie wiem, no chyba jednak już tak powstała po meczu. Ale co to był za mecz, pisze słuchaczka. Od początku meczu byłam z Anglikami i okrutnie bolało, kiedy w drugiej połowie, a szczególnie w drugiej połowie, Messi z kolegami niemiłosiernie dopadli przeciwnika. Ach, ta radość po meczu. Jaki to będzie finał? A, czyli jednak, no rzeczywiście, mecz wczoraj był takie meczycho. Ale to w drugiej połowie, a zwłaszcza zaś tak, jak słuchaczka napisała, w drugiej połowie. I rzeczywiście, co tam się wyprawiało. Problem jest taki, że się późno skończyło, a trzeba było zobaczyć do końca. Nie wiem, jak to dzisiaj się potoczy w sprawie poranka, ale będziemy próbowali jakoś się trzymać. Fason, Paulina Kozion, Iza Woźniak, Adam Szuraj, Bartek Waślewski, Antek Pyzel, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy, kłaniamy się, no i proszę trzymać kciuki.

0: Lepiej już było, to Krzysztof Zalewski. No nie wiem, panie Janie kochany, zobaczymy. 14 minut po 6.
1: Ranek 3-5-7.
0: Jeśli chodzi o sprawy meczowe, to tak, przypomnę, Argentyna wygrała wczoraj i to w 90 minutach, no tam powiedzmy w 100 minutach, bo trochę było doliczone, ale tak, finał mamy Hiszpania-Argentyna, jeśli chodzi o mundial, sprawy mundialowe, oczywiście w studiu mundialowym, zapraszam na 8. Tomek Gorazdowski będzie państwu opowiadał, zresztą zdaje się Tomek przygotował jeszcze jeden utwór muzyczny, ale to sobie posłuchamy w odpowiednim momencie. Serwisy informacyjne, Krzysztof Tobilewicz, 7, a takich jesteśmy omówieni, więc zapraszamy serdecznie. Co poza tym, o 8.15 gość, a mówić będziemy o reformie europejskiego systemu handlu emisjami. To będzie miało wpływ między innymi na ceny prądu, ceny ogrzewania. Bartek Wasilewski państwa zaprasza na tę rozmowę, a gościem będzie pan Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego. To 8.15. A poza tym będzie taka oto historia. Nie wiem, czy państwo wiedzą, co się stało w Nowym Jorku. Otóż chłop nie kupił kota w worku. Przepraszam, wiem, że żenujące, ale musiałem, nie mogłem się powstrzymać. Kupił dinozaura.
2: Kolekcjonerzy, którzy chcą do kolekcji sobie kupić takiego dinozaura, są klientami. No, deweloperzy, którzy jakiś dom chcą przystroić w dinozaury. No i ludzie, którzy nawet nie są kolekcjonerami, ale po prostu mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby zaimponować swoim przyjaciołom i postawić sobie w holu w swoim domu, czy nawet pałacu, postawić sobie szkielet dinozaura.
0: No właśnie o szkielet chodzi, ponieważ szkielet tyranozaura sprzedano za rekordowe 50 milionów dolarów. Gdyby państwo akurat dysponowali taką kwotą, to można pomyśleć, rozważyć albo posłuchać o 7.50 i Zawoźniak państwo będzie opowiadało o rynku takim. U nas też można kupić. To tylko podpowiem jeszcze przed 6.30. Wprowadzająco 2-3 słowa padną. Tomek Rożek, dr Tomasz Rożek. Spotkamy się o 7.15. To będą pytania z Księżyca i rzeczywiście dzisiaj będzie o Księżycu, a konkretnie zajmował nas będzie złom. Tam pozostawiony to 7.15. Poza tym będzie tatowanie na czwartek, tryb wakacyjny w czwartek po 7.35 tatowanie.
3: Obserwuję, jak chłopcy są zaciekawieni tymi roślinami różnymi, które mama zawsze im pokazywała i potem oni sami przychodzą do mnie i opowiadają, na co ta roślina jest dobra, że można ususzyć, że można zrobić syrop, co naszemu ciału daje ten syrop i jak wzbogaca naszą odporność.
0: Mikstury z natury, takie hasło wywoławcze. Państwo po głosie rozpoznali panią Katarzynę, bardzo dobrze, ale głosów będzie więcej. To zapraszam w imieniu Krystiana po 7.30. 5 na tatowanie. Mamy czwartek, a więc też prasa zagraniczna. Połączymy się ze Stanami Zjednoczonymi. Żaneta Auler będzie państwu opowiadała o tym, czym żyją Stany Zjednoczone. Się trochę domyślamy, ale posłuchamy. Muzyczny goniec to Michał Bisiarek. 8.45, a przed 9.
4: 1404 lata temu był lipcowy poranek w Mekce, kiedy to Mahomet uznał, że ma już dość sporów ze swoim stryjem i wyruszył do Medyny. I tak zaczął się islam. Nie twierdzę oczywiście, że był to jedyny powód narodzin islamu, ale kto wie, gdyby stryj był mniej pyskaty. Ale tego już się nie dowiemy.
0: O, Krzysztof Szubzda państwa serdecznie zaprasza przed 9. Latko leci. No a teraz mamy 18 po 6. Po 6?

Tu delikatnie sytuacja wymknęła się spod kontroli, jak słyszymy, ale generalnie wracamy do rzeczywistości. 23 minuty po 6. Za chwilę będzie Dino. Najpierw jednakowoż coś zupełnie innego.

0: Tak, to się skończyło, a teraz się zaczyna, bo mamy 25,5 minuty po 6.
1: Ranek 357.
0: I teraz uwaga, to będzie historia taka oto, że w Nowym Jorku padła rekordowa kwota za dinozaura. Na aukcji Sotheby's szkielet tyranozaura Goose poszedł za ponad 50 milionów dolarów. Szkielet liczący, uwaga, 67 milionów lat został znaleziony w 2021 roku na prywatnym ranczu w Dakocie Południowej. A jak cenny jest ten akurat okaz, o tym w rozmowie z Radiem 357 dr Gerard Gierliński, paleontolog z Państwowego Instytutu Geologicznego.
2: Tyranozaury, no to jest rodzina dinozaurów. Jeżeli to jest sławny Tyrannosaurus Rex, no to jest to rzadkość. Dinozaury były zwierzętami stałocieplnymi. I to jest tak, że podobnie jak dzisiaj w relacjach ssaków, w zespołach naszych, w ekosystemach zdominowanych przez ssaki, drapieżników jest dużo mniej niż roślinożerców. Więc roślinożerne dinozaury są bardziej pospolite w materiale kopalnym, natomiast drapieżne dinozaury są rzadsze.
3: Panie doktorze, czy fakt, że szkielety dinozaurów trafiają na aukcje, czyli takie otwarte licytacje, to jest problem dla naukowców, dla paleontologów?
2: Troszeczkę jest to problem, bo niektóre cenne skamieniałości mogą, niektóre cenne kości dinozaurów, szkielety dinozaurów znikają po prostu dla nauki, no bo są gdzieś schowane dla oczu naukowców w prywatnej posiadłości. Pod tym względem jest to jakiś problem, ale zazwyczaj są szkielety dinozaurów, które zostały przez naukę już dobrze rozpoznane. Występują czasami w dużych ilościach, na przykład dinozaury kaczodziobe. Są gatunki dinozaurów, które występują masowo.
0: No już. Po co te popisy? Wrócimy do tego w poranku o 7.50, jak zwykle. Porozmawiamy o tym, kto kupuje dinozaury i po co, jak wygląda ten rynek, no bo on rzeczywiście istnieje. Iza Woźniak zbadała, opowie Państwu. 7.50. Za 50 milionów. Paleontologiczne sprawy. No to kto to mógł kupić? No proszę pomyśleć. Kto? No.

0: ktoś dopytuje, ale to myśli pan, że Joey z przyjaciół sobie kupił? Nie, no doktorze Geller. Zostawiamy sprawę 6.31. Joey nie dzieje się jedzeniem i to jest najważniejsze. Na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam będzie bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, lokalnie burze też z gradem. W centrum na południu i południowym wschodzie prognozowana suma opadów podczas burz 15 do 30 mm. Temperatura maksymalna tak na ogół to będzie od 26 do 30, ale chłodniej na północy 23 do 25, a na wybrzeżu około 21 stopni.
1: 3, 5, 7.
0: 28 minut do 7. Trochę się boję zaglądać na pierwsze strony prasy kolorowej, bo wiadomo, co tam w ostatnich dniach, ale może coś się rozwinęło.

0: wstać, auto odśnieżyć. Nie, no wiadomo, takie rzeczy. Nie, nie, nie.
1: Szyby oskrobać, tak.
0: No i co, a czy pomyliłem się?
1: Nie.
0: Nie. No, no właśnie.
1: Ale mecz był ładny, proszę nie, pana. No, ciekawy, tak, taki no. Ciekawy, zajmujący.
0: Nie, muszę powiedzieć, że ja jestem trochę takim kibicem. Ja bym jakby prosił, znaczy wydaje mi się, że różnego rodzaju reprezentacje powinny prosić, żebym im nie kibicował, bo komu kibicuję, to ta drużyna zawsze odpada. Zawsze ja mam, przegrywa,
1: będę
0: zawsze.
1: Miał sprawę, ponieważ mam do wygrania 10 punktów jeszcze, ale to...
0: Ale widzimy. Dlatego staram się w niedzielę pójść na koncert.
1: O!
0: No, będzie taki zespół słów, pieśni i tańca grał Queens of the Stone Age. I myślę, żeby wtedy w związku z tym nie oglądać meczu, ale mecz o trzecie miejsce będzie w zasięgu mych oczu.
1: To ja mam odwrotnie. W sobotę sobie pójdę, popatrzę na zespół pieśni i tańca.
0: Tak? Też?
1: Tak, tak też. A w niedzielę jednak może.
0: No,
1: no dobrze.
0: Tak.
1: Sprawy mundialowe to przypominam po 8 studio mundialowe. A
0: z tego co ja wiem, to Tomek Gorazdowski jest zadowolony.
1: Tak?
0: Tak, no wczoraj mówił, że on tam za tą Argentyną.
1: Dobrze, no to bardzo dobrze.
0: Dobrze, dobrze tam. No.
1: Co tu się wydarzyło? Tak jakoś dzisiaj powiem, spodziewałem się trochę więcej po pierwszych stronach kolorowych.
0: No a tutaj takie tam kluseczki. Gessler od tygodnia świętuje urodziny i to się nadaje do prasy, proszę pana.
1: No i rzeczywiście.
0: No tak, taki bo jest jak tytuł. Czytam, Magdalena Gessler jest... od 10 lipca obchodziła swoją urodzinę.
1: O, no to...
0: A mamy 16 lipca.
1: No,
0: ale... I co?
1: A co, co?
0: Tydzień jeszcze się nie skończył. Tak. No, mnie tylko ciekawi, jak takie osoby jak Magdalena Gessler czy książulo, na przykład, gdzie chodzą do knajp.
1: No, właśnie jak pani Magda to ma akurat typu. Własną, to chyba może tam.
0: No, ale to tak średnio, to tak jakiś na urlop i wiesz, nie wiem, no, słuchać własnego radia.
1: No to polecam, ale bo tu jest zdjęcie i na tym zdjęciu jest pani Magda i mąż. I mąż, trzeba przeczytać, mąż Magdy Gessler, Waldemar, niósł torebkę i sweterek ukochanej. I ten sweterek, tak ja zanim przeczytałem, to myślałem, że to jest taki szalik z puszkiem.
0: A, to sweterek.
1: No i rzeczywiście jest cokolwiek niesione. No i właściwie tu postawmy kropkę.
0: No dobrze, to zajrzyjmy jeszcze do faktu, bo w fakcie, no rzeczywiście, cygara, droga fura i hojny napiwek. Miliarder Ryszard Krause trząsł polską polityką. Nieźle żyje, jak na bankruta, zwraca uwagę fakt, ale my zajrzyjmy także i w inne rejony dziennika. Fakt, mandaryna pilnie chodzi do szkoły, ciągle uczy się śpiewać. Pewnie pamięta ten słynny festiwal w Sopocie. I ciągle...
1: Tu się ciśnie wiele rzeczy.
0: Tu się
1: ale
0: ciśnie, tak.
1: Intuicja podpowiada hamuj.
0: Szykuje się romantyczny duet. Pyta fakt, ledwo mandaryna wróciła w ramiona lidera ich troje, a już chodzi na lekcję śpiewu. Może para zaskoczy nas niedługo wspólnym przebojem?
1: Może.
0: Może? Czemu nie?
1: Może.
0: Czemu nie?
1: Tak, tak. Dobra, zostawiamy.
0: Czekamy na to.
1: Właściwie to tyle, jeśli chodzi
0: ale
1: o pierwsze.
0: Czy wyobrażasz sobie taką sytuację? Piątek, prowadzisz listę przebojów, a teraz w propozycji do głosowania mandaryna i Michał Wiśniewski.
1: Słuchaj, wszystko jest możliwe w życiu.
0: Wszystko się może zdarzyć.
1: Ale miarkujmy. Co to jest, Adam? Co tu się przytrafiło? Mamy to w bazie?
0: Mamy, no to... Szanowni Państwo.
1: Ale jak schował.
0: Szanowni Państwo, wiecie co robić. Pokażmy. Nie wiem co pokażmy, no ale właśnie. Zagłosujmy.
1: A nie ma w zestawie, ale tak, można go.
0: Mandaryna.
1: A tak. Adam, na pewno będziemy tutaj sobie podsłuchiwać?
0: Potem na Inside Seaside.
1: Dobra, lećmy.
0: Lećmy, głośniej.

0: Tu się chyba trochę taśma na lewą stronę zawieruszyła, więc mam taką propozycję z kolei muzyczną, jakby pan by reflektował. Lepiej troszkę?
1: No, nie jest to mandaryna, no.
0: Przeżyjesz.

0: Komentarz pana Roberta do wczorajszego meczu. Widać, że kultura brytyjska nasiąga coraz bardziej wpływem naszych rodaków, którzy tam wyemigrowali, bo obrona Częstochowy pierwsza klasa była. I to o podobnej skuteczności jak w wykonaniu naszych zawodników. No troszkę tam postawili autobus rzeczywiście w polu karnym, jak to...
1: Tak, Czesław Michniewicz był dumny.
0: Tak jest. Bartek Wasilewski, co tam w prasie? Spokojnie.
1: Projekt Czarnek na wyczerpaniu, o tym czytałem w dzienniku Gazecie Prawnej. Jak ustalił dziennik, w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości jest poważnie rozważana wymiana kandydata na premiera. Na jesieni projekt Czarnek out. Co najmniej coraz mniej osób w kierownictwie partii go broni. Przy Czarnku upiera się jednak Jarosław Kaczyński, bo to jego decyzja, ale ona może nas doprowadzić do przegranej w wyborach, mówi znany polityk PiS. We wtorek prezes partii publicznie odżegnał się od stanowiska Przemysława Czarnka w sprawie Ukrainy. Według informacji dziennika największe szanse na jego zastąpienie ma szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Projekt Czarnek na wyczerpaniu, więcej o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Bliżej tańszego prądu, o tym z kolei możemy przeczytać w Rzeczpospolitej. Komisja Europejska pokaże w piątek projekt reformy ETS, czyli systemu handlu emisjami CO2. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że część polskich postulatów została uwzględniona. Polska należy do grupy państw domagających się złagodzenia systemu ETS, który przekłada się na wysokie koszty energii wytwarzanej z węgla. Reforma tego systemu jest dla Polski kluczowa. Krajowa energetyka nadal w dużej mierze opiera się na węglu. Dlatego koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 mocno wpływają na ceny prądu. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że część postulatów znalazła zrozumienie w Brukseli. Z tego co już wiemy, nasz główny postulat, a więc utrzymanie funduszu modernizacyjnego po 2030 roku, zostanie zaakceptowany. Więcej o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej, w której także sondaż słabsze, tak, dla pomocy militarnej dla Ukrainy. Napięcie na tle historycznym nie zniszczyło przekonania Polaków, że w naszym interesie jest wsparcie militarne dla Ukrainy, wskazują wyniki sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Takie działania popiera ponad 52% ankietowanych, ale widać spadek tej akceptacji. Dla przypomnienia, w podobnym sondażu pod koniec grudnia 2022 roku za przekazywaniem broni i uzbrojenia było aż 77,5% badanych. Więcej o tym w Rzeczpospolitej. No i zaglądamy teraz do Gazety Wyborczej. Ginie coraz więcej cywili, czyli pozostajemy w Ukrainie. Krwawy czerwiec w Ukrainie. Przy linii frontu zabijają ich śmiercionośne drony. W odległych miastach pociski balistyczne. Dramatycznie rośnie liczba ukraińskich cywilów ginących na wojnie z Rosją. Według ONZ czerwiec był najbardziej krwawym miesiącem od 2 lat. Drony ich prześladują, kiedy kupują jedzenie, wyprowadzają psa, jadą na rowerze albo pracują w ogródku, mówi Daniel Bell, szefowa misji ONZ. W czerwcu tego roku zginęło blisko 300 osób, a prawie 2000 osób zostało rannych, a to oznacza, że był to dla Ukraińców najstraszniejszy miesiąc od kwietnia 2022 roku. Więcej o tym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej.
0: Poranna prasa, Bartek Wasilewski, bardzo dziękujemy. Spotkamy się także po 8.15 o handlu,
1: ETS-ie,
0: no właśnie, o handlu emisjami. Będzie właśnie ta rozmowa.
1: Zapraszam serdecznie.
0: 11 minut do 7.

0: Tak. Pozdrowienia Państwo mają. Tekstówkowe, nie głosówkowe, tekstówkowe. Głosówka też w aplikacji do dyspozycji. Pani Beata, Bernadeta i Krzysztof. Otóż są, pozdrawiają z wypadu do Włoch, przed nami Lecce i Półwysep Gargano, czyli obcas włoskiego buta. Mimo, że urlop, radio z rana jak zwykle. Bardzo dobrze. Mimo tego, że urlop, to też proszę pamiętać, że zestaw do głosowania sam się nie wypełni. A mamy w zestawie i to, co było, i to, co będzie.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: O, takie coś.

0: Johnny Marr, wcześniej Kasabian, polecają się życzliwej uwadze przy głosowaniu na listę. Pani Magda też się poleca.
1: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
2: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
0: Kto już słyszał audycję, ten wie, że warto posłuchać ponownie. Kto jeszcze nie słuchał, to musi koniecznie spróbować. Zapraszamy serdecznie. Magda Gacyk, polecam. 3,5 minuty do 7:00. Serwis niedługo.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 16 lipca. Minęła siódma, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Władimirze, czas byś przestał. Tak mają brzmieć sugestie wygłoszone obecnie w stronę prezydenta Rosji przez prezydenta USA. Donald Trump w najnowszym wywiadzie dla telewizji Fox News przekonuje także, że trwająca od 2022 roku wojna w Ukrainie wygaśnie, jego zdaniem najprawdopodobniej jeszcze przed końcem kadencji obecnej administracji Białego Domu. Czas, aby ta wojna się skończyła, miał dodać Trump. Myślę, że on, Putin, jest gotowy do zawarcia umowy, powiedział jeszcze szef Białego Domu. Negocjacje ukraińsko-rosyjskie toczą się bezowocnie od miesięcy. Wzmagają się ataki Ukrainy na infrastrukturę energetyczną na Krymie i w głąb Rosji. Rosja atakuje cele cywilne. Czerwiec był dla Kijowa najbardziej tragicznym pod tym kątem miesiącem od 2 lat. W serwisie Krajowa Polityka prezes PiS Jarosław Kaczyński zakazuje działaczom uczestnictwa w jakichkolwiek stowarzyszeniach czy fundacjach w ramach partii. Chodzi przede wszystkim o Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego i założone w kontrze do niego Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Członkowie obu stowarzyszeń dostali tydzień na odpowiedź. Jeśli chcą zostać w partii, muszą złożyć specjalne oświadczenie, w którym deklarują, że nie należą do żadnej konkurencyjnej dla partii organizacji, bo jak wyjaśnia rzecznik PiS Rafał Bochenek.
2: Celem jest zachowanie jedności politycznej, ideowej, ale i także prawnej naszego środowiska.
1: Jeśli członkowie partii nie porzucą uczestnictwa w stowarzyszeniach, zostanie wszczęta procedura usunięcia ich z PiS-u. Mamy unikalną szansę zbudowania wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań Stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał w sieci Mateusz Morawiecki, który, dodajmy, na naradzie w partii był nieobecny. Z powodu pożarów lasów w północnej części prowincji Ontario, największe miasto Kanady, Toronto, znalazło się na pierwszym miejscu na liście miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu na świecie. Według danych szwajcarskiej firmy, która monitoruje globalną jakość powietrza, indeks zanieczyszczenia w Toronto wynosił 182, a drugiego miasta na liście stolicy Demokratycznej Republiki Konga, Kinshasy, 153. Rosnące zanieczyszczenia oznaczają zagrożenie dla zdrowia i zaleca się ograniczenie czasu przebywania na powietrzu. Ponadto w ostatnich dniach Ontario zmaga się z bardzo wysokimi temperaturami. Przy wysokiej wilgotności powietrza temperatura odczuwalna sięga nawet 45 stopni. To koniec ostatniego muru w kontynentalnej Europie. Tak premier Hiszpanii Pedro Sanchez komentuje rozebranie ogrodzenia na granicy Hiszpanii i Gibraltaru. Tak zwana La Verja zniknęła potem, jak w życie weszło porozumienie między Unią Europejską a Wielką Brytanią dotyczące statusu Gibraltaru po Brexicie. Relacja naszej reporterki Agnieszki Zielińskiej.
3: Historia tej granicy była burzliwa. W 1969 roku zamknął ją hiszpański dyktator Francisco Franco. Stało się to po referendum, w którym mieszkańcy Gibraltaru opowiedzieli się za pozostaniem pod zwierzchnictwem Wielkiej Brytanii. Granica podzieliła wtedy wiele rodzin. Dopiero 13 lat później częściowo otwarto ją dla pieszych, ale nadal obowiązywały kontrole. Dziś każdego dnia granicę przekracza ponad 10 tysięcy pracowników. Dla nich likwidacja ogrodzenia oznacza koniec codziennych kolejek i kontroli dokumentów. Teraz mogą swobodnie przekraczać granice. Rozpoczyna się nowy czas pełen możliwości, mówił podczas uroczystości rozebrania ogrodzenia premier Pedro Sanchez. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: W wydarzeniu uczestniczyły także władze terytorium zamorskiego i przedstawiciele rządu w Londynie.
0: Sport, Tomasz Gorazdowski.
4: Co to była za piłkarska wojna? Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, który został rozegrany w Atlancie i zagra w niedzielę o mistrzostwo z Hiszpanią. Dzień wcześniej Anglia i Francja zmierzą się w meczu o trzecie miejsce. Więcej o mistrzostwach, o półfinale, finale w mundialowym studiu po godzinie 8. Nasi piłkarze mogą z radości piszczeć przed telewizorami, tylko nasi siatkarze wygrali z Bułgarią, wicemistrzami świata 3-0 do 19, 17 i 17 w swoim pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago, mówi Jakub Popiwczak, reprezentacyjny libero.
5: Na treningach było widać przez ostatni tydzień, że ta forma cały czas idzie w górę, dużo głodu też miałem wrażenie w naszej drużynie, bo Tomek Fornal, po którym widzimy, że jest w swoim żywiole, gra w biało-czerwonych barwach i nie tylko on, i inni zawodnicy, także fajnie było zobaczyć dzisiaj ten zespół. w takiej dyspozycji, w takim składzie, coraz bardziej pełnym. Wiemy, że bazują na indywidualnościach, które potrafią być wielkie dzisiaj. Myślę, że świetnie im się przeciwstawiliśmy.
4: W nocy z piątku na sobotę Polacy zagrają z Brazylią. A w wyścigu, najważniejszym ze wszystkich, Norweg Søren Verkensjöld po finiszu z peletonu wygrał 11 etap Tour de France. Michał Kwiatkowski 30, Kamil Gradek 31. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słoweniec Tadej Pogacar, który o ponad 3,5 minuty wyprzedza Duńczyka Jonasa Wienego i ponad 4 minuty Belga Remco Evenepoela. Piłkarze Górnika Zabrze zagrają dziś na wyjeździe z Lechem Poznań o Super Puchar Polski. Gospodarze zagrają jako mistrzowie kraju, Górnik wywalczył krajowy puchar, a w Ekstraklasie był drugi. I jeszcze informacja piłkarska. Hiszpan Kibu Vicuña został drugim trenerem reprezentacji Polski i będzie współpracował z obecnym selekcjonerem Janem Urbanem.
0: Na północnym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tam bez opadów zupełnie, ale to na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze i lokalnie z gradem. W centrum i na południu, na południowym wschodzie także prognozowana suma opadów podczas burz od 15 do 30. Temperatura: Gdańsk 22 stopnie, Zakopane 23, Koszalin 24, Suwałki 25, Olsztyn, Białystok 26, Łódź, Warszawa, Lublin, Kielce, Katowice i Opole 28, Szczecin, Gorzów, Zielona Góra, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Kraków, Rzeszów 29.
1: Radio 357.
0: 7 po 7.

0: Głosówka to aplikacja, tekstówka to aplikacja, ale telefonicznie też zapraszamy.
1: Dzień dobry, Wojtek z Wrocławia, patron. Jak a propos tych mistrzostw świata w piłce nożnej? Wszędzie jest podawane, że tam zawodnik X przebiegł tyle kilometrów podczas meczu, Y tyle. A czy jest jakaś informacja, statystyka, ile taki sędzia przebiega podczas jednego meczu? Jakby ktoś wiedział, to chętnie to mi słyszał.
0: Ja wiem, kto wie. Tylko nie wiem, czy słyszę teraz, bo w Miami przebywają akurat nasi sędziowie, nasza ekipa, która ciągle jeszcze na mundialu i oczekuje tam na różne decyzje. Panie sędzio Tomku, gdyby pan wiedział, to proszę dawać znaki, sygnały. Kanał informacyjny to wie pan jak, ale... To coś mnie podkusiło, żeby zapytać sztuczną inteligencję. Otóż, no to tam powiedz, ile oni biegają. No i sędzia główny w piłce nożnej przebiega średnio 9 do 12 kilometrów w trakcie meczu. Chyba, że mecz jest bardzo dynamiczny, to nawet i do 20 się zdarza, tak informuje sztuczna inteligencja. Sędziowie asystenci pokonują dystans 6 do 8 kilometrów. Sporo jak na bieganie właściwie na tym samym odcinku. Ale jest jeszcze jedna adnotacja. Sędziowie VAR wykonują niewielką liczbę kroków. A to już piosenka dnia, Ezra Collective. Proszę posłuchać, bo ładne.

0: Ezra Kolektyw Lni Lajkę. Też tak to się prezentuje, jeśli naszą, o, jeśli chodzi o piosenkę Dnia 15 po 7.
1: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Doktorze, doktor Tomasz Rożek, Sławek się kłania, lat 57. Jest napisane, więc czytam. Pytanie jest, mam. Słuchacz. Dlaczego albo co stoi na przeszkodzie w ramach akcji promocyjnej zrobić zdjęcia złomu, który pozostawiliśmy 57 lat temu na Księżycu? 57 tu 57 przypadek. Czy warunki panujące na Księżycu dokonały jego całkowitego zniszczenia? No tam trochę rzeczy zostało rzeczywiście.
2: No tam całkiem sporo rzeczy zostało i tam cały czas coś zostawiamy, no bo przecież kolejne państwa lądują czasami tak z przytupem, żeby nie powiedzieć rozbijają, o powierzchni Księżyca, czy na powierzchni Księżyca, więc tam jest tego trochę. Oczywiście, gdy mówię, jest tego całkiem sporo, to nie mam na myśli tego, że na każdym kilometrze kwadratowym jest coś. Księżyc nie wygląda jak szrot, jak złomowisko. Tych obiektów, które tam są, nawet jeżeli byśmy założyli, że ich tam jest kilkadziesiąt, to biorąc pod uwagę różnych, tak, różnych lądowniki, części lądowników, jakieś rzeczy pozostawione czy rozbite, to dalej spotkanie czegoś takiego spacerując po powierzchni Księżyca raczej jest ewenementem niż standardem. Natomiast, jak rozumiem, bo pan Sławek pyta, jeśli chodzi o akcję promocyjną, no ale promocyjną, czy chodzi o to, żeby dostarczyć dowodów na to, że rzeczywiście żeśmy tam wylądowali? Bo jeżeli tak, to moim zdaniem szkoda każdej złotówki, każdego dolara na taką akcję. Bo dowodów na to, że lądowaliśmy na Księżycu, jest aż nadto. Chyba, że chodzi o jakieś inne cele. Natomiast, co widzimy? Bo zdjęcia tych obiektów są robione, ale nie z powierzchni, tylko z orbity. Jest taka misja, taki satelita LRO, to jest Lunar Reconnaissance Orbiter i on należy do Stanów Zjednoczonych, do NASA. I on od ponad 20, no może około 20 lat regularnie fotografuje miejsce lądowań Apollo z orbity. I to nie z jakiejś dużej wysokości, z wysokości 20 km. Widać wyraźnie moduły lądowania, widać ślady kół tego łazika, czy tego pojazdu księżycowego. Widać eksperymenty naukowe porozstawiane, jakieś reflektory laserowe, które zresztą nadal działają i świetnie działają. Inne rzeczy też widać, indyjski lądownik, japoński, chiński. Te miejsca są rzeczywiście dokładnie znane, z dokładnością tam pewnie do może metra, może kilku metrów, no ale tak, one są dokładnie znane i one są fotografowane. Jeżeli kogoś interesują takie zdjęcia, bez trudu jest w stanie je odnaleźć. Ich stan techniczny, no bo pan Sławek pyta, czy one tam nie uległy jakiemuś totalnemu zniszczeniu. Czy warunki na Księżycu rzeczywiście są ekstremalne? Wysokie natężenie promieniowania UV na przykład, no nie ma atmosfery, więc nie ma niczego, co by to promieniowanie wyłapywało. Gigantyczne wahania temperatury, niespotykane na Ziemi. Do tego dochodzi brak atmosfery, do tego dochodzą mikrometeoryty uderzające, no bo niespowalniane przez atmosferę, której brak. Do tego dochodzi promieniowanie kosmiczne, więc tam rzeczywiście jest ekstremalnie. Ale no, metalowe konstrukcje w dużej mierze są nienaruszone. Oczywiście one są pokryte jakąś tam warstwą regolitu, one są wyblakłe z powodu no, ostrego słońca, ale nie są, nie wiem, przerdzewiałe. Tak? Rdzewienie wymaga tlenu i wymaga wody. Tam nie ma ani jednego, ani drugiego. Pewnie flagi gdzieś tam wyblakły do białości, a może się już rozpadły. Te plastiki czy jakieś delikatniejsze materiały pewnie popękały. Natomiast są urządzenia, które od wielu dekad świetnie działają. Z nich korzystamy. Takim czymś są na przykład reflektory laserowe, które z ogromną precyzją mierzą odległość pomiędzy Księżycem a Ziemią. Dlaczego tam nie lecimy po to, żeby to zrobić z bliska, te zdjęcia zrobić z bliska? Z kilku powodów. No, zawsze jest kwestia jakichś priorytetów misji. Lądowania, czy chińskie, czy amerykańskie, one wybierają nowe, naukowo ciekawe miejsca, a nie te, w których już było Apollo, z których zostały już pobrane próbki, w których ludzie już jakieś badania przeprowadzili. lądowanie dokładnie w tym samym miejscu albo obok zawsze jest ryzykowne, bo my nie lądujemy przecież na plus minus centymetr. Tam jest jakiś margines. Więc raczej, jeżeli mamy lądować, jeżeli lądujemy, to już pomijam kwestię ciekawości czy nieciekawości jakiej czysto naukowej danego miejsca, ale nawet gdybyśmy tam chcieli, no to raczej by się, ci inżynierowie, ci, którzy zarządzają misjami, raczej by wybrali miejsce w jakiejś dużej odległości, żeby nie doszło do kolizji, żeby nie doszło do sytuacji, w której przy lądowaniu okazuje się, że tam coś leży, tak, że tam coś jest. Więc wydaje mi się to jakby dość takie oczywiste. Wysłanie załogowej lub nawet bezzałogowej misji tylko po te zdjęcia, no byłoby bardzo drogie. Tym bardziej, że no nie ma takiej potrzeby. Całą dokumentację, stan tych rzeczy widzimy z orbity. Coraz częściej mówi się też, i to jest w ogóle ciekawa kwestia do rozważenia, bo ona dotyczy nie tylko Księżyca, ale też Marsa, o czymś w rodzaju, no właśnie, takiego traktowania tych miejsc jako w pewnym sensie muzealnych, jako pamiątkowych. Wylądowanie tam spowodowałoby na przykład zatarcie śladów kroków czy opon.
0: No nie.
2: No więc co powinniśmy zrobić z tymi miejscami, które są no niewątpliwie historyczne? Czy powinniśmy je, nie wiem, odgrodzić i traktować jako zabytki? Czy powinniśmy no po prostu je sprzątnąć, rozebrać po to, żeby przebadać? Więc to jest jakaś tam dyskusja, ona na razie jest taka, bym powiedział, bardziej akademicka, bo nie jesteśmy w sytuacji, w której tam lądujemy co i rusz i zaczyna brakować miejsca, no więc coś mówi, dobra, tutaj wyrównajmy, zezłomujmy, bo tu chcemy budynek postawić. Tak? No nie jesteśmy w tym miejscu, ale wcześniej czy później to pytanie, co powinniśmy robić z tymi rzeczami, pojawi się.
0: No i bardzo dziękujemy. No i nie będziemy tam lecieć po żadne te. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

0: A widzi pan, panie Wiktorze, to zupełnie mi umknęło, ale rzeczywiście jest piękna okoliczność, zupełnie przypadkiem, że bo dokładnie dziś mija 57 lat, odkąd Louis Armstrong, Buzz Aldrin i Phil Collins wyruszyli w stronę Księżyca. To tak a propos pytań z Księżyca. Oni się nazywali jakoś tak w podobie rzeczywiście. 26 minut po 7, sprawy kosmiczne jeszcze.
1: Szanowna pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje pani osoba.
2: A można było po prostu napisać pani Izabelo, kocham panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
3: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
4: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
0: Jeszcze jedna taksówka, jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie ze Szczecina aż do Gdańska na koncert Lanego, tego, jedynego, można nucić Grechutę. No trochę próbowałem, ale trochę mi nie wyszło, ale jak tego Lanego, to my sobie teraz też trochę. Aha, jeszcze jedna anotacja w tej kłusówce, tekstówce. Bez dzieci jedziemy.

0: wszystkim, którzy zmierzają i wybierają się na koncert do Udanego, proszę się wyhasać. Pan Marek z żoną Magdą, bez dzieci, sami, trzy wykrzykniki do tego, delikatna radość. Jak sądzę, na północnym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i tam zupełnie bez opadów, ale na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie już umiarkowane i duże i będą przelotne opady deszczu i burze i lokalnie z gradem i w centrum i na południu i południowym wschodzie prognozowana suma opadów podczas burz 15-30. Temperatura na ogół to będzie takie 26 do 30, ale miejscami na północy od 23 do 25, a na wybrzeżu około 21 stopni. Polska będzie w zasięgu i to słabego klina, wyżu z nadmorza norweskiego w centrum i na południu kraju oddziaływać będzie wypełniający się górny niż z ośrodkiem nad Niemcami, górny tym razem. Początkowo warunki biometeo będą korzystne na północy w miejscach ze zwiększonym usłonecznieniem lub obojętne na pozostałym obszarze, ale w ciągu dnia warunki pogorszą się do niekorzystnych na przeważającym obszarze Polski. Proszę uważać.
1: 3, 5, 7.
0: Ponieważ odczuwalnie gorące, miejscami parne środowisko atmosferyczne obciążać będzie silnie układ termoregulacji człowieka, skutkując uczuciem osłabienia i zmęczenia.

0: Mick Jagger, no panie Miku, bardzo mi przykro.
1: Trochę minę miał nie tęgą.
0: Ale widziałeś taki, była akurat taka przebitka na pana Mika, jak robił głową.
1: Wykupił sobie zawodnika, bo jeden się nazywał Stones, także tam no sobie wstawił jednego.
0: Drugi Rolling.
1: No więc ale nie poszło, no. Ale wygrał nie lepszy. Poszło.
0: No tak, wczoraj rzeczywiście w drugiej połowie to już w ogóle była... Zresztą słuchacz słusznie zauważył, że wpływy polskie w drużynie angielskiej były silne, bo tam była Częstochowa taka i też nie dali rady.
1: No tak, tak. Ale świetnie się znali. Bardzo ciekawy finał, bardzo.
0: Słuchaj, bo mamy taki... Państwo wiedzą, czy typujemy wyniki sobie takie...
1: Dla zabawy oczywiście
0: w redakcji. I dwie osoby wytypowały, że będzie... Tylko dwie osoby wytypowały perfekcyjnie ten wynik. 2-1 dla Argentyny.
1: Tak, tak.
0: Kto to był?
1: No, one mówią do państwa teraz, te osoby.
0: To my!
1: No, a jeszcze, żeby było śmieszniej, to

0: Oczywiście musi być, muszą być jakieś żelazne punkty, jakiś cel, zadanie, wyzwanie. Czasami tacie przyda się pakiet zabaw pod ręką. Że tak powiem, nieśmiertelne państwa i miasta ciągle są w grze. No ale bywa, że wielka radość to jest coś, co przynoszą nam rosnące dookoła owoce, które można na przykład nazbierać. Tak kiedyś zdarzyło nam się na szlaku w słoweńskich Alpach. Jagody sprawiły dużo radości, a teraz niedawno w Bieszczadach obfite jagodowe pola przecina trasa na Okrąglik, taki mało znany szczyt na granicy polsko-słowackiej. Po minięciu nieco niższego Jasła, szczytu Jasło, nie mylić z miastem Jasło, rozpościera się niezmierzone fioletowe bogactwo jagód i warto zrobić sobie wycieczkę choćby dla samego tego jagodowego pola i wybierać takie miejsca, bo przyroda to jest coś, co sprawia, że wycieczka przestaje być nudna i nie tylko zwierzaczki miluśne, cute i tak dalej, bo także rośliny mogą przyjść z pomocą. Nie zdążyliśmy wiosną pójść, pojechać właściwie, popłynąć na konwaliowy szlak, o którym w swoim Dziko Przewodniku pisze Aneta Chmielińska, która była w datowaniu kilka miesięcy temu. Tam są wyjątkowe konwalie i kajak, no i to jest w Przemęckim Parku Krajobrazowym. Jeśli ktoś ma blisko, polecamy. No, maj to jest najlepsza pora na konwalie, zwłaszcza, że są takie szczególna odmiana, nie powiem jaka. W Dziko Przewodniku to jest opisane, a teraz można z kolei rozglądać się za polami lawendy.
1: Najprościej jest zrobić tak, żeby wpisywać nazwy poszczególnych miejsc, które są plantacjami lawendy, sprawdzać ostatnie zdjęcia na Google. To już jest ten moment, żeby tam pojechać i polecam przede wszystkim, żeby znaleźć najbliżej siebie to miejsce, żeby nie jechać na drugi koniec Polski, żeby dotrzeć do jakiejś odległej plantacji lawendy, bo to nie jest nasza rodzima roślina. To są miejsca oczywiście założone sztucznie, ale uważam, że w naturze możemy się zakochiwać na różne sposoby. To może być jeden z nich, żeby właśnie w ten sposób spędzić popołudnie w takiej naszej własnej Prowansji. Także możecie po prostu zrobić tak, że wpiszecie plantacja lawendy i dopiszecie nazwę swojego województwa, znajdziecie miejsce, które jest najbliżej. No i jeszcze wrzosy, tak. Mamy przeróżne wrzosowiska w Polsce. Tutaj najbliżej Warszawy na przykład to jest Mostówka. Tam najlepiej jest pojechać tak sierpień, wrzesień. Tu też bardzo polecam, żeby sprawdzać właśnie zdjęcia, czy to już jest ten moment. I to jest też moment, kiedy możemy właśnie zaplanować sobie niedaleko biwak też na polu namiotowym, no i posmakować miodu właśnie z wrzosów.
0: Wrzos to pod koniec sierpnia, na początku września, a lawendowe rozpoznanie już zrobiłem. Rzeczywiście są dwa takie niedaleko Warszawy pola lawendy. One przede wszystkim w okolicach weekendu się otwierają dla zwiedzających. Mamy już jedną trasę wyznaczoną. No i oczywiście także śladami pszczół można pójść. Miód, apiterapia to są coraz popularniejsze przygody. Śladami pszczół można zawędrować na przykład w krainę wygasłych wulkanów, czyli w Góry Kaczawskie.
1: Można udać się na warsztaty pszczelarskie. Ja jestem zauroczona tym, jak kraina wygasłych wulkanów przyciąga do siebie turystów, bo trzeba przyznać, że dość daleko w większości z nas jest do nich. A tymczasem oni oferują bardzo ciekawe atrakcje. Oprócz tego, że oczywiście krajobraz jest ciekawy i ja tutaj w opowieściach, w książce staram się o tym krajobrazie opowiedzieć, żeby wiedzieć, co ma się przed oczami. Ale z drugiej strony można tam właśnie pozyskać taki paszport odkrywcy krainy wygasłych wulkanów i udać się tam na różne warsztaty pszczelarskie, to jest jedna z propozycji, a można się udać też na przykład na warsztaty, gdzie szuka się minerałów, agatów.
0: Oj, to zdecydowanie tak. No a jeśli pszczoły, jeśli miód, no to oczywiście też kwiecie pachnące, lato pachnie ziołami. To jest dobry moment, by rozejrzeć się za takimi właśnie, ale jak zacząć w ogóle? Tu przydaje się babcia, jakaś taka mądra babcia ze swoją znakomitą wiedzą. Taką babcią jest babcia Prymulka, bohaterka książki, którą mam przed sobą, książki zatytułowanej Zielniczek, książki, którą napisała czeska autorka Monika Czechowa-Golaskowska. I to jest książka, której narratorką uczyniła jedną ze swoich córek. No i na podstawie opowieści babci ta narratorka prowadzi nas, jak Raymond w Chłopach, przez wszystkie pory roku, otwierając przed nami, młodymi czytelnikami zwłaszcza, niesamowity świat ziół. Trudno się nie zachwycić tą książką, tak jak Katarzyna Błażejewska-Sztur, z którą właśnie o zielniczku, pięknie zilustrowanym, niedawno rozmawiałem.
2: Przede wszystkim ilustracje, które są absolutnie przepiękne i magiczne, a z drugiej strony ta opowieść, bo to nie jest tylko książka, z której możemy się dużo dowiedzieć o ziołach i o przyrodzie, a oczywiście możemy się tego dowiedzieć, ale też zachwyciło mnie, że to jest piękna narracja, że my z babcią odkrywamy legendy dotyczące różnych roślin i tak ma się ochotę po prostu zaparzyć kubek jakiegoś ziołowego naparu, usiąść pod kocykiem i czytać tę historię.
0: Jak to zrobić, ten napar? No tutaj także znajdziemy

0: I to jest bardzo ciekawe, bo mamy tu wyjaśnione już na początku książki, czym się różni syrop od naparu, od maści, od ekstraktu, od odwaru, od maceratu. I oczywiście zastrzeżenie jest, przy okazji nalewek jest zastrzeżenie, że to jest na alkoholu i tym powinni zająć się dorośli, więc tutaj gwiazdka i plusik mały. Ale wreszcie można dowiedzieć się więcej o technikach przyrządzania tych wszystkich ziół. No, czy da się dzieci zainteresować tym tematem? Oczywiście, że się da.
1: Tak, zdecydowanie. W ogóle moja mama jest biologiem i moja mama takie opowieści snuła i mi, moim braciom, a teraz snuje moim synom. I bardzo się cieszę, że poznałam tę książkę, bo też mogę dodać coś od siebie, bo zawsze moja wiedza była znacznie mniejsza niż jej. A z dużą radością obserwuję, jak chłopcy są zaciekawieni tymi roślinami różnymi, które mama zawsze im pokazywała. I potem oni sami przychodzą do mnie i opowiadają, na co ta roślina jest dobra, co można z nią zrobić, że można ususzyć, że można zrobić syrop, do czego ten syrop będzie dobry i na przykład picie syropu z czarnego bzu to nie jest już tylko dosmaczanie wody, ale opowieść o tym, co naszemu ciału daje ten syrop i jak wzbogaca naszą odporność.
0: No teraz synowie Kasi będą jeszcze mądrzejsi, bo w książce Zielniczek, to książkę wydało wydawnictwo literackie, mamy mnóstwo wiedzy, którą ze swoją babcią przekazuje nam właśnie wnuczka. Dowiadujemy się też, jak poszczególne rośliny sadzić, kiedy je zbierać, jak zasadzić we własnym ogródku, jak przesadzać, podcinać, przyrządzać potem z nich rozmaite właśnie ekstrakty. Mamy zwykle na balkonie bazylię, mięty, rozmaryn. No ta książka może naprawdę zachęcić do zakładania własnych hodowli.
1: Mamy dużo, ja bardzo dużo ziół posiałam w moim ogródku, żeby przyciągały różne owady, ale też żeby z nich korzystać, więc co wieczór właściwie chłopcy chodzą do ogródka i ścinają melisę, którą w sobie parzymy, żeby nam się lepiej spało. Z nagietków robimy maść, dzięki której potem jak na przykład nos jest podrażniony od kataru, to możemy sobie posmarować i szybko to się wygoi. Pijemy napary z różnych innych kwiatów. Próbujemy też na przykład, jak to będzie smakowała taka herbatka z liści porzeczki i z liści maliny. Wprawdzie nie robiłam jeszcze przepisu z książki, żeby sfermentować te liście i ususzyć, tylko raczej zwykłe suszone robimy, ale na pewno tej zimy będziemy wzbogacać naszą odporność jeszcze właśnie w te sfermentowane liście.
0: Bo to jest też wiedza z tej książki. Warto sadzić zioła wokół siebie, nie tylko dla ziół, ale także dla owadu, dla ekosystemu. O tym także są tutaj opowieści babci Prymulki.
1: Całe narracje i opowieści o ekosystemie ogrodu, że ta roślinność nie jest taka przypadkowa, jakby się mogło wydawać, tylko że rzeczywiście te rośliny ze sobą współpracują, pomagają nam, chronią inne rośliny przed szkodnikami i że te dzikie ogrody są naprawdę takim małym kosmosem właściwie, gdzie prymulki mają takie zagłębienia na wody, żeby owady mogły chociażby z nich korzystać. Więc to jest taka przepiękna opowieść, która przykłada nam lupę do tego, co się dzieje na łąkach różnych, przy drogach, czy w naszych ogrodach.
0: Zatytułowana Zielniczek, mikstury z natury dla małych i dużych, wydawnictwo literackie. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie przyniósł
2: autorkę.
0: Jednego egzemplarza dla Państwa. 510-357-357. Monika Ciechowa-Golosowska. Golasowska. Jeszcze z pięknej ilustracji Anety Holasowej. Jeśli to nie są czeszki, a słowaczki, to przepraszam, jeszcze sprawdzę, ale tak sobie od razu wymyśliłem. 510-357-357.
2: Tak jest, Antek czeka, więc śmiało proszę korzystać. Bardzo panu dziękuję serdecznie.
0: Bardzo proszę.
2: Polecamy po 13 także. Masz grać?
0: Mam. To podobno.
2: To dobrze. A za chwilę będzie... Co, pachnie?
0: Ta książka też pachnie świeżym drukiem.
2: Majerek.

0: Barbara Wrońska. 11 do 8.
1: Ranek 357.
0: Powracamy do tematu, a tematem jest to, że w Nowym Jorku padła rekordowa cena za dinozaura. Na aukcji w Sotheby's liczący 67 milionów lat szkielet tyranozaura Gus został sprzedany za 50 milionów i 100 tysięcy dolarów oczywiście. Jest to najwyższa w historii cena, jaką zapłacono za dinozaura, właściwie za jego szkielet, który jest najlepiej zachowanym szkieletem tyranozaura. No i właśnie o tym i zawoźniak państwu opowie.
2: Dzień dobry.
0: Nie wiadomo, kto jest nabywcą. Ja podejrzewam doktora Gellera, ale zobaczymy tego kilkunastometrowego giganta szkieleta, kto kupił.
2: Myślę, że doktor Geller musiałby się złożyć z całym instytutem, nawet amerykańskim, na tego dinozaura. W ostatnich latach szkielety tych zwierząt, które wyginęły ponad 60 milionów lat temu, trafiają dość często na aukcje i są kupowane właśnie anonimowo. Sześć lat temu szkielet także tyranozaura został sprzedany za prawie 32 miliony dolarów. Dziennikarze oczywiście przeprowadzili śledztwo i wykazało ono, że nabywcą był ktoś z Bliskiego Wschodu. Przypuszczano, że nabył go jakiś szejk, ale ostatecznie trafił do Departamentu Kultury i Turystyki Abu Dhabi po to, by przyciągać turystów. W 2024 roku z tego zaura za ponad 44,5 miliona kupił miliarder Ken Griffin. I rzeczywiście takie okazy trafiają w prywatne ręce, mówi dr Gerard Gierliński, paleontolog z Państwowego Instytutu Geologicznego.
3: Kolekcjonerzy, którzy chcą do kolekcji sobie kupić takiego dinozaura, są klientami, no deweloperzy, którzy jakiś dom chcą przystroić w dinozaury, no i ludzie, którzy nawet nie są kolekcjonerami, ale po prostu mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby zaimponować swoim przyjaciołom i postawić sobie w holu w swoim domu, czy nawet pałacu, postawić też szkielet dinozaura.
2: Sprawa jest bardzo ciekawa, bo w Stanach Zjednoczonych całkiem sporo się tego odkopuje.
3: Warunki, no nazwijmy to klimatyczne, dzisiaj współczesne, są do tego korzystne, no bo mamy pustynię, mamy góry skaliste, gdzie warstwy skalne są odsłonięte na dużej przestrzeni. I statystycznie rzecz biorąc, znalezienie skamieniałości, jakiejkolwiek skamieniałości w skałach, które są odsłonięte, a nie porośnięte lasami, pokryte polami, pokryte osadami polodowcowymi, jak w przypadku większości obszarów na przykład Polski, no to można prędzej znaleźć tam jakieś skamieniałości po prostu w skałach, które są otwarte, odsłonięte na ogromnych powierzchniach.
2: Do tego prawo jest po stronie tego, który kopie, wyjaśnia profesor Tomasz Sulej, paleontolog z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk.
4: W Stanach Zjednoczonych przepisy prawne dopuszczają wydobywanie i sprzedaż skamieniałości znalezionych na prywatnym gruncie. I rzeczywiście od wielu lat są całe grupy profesjonalistów, którzy wiedzą, jak wydobyć takie potężne szkielety, jak je wypreparować potem ze skały. To jest bardzo trudny, skomplikowany proces. No i rzeczywiście one później trafiają na aukcje i są sprzedawane. Oczywiście środowisko naukowe przeciwko temu protestuje, bo takie okazy powinny trafiać do muzeów albo do kolekcji naukowych i być przedmiotem dalszych badań. I rzeczywiście część z nich jest kupione przez prywatnych właścicieli, ale i tak są wypożyczane do muzeum.
2: Gdyby u nas ktoś chciał sobie pokopać, a przy okazji znalazł takiego tyranozaura, to musi wiedzieć jedno. Wszystko musi zgłosić i nic do niego nie należy, bo sami naukowcy mają problem.
4: Problem jest taki, że jak są na przykład budowy w stanowiskach, gdzie my paleontolodzy mamy opisane dinozaury, my nie mamy żadnych możliwości, żeby te skamieniałości uratować. Dosłownie 2 lata temu w Zawierciu było budowane w takim miejscu centrum handlowe. I próbowaliśmy poprosić kierownika budowy, żeby łaskawie nas wpuścił na 2 godziny, żebyśmy coś tam sobie mogli w wolnym czasie, kiedy koparki nie pracują, kiedy nic się nie dzieje na budowie, pozbierać jakieś, uratować skamieniałości. Nie zostaliśmy wpuszczeni. I jestem przekonany, że setki bardzo cennych, rzadkich okazów skamieniałości po prostu zostały wywiezione. Przepisy są takie, że jak ktoś znajdzie skamieniałość, to ma obowiązek poinformować o tym wójta.
2: Inaczej jest w przypadku archeologów. Oni mają takie uprawnienia, tyle że oni szukają czegoś innego niż paleontolodzy. A moda na dinozaury w popkulturze nieprzerwanie trwa od lat. Kino bardzo lubi dinozaury. To produkcje, które powstają dzięki wielkim pieniądzom i potem zarabiają krocie. A zaczęło się od Parku Jurajskiego. Dziś kino wykorzystuje nowe pomysły na dinozaury, mówi Adam Siennica z naekranie.pl.
5: W zeszłym roku mieliśmy film Wojna o przetrwanie, który był australijskim łącznikiem dwóch gatunków science fiction i horror o wojnie w Wietnamie, gdzie żołnierze amerykańscy właśnie walczyli z dinozaurami. A teraz na przykład ogłoszono projekt Dinosaurs from the Wild West, czyli dinozaury z Dzikiego Zachodu. Jest to projekt o świecie Dzikiego Zachodu, czyli mamy western, ale w tym świecie dinozaury żyją, więc zamiast koni i różnych zwierząt, ci kowboje jeżdżą na dinozaurach. To chyba polega na tym, że te potwory, gigantyczne potwory, które królowały na Ziemi, pobudzają naszą wyobraźnię. Pokazują coś takiego magicznego na swój sposób.
2: Wracając do handlu dinozaurami, jest to problem dla naukowców, chociaż należy docenić, że ktoś, kto kupuje te dinozaury za miliony, ma świadomość, jak są one cenne.
4: Takich szkieletów tak kompletnych jest dosłownie kilka, więc każdy chciałby mieć w domu. Kiedyś to były dzieła sztuki, dzisiaj to są szkielety, może dzieła sztuki już nie są tak atrakcyjne i piękne jak w dawnych czasach i dlatego ludzie decydują się na kupno tych szkieletów, ale to jest rzeczywiście coś wyjątkowego, co buduje prestiż właściciela. W Stanach Zjednoczonych są tacy miliarderzy, dla których 50 milionów na atrakcję dla gości, możliwość popisania się przed ciocią czy sąsiadem, to nie są duże pieniądze, więc ich na to stać. Kiedyś słyszałem, być może to jest plotka, że DiCaprio ma w swoim salonie czaszkę Triceratopsa.
2: I rzeczywiście Leonardo DiCaprio kolekcjonuje skamieniałości i wyczytałem w magazynie plotkarskim, że posiadał kiedyś czaszkę mozozaura. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam, takiego wymarłego jaszczura morskiego, ale ponoć w stanie upojenia odkupił ją od niego inny aktor, Russell Crowe, a jeszcze inny aktor, Nicolas Cage, podkupił Leonardowi podczas aukcji czaszkę tyranozaura właśnie. Jednak jak się potem okazało, czaszka była nielegalnie przemycona z Mongolii i aktor musiał zwrócić tamtejszemu rządowi tego tyranozaura.
0: Oddawaj czaszkę. Tyranozaura czaszkę, tak. Kolego. Leonardo.
2: Takie rzeczy.
0: A to ja nie widziałem, że Leonardo taki sobie tam...
2: Tak, proszę pana, on jest z tego znany.
0: Że tak?
2: Mm-hmm.
0: Że sobie tam
2: tak, że sobie kupuje
0: różne
2: takie...
0: rzeczy?
2: Tak.
0: Znany był
2: stać
0: jeszcze
2: go.
0: Z jednej rzeczy, ale
2: stać
0: to...
2: go. Nie, to nie brnijmy w to. Stać go na to po prostu.
0: Iza Woźniak, bardzo dziękuję. 4 minuty do 8:00.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 16 lipca. I właśnie minęła ósma. Pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: A w serwisie na początek Korpus Obrony Pogranicza. To cztery połączone dotychczasowe brygady obrony terytorialnej. Podlaska, Warmińsko-Mazurska, Nadburzańska i Przemyska. Szef MON wręczył nominację na dowódców brygad nowo utworzonej jednostki. Jej żołnierze przejmą odpowiedzialność za Tarczę Wschód, czyli system umocnień na naszej wschodniej granicy, mówi Władysław Kośniak-Kamysz.
2: Za kilkanaście magazynów, które już powstały, za umocnienia, za systemy dronowe i antydronowe.
1: W jednostkach zwiększona zostanie liczba żołnierzy zawodowych, którzy będą obsługiwali skomplikowane systemy uzbrojenia. Pełną gotowość do działań korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała pozytywnie kandydaturę mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram zgłoszonej przez KO i Lewicę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Negatywną opinię uzyskał jej kontrkandydat zgłoszony przez PiS Adam Borowski. Decyzję w sprawie kandydatur podejmie teraz Sejm. Powołanie RPO znalazło się w porządku obrad obecnego posiedzenia w bloku głosowań przewidzianych na jutro. Następnie Senat wyrazi zgodę bądź jej odmówi na kandydata wybranego wcześniej przez posłów. Dokładnie za tydzień kadencja obecnego RPO profesora Marcina Wiącka dobiega końca. Minął dwutygodniowy termin zamknięcia schroniska dla psów w Nowym Targu. O placówce zrobiło się głośno w całym kraju po protestach aktywistów, którzy wskazywali na zaniedbanie zwierząt. Pomimo formalnego zamknięcia w schronisku nadal przebywa około 200 zwierząt. Szczegóły zna Andrzej Zasadni.
3: Właściciele zamknięcia schroniska tłumaczą hejtem ostatnich miesięcy, a to kłopot dla ponad 40 gmin, które kierowały tam bezdomne zwierzęta, mówi wójt Bukowiny Tatrzańskiej Andrzej Pietrzyk.
4: Po pierwsze, ten termin jest nieracjonalnie krótki. Nie ma tych psów, gdzie przenieść schroniska, w całej Polsce są przepełnione.
3: Co gorsza, psy z Nowego Targu nie mają dziś najlepszego PR-u.
5: Bardzo zła atmosfera, którą utworzono wokół schroniska, wokół całej tej sytuacji, powoduje, że w Polsce są schroniska, które boją się przyjąć psy z Nowego Targu, ponieważ boją się znaleźć na celowniku jako to kolejne schronisko.
3: Dodaje Anna Wypychowska z gminy Biały Dunajec. Psy na bruk jednak nie trafią, ponieważ właściciele schroniska zajmą się czworonogami, dopóki te nie znajdą nowego domu. Z Małopolski dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: A do tej pory nowe schronienie znalazło ponad 70 psów. O czym jeszcze w serwisie? Polacy ruszyli do lasów. Nie tylko na jagody trwa sezon letnich grzybów, między innymi kurek. Można też upolować borowika szlachetnego, podgrzybka brunatnego czy koźlarza, ale także żółciaka siarkowego, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu.
6: Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka, tak zwany kurczak leśny.
1: Zbierając grzyby w ciągu lata należy przede wszystkim uważać na białe muchomory jadowite, które mogą być łudząco podobne do pieczarek. W przypadku wątpliwości można udać się do poradni grzybowych, które funkcjonują przy każdym wojewódzkim sanepidzie.
7: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
0: Tomasz Gorazdowski.
8: Argentyna w finale Mistrzostw Świata po wygraniu z Anglią 2-1. Oto skład potencjalnych mistrzów świata.
9: Argentina! Argentina! Let's

0: Bez Messiego nic się nie działo, ale po kolei.
1: Do przerwy nie obejrzeliśmy żadnego celnego strzału, a za to mnóstwo faulów, zwłaszcza Argentyńczyków, którzy uprzykrzali życie rywalom ostrą grą. 10 minut po zmianie stron na prowadzenie wyszli Anglicy. Szybki atak wykończył z bliska Anthony Gordon. W tym momencie synowie Albionu jednak się cofnęli i grała już tylko Argentyna. Defensywne zmiany Thomasa Tuchela i bierna postawa Anglików sprawiły, że przeciwnicy cisnęli coraz mocniej. Zatrzymywał ich jednak Jordan Pickford, któremu pomagało również obramowanie bramki. Wreszcie jednak obrońcy tytułu Mistrzów Świata sforsowali mur. W 85 minucie Leo Messi dograł przed pole karne do Enzo Fernandeza, który wyrównał, a w 92 pięknie dośrodkował do Lautaro Martineza, który dał Albiceleste z wygraną po dramatycznym comebacku. Angielskie media i kibice są zgodni. Pomysł Tuchela z grą na 6 obrońców w końcówce i cofnięcie się pod własne pole karne to tchórzostwo, które zostało ukarane. Na zbytnią bojaźliwość wskazywał także Harry Kane. Graliśmy dobrze przez większość meczu, ale po zdobyciu bramki próbowaliśmy po prostu przetrwać. Na tym poziomie to za mało. Dla Radia 357, Kacper Klasiński. Angielskie Espresso.
0: A jak to było oczami argentyńskich komentatorów?
2: Para Messi, pal Argentina va, buscando, es esta, Fernández!
0: Skupiliśmy się siłą rzeczy na Argentynie, a przecież w finale jest jeszcze Hiszpania. Pasjonująco zapowiada się niedzielny finał. Finał, który będzie wyjątkowy pod wieloma względami. Według licznych doniesień FIFA złamie jedną z żelaznych zasad gry w piłkę nożną. Przerwa w meczu o mistrzostwo ma potrwać nawet pół godziny. Trochę jak w Super Bowl. Wzorem finału Ligi NFL w przerwie spotkania finałowego mundialu odbędzie się halftime show. Na scenie pojawią się gwiazdy, m.in. Shakira, Madonna, BTS, Coldplay czy Justin Bieber. A gdzie w tym wszystkim futbol? Okazuje się, że niedzielne spotkanie będzie miało szczególny wymiar. Mecz pomiędzy Hiszpanią a Argentyną będzie pierwszym finałem w historii mundiali, w którym zmierzą się aktualni mistrzowie Europy i aktualni mistrzowie Ameryki Południowej. Przypomnę jeszcze, że w sobotę w meczu o brązowy medal zagrają Anglicy i Francuzi.
3: Trudne to będzie mecz ten o trzecie miejsce. Nikomu się już nie będzie chciało, no ale trzeba odbyć. Na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże i będą przelotne opady deszczu i burze i lokalnie z gradem i w centrum i na południu i południowym wschodzie może napadać podczas burz do 30 mm. Temperatura Gdańsk 22, Zakopane 23, Koszalin 24, Suwałki 25, Olsztyn, Białystok 26. Łódź, Warszawa, Lublin, Kielce, Katowice i Opole 28, Szczecin, Gorzów, Zielona Góra, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Kraków i Rzeszów po 29. Moglibyśmy te miasta jak tę listę zawodników Argentyny.
4: Radio 357.
3: Łódź. I państwo Łódź. Warszawa. Przepraszam, trochę mnie poniosło. 8 minut po 8. No dobra. Trzeba przyznać temu dobremu, że trafił w sedno tarczy z utworem. Jest taka okoliczność, to teraz, pewnie w piątek na liście jeszcze. No i zobaczymy, czy w poniedziałek rano też posłuchamy.
5: Był rok jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

sovjetički. Mesjale skranje. I teraz będzie okazja do Argentyny. Popatrzmy, czy to będzie 2-1.

Ciekawe, to dobry dopisze trzecią zwrotkę po tym, co się wydarzy w niedzielę, też finał mundialu. Tutaj słyszeliśmy, że Messi mijał francuskie tyczki wczoraj, mijał Messi angielskie tyczki. No i ciekawe, czy w niedzielę będzie mijał hiszpańskie tyczki. Zobaczymy to wszystko. I teraz niezręczna sytuacja muzyczna jest dosyć, ponieważ w związku z tym, że był utwór tak w okolicach Argentyny, to tutaj nie jest w ogóle nic w sprawie Anglików. Nic, choć... No nic.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Tak, tak, tak, to nie był żaden komentarz związany z drużyną angielską. 15 minut po 8, jeszcze chwileczkę.

0: Męskiej Grani Orkiestra. 16 po 8 już pora.
1: Gość Radia 357.
0: I w studiu Bartek Wasilewski.
2: A naszym gościem jest Wojciech Jakubik, analityk ze Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego Energy Drink. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jutro, czyli 17 lipca, Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji ETS. Z informacji m.in. Rzeczpospolitej wynika, że część polskich postulatów została uwzględniona. Czy te zmiany w ETS mogą realnie obniżyć rachunki za prąd w Polsce, czy jeszcze za wcześnie na takie wnioski?
3: Reforma ETS ma docelowo obniżyć rachunki, bo zakłada, że przyspieszy transformację energetyczną, która też te rachunki ma obniżać. Natomiast na etapie wprowadzenia nowych rozwiązań w ETS należy się spodziewać raczej większych obciążeń emisji CO2, której w polskiej energetyce nie brakuje, więc wyższych kosztów produkcji energii, które zostaną przełożone na wyższe koszty zakupu energii przez odbiorców indywidualnych, jak my wszyscy. Więc diabeł tkwi w szczegółach. Zobaczymy, co naprawdę pokaże Komisja Europejska jutro, bo faktycznie widać pewne ustępstwa. Tutaj mamy ważne...
2: Jest zmiany, lepiej niż zakładaliśmy, czy tam między innymi w Rzeczpospolitej od anonimowych
3: źródeł.
2: Ale nie
3: tak dobrze, jakbyśmy chcieli. To zobaczymy, co naprawdę jest zapisane w przepisach, bo Komisja Europejska znana jest z tego, że wykonuje pewien układ, a potem idzie dalej w tym samym kierunku, w którym zmierzała. Jest dużo państw, na przykład Polska i Włochy, które oczekują korekty, czyli że nie będziemy ślepo podążać tym samym szlakiem, który został zaplanowany przed serią kryzysów pandemicznego, energetycznego, potem militarnego. I zobaczymy, czy Komisja rzeczywiście tak zrobi. Zacząłem mówić przed chwilą o tym, że przemysł oczekiwał na przykład większej ilości darmowych uprawnień, które pozwalają dać taką ulgę, niższe koszty po to, żeby na przykład inwestować w dekarbonizację, żeby mieć w ogóle na to środki. Komisja Europejska ma coś zrobić w tej sprawie. Nie wiemy dokładnie co. Jest kilka punktów, w których te zmiany będą bardzo ważne, jeśli chodzi o szczegóły, bardzo szczegółowe, techniczne zmiany tutaj zdecydują o tym, co udało się uzyskać.
2: Bardzo ważne są szczegóły, jak pan mówi. Jednym z kluczowych punktów jest utrzymanie funduszu modernizacyjnego po 2030 roku. Dlaczego to tak ważne dla Polski?
3: To jest fundusz, który pozwala właśnie finansować inwestycje pozwalające realizować politykę klimatyczną. Energetyka z tego funduszu czerpie efektywnie środki, o tym między innymi informował Polski Komitet Energii Elektrycznej, po to, żeby zmniejszać emisję CO2, czyli lepiej sobie radzić z tą wysoko postawioną poprzeczką polityki klimatycznej. Ten fundusz się sprawdził, chcielibyśmy w Polsce, ale nie tylko, bo także w wielu krajach europejskich, żeby on był kontynuowany. To oczywiście nie podoba się tym, którzy chcieliby obniżać wydatki unijne, na przykład państwa, które finansują w największym stopniu budżet unijny, ale musimy spotkać się gdzieś po środku, ponieważ też państwa, które realizują politykę klimatyczną jak Polska, płacą najwięcej za politykę klimatyczną, a dają przewagę konkurencyjną tym, którzy są w awangardzie, jak na przykład Francja i Niemcy. Więc musimy znaleźć gdzieś złoty środek i miejmy nadzieję, że Komisja Europejska też takiego złotego środka będzie szukać, no bo niestety w przeszłości było tak, że potakiwała na takie postulaty, a jeżeli już patrzyliśmy na konkretne przepisy, to niewiele się zmieniało na korzyść państw takich jak Polska.
2: Jak czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej, polskie firmy energetyczne uważają, że to dopiero początek. PGE podkreśla, że skoro zawieszenie ETS nie jest możliwe, to konieczna jest jego głębsza reforma. Zgadza się pan?
3: Chodzi o korektę, nie chodzi o to, żeby wylewać dziecko z kąpielą i na przykład wychodzić z ETS-u, tylko poprawić ten pakiet, ponieważ mamy oczywiste przesłanki do refleksji. Przecież Europejski Zielony Ład, o którym nikt w Komisji Europejskiej już nie mówi, bo bardzo źle się sprzedał w opinii publicznej w Europie, był planowany w 2018-2019 roku, kiedy nie mieliśmy jeszcze pandemii, nie mieliśmy potem kryzysu energetycznego podsycanego przez Gazprom, nie mieliśmy największego konfliktu zbrojnego po II wojnie światowej tuż za naszą miedzą. Jesteśmy w innej sytuacji, musimy myśleć o priorytecie obronności, musimy myśleć o tym, żeby konkurować efektywnie z USA, z Chinami. I nie będziemy tego w stanie zrobić, jeżeli, mówiąc kolokwialnie, zarżniemy sobie gospodarkę źle zaplanowaną polityką klimatyczną. Natomiast dobrze zaplanowana polityka klimatyczna pozwoli zrealizować ten cel, ale w taki sposób, który da utrzymanie konkurencyjności naszej gospodarki, a mamy wiele do nadrobienia, bo mamy dużo wyższe ceny energii, dużo wyższe ceny surowców, musimy sobie z tym radzić.
2: Dobrze zaplanowana polityka transformacji energetycznej tak, Zielony Ład nie?
3: Na to wygląda, że ta pierwotna wersja regulacji najbardziej ambitnych jest nie do zaakceptowania i dzisiaj to nie jest tak, że tylko najsłabsi, jeżeli chodzi o ten wyścig dekarbonizacyjny, jak Polska, nie wiem, Bułgaria, są przeciw. Dzisiaj wszyscy czujemy ból ekonomiczny i dzisiaj z Polakami zgadzają się Włosi, zgadzają się w dużej części Niemcy i jesteśmy w centrum tej dyskusji, więc jest dobry klimat do tego, żeby prowadzić dobrą, odpowiedzialną politykę klimatyczną.
2: Czy za kilka lat będziemy wspominać ETS jako kosztowny eksperyment Brukseli? Czy jako mechanizm, który pomógł unowocześnić energetykę, na przykład w Polsce?
3: Ten element ETS-u, który odpowiada za energetykę, rzeczywiście pozwala zmniejszyć emisję, natomiast ta emisja spada także przez to, że nasza gospodarka europejska jako całość radzi sobie gorzej. Nie mówię tutaj o Polsce, która ma akurat lepsze wyniki, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto. Natomiast musimy znaleźć sposób na korektę, która spowoduje, że ETS nie przestanie działać dobrze. To znaczy, jeżeli nie skorygujemy odpowiednio tej reformy, to zostanie ona wywieziona na taczkach poprzez falę populizmu, który nie będzie już dyskutował o zmianach na przecinki i kropki w dyrektywach, tylko po prostu będzie dążył na przykład do polexitu.
2: Jutro projekt ma zostać oficjalnie przedstawiony przez Komisję Europejską. No to teraz weźmy kartki, długopisy. Na co powinniśmy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności? Jaki zapis będzie prawdziwym testem, czy Polska rzeczywiście coś ugrała? No bo wiemy, jak funkcjonują media. Jedne będą przedstawiały to jako totalne zwycięstwo Polski, a drugie jako totalną porażkę premiera i całego rządu. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, tak żebyśmy mogli sami przeanalizować, czy poszło po naszej myśli, czy też nie?
3: Po pierwsze, chodzi o pulę darmowych uprawnień dla przemysłu. Jeżeli przemysł dostanie taryfę ulgową, to będzie korzystne z punktu widzenia polskiego przemysłu, polskiej energetyki. Na to warto patrzeć. Warto patrzeć na inicjatywy dofinansowania transformacji energetycznej. Czy będzie to fundusz modernizacyjny, czy na przykład zapowiadany przez Komisję Bank Dekarbonizacji Przemysłu, gdzie mają być miliardy euro właśnie na zmiany, na to, żeby były w stanie nasze koncerny przeskoczyć tę wysoko postawioną poprzeczkę. No i zobaczymy, jakie instalacje będą wyłączane ze zwolnień. To znaczy, kto jeszcze będzie płacił za emisję CO2, kto jeszcze dzisiaj nie płaci, na przykład spalarnie odpadów. Różne formy rozszerzania ETS-u to także może być wyzwanie z punktu widzenia Polski i tutaj należy patrzeć na zmiany.
2: A mówił to Wojciech Jakubik, analityk z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego Energy Drink. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również, do usłyszenia.
4: Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Bartek Wasilewski. 24 minuty po 8:00.

Green Day nam się przypomniał. 27 minut po 8. Lubię takie konkretne informacje od państwa, takie, że od razu wiadomo, o co chodzi. Na przykład od pani Magdy. Całkiem niedawno. Wiadomość krótka. Wstałam.

0: Bezpiecznie dotarliśmy do 8:30. Na północnym wschodzie zachmurzenie małe, umiarkowane bez opadów. Na pozostałym obszarze zaś zachmurzenie umiarkowane duże. Przelotne opady deszczu będą, będą burze, będą lokalnie z gradem. W centrum, na południu i południowym wschodzie może napadać w czasie burz do 30 mm. Temperatura taka generalnie to 26-30, ale chłodniej miejscami na północy, bo 23 do 25 stopni, a na wybrzeżu około 21.
1: 3, 5, 7.
0: Ja nie chcę się narzucać, ale delikatnie przypomnę, że mamy czwartek.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: To człowiek tylko niechcący oczka przetrze i się okaże, że zaraz piątek, za 12 nie zdążyłem. Proszę głosować. Może na przykład dzisiaj wieczorkiem sobie klapnąć, zobaczyć, co tam ciekawego mamy w zestawie do głosowania i korzystać. Korzystać, drodzy patroni. A mamy takie coś ładne. Aha, od razu podpowiem, że to nie jest kolega Jalen.

0: The Womack Sisters. Proszę brać pod uwagę teraz takie może troszkę mniej oczywiste wybory. Przy głosowaniu zapraszamy, polecamy lista.radio357.pl. Minutes past 9:00, prasa zagraniczna, to będzie prasa amerykańska, media amerykańskie. Żaneta Auler z nami, dzień dobry. Co tam? Dobry wieczór właściwie, przepraszam.
1: Dobry wieczór i dzień dobry dla Państwa i dla Ciebie. Co tam u nas? No media sporo czasu poświęciły w tym tygodniu dwóm ważnym głosowaniom w Izbie Reprezentantów USA. Pierwsze dotyczyło całkowitego wstrzymania amerykańskiej pomocy dla Izraela. New York Times podkreśla, że prawie połowa demokratów zagłosowała za zakończeniem tej pomocy. Projekt co prawda nie został przyjęty, jednak skala poparcia demokratów ujawniła wyraźną zmianę stanowiska partii, która przez dziesięciolecia niemal jednogłośnie wspierała Izrael. Projekt zakładał usunięcie z ustawy o wydatkach na politykę zagraniczną całej pomocy dla Izraela, zarówno wojskowej, jak i humanitarnej, o łącznej wartości blisko 3,5 miliarda dolarów. Demokraci argumentowali, że chcieli zaprotestować tym samym przeciwko działaniom izraelskiego rządu Benjamina Netanyahu w strefie Gazy, a także wezwać do zasadniczej zmiany w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. New York Times podkreśla polityczne osłabienie proizraelskiego lobby w USA. Drugie ważne głosowanie dotyczyło z kolei zmiany czasu. Izba Reprezentantów przyjęła ustawę wprowadzającą stały czas letni, czyli tak zwany Daylight Saving Time, stosunkiem głosów 308 do 117. Oznaczałoby to koniec corocznego cofania zegarków jesienią. Aby tak się stało, musi jednak zostać ta ustawa przyjęta przez Senat i podpisana przez prezydenta. Jeśli wejdzie w życie, większość stanów pozostałaby w czasie letnim przez cały rok, co oznaczałoby późniejsze zachody słońca, ale także znacznie ciemniejsze zimowe poranki. Prezydent Trump popiera ten projekt, argumentując m.in., że dłuższe popołudniowe światło sprzyja biznesowi i rekreacji i pozwala dłużej pograć w golfa. Przeciwnicy z kolei ostrzegają, że zimą miliony Amerykanów, szczególnie

0: amerykańskim działaniom militarnym. Najważniejszymi pojęciami na antenie są zawsze siła, odstraszanie, bezpieczeństwo i obrona interesów USA. No i co? Powolutku kończy nam się mundial. Także wiele gazet zaczęło już analizować te dobiegające końca właśnie Mistrzostwa Świata. Choć ich do zakończenia pozostały jeszcze dwa mecze, ekonomiści sportu oceniają, że turniej nie przyniósł Stanom Zjednoczonym oczekiwanego boomu turystycznego i gospodarczego. Także wszystko sprowadza się do pieniędzy. Według danych w czerwcu faza grupowa mundialu nie miała żadnego pozytywnego wpływu na ruch turystyczny. Liczba przyjazdów z Europy spadła wręcz o ponad 1%. A z Azji o prawie 6%, mimo że są to najważniejsze rynki dla amerykańskiej turystyki. Część zwykłych turystów po prostu zrezygnowało z podróży z powodu wyższych cen, tłumów i utrudnień logistycznych. Hotele w miastach, gospodarzach podniosły ceny pokoi, ale nie odnotowały większego obłożenia ani wzrostu popytu. FIFA prognozowała, że mundial przyniesie amerykańskiej gospodarce 30 miliardów dolarów zysku, jednak eksperci uważają, że te szacunki były za mocno zawyżone. Tymczasem według analiz to FIFA zarobi około 9 miliardów dolarów, podczas gdy koszty organizacji, infrastruktury, transportu i bezpieczeństwa w dużej mierze ponoszą miasta, gospodarze. Każdy z nich wydało na przygotowanie od 100 do 200 milionów dolarów. No i się okazuje, że się teraz nie zwróci.
1: No właśnie, ale i tak jestem trochę zdziwiony, że stadiony są pełne, bo te bilety były naprawdę bardzo drogie, jeśli chodzi o mundial i mówiło się o tym bardzo, bardzo głośno przed rozpoczęciem mistrzostw, a jednak wypełnione po brzegi. Choć też piękne, nie ma co ukrywać, te stadiony w Stanach Zjednoczonych.
0: Szczególnie ten u mnie tutaj w Los Angeles, tak. SoFi Stadium, zwany Los Angeles Stadium. No przepiękny, to prawda.
1: To prawda, mają piękne stadiony państwo. Bardzo dziękuję, Żaneta Uller z Los Angeles.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Do usłyszenia.

Jego jeszcze oczywiście strefa rozmów Radia 357 i tam zapowiadają się naprawdę, naprawdę fascynujące spotkania. Zapraszamy. No i jeszcze jakby tego było mało, to Ania Tatarska wczoraj zapowiedziała, jak będzie wyglądała w pewnej części strefa kina na Inside Seaside. Proszę zerknąć na nasz profil facebookowy. Tam dzisiaj też w tej sprawie można zobaczyć kilka informacji.

0: Jednorazowa powieść i Tomasz Lipa Lipnicki. Mamy 14 minut 9, pora zaczynać.
1: Muzyczny koniec.
0: I Michał Bisiorek.
2: Dzień dobry. Jordan Rakai zapowiedział nowy album studyjny. A Safe Place to Be Wild ukaże się 30 października. Na płycie znajdzie się 14 nowych piosenek, a pierwszy singiel poznaliśmy wczoraj, czyli Enemies. A nowy materiał należy wypromować na scenie, prawda? Dlatego nowozelandzko-australijski muzyk wraz z premierą Enemies ogłosił wiosenną trasę koncertową po Europie. Wśród podanych dat znalazła się także Polska. Jordan Rakai zagra nadchodzącą płytę 2 kwietnia 2027 roku w Warszawie w klubie Palladium. Sprzedaż biletów wystartuje 24 lipca o godzinie 11:00.

Po albumie Hyperspace z 2019 roku Beck kazał nam czekać wyjątkowo długo, bo 7 lat na ciąg dalszy w jego dyskografii. Wraz z opublikowaniem piosenki In The Night amerykański piosenkarz zapowiedział nowy album Ride Lonesome, którego premiera zaplanowana jest na 18 września. Fanek i fanów takich płyt jak Sea Change, Morning Face oraz Mutations ucieszy fakt, że Beck do pracy nad nowym materiałem zaprosił muzyków z tych kultowych albumów.

Zespół Queens of the Stone Age powraca z nowym singlem Easy Street. To pierwszy nowy materiał od albumu In Times New Roman z 2023 roku. Po drodze premierę miała jeszcze epka Alive in Catacombs. Natomiast dla fanek i fanów amerykańskiej grupy premiera nowego albumu nie jest zaskoczeniem, ponieważ Easy Street został zagrany po raz pierwszy na scenie zeszłej jesieni. Od tego czasu piosenka, która obrała zupełnie inny styl muzyczny, jest stałym punktem koncertów z trasy The Catacombs Tour i została doskonale przyjęta przez publiczność. Przy okazji przypominamy, że grupa Queens of the Stone Age wystąpi u boku System of a Down już w tym tygodniu 18 i 19 lipca na PGE Narodowym w Warszawie. Na oficjalnych stronach wciąż można zakupić bilety z drugiej ręki, zalecamy jednak rozwagę przy zakupie biletów z nieznanych źródeł. Chociażby we wtorek pod Stadionem Narodowym można było spotkać mnóstwo załamanych fanów i fanek Bad Bunny'ego, bo na koncert rapera bilety kupili, ale takie niedziałające, powiedzmy, bootlegowe.

0: Na dziś to wszystko. Wszystko w sprawach Muzycznego Gońca. Do usłyszenia w poniedziałek.
1: Bardzo panu dziękujemy. To Michał Bisiarek państwu opowiadał. Różne różności muzyczne, tak. Życzymy przede wszystkim bardzo działających biletów. Na pewno takimi będą. No i do zobaczenia w sobotę, w niedzielę. Kto się kiedy wybiera na ten koncertowy hit? 9 minut do 9. Za chwilę Krzysztof Szubzda w międzyczasie z propozycji.

0: tutaj tak się troszkę ponarabiało. Z propozycji do listy oczywiście lista.radio357.pl. Proszę głosować i teraz słuchać uważnie, bo będzie...
1: Latko leci.
0: Bo będzie Krzysztof Szubzda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. 1404 lata temu był lipcowy poranek w Mekce, kiedy to Mahomet uznał, że ma już dość sporów ze swoim stryjem i wyruszył do Medyny. I tak zaczął się islam. Nie twierdzę oczywiście, że był to jedyny powód narodzin islamu, ale kto wie, gdyby stryj był mniej pyskaty. Ale tego już się nie dowiemy. 432 lata później znów był 16-lipcowy poranek, ale w Konstantynopolu, kiedy to kardynał Humbert wszedł do Hagi Sofii, ekskomunikował tamtejszego patriarchę i wyszedł, proch strząsnąwszy z sandałów. I tak narodziło się prawosławie. No oczywiście były też inne powody, na przykład Trójca Święta, ale kto wie, gdyby kardynał wziął na wstrzymanie. Tego jednak już się nie dowiemy. Potem znów minęło trochę ponad 400 lat, dokładnie 465, i znów był poranek 16 lipca, tym razem w Lipsku, kiedy to niemiecki teolog Johann Eck zakończył dysputę z teologiem Marcinem Lutrem. Trwała niewiele krócej niż mundial i w tamtych czasach przyciągała podobną uwagę, mimo że w finale spotkali się Niemcy z Niemcami. Atmosfera była bardzo gorąca, a z uwagi na brak sędziego, każdy z Niemców ogłosił swoje zwycięstwo. Co oczywiście tylko zaostrzyło spór i doprowadziło do narodzin protestantyzmu. Nie twierdzę oczywiście, że tylko to, ale kto wie, co by było, gdyby debatę poprowadził jakiś bezstronny polski szlachcic Szymon z Marcinkowa na przykład. Tego już się nie dowiemy, ale wiemy, że 426 lat później, też 16 lipca 1945 roku na poligonie Alamogordo w Nowym Meksyku rozpoczęto operację Trójca Święta. Historia odbija się echem, a huk eksplozji po całej pustyni, bo tego dnia Kenneth Bainbridge odliczył do 10 i odpalił pierwszą na świecie bombę atomową, a ujrzawszy skutki oznajmił: teraz już wszyscy jesteśmy skurczybykami. Oczywiście zamiast byków były samice innego gatunku zwierząt, a zamiast skurczy synowie. Nie twierdzę oczywiście, a nie, jednak w tym przypadku twierdzę, i to oczywiście, że właśnie tak ludzkość weszła w erę atomową, ale żeby nie kończyć tak dramatycznie, to dziś urodziny obchodzi też człowiek, 2 lata starszy od bomby, który potrzebuje tylko 3 sekundy, by odpalić każdą prawidłową odpowiedź, a nazywa się... 3, 2, 1... Tak, zdążyli państwo, Tadeusz Sznuk.
0: Bardzo dziękujemy. Krzysztof Szubzda, bardzo serdecznie panu dziękuję. Bardzo serdecznie. 4 minuty do 9, wykorzystamy to dobrze.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 16 lipca. Dziewiąta właśnie minęła. Pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Ukraina i Unia Europejska podpisały umowę dronową. Doświadczenie wojenne i nowe technologie, jakie zdobył Kijów przez ostatnie 5 lat wojny, będą mogły posłużyć rozwojowi przemysłu zbrojeniowego w Europie. O porozumieniu poinformowała Ursula von der Leyen, która odwiedziła stolicę Ukrainy. Porozumienie włącza Kijów do europejskich programów zamówień wojskowych i badań nad nowymi technologiami.
2: Ukraińskie i unijne firmy zyskają łatwiejszy dostęp do środków z Europejskiego Funduszu Obronnego oraz Programu Europejskiego Przemysłu Obronnego, wspierających rozwój i wspólną produkcję uzbrojenia. Wołodymyr Zełenski poinformował także o rozmowach dotyczących wspólnej europejsko-ukraińskiej tarczy antybalistycznej. Unia liczy na ukraińskie doświadczenie w zwalczaniu dronów, walce radioelektronicznej oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Od lat Ukraina rozwija autonomiczne systemy wojskowe i roboty wspierające działania na froncie. Pod Kupiańskiem przeprowadzono już skuteczną operację bojową, w której po ukraińskiej stronie pola walki nie uczestniczyli żołnierze, lecz bezzałogowe systemy, czyli zdalnie sterowane drony i roboty. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Dodajmy, Ukraina chce w tym roku wyprodukować 10 milionów dronów, a Drone Deal Kijów realizuje już z niemal 30 krajami na całym świecie. Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda spotka się dziś ze związkowcami i pracodawcami. Tematem rozmów będą przedstawione tydzień temu propozycje zmian w systemie. Między innymi wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla medyków na poziomie 240 zł brutto, czy obowiązkowe zatrudnienie lekarza na co najmniej pół etatu. Po wcześniejszym spotkaniu z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej pojawiły się kwestie sporne, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
3: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
4: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
1: Odpowiada szefowa resortu. Sektor prywatny nie będzie musiał stosować ograniczeń zarobkowych, więc najlepsi specjaliści mogą się tam przenieść, mówi PAP ekspertka zarządzania w ochronie zdrowia Anna Gołębicka. Transformacja w kierunku e-rejestracji i e-kolejki nie może oznaczać pozostawienia starszej części społeczeństwa samym sobie. Musi pozostać możliwość zapisania się telefonicznie w okienku czy z pomocą konsultanta. Potrzebne są infolinie, punkty wsparcia i okres przejściowy, dodaje ekspertka. Zmieniamy temat. Turystyka letnia w Polsce to coś więcej niż tylko najpopularniejsze kurorty. Alternatywą stają się uzdrowiska, miejscowości otoczone parkami narodowymi, jurajskie krajobrazy, termy, a nawet kameralne zalewy. Zainteresowanie kierunkami poza utartym szlakiem wzrosło o ponad 1/3 w ciągu 2 lat. A zatem co to za kierunki?
5: Na przykład Nałęczów i Busko-Zdrój przyciągają parkami zdrojowymi, tężniami. Białowieża z kolei pozwala postawić na kontakt z naturą, wycieczki po puszczy, obserwowanie żubrów, a Kliczków na Dolnym Śląsku kojarzy się z wypoczynkiem w zabytkowej rezydencji w otoczeniu borów dolnośląskich. Aktywny urlop natomiast możemy zaplanować w Kroczycach, gdzie czekają jurajskie ostańce, jaskinie i wiele tras pieszych.
1: Wymienia Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl. Nie jest to, podkreślmy, plan awaryjny na wakacje, kiedy w popularnych w kurortach brakuje miejsca, świadomy wybór poszukujących miejsc na wypoczynek. Rezultat tego starcia jest dobrze znany od ponad 600 lat, ale wciąż przyciąga ono tysiące widzów. Na polach Grunwaldu trwają przygotowania do sobotniej inscenizacji Wielkiej Bitwy z 1410 roku. Zanim jednak polsko-litewskie wojska zetrą się z krzyżakami, okolica przez kilka dni żyje innymi średniowiecznymi aktywnościami.
6: Krzyż nad skierwą z grilla!
7: No jeżeli się stoi, a jest się po stronie króla Jagiełły, no to wiadomo, co krzyżak nos poza bramę, to my go buzdybankiem i na grilla.
8: Obecnie walczymy po minutę, ale są też walki po półtorej, w finałach będą dłuższe.
1: Póki co są więc typowe lubnie, średniowieczne dania oraz turnieje rycerskie. A sobotnia rekonstrukcja bitwy to będzie już 28. edycja wydarzenia. Weźmie w nim udział ponad 1300 rekonstruktorów.
0: O sporcie Tomasz Gorozdowski.
9: A więc Hiszpania, Argentyna. Taki będzie w niedzielę finał piłkarskich Mistrzostw Świata. Wczoraj w Atlancie, w półfinale, Argentyńczycy, którzy bronią tytułu, pokonali Anglię 2-1, choć do 84 minuty przegrywali 0-1. Ale jak walczyli, jak biegali, jak chcieli wyrównać. Gdyby tak chcieli polscy piłkarze, już w Katarze bylibyśmy mistrzami świata. Mówi trener Anglików Thomas Tuchel.
10: We were so close, but we got too passive after we scored and conceded a lot of chances, and we were close, but couldn't keep the level up after we scored.
9: Byliśmy blisko, jesteśmy rozczarowani, ale po strzeleniu gola oni narzucili nam swoją grę. Potem jak zdobyliśmy prowadzenie, za bardzo się cofnęliśmy. I taka jest opinia, że defensywna polityka Tuchela zabrała Anglii marzenia o finale. A co działo się po meczu w Buenos Aires i w Argentynie? Można sobie tylko wyobrazić. Finał w niedzielę o 21:00 polskiego czasu. Z wydarzeń piłkarskich ciut mniej ekscytujących, piłkarze Górnika i Lecha zagrają dzisiaj o Super Puchar Polski. Gospodarze, czyli Lech jako mistrzowie kraju, Górnik jako zdobywca krajowego pucharu, a na dodatek w Ekstraklasie zajął drugie miejsce. A co poza piłką nożną? Koncertowo zagrali wczoraj polscy siatkarze w Chicago w Lidze Narodów przeciwko wicemistrzom świata Bułgarom. Szybkie 3-0 do 19, 17 i 17. Tak mówił trener Nikola Grbic w Polsacie Sport.
11: Nie było absolutnie łatwe grać z nami, bo mieliśmy dobre presje na zagrywce, nie zrobiliśmy dużo błędów. Blok i obrona pracowali naprawdę bardzo dobrze. Mam nadzieję, że to podejście, które mieliśmy dzisiaj, będziemy miały na następnym meczu, potem na następnym oczywiście, do końca.
9: W piątek mecz przeciwko Brazylii, a Japonia, pokonując w Osace Włochy 3-2, wygrała 9. mecz z rzędu i jako jedyna pozostaje bez porażki w Lidze Narodów. W upale i znoju jechali wczoraj kolarze na metę kolejnego etapu Tour de France. Wygrał Norweg Søren Vereskjöld, a liderem pozostaje niezagrożony Tadej Pogacar. A dziś?
12: 179 km z Newr do Mani. 3 premie górskie, ale 4 kategorii. Poza tym równo jak na stole, chociaż w połowie trasa zacznie się marszczyć jak zdenerwowany kot polujący na mysz. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
9: Z tym marszczącym się kotem zostawiam Państwa. Sport wraca o 16.
0: Także ten. Na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. W centrum, na południu i południowym wschodzie napada od 15 do 30 mm, w czasie burz oczywiście. Temperatura na ogół to będzie takie 26-30, ale będzie chłodnie miejscami na północy 23 do 25, a nad samym morzem, na wybrzeżu. Także paluszkami do wody to 21.
1: Radio 357.
0: Sobie sprawdziłem wczoraj niedźwiedziu, jaka jest temperatura w Bałtyku między 17 a 20. Reflektujesz?
13: To już całkiem nieźle. Jakiś bombowiec lata tu nad nami.
0: Tutaj coś lata. No nasze niebo wlata, jak mawiam. Pawlak.

0: Także tak. Ale światu nie ogłaszamy tej wiadomości. No dobrze, nikomu nie powiem. Słowo psychiatry nikomu nie powiem. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek.
1: Ale przepraszam, kto kupił tego dinozaura? Bo...
0: No, Russell Crowe nie.
1: Nie?
0: Może DiCaprio.
1: Okej.
0: Okay. Nie wiem, bo on tam zdaje się ma zajawkę na takie rzeczy. A potem to rozdaje jakoś. No, dziwna historia. Kto nie słyszał, to proszę wrócić w podcaście do tego, o czym Ida opowiadała przed 8. No bo sprzedali dinozaura.
1: Myślę, że to pan Eon mógł kupić.
0: Eon?
1: No.
0: Może być. Dawno nie nagrali nic, te Davey Matthewsy.
1: Nie, nawet tej płyty koncertowej, którą nagrywali wydawali z każdego miasta w pewnym momencie.
0: Mamy chyba 700 płyt koncertowych nagrali. No, może trochę mniej. Wszystko dobrze, niedźwiedziu?
1: Tak.
0: Wyspany?
1: Ogólnie tak. Kurki się pojawiły, więc jest dobrze. Pomidory,
0: kurki.
1: Czereśnie.
0: Dobra, ale nie łączymy tego wszystkiego
1: naraz. Wszystkiego naraz nie.
0: I proponujemy. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Proszę słuchać niedźwiedzia. I co? Będę leciał. To do usłyszenia.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Dobra, piosenka na początek nie jest zła, to propaganda. Witam Państwa bardzo serdecznie. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki, 19 minut po godzinie 9. No właśnie, napisał słuchacz dzisiaj rano, pan Bartek, że wczoraj żona kupiła zabawkę dla 9-miesięcznej Jagódki. No i jakież było nasze zdziwienie, kiedy poleciała ta melodyjka takie małe pianinko dla dziecka. Bardzo miło. To jest oczywiście orkiestra Paula Moriarty, Love is Blue. No bo dzisiaj czwartek, jak nie patrzeć, tak czwartek. Piosenka dnia za chwileczkę, Ania Tatarska dzisiaj z wakacji, ale porozmawiamy o serialach i nie tylko pewnie. Rolling Stones, Foreign Tongues, mamy taką płytę dla Państwa, ale to będzie po godzinie 11. No poza tym jak zwykle sporo nowości, ale też dużo klasyki. A, no i będzie coś takiego. Tak pomyślałem sobie, że na wakacje te nasze odcinki Archiwum Polskiego Big Beatu będą po prostu wakacyjne. To taki pierwszy odcinek dzisiaj. Kawa jest, orkiestra gra. Wszystkiego dobrego odbioru.

No tak, pan Sławek właśnie donosi, że ze Szrenicy do Jakuszyc tam jakoś pogoda się załamała po tym naszym, pobycie. No a na zdjęciu sami państwo widzą, jak ten marsz, jak ten spacer wygląda. Zdjęcie profilowe oczywiście. Marek, Małpa, radio357.pl, piosenka dnia.

Jeśli to jest Art Collective, to za oknem musi być piękne lato. Well Organized to piosenka dnia i jest oczywiście w zestawie do głosowania na listę. To skorzystajmy z okazji, wspieramy system.

Panie Marku, proszę ratować, bo to wypadło z zestawu o mały głos. No tak bywa. Charles Kelly z Lady A i Richard Marx, Driving and Listening to Music, a wcześniej Życie jest piękne z Kubas. Taki to zestaw do piątkowej listy piosenek 357.

Butter Soul Use Zombies podobno jeszcze ciągle aktywni. No muszę to sprawdzić. Za 21 minut będzie 10.

I am the Hallelujah Man, zespół Love and Money. Jeśli ktoś nie oddał jeszcze głosów w tym tygodniu, to polecam na Natalkę, bo tam coś widzę, że nie za bardzo.

007, Prince and the New Power Generation. Wspominamy jakoś tak płytę Hotter Than July, no i to już będzie drugie reggae w jednej godzinie, ale takie nie na

0: Master Blaster Jamin, Hotter Than July to Stevie Wonder i minęła 10.
1: Kieruj się na południe.

Dzisiaj ma urodziny Ed Kowalczyk, pan Edward, który śpiewał w zespole Live. Tutaj gościnnie Shelby Lynn, Runaway. Wszystkie najlepszego dzisiaj urodzonym. Dzisiaj ma urodziny także Stewart Copeland. No przede wszystkim znamy go jako perkusistę zespołu Police, ale bardzo mi się podobają dwie płyty Animal Logic, które nagrał z Stanleyem Clarkiem i Deborah Holland. To właśnie dzisiaj to. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym.

Animal Logic, przez różowe okulary, o tak to powiem. Dzisiaj jest rocznica, i to okrągła, 60. powstania grupy Cream.

0: 60 lat temu powstała brytyjska bluesrockowa supergrupa Cream. To oczywiście Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker. Byli ze sobą tylko niecałe 2,5 roku, ale mieli jedną złotą i dwie platynowe płyty. No i wiele pięknych wspomnień po nich zostało.
1: Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer.

3 lata temu zmarła Jane Birkin. No ona tutaj w tym nagraniu tak cichutko płakała, śpiewał Serge Gainsbourg, ale nic dziwnego, że płakała. Przyszedłem ci powiedzieć, że odchodzę. Tak właśnie pan Serge wobec swojej koleżanki. No to nieładnie.

Bajm i piękny płomień z nieba. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Dokładnie 26 lat temu na pierwszym miejscu amerykańskiej listy była ta piosenka.

Mr. Smooth, czyli Rob Thomas, wokalista Matchbox 20 z płyty Mad Season, piosenka Band, na pierwszym miejscu 26 lat temu. W Wielkiej Brytanii na pierwszym miejscu był tego samego dnia Coldplay i płyta Parachutes, ale do tej płyty wrócimy w trzeciej godzinie.

0: Tak, no też się wycisza źle. Na tej płycie wszystkie utwory się źle wyciszają. Genesis Kongo. Jest godzina 10:30.
1: Cholernie dobra kawa.
0: Anna Tatarska, gdzie pijesz kawę dzisiaj? Dzień dobry.
2: Ja gdzieś między Lusz a Burgau. Mhm. I chciałam powiedzieć, że piłam już tutaj kawę podczas łączeń w zeszłym roku naszych. I nawet pamiętam, że wtedy właśnie słuchacze pisali i polecali mi lokalną kawiarnię, do której w zeszłym roku poszłam.
0: A więc co to za kraina? Co to za kraina?
2: Jestem w Portugalii, na południu Portugalii i jest ciepło, ale tak nie tak gorąco i można chodzić na przykład bez butów po takich gorących kaflach na tarasie i jest super.
0: A powiedz mi, na wakacjach masz więcej czasu na nadrabianie zaległości, czy jednak rodzina?
2: Nie. Nie, myślę, że ta odpowiedź mówi sama za siebie. Na wakacjach rozwiązuję głównie konflikty, z którym synem należy spać danej nocy i tego typu różne poważne życiowe dylematy. Ale też wakacje to jest moment, gdzie głowa dziwnie działa, bo tutaj to działa tak, że ja trzymam, prawda, telefon przy uchu i czekam, aż wejdziemy na antenę i słyszę tę piosenkę, która leci na antenie. Przepraszam, jest prezentowana, ja zawsze mówię jak taki plebs, no, a tutaj powinno się tak elegancko. I zdam sobie sprawę, że to jest niesamowite, bo ja zwykle nic nie wiem, prawda? Wszyscy wszystko wiedzą o muzyce, ja nic nie wiem, nie pamiętam kto z kim, a wiem coś o tej piosence, która przed chwilą była prezentowana i to była pierwsza piosenka z pierwszego albumu Genesis z Rayem Wilsonem, zgadza się?
0: Tak, bardzo dobrze, piątka.
2: Proszę bardzo, wakacje, coś jednak mi zrobiły z głową dobrego. Coś tam się odkopało. No.
0: No dobrze, to dzisiaj o jakim serialu opowiesz?
2: No dzisiaj muszę wspomnieć o serialu The Bear, o którym my już wspominaliśmy też w Złodzieju Czasu, ale to jest jednak taki, myślę, taka flagowa produkcja ostatnich lat, serial, który pozgarniał masę nagród na wszystkich możliwych rozdaniach Emmy, Złote Globy i inne branżowe i też, który wylansował kilka nazwisk, które dzisiaj już wydaje się ich obecność w branży oczywista, ale wcale tak nie było, jak ten serial się zaczynał. I to też jest serial, który dowodzi, że jak ktoś ma pomysł na serial na 3 sezony, a potem odnosi sukces i mówi, a zrobię 5, to nie zawsze jest dobry pomysł. No bo kto oglądał, ten wie, mówię o produkcji oryginalnie, to jest produkcja Hulu, w Polsce pokazywana na Disneyu, o losach najpierw takiej knajpeczki serwującej kanapki, która powoli przeobraża się w restaurację taką walczącą o gwiazdkę Michelin z fine diningiem, ale tak naprawdę historia różnych rodzinnych zaszłości, traum, nawiązywania przyjaźni, relacji, wszystko właśnie po prostu dziejące się na tym kuchennym tle. I ten serial miał swoje wzloty i upadki. On do tej pory jest tą produkcją, która ma pojedyncze odcinki, które można oglądać w oderwaniu od całości, które ogląda się jak doskonały film. To był serial słynny, oprócz tych głównych ról, to oczywiście Ayo Edebiri, czy Jeremy Allen White i Bon Moss Bachrach w głównych rolach, ale te epizody, no myślę, że najbardziej tutaj zasłynęła Jamie Lee Curtis w roli, powracającej już później, w roli mamy. I jeden z odcinków z nią to jest naprawdę do tej pory absolutnie legendarna produkcja, ale muszę przyznać, że im dalej od początku, to tak jakoś te emocje jednak trochę stygły. Tak jak człowiek dostaje zupę w restauracji, tak bierze łyżkę, wkłada i mówi, trochę za zimna.
0: No tak. A ja bym chciał dzisiaj polecić, właśnie jednego nie polecam, bo zacząłem oglądać Morfeusza, to jest polski serial z tego roku, prawda? I niby dobrze, bo zestaw aktorów znowu robi wrażenie, ale jak ten pan główny bohater pożyczył sobie 1 000 000 złotych od tej pani, dla której te 2 000 000, że tak powiem, od sądu zasądził, to tak mi się zrobiło od razu ten i uciekłem stamtąd. I ale może to jest bardzo dobre i trzeba będzie wrócić jeszcze do tego.
2: Ja nie ukrywam, że nie sugerowałam tego tytułu, ponieważ mnie on rozczarował, oczekiwania były wielkie. Wydaje mi się, że jednak tam potem ta bańka dość szybko pęka i jest tak nie na miarę tych nazwisk i tych planów, które były. No.
0: Okej, to nie wrócę. I jeszcze Sullivan's Crossing to taki serial właściwie, który jak masz zły humor i nie chce ci się oglądać czegoś bardzo tam takiego szybkiego, no to on tak się ciągnie, bo on ma 5 sezonów, zdaje się, już teraz 5 w tym roku. Taki niby o niczym, ale to taki serial, który nie przeszkadza w robieniu innych rzeczy. Dobrze mówię?
2: Ale na wakacje w porządku?
0: Tak.
2: No to jest dobra produkcja. Ja myślę, że nie ma co na wakacje polecać seriali o wakacjach, bo wiem, że jest taki trend, że na przykład serial, nie wiem, Morderstwo pod palmą, prawda? No jest to jakaś opcja, ale ja osobiście nie lubię, bo potem zaczynam odczuwać niepokój, że mnie to spotka. Więc na przykład w Portugalii, jakbym miała oglądać, to tylko jakieś Skandynawia, najlepiej środek zimy, nie wiem, może wrócić do ostatniego sezonu Detektywa na przykład, czy tam powtórzyć sobie jeszcze raz Harry Hole, ale absolutnie nic, gdzie jest ciepło i gdzie jest ocean, bo zaraz tutaj po prostu będę ciężko zaczynać każdy dzień.
0: No właśnie, a ten Morfeusz zaczyna się gdzieś w Grecji i od razu się dzieją jakieś dziwne rzeczy, prawda?
2: No właśnie, i co? Tak. I Gucio.
0: Dobra, a co polecasz za tydzień, bo już nie pamiętam.
2: Ja myślę, ale to my musimy się zawsze zgodzić, więc tutaj sprawa jest jeszcze otwarta. Zobaczymy, żebyśmy pogadali o takim serialu, który się nazywa The Boroughs. To jest serial na Netflixie, który łączy obyczajówkę, trochę taki thriller z sci-fi. Są matki.
0: Dobra, zapisałem. Dziękuję bardzo. To miłego enjoyowania na wakacjach. Wszystkiego dobrego.
2: Obrigada.
0: No i słyszymy się za tydzień. Jeszcze na wakacjach?
2: Jeszcze. No
0: dobrze.
2: Co tak
0: no to
2: krótko?
0: 3 kawy dziennie i te rzeczy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.

0: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
1: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
2: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
3: Znaczy to sprzątanie aż tak nakręca jak tu Bisia? No właśnie, za 19 minut godzina 11:00 to teraz archiwum polskiego Big Bita. Obiecałem, że będzie wakacyjnie.

Właśnie tu z Adasiem ustaliliśmy, że no ma chłopina dar do pisania pięknych piosenek. I Believe in Love, Elton John. Eltonem Johnem, a teraz taki George Michael.

Piękny album Songs from the Last Century, gdzie George Michael sięgnął po piosenki wcześniej wylansowane, napisane i wylansowane przez innych artystów, ale ta Miss Sarajevo brzmi genialnie. Zresztą nie tylko ta, cała płyta świetna. Jerzy Grunwald, wirtuos nigdy nie umiera. Dziś wersja krótsza. Ktoś gra Chopina.

0: Tak, Virtuoso Never Dies. Ktoś gra Chopina, Jerzy Grunwald. No właśnie, dzisiaj znowu było o tym, że bitwa pod Grunwaldem 1410 i tam szykują jakieś ten atrakcje, jeśli ktoś lubi. Dziękuję bardzo za wszystkie, dosłownie wszystkie listy. Marek@radio357.pl. Piszą państwo, że koncert Susan Vega był fantastyczny. Mam nadzieję, że koncert tej artystki, która za moment, ona wczoraj była w Warszawie, też był dobry.
1: Kieruj się na południe.

LA Song, Out of This Town, to oczywiście Beth Hart, wczoraj koncertowała w Warszawie. 4 minuty po godzinie 11, The Rolling Stones, płyta Foreign Tongues i dzisiaj Some of Us, piosenka, ale przypomnę tylko, że halina.wachowicz@radio357.pl, mamy taką płytę.

No nie mówiłem, że to dobra płyta, nawet jeśli Mick Jagger śpiewa tylko chóry, jest ok. Some of Us, płyty Foreign Tongues. Dzisiaj płyta dla pani Marty z Dresdenka.

No co, przyznam się, lubię tę piosenkę Willie Nelson, Dream Chaser, 11 minut po godzinie 11. Obiecałem, że wrócimy na płytę, która 26 lat temu była na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii, Parachutes Coldplay, to może teraz.

Takie ładne wspomnienie z lat 80. Flock of Seagulls, a teraz będzie wspomnienie z lat 70. W 1981 roku, 16 lipca, zginął w wypadku samochodowym Harry Chapin. I jeśli ktoś myślał, że tę piosenkę to wylansował Ugly Kid Joe, to tak, ale najwcześniej właśnie był Harry, który ją napisał.

Charlie Chaplin, Cats in the Cradle. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. 16 lipca 1969 roku The Beatles weszli do studia, aby zarejestrować dwie piosenki. Here Comes the Sun i Something. Adaś mówi, to nie wiedzieli o tym, że to tak... że to tyle kasy, tak? I w ciągu jednego dnia zarobili. No właśnie, nie tak dawno prezentowałem akurat te obie piosenki, no to skorzystajmy z tego, że Shirley Bassey też pięknie to śpiewa.

0: Charm the Snake to Christopher Cross, a w naszym studiu Michał Trantał.
1: Dzień dobry.
0: Co państwo lato?
1: Na początek dobre informacje, bo skoro co państwo lato, to tak, koniec dopłat za bagaż podręczny w liniach lotniczych, koniec rozsadzania rodzin, koniec z dopłatą do literówki w bilecie. Bilet powrotny w liniach lotniczych nie przepadnie, jeżeli nie uda nam się wsiąść do samolotu na pierwszy rejs. Linie lotnicze będą miały 96 godzin, by powiadomić nas o prawie do odszkodowania. To są dobre informacje. Złe informacje, że jeszcze w tym sezonie musimy się trochę przemęczyć, bo one wejdą w życie od przyszłego sezonu. I dziś chciałbym państwu zadać pytanie, czy pasażerowie samolotów w Europie są dziś zbyt słabo chronieni i mogą się państwo już za chwilę z nami podzielić swoimi lotniskowymi historiami. Ja przyznam się, że w ubiegłym roku 18 godzin podróżowałem z Warszawy pod Neapol i nie była to zbyt przyjemna podróż, więc jeżeli państwo mają podobne historie, to zapraszam do dyskusji po 12.
0: Bywają takie przypadki, moja znajoma poleciała przez Katar do Tajlandii i potem wracała przez Azerbejdżan i podróż trwała 60 godzin.
1: Czyli moje 18 to jest
0: tak, pikuś. No ale naprawdę. Wiesz, no to jest takie, że tak powiem, cały świat do przelecenia.
1: A ja miałem tylko 1500 kilometrów.
0: Ale wiesz co, dopłata do bagażu ręcznego to w jakich? To chyba to w tanich liniach.
1: Tak, w tanich liniach, okay. Bo to przede wszystkim chodzi o tanie linie.
0: Ponieważ są tanie linie, to dopłata.
1: Tak, ale teraz już to będzie, będzie w standardzie, chociaż myślę, że bilety przestaną kosztować 60 zł, tylko po prostu 200-300 z tym bagażem na starcie.
0: Michał Trantał, co państwo lato? Sami państwo słyszeli, to po godzinie 12, a my już dziękujemy. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Yellow na koniec, tak nam wyszło.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Zbliża się godzina 12, a to oznacza jedno.
2: Co Państwo? Lato!
1: Wakacje w pełni, już pierwsza połowa lipca. Wielu z Państwa na pewno pakuje walizki, albo na przykład teraz stoi właśnie w kolejce na lotnisku. I tu pytanie. Ile razy przy bramce dopłacaliście Państwo za plecak? Ile kosztowała zmiana jednej literki w nazwisku na bilecie? Albo czy linia rozdzieliła Was na pokładzie z dzieckiem? Ile razy z niepokojem patrzyliście na tak zwane sizery do mierzenia wielkości bagażu? Zresztą w mediach społecznościowych jest mnóstwo filmików właśnie o tym. To ważne, bo to ostatnie, drodzy Państwo, takie wakacje, kiedy linie lotnicze mogą robić co chcą. Unia Europejska zaakceptowała wielki pakiet zmian, który ukróci te praktyki. Przepisy wejdą w życie najprawdopodobniej w przyszłym roku, więc to jest ta zła informacja, że jeszcze ten sezon musimy się trochę przemęczyć. Michał Trantał, Bartek Wasilewski, Julia Nowaczyńska. Mówimy Państwu dzień dobry. Powiedzieliśmy, co jest teraz, a teraz najwyższy czas wspomnieć o tym, co się zmieni, bo po pierwsze, koniec dopłat za bagaż podręczny, mała walizka i plecak będą w standardowej cenie. Koniec rozsadzania rodzin. Miejsca dla dzieci do 14 roku życia obok rodziców będą gwarantowane. Darmowa poprawka literówki w nazwisku do 48 godzin przed wylotem. Bilet powrotny nie przepadnie, jeżeli spóźnią się Państwo na wylot w pierwszą stronę, czyli tak zwana klauzula no show. Linia lotnicza będzie miała 96 godzin, by sama powiadomić Państwa o prawie do odszkodowania. I teraz nasze pytanie. Czy pasażerowie samolotów w Europie są dziś zbyt słabo chronieni? Czy te przepisy, które wejdą w życie, wystarczą? 510 357 357 to telefon do naszego studia. Również zapraszam, zachęcam do skorzystania z tekstówki, która znajduje się w naszej aplikacji. Oczywiście w aplikacji także Sonda. I zachęcam do tego, aby zagłosować tak bądź nie. Mogą Państwo również napisać bezpośrednio do mnie na Instagramie. Oprócz rozmowy o przepisach zachęcam również do dzielenia się swoimi lotniskowymi historiami, bo ja już kilka minut temu w rozmowie z panem Markiem Niedźwieckim wspomniałem o mojej podróży ubiegłorocznej do Neapolu, pod Neapol, która trwała 15 godzin. Może Państwo mają również takie historie, którymi podzielą się z nami na antenie. Za chwilę pierwsi eksperci, którzy pomogą nam rozebrać te zmiany na czynniki pierwsze, ale najpierw Aretha Franklin.

0: Zajrzałem do naszej aplikacji, aby sprawdzić, jakie tam zdjęcie pojawiło się przy tekstówce podczas naszej wakacyjnej zabawy i tam oto jest mój lot do Londynu. To był taki tradycyjny, normalny lot, nie 15-godzinny, w 2,5 godziny byłem w Londynie, więc nie chciałem rzucać zdjęć i wspomnień z podróży, której zbyt dobrze nie wspominam. Adrian Furgalski, prezes zespołu doradców gospodarczych TOR, naszym gościem. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry.
0: Unia ogłosiła wielki sukces. Darmowy bagaż podręczny wraca. Rodzic nie musi dopłacać za miejsce obok dziecka. Bilet powrotny nie przepadnie. Czy my faktycznie wygrywamy? No bo z drugiej strony my za to wszystko i tak będziemy musieli zapłacić. To nie oznacza, że ten bilet w tanich liniach lotniczych będzie dalej kosztował 60 czy 70 zł.
1: Wygrywamy, bo mogło być gorzej i mnie jest, zawsze to podkreślam, jak gdzieś w mediach o tym mówię, wstyd mi jest tak naprawdę, że te regulacje, bo one się powinny zmienić, właśnie powinniśmy to całe rozporządzenie z 2004 roku napisać od nowa, bo tu mamy już olbrzymią, ponad 200 wyroków Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej, więc mamy taką olbrzymią właśnie liczbę tych wyroków, które mówią, kiedy to odszkodowanie się należy, kiedy nie. Ale to, co polska prezydencja wypuściła z siebie, to było szkodliwe, bo w ogóle nie szanowało tej słabszej strony umowy, bo umową cywilną jest zakup biletu, czyli nas, pasażerów. Tam przede wszystkim proponowano wydłużenie znaczne godzin opóźnienia samolotu, bo to nie 3 godziny, jak zostało, ale 4 godziny w lotach dalszych na te odległości, dystans powyżej 3500, to miało być 6 godzin. I to było tyle zaskakujące, że no właśnie taką pokazywało trochę znieczulicę naszej administracji, że coś takiego produkuje. A dwa, było jasne, bo to się zmieniają kadencje parlamentu, są różne grupy polityczne w Europarlamencie, ale zdecydowana większość jest przeciwko temu, żeby ulec takiemu biadoleniu linii lotniczych, bo jak to rozporządzenie w 2004 wchodziło, to linie mówią, my zbankrutujemy. No nikt nie zbankrutował. Też no, ciężko mi sobie wyobrazić, że to, że możemy poprawić błąd w nazwisku, no to są jakieś takie koszty, w linie będą miały olbrzymie problemy finansowe. Czy jak się posadzi matkę obok dziecka, kobietę w ciąży obok jej partnera, osobę niepełnosprawną obok opiekuna. No bez przesady, choć tutaj myślę, że takim wielkim zwycięstwem linii lotniczych jest fakt, że propozycja była taka, po każdym takim opóźnieniu czy odwołaniu samolotu na mniej niż 14 dni, pasażer miał dostać, nie tak jak teraz przeszło, informacje o prawach pasażera, informacje, gdzie jest link na stronie do wniosków, które można wypełnić, ale miał już dostać uzupełniony w większości formularz zwrotu, wnioskowanie o zwrot, i tego to wypadło, bo dzisiaj badania pokazują, że aż 85% pasażerów mniej więcej nie wie w ogóle, jakie ma prawa, kiedy im przysługuje staranie się o odszkodowanie, czy jak pogoda zawiniła, to mogę, czy nie mogę. Jak jest strajk na lotnisku, to mogę, czy nie mogę. I kończąc, to też nie jest tak, że to jest też dowód na to, że linie by tutaj nie popłynęły finansowo, zwłaszcza, że miały i mają nawet mimo problemów na Bliskim Wschodzie olbrzymie zyski netto, bo w odniesieniu do LOT, gdyby wziąć pod uwagę wszystkie te samoloty odwołane, ale oczywiście częściej mówimy o opóźnionych samolotach, to do odszkodowań w Polsce kwalifikuje się około 0,5% lotów naszego narodowego przewoźnika. Więc to jest też takie optymistyczne, że chociaż zdarzają się opóźnienia, to one nie są w większości przypadków aż takie, żebyśmy liczyli w godzinach.
0: Wspomniał pan o tych odszkodowaniach, bo i tu jest zdecydowana racja, że znaczna część Polaków, Europejczyków może w ogóle nie wiedzieć, że przysługują im takie odszkodowania, bo jeżeli się nie mylę, za loty do 1500 km przysługuje nam 200 250 euro. Loty wewnątrz Unii 1500, 3,5 tysiąca kilometrów 400 euro i loty poza Unię powyżej 3,5 tysiąca kilometrów 600 euro. Odszkodowanie przysługuje przy opóźnieniu w punkcie docelowym o minimum 3 godziny. I warto wspomnieć, że jeżeli to są jakieś warunki atmosferyczne i tak dalej, strajki na lotniskach, to nie przysługuje nam takie odszkodowanie.
1: Tak, i tutaj mówimy oczywiście o lotach, które odbywają się z państwa unijnego, z Norwegii, Islandii, Szwajcarii, ale no, na przykład gdybyśmy lecieli, chociaż no, nie ma takiego połączenia, amerykańskimi liniami z Nowego Jorku do Polski, to nie przysługuje, natomiast linie zarejestrowane w Unii, czyli jak będziemy wracać ze Stanów Zjednoczonych lotem, i będzie opóźnienie do Warszawy, to oczywiście takie odszkodowanie jest. Tu czasami się zdarzały dziwaczne wyroki TSUE, że na przykład, jeśli dobrze pamiętam, to były portugalskie linie, pilot zmarł przed swoim lotem, no i rano znaleziono go i nie było jak znaleźć nowego pilota i tutaj stwierdzono, że to nie jest nadzwyczajna okoliczność, ale te, które nam przysługuje. Jeżeli, nie wiem, było zachowanie pasażera, przepraszam, jeżeli było zachowanie pasażera takie złe i w związku z tym trzeba było na przykład wyprowadzać, to tutaj tego odszkodowania nie ma, jeżeli było opóźnienie. Pogoda ekstremalna, to przede wszystkim tu burze szkodzą, jeśli idzie o lotnictwo, czy strajk, ale uwaga, na lotnisku, czyli służb lotniskowych, bądź kontroli ruchu. Jeżeli strajkuje ekipa linii lotniczej, ale nie tak, że nikt o tym nie wiedział i nagle wychodzą z jakimiś transparentami, no to oczywiście też łamią prawo. Ale jeżeli była procedura strajkowa, nie dogadano się i ten strajk następuje, to wyrok TSUE uznał, że za mało było starania po stronie pracodawcy, że do tego strajku dopuścił. No i także jeżeli na przykład nie wiem, nastąpi awaria samolotu, to też TSUE orzekł, że widocznie no ta pielęgnacja, konserwacja, utrzymanie samolotu było na niewłaściwym poziomie, skoro do takiej awarii, która wymaga takiego dużego opóźnienia, czy w ogóle odwołania samolotu doszło.
0: Przypomnę numer do naszego studia 510-357-357. Czy pasażerowie samolotów w Europie są dziś zbyt słabo chronieni? To pytanie do państwa. Z nami ciągle Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Panie prezesie, a czy te nowe przepisy nie sprawią, że tanie linie lotnicze przestaną być tanimi liniami lotniczymi i zamienią się w zwykłe linie lotnicze?
1: No to już właściwie dzisiaj się zaburza taki podział, który kiedyś funkcjonował, że jasno mogliśmy rozgraniczyć te low costy od linii narodowych, bo one wzajemnie przejmują od siebie i za bardzo wiele rzeczy my musimy płacić w tych liniach tradycyjnych. Natomiast no, Ryanair tutaj z tych działających na polskim rynku, no to jest największy przewoźnik, to jest też największy przewoźnik w Europie, najmocniej protestuje, mimo że śpi na pieniądzach, ale jak najmocniej protestuje, to znaczy, tak mówię no pół żartem, pół serio, że go to dotknęło, czyli że to jest dobre dla pasażera prawo, bo no, tu oni rzeczywiście strasznie żyłują te czasy pobytu na lotnisku. Wywożą pasażerów, 25 minut powinni stać i już wylatywać. No więc jeżeli tam jest jakiś problem, ktoś się kłóci o bagaż. Ostatnio słyszałem, że z plecaka tam odstawały ponad tę miarkę uszy od plecaka. No to no, uszy to nie jest taka wielkość tego plecaka nadwymiarowa. No,
0: pracownicy Ryanaira podobno są gratyfikowani za to, że no, wykryją tak, ponadwymiarowy bagaż.
1: Też tak słyszę, ale bardzo często, no tutaj nawet jest tak, że się nie zabiera tych pasażerów, którzy się wykłócają, bo no, Ryanair nie chce sobie pozwolić na to, żeby mu ta siatka się posypała. Więc tu też chodzi o to, żeby była jasno pokazane, za co płacimy. W związku z tym no też się niektórzy zastanawiają, czy nie będzie teraz obniżania wielkości bagażu, bo propozycja była taka, że wniesiemy walizkę kabinową o rozmiarach 55, 40, 20. To zmniejszono do 40, 30, 15. Już nie pamiętam, który, ale jeden z tych rozmiarów jest mniejszy niż w Ryanairze, więc się zastanawiano, czy nie będzie wymiany tych urządzeń, do których wkładamy i sprawdzamy nasz bagaż. Tu Ryanair stosuje oczywiście podwyżki, ale to są rzędu kilku procent, nawet jak mieliśmy te problemy paliwowe, które go nie dotknęły. I on też narzuca tą swobodę bądź brak swobody podwyższania cen za bilety w liniach lotniczych innych. Przede wszystkim jeśli mówię o lataniu po Europie, bo tutaj jest tym numerem jeden, z taką konkurencją trzeba się liczyć. Oczywiście, że wszystko tam jest gdzieś płatne, ale tak jak mówię, jeżeli te wyśrubowane już do granic chyba możliwości, chęć brania pieniędzy za wszystko, no to tam mu się przekłada oczywiście na koszty poza tym samym biletem. No to tutaj nie sądzę, żeby popłynął na tym finansowo on, ani ktokolwiek inny, jeżeli na przykład, bo to jest też ważne, tu wzięto pod uwagę, że niektórzy są wykluczeni cyfrowo, bo Ryanair chciał zakazać w ogóle kart papierowych. Wszyscy mamy mieć w aplikacji nasz bilet. Tutaj przyjęto rozwiązanie, że jeżeli ktoś chce, to musi mieć tą kartę wydrukowaną i nie można brać za to żadnych dodatkowych opłat. Czy to jest taka wielka filozofia, żeby dziecko 10-letnie siedziało obok mamy? No nie. Czy to kosztuje jakieś wielkie pieniądze? No nie kosztuje żadnych pieniędzy. Przecież kiedyś tak lataliśmy. Można było wnosić bagaż bez takich wariactw. Można było i swobodniej wybierać miejsca. Tu po prostu uznano, że te wszystkie dodatkowe opłaty, gdzie na każdym kroku, widzimy, możemy z czegoś zrezygnować, możemy to zaakceptować, ale to jest mocne źródło zarobkowania. No, klienci, jak widać, to akceptują, bo jak trzeci raz powtarzam, ale nie robiąc reklamy, jest to numer jeden, jeśli idzie o Europę, więc taki styl działania, też różne informacje właśnie, co tam się na lotniskach wyprawia. No oczywiście to dotyczy zdecydowanej mniejszości pasażerów, ale widać sporej grupie osób nie przeszkadza i ta cena, bo jednak one są mocno konkurencyjne, jest tutaj ważniejsza niż pewne, nazwijmy to delikatnie, niedogodności.
0: Ostatnie pytanie teraz. Czy czeka nas wielka wymiana walizek w związku z tymi zmianami? Czy te standardowe, które mamy w naszych domach, te walizki kabinowe, lotnicze, są okej?
1: Nie, no mam nadzieję, że tutaj nie będzie szaleństwa. To znów zwraca się uwagę na jedną linię, że ona może tutaj chcieć wprowadzać jakieś zmiany, no ale przepraszam, no to by już naprawdę było nie fair i głupie, bo będziemy wymieniać też samoloty, że nagle nam się skurczą miejsca pod siedzeniami, skurczą nam się schowki nad nami. No nie, one są cały czas takie same, więc no, mam nadzieję, no, nie jest to dobre rozwiązanie, to parę centymetrów, należało to zostawić tak, jak jest w tej chwili, więc mam nadzieję, że te parę centymetrów no, nie będzie powodem do takich cudów na lotniskach, zwłaszcza, że to też jest jakiś koszt wymiany na lotniskach licznych, na tych instalacji do sprawdzania wymiaru, choć to też użyłem przypadek tego plecaka, no uszy, też są dobrze rady, zwiążcie taśmą plecak, żeby te uszy przylegały. No trochę to już się kpina robi z podróży, więc mam nadzieję, że taka głupota nas nie czeka.
0: Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Do usłyszenia. Stawiamy przecinek, bo połączymy się jeszcze pod koniec naszej audycji. Drodzy Państwo, 510 357 357, czy pasażerowie samolotów w Europie są dziś zbyt słabo chronieni? To pytanie do Państwa. Można również napisać tekstówkę w naszej aplikacji i przy okazji wziąć udział w sondzie, ta, która również w naszej aplikacji jest. Mogą Państwo również napisać do mnie bezpośrednio na Instagramie, ale mamy Pana Jarka na antenie. Dzień dobry Panie Jarku, kłaniam się i jakie jest Pana zdanie na temat ochrony pasażerów linii lotniczej?
2: Dzień dobry. Czekałem dosyć długo, aż się doczekałem, hurra. I powiem Państwu tak, że w zasadzie my w ogóle słabo jesteśmy chronieni. Chciałem powiedzieć, w ogóle nie jesteśmy chronieni, ale to nie jest prawda, no, trochę jesteśmy chronieni. Natomiast moim zdaniem wszystko zaczyna się w kolejce. W kolejce, w której stoimy do tak zwanej odprawy i traktuje się pasażerów, nie chcę używać słów ordynarnych, ale traktuje się pasażerów jak trzodę chlewną. Bo to zarówno w tanich liniach lotniczych, jak i w tych drogich liniach lotniczych. Wpuszcza się ich do korytarzy zamkniętych. Tak było w czasie pandemii również, tak było po pandemii. Ludzie czekają stłoczeni, bez oddechu, bez możliwości poruszenia się, skorzystania z toalety. To jest pierwszy skandal, jaki w ogóle rzuca się w oczy. I to nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach europejskich. Z drugiej strony paradoksalnie, jeśli będą wyższe ceny biletów lotniczych, to może też dobrze, bo tak jak powiedziałem, z drugiej strony może ta turystyka powinna być jednak trochę ograniczona, bo tłumy, które odwiedzają miasta znane w całej Europie, na całym świecie, po prostu wdeptują te miejsca w beton, w piasek i bezrefleksyjnie robią sobie zdjęcia do Instagrama tylko po to, żeby się pochwalić, że byli w Paryżu, byli w wieży Eiffla, byli w Bolonii, byli
0: ale tu, chyba byli tam. Na tym polega podróżowanie też. Nie możemy mieć pretensji do ludzi, że chcą podróżować.
2: Proszę pana, to jest hipokryzja posunięta do kwadratu, bo z jednej strony słyszę jęki w radiu i w telewizji, że się wdeptuje Wenecję w ziemię, a z drugiej strony się napuszcza turystów, żeby to robili w dalszym ciągu. Więc zdecydujmy się, albo chronimy dobra kultury.
0: Tylko, że te dobra kultury są dla nas. Ktoś chce je oglądać, więc po co mamy je chronić, skoro nikt nie będzie mógł ich oglądać?
2: Niech pan pojedzie sobie do katedry Notre Dame, zobaczy, jak ludzie oglądają katedrę Notre Dame. To panu na pewno wystarczy za odpowiedź na to pytanie, które pan postawił.
0: Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam, miłego dnia życzę, zaglądam w tekstówki. Pani Ola pisze, w przedstawionych zmianach bezspornymi są dla mnie brak możliwości rozdzielenia miejsca dziecka i rodzica oraz opłaty za poprawę litery w nazwisku. Pozostałe kwestie zawsze były domeną tanich przewoźników lotniczych. Każdy dodatkowy kilogram bagażu to koszt dla linii, paliwo, opłata lotniskowa, więc bilety będą znacznie droższe. Jeszcze pan Tomek, ostatnio leciałem samolotem w 1/3 pustym. Co z miejscem na nogi, pyta nasz słuchacz. To, co tak zwane tanie linie robią z przestrzenią między siedzeniami, jest karygodne. Jeżeli normalne linie mają poniżej 90 miejsc w samolocie, to tanie nie więcej niż 120 mają po 150. Pozdrowienia od pana Tomka, a my już witamy na antenie Radia 357 pana Norberta. Dzień dobry panie Norbercie i pana komentarz.
3: Dzień dobry, ja mam tutaj pytanie do eksperta. Chciałem się zapytać, bo miałem taką sytuację w tym roku. Na ferie poleciliśmy do Jordanii i niestety się zdarzyło tak, że w niedzielę mieliśmy powrót. Halo, słychać mnie?
0: Tak, tak, proszę mówić.
3: W niedzielę mieliśmy mieć powrót i Ryanair nam w sobotę odwołał loty z wiadomych przyczyn, że doszło do inwazji na Iran, tylko że myśmy wrócili na własną rękę w niedzielę liniami lotniczymi jordańskimi, Royal Jordan, do Tunezji, z Tunezji do Rzymu, z Rzymu do Berlina czy do Frankfurtu i z Frankfurtu do Krakowa. I pytanie moje do eksperta, czy my możemy starać się o odszkodowanie, bo przestrzeń powietrzna nad Jordanią była otwarta, tylko no Ryanair podjął decyzję o tym, że loty się nie odbędą. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Postaram się zadać to pytanie pod koniec programu panu Adrianowi Furgalskiemu. Dziękuję bardzo za sygnał, bo to są bardzo ważne rzeczy, bo sam na przykład starając się o odszkodowanie skorzystałem z usług firmy pośredniczącej, bo to też jest, te firmy mają bardzo duży żer, no bo wiadomo, linie lotnicze, szczególnie tanie, no nie chcą nam dawać tych odszkodowań, więc często warto skorzystać z usług pośrednika i udało mi się uzyskać takie odszkodowanie za ten mój feralny lot, ale też bardzo ciekawa sytuacja, że o ile linie nie informują, że przysługuje nam odszkodowanie, to o tyle firma pośrednicząca nie poinformowała mnie, że uzyskała takie odszkodowanie i musiałem sam upomnieć się, czy sprawa została już załatwiona, więc z jednej strony linie lotnicze nic nam nie mówią, bo nie chcą, żebyśmy składali te wnioski, a później firmy pośredniczące jeszcze liczą na to, że my zapomnieliśmy się i nie upomnimy się o to odszkodowanie, bo wiadomo, to też trwa. Mi to zajęło łącznie chyba z 7 miesięcy, zanim odzyskałem te 250 euro, które mam, które przysługiwało mi właśnie zgodnie z tymi unijnymi przepisami. Pan Konrad na antenie Radia 357. Dzień dobry, panie Konradzie, witam.
4: Witam, dzień dobry. Generalnie przychodzi mi na myśl kilka tematów, które można by poruszyć, ale takim głównym i zdziwiony jestem, że nie został on jeszcze poruszony, to jest też temat overbookingu.
0: Czyli nadmiarowej liczby pasażerów, tak, w samolocie.
4: Ostatnio chyba to jest już po prostu plagą w Wizzerze, gdzie sprzedaje się dużo więcej miejsc niż samolot może zabrać ludzi na pokładzie i później lotnisko okazuje się, że niestety pewna grupa pasażerów nie może dostać się na pokład, mimo biletów. No to jest bardzo dziwne i szokujące, a coraz częściej się to zdarza. Więc tutaj zdziwiony jestem, że nie został ten temat poruszony ani przez regulatora, ani przez widzów czy eksperta, bo to jest dla mnie bardzo zaskakujące.
0: Zapisuję sobie ten temat. Mamy jeszcze dzisiaj drugiego eksperta i pan Adrian Furgalski też będzie drugi raz na naszej antenie, więc to też jest również bardzo ciekawy temat, no bo wtedy linie lotnicze zazwyczaj oferują hotel, nocleg i kolejny bilet, no ale to też jest sprawa dość kontrowersyjna, o której pan wspomina.
4: To zależy też od kierunku i połączenia, bo jeśli mamy połączenie na przykład do Londynu, to tak naprawdę niekiedy temat rozwiązuje się tym, że lecimy 3 godziny później, ale w przypadku jakichś połączeń, gdzie występuje jeden lot na tydzień, bardziej jakieś tam hiszpańskie rejony, to zdarza się tak, że tak naprawdę przepada nam wszystko, bo może dostajemy ofertę lotu tydzień później, gdzie tak naprawdę tydzień później wypada powrót i wszystkie inne ustalenia, noclegi i inne awizacje po prostu przepadają.
0: Jasne.
4: Słyszałem o takich sytuacjach, że overbooking wystąpił tak, że dziecko nie dostało miejsca siedzącego, natomiast rodzicom system przydzielił i dziecko zostaje w Rzymie, a rodzice mają wracać. To już też w ogóle bardzo dziwna sytuacja i paradoks jest okrutny, no tutaj mi się wydaje, w tej sytuacji.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Czy pasażerowie samolotów w Europie są dziś zbyt słabo chronieni? To pytanie do państwa. 510-357-357. Także tekstówka w naszej aplikacji, mogą państwo do nas napisać. Zrobił to na przykład pan Jarek z Krakowa i pan Jarek pisze: dla osób, które podróżują okazyjnie, raz, dwa razy do roku, te zmiany wiele nie zmienią. Jasne, fajnie i w ogóle, ale opłacać będzie się głównie osobom podróżującym często i regularnie. To głos prosto z Krakowa, a teraz na naszej antenie pani Gosia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Miło mi, że udało mi się dodzwonić. Ja chciałabym poruszyć taką jedną sprawę, która ma się zmienić, że rodzice muszą siedzieć, znaczy powinni siedzieć obok małoletniego dziecka, aczkolwiek jeżeli chodzi o przepisy, to przepisy jedno, a praktyka wygląda dość często inaczej, bo w tej chwili, kiedy rodzic leci z dzieckiem, dziecko ma miejsce jakby za darmo, bezpłatnie to miejsce, a rodzic musi wykupić to miejsce, żeby siedzieć koło dziecka. 2 tygodnie temu czy 3 tygodnie temu leciałam z dzieckiem 4-letnim i system przydzielił, oczywiście dla siebie wykupiłam to miejsce, ale system przydzielił nam miejsca obok siebie, tylko że przedzielone przejściem. I dziecko 4-letnie siedziało po jednej stronie, a ja siedziałam po drugiej stronie. I mimo moich interwencji i obsługi naziemnej, czyli już tam jak się pojawiłam, próbowałam interweniować, potem interweniować na pokładzie samolotu, żeby to zostało zmienione, było po prostu, samolot był pełen. inne osoby nie wykazały chęci zmiany, żeby się ze mną zamienić, no bo z drugiej strony też je jakby rozumiem, bo jeżeli zapłaciły, żeby siedzieć obok siebie, to dlaczego mają tracić na tym, żeby się z kimś zamienić? I teraz siedzi rodzic z 4-letnim dzieckiem, przedzielony przejściem, to ze względu bezpieczeństwa to jest po prostu no, absurd jakiś. I szczerze powiedziawszy, tak wyglądał nasz lot, 4-godzinny lot. I nie zostało to zmienione i uważam to za karygodne. To jest znana linia na R. No niestety jest tak, że no latam tymi liniami dość często, no bo są to atrakcyjne ceny. Ale powiem szczerze, że po takim locie ostatnim zaczynam mieć wątpliwości, bo to jest jakby podstawowa rzecz, żeby dziecka takiego małego nie rozdzielać z rodzicem, a pomimo wykupionego biletu tak się stało i co usłyszałam za odpowiedź od pracowników Ryanaira, że te miejsca obok siebie są traktowane, pomimo że są przedzielone przejściem, są traktowane jako obok siebie.
0: Ojej, dziękuję bardzo za bardzo ważny głos. 510-357-357 to telefon do naszego studia. Wspomniała pani o tych atrakcyjnych cenach tanich linii lotniczych. Ja ostatnio sprawdzam również alternatywne loty tymi tak zwanymi normalnymi liniami lotniczymi z prostego powodu, bo kiedy zaczniemy w tym koszyku dodawać sobie bagaż podręczny, miejsce obok swojego partnera, partnerki, osoby, z którą lecimy, to w pewnym momencie okazuje się, że te ceny zaczynają być porównywalne, więc zachęcam Państwa również do tego, aby po prostu sprawdzić, czy przypadkiem lot zwykłymi, w cudzysłowie, liniami lotniczymi nie wychodzi podobnie albo na przykład taniej. Zawsze warto sprawdzić. Pan Adam na antenie Radia 357. Dzień dobry, panie Adamie.
6: Witam. Tak, Adam z Katowic. Dziękuję za możliwość oddania głosu. Troszkę się naczekałem, ale nawiążę może do tego, co pan redaktor powiedział w poprzedniej swojej wypowiedzi, bo o overbookingu już było, a to jest dość istotna kwestia i fajnie byłoby o to dopytać ekspertów, o ten proceder, jak duży jest. A ja wrócę do kwestii odszkodowań, bo jeżeli ktoś nie miał takiego opóźnienia, które przekraczało na tam 2-3 godziny, czy 4 na trasie transatlantyckiej, czy 3, przepraszam, to już nie pamiętam dokładnie, jak mówią przepisy, ale jeżeli ktoś nie miał z tym do czynienia, to może żyć w przekonaniu, że chroni go prawo. Prosiłbym Państwa, to znaczy mnie taka sytuacja dokładnie spotkała rok temu. Leciałem z rodziną z Katowic, no jedną z największych linii lotniczych w Europie, to jest, no, chyba mogę wymienić nazwy Lufthansa, ale w każdym razie, no na pewno linia, która ma największe przychody w Europie. I był to lot, tak jak mówię, przez Frankfurt do Chicago. W drodze powrotnej lot był opóźniony łącznie, bo patrzymy zawsze od miejsca wylotu, prawda, do miejsca docelowego, czyli przesiadka, bo to był lot, wiadomo, dwuczęściowy. W sumie opóźnienie wyniosło 9 godzin, a na tym pierwszym odcinku ponad 5, więc no po prostu był opóźniony i to ze względów po prostu niepogodowych. Proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy Państwo złożycie taką reklamację do przewoźnika, odbijecie się od ściany albo nie odpowie. Najpierw zrobicie to Państwo przez interfejs. Powtórzę, jest to duża linia lotnicza, prawda? Zapewne Państwo moglibyście być w przekonaniu, że korzystając z usług no dobrej, renomowanej linii lotniczej, to taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Otóż w momencie, kiedy Państwo ten bilet, przepraszam, tę reklamację złożycie, albo w pierwszym rzucie ja w ogóle nie doczekałem się odpowiedzi, składając tą reklamację przez
0: jak się zakończyło to?
6: W drugim rzucie wysłałem list polecony, na który nie dostałem odpowiedzi. Musiałem skorzystać z usług, to znaczy z Państwowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Urząd zajął się tą sprawą, linia na razie nie odpowiada. Proszę spojrzeć na statystyki. W momencie, kiedy Państwo nie pójdziecie z tym do sądu, a jak pójdziecie do sądu, to tak naprawdę dostaniecie odszkodowanie dopiero w momencie, kiedy pojawi się komornik w tej linii lotniczej. To są rzeczy, które na forach Państwo wyczytacie. Ja obecnie, skończywszy procedurę w tym Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, odbiłem się tak samo od ściany i jestem na etapie zakładania sprawy sądowej. Skuteczność wynosi 30%. tego Państwowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Skuteczność wynosi 30% ogólnoeuropejska, prawda?
0: Jasne, dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam, a na naszej antenie nasz drugi ekspert, mecenas Piotr Gat, adwokat pełnomocnik Delay Fix. Dzień dobry, panie mecenasie.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Więc pozwolę zacząć sobie od bardzo ciekawych pytań od naszych słuchaczy, bo dwa razy już jest padła kwestia overbookingu, czyli sprzedawania większej liczby biletów niż jest miejsc w samolocie. W jaki sposób jest to rozwiązywane prawnie i czy linie lotnicze mają, no, czy mogą coś takiego robić?
7: Tak, jeżeli chodzi o kwestię overbookingu, czyli nadsprzedaży miejsc na pokładzie samolotu, no jest to praktyka dozwolona przez prawo unijne i przewoźnicy jak najbardziej mogą to robić. Natomiast no, pasażer, kiedy spotka się z taką praktyką i zostanie mu odmówione wejście na pokład, ma zgodnie z przepisami europejskimi prawa, w tym prawo do zryczałtowanego odszkodowania, więc taki pasażer dostając odmowę wejścia na pokład powinien przede wszystkim prosić przewoźnika o potwierdzenie zaistnienia takiego faktu na piśmie, a następnie powinien jak najszybciej złożyć reklamację u przewoźnika, wnosząc o wypłatę odszkodowania w kwocie od 250 do 600 euro w zależności od dystansu lotu.
0: I drugie pytanie, które również nasz słuchacz poruszył na antenie, to odwołanie lotu ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie i przelot nad Jordanią, ale przestrzeń powietrzna nad Jordanią była otwarta, lot mógł się odbyć, a został odwołany. I teraz pytanie, czy jest to czynnik wyższy, czy jednak nie jest czynnik wyższy?
7: To wszystko zależy też, w którą stronę też ten lot miał miejsce, bo jeżeli to był lot powrotny na przykład do kraju, no to nie wchodzą tu w grę przepisy rozporządzenia unijnego. Natomiast jeżeli był to lot z terytorium Unii Europejskiej gdzieś dalej na wschód, no to tu już pasażer jest objęty tą ochroną. Natomiast no, jak najbardziej. Wojna jest uznawana za okoliczność nadzwyczajną, która może zwolnić przewoźnika z odpowiedzialności odszkodowawczej. Natomiast proszę pamiętać i powinni o tym pamiętać pasażerowie, to nie jest tak, że przewoźnik może powołać się tylko na okoliczność nadzwyczajną. Musi jeszcze wykazać, że podjął wszelkie racjonalne środki, aby przeciwdziałać odwołaniu, ewentualnie no, przeciwdziałać negatywnym skutkom takiego odwołania dla pasażera. Tym samym, jeżeli przewoźnik odwołał lot, powinien zaproponować pasażerowi jak najszybsze połączenie alternatywne, o ile jest to możliwe, bo w sytuacji, kiedy no, przestrzeń lotnicza byłaby zamknięta całkowicie, no to nie można wymagać od przewoźnika, żeby realizował lot, kiedy no, taka sytuacja no, nie może zaistnieć. Tak? Więc w takiej sytuacji należy zbadać. Na pewno pasażer, jeżeli znalazł się w takiej sytuacji, powinien wystąpić o uzasadnienie do przewoźnika, dlaczego taki lot został odwołany. No jeżeli przewoźnik odmówi wypłaty odszkodowania, no to pozostaje droga albo właśnie skierowanie sprawy do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, do Rzecznika Praw Pasażerów. Natomiast trzeba pamiętać, że jest to postępowanie, które mediacyjne tak naprawdę. Tutaj rzecznik nie ma żadnych uprawnień, aby przymusić przewoźnika do wypłaty zryczałtowanego odszkodowania. Więc no, taką lepszą drogą dla pasażera jest od razu skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.
0: Panie mecenasie, porozmawiajmy teraz o tych zmianach w przepisach. Czy kwestia odszkodowań, informacji przez linie lotnicze, że to odszkodowanie należy się nam bądź nie, bo 4 dni będzie na to, czy to zakończy tą grę w kotka i myszkę, jeżeli chodzi o odszkodowania za opóźnione loty? No bo wiadomo, linie lotnicze teraz robią wszystko, żeby nie informować o tym, żeby nie musieć płacić odszkodowań pasażerom.
7: Tak, no, jak wiadomo, no, przewoźnicy, no, w ich interesie jest, aby jak najmniej osób znało te swoje prawa, więc to ma się zakończyć, taki jest cel główny reformy rozporządzenia EC261. Przewidziane są między innymi takie postanowienia, że w ciągu 96 godzin przewoźnik będzie zobligowany poinformować pasażera o tym, jakie mu przysługują prawa i o tożsamości przewoźnika, który na przykład wykonywał dany lot, do kogo ma pasażer się zgłosić. Więc tutaj na pewno ten obowiązek informacyjny będzie ciążył na przewoźnikach i pasażerowie będą od razu wiedzieli, jak mają postępować, jakie mają uprawnienia, do kogo się zgłosić, więc na pewno to będzie duża zmiana na plus w tym temacie. Ale jeszcze do tego czasu musimy poczekać.
0: Zobaczymy, jak będzie wyglądała praktyka. Słuchacz albo słuchaczka. Tak. Mam tekstówkę, wiadomość od jednego z naszych słuchaczy. Moja żona zapłaciła 80 euro za wystające koła w walizce. 2 centymetry więcej. Fakt, że bagaż podręczny będzie w cenie każdego biletu, sprawi, że nie będzie dochodziło do takich sytuacji? Czy będzie do nich dochodziło tym bardziej, bo linie lotnicze jeszcze bardziej restrykcyjnie zaczną mierzyć te walizki?
7: No to życie, praktyka pokaże, tak? Na pewno zmianą na plus jest umożliwienie wnoszenia na pokład

0: czy do takich praktyk będzie dochodziło? No, na pewno nie u wszystkich przewoźników. Na pewno te praktyki są stosowane przez przewoźników niskobudżetowych, którzy już teraz grzmią, że no, nie zgodzą się na takie praktyki, no ale jednak przepisy unijne będą ich obligowały do tego, aby umożliwić wniesienie na pokład tego bezpłatnego bagażu. Jak to wyjdzie w praktyce, no to musimy jeszcze poczekać do mniej więcej trzeciego kwartału przyszłego roku.
1: Pan Paweł do nas napisał, pan Paweł z Radomska, pyta a propos firmy odzyskującej odszkodowania za opóźnione loty. Jakie są prawa pasażera w wypadku nierzetelności takich firm? Gdzie można poskarżyć się na taką kancelarię?
0: No jeżeli pan słuchacz tutaj jest niezadowolony z usług, na pewno no może przede wszystkim zgłosić się do takiej firmy. Taka firma na pewno ma regulamin. I tam jest wskazany sposób postępowania reklamacyjnego, więc no myślę, że najlepiej to spojrzeć na umowę łączącą pasażera z taką firmą i tam na pewno trzeba wszcząć procedurę reklamacyjną, a kolejnym krokiem no to być może jest to Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta.
1: A który z tych przepisów ze zmian był najbardziej absurdalny?
0: Najbardziej taką, no, należy pamiętać, że to rozporządzenie weszło w 2004 roku i od ponad tutaj 13 lat toczyła się dyskusja nad zmianą tego rozporządzenia, ponieważ lotnictwo poszło tak daleko do przodu, że te przepisy nie nadążały za życiem. Natomiast kwestią taką najbardziej kontrowersyjną było dążenie przewoźników za wszelką cenę, aby pozbawić pasażerów tego prawa do zryczałtowanego odszkodowania. I kwestią zapalną było właśnie, jak tu uregulować ten obowiązek odszkodowawczy przewoźników. Przewoźnicy chcieli obniżyć te kwoty, do których są obecnie uprawnieni przewoźnicy lotniczy, więc na pewno to było kwestią zapalną i tutaj Parlament Europejski stanął na straży praw pasażerów i dzięki uporowi Parlamentu Europejskiego tak naprawdę pasażerowie będą uprawnieni w takim samym stopniu, jak jest to na dzień dzisiejszy, do uzyskania właśnie tych odszkodowań w takich kwotach, jakie one są dotychczas.
1: Mecenas Piotr Gat, adwokat, pełnomocnik Delay Fix. Stawiamy przecinek. Usłyszymy się jeszcze za nieco ponad 10 minut. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Pan Michał z Bournemouth pisze, udało się odzyskać pieniądze za lot, na którym zostałem wylosowany do opuszczenia pokładu. Stewardesa źle się poczuła i musiała udać się do szpitala. Linie zwróciły pieniądze za posiłki kupione na lotnisku, więc warto zachować paragon. Zapewnili hotel, nie zwrócili jednak za parking na lotnisku. Lot odbył się następnego dnia rano, pisze nasz słuchacz. A teraz witam na antenie pana Marka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, halo.
1: Halo, bardzo dobrze słychać. Czy pasażerowie samolotów w Europie są dziś zbyt słabo chronieni?
2: No ja uważam, że i tak w Europie to mamy i tak dużo szczęścia, że to prawo jest jakie jest. Oczywiście jest mnóstwo niedociągnięć i to zawsze będzie takie przeciąganie liny pomiędzy pasażerami i liniami lotniczymi, bo wiadomo, że to jest biznes. Ja osobiście bardzo się cieszę z wszystkich zmian, które zostaną wprowadzone. Te dwa zapisy odnośnie no-show i overbooking będą zawsze dla mnie absurdalnym wymysłem, no bo ten pierwszy przepis jest zmieniony, a z tego co słyszałem, ten drugi nadal chyba
1: nie,
2: pozostaje.
1: No, overbooking tak? Pozostaje, ale to jest absurd no totalny. No, nie można absurd, zrobić losowania ludzi, którzy mają opuścić pokład, jeżeli ktoś leci
2: dokładnie
1: na wakacje.
2: Tak. Ja wielokrotnie doświadczyłem tego overbookingu, bo bardzo, nie ukrywam, bardzo dużo latam po Europie, ale również za granicę i poza Europę i po prostu nie rozumiem, jak idziemy do kina, tak, jest 100 miejsc, to jak można sprzedać 120 biletów? To dla mnie jest jakiś absurdalny w ogóle przepis i nie rozumiem, jak coś takiego może funkcjonować.
1: Czyli ja myślę, że linie lotnicze liczą na to, że kilka osób zrezygnuje właśnie przed lotem w związku z różnymi sytuacjami losowymi tak. I wtedy akurat uda się wszystkich upchać do samolotu, a często jednak wszyscy przychodzą na ten rejs.
2: Tak, zgadza się. Natomiast no, ja kupuję bilet na konkretny dzień i teraz my bardzo dużo tutaj rozmawiamy na temat o tym, że linie lotnicze muszą później jakoś zrekompensować to, prawda, o tych wypłatach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, umówmy się, w wielu przypadkach to są

0: to jest również czas, którego się po prostu nie da kupić u pasażerów, tak? Latamy na wakacje, latamy do różnego rodzaju spotkania biznesowe, tak? Do pracy i tak dalej i te to, co to wyrównanie, tak, jakieś tam 200 czy 300, 400 euro, to nie jest coś, na co my czekamy, na co liczymy, tak? Wolelibyśmy wiedzieć, że...
1: Często pieniądze nie są ważne, bo my lecimy na nasz urlop, który planowaliśmy dokładnie, bardzo tak. długo, albo na przykład lecimy na city break. Jeżeli lecimy w piątek, a wracamy w niedzielę, a nagle ktoś nam mówi, że spokojnie, jutro o 15 ma pan lot, no to
0: dokładnie tak.
1: w sobotę o 15, dokładnie kiedy tak. w niedzielę chcemy wrócić, no to jest totalny absurd.
0: To trochę za późno. Jeszcze inną kwestię chciałbym poruszyć. Tutaj mówimy o tych europejskich naszych liniach lotniczych, tak? Lufthansa i wiele innych. Natomiast uważam, że linie arabskie, akurat moje doświadczenie jest takie z liniami arabskimi, być może to jest z innymi liniami innych przewoźników z innych krajów, są troszeczkę traktowane po macoszemu. Z mojego doświadczenia wiem, że oni nie podpisują umów międzynarodowych, które obowiązują w Europie. I teraz tak długo, jak wylatujemy z Europy i lecimy gdzieś dalej, to oni oczywiście są zobligowani do przestrzegania przepisów, które tu funkcjonują. Natomiast przylatując do Europy, spoza Europy, czyli lecimy na przykład z Kataru, czy z Dubaju, czy z Szardży, czy z tych innych krajów tam w Zatoce Perskiej, nie obejmują ich te same zasady, które działają w Europie i jesteśmy po prostu zupełnie wtedy inaczej traktowani. I to jest też po prostu coś, co uważam też powinno być zmienione i być może bardziej restrykcyjnie te linie lotnicze powinny być traktowane przez prawo Unii Europejskiej.
1: Dziękuję bardzo za opinię, za komentarz. Do usłyszenia. Spoglądam w Państwa tekstówki. Pan Przemek napisał: mnie osobiście nigdy nie spotkała konieczność dopłaty do bagażu podręcznego, wybierając się na wakacje. Jednak jest to stresujące. Wymaga kombinowania, jak się spakować i gdzie schować wszystkie drobiazgi po kieszeniach. Tak, owszem, zawsze jest to stresujące, ale drogi panie Przemku, chować drobiazgi po kieszeniach. Ja kiedyś przeprowadziłem rozmowę, już nie pamiętam z kim, ale ktoś mówił, że leciał na wspinaczkę i wszedł do samolotu z kaskiem wspinaczkowym na głowie, traktując to jako kapelusz. No bardzo proszę, można. Potrzeba matką wynalazków. Pan Andrzej na antenie Radia 357 w audycji Co Państwo Lato. Dzień dobry.
2: Witam panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
2: Ciśnienie tylko podnosicie tym tematem, bo my praktycznie możemy zadzwonić i ponarzekać sobie na to dziadostwo europejskie, na tą Unię, bo miałem półtora tygodnia dobre, akurat przykład z własnej rodziny, bo mamy takie spotkania rodzinne raz w roku, przyjeżdżają dzieci i wnuki ze Szwajcarii. No i córka dotarła z wnuczką 12-letnią na lotnisko w Szwajcarii, gdzie dowiedziały się, że nie wejdą. Właśnie dlatego, o czym tutaj dzisiaj jest ta audycja. Była taka ewentualność, że jedna osoba może wejść. I ja w ogóle tego nie rozumiem, tego dziadostwa. Jak ja słyszę te przepisy unijne, jakieś te regulacje, to krew mi się gotuje. No bo, panie redaktorze, gdyby ktoś zamówił internetowo ten bilet, jakoś bym był w stanie to zrozumieć, ale to są wykupione bilety. To nie rozumiem tej kwestii, przecież oni nie tracą pieniędzy, ten bilet został sprzedany. I teraz tutaj mówiliśmy o rekompensacie, tam w zależności od kilometrów przelecianych, ale córka musiała wykupić sobie inne bilety, trzy razy droższe były, gdzieś tam do Wrocławia, a nie do Warszawy. I może ekspert jeszcze na koniec będzie, czy to też podlega tej reklamacji. Chciałbym się dowiedzieć.
1: Jasne, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pan Sebastian na antenie Radia 357. Dzień dobry i czekam na pana zdanie a propos linii lotniczych.
3: Dzień dobry. Na temat prawo linii lotniczych to już chyba zostało wszystko powiedziane. A ja chciałem poruszyć taki trochę związany z tym temat. Dużo latam i coraz częściej mam problem w Polsce z wypożyczaniami samochodów na lotnisku. Zauważyłem, jeśli mogę coś powiedzieć, jedna szczególnie firma, sposób działania tej firmy polega na tym, żeby wypożyczyć samochody jak najtaniej, a później próbować klienta skroić, że tak powiem, za wszystko. Za rysę na samochodzie, za rysę w środku, za brudny dywanik, za wszystko. Także przestrzegam przed czymś takim.
1: Jasne, zgadzam się. Nie wykupujmy tych najtańszych ofert, bo właśnie na tym polega później działalność tych firm, że próbują jak najwięcej odzyskać pieniędzy podczas zdawania tego samochodu. Dokładnie. Pani Jagoda, dzień dobry pani Jagodo.
4: Dzień dobry, ja mam takie pytanie oczywiście do tematu, do pana mecenasa. Mianowicie w temacie odszkodowań. skrócie, lot opóźniony 5 godzin, spełnione wszystkie warunki, żeby oddać odszkodowanie, pobyt na lotnisku, gdzie biuro akurat tu i sfinansowało ten przedłużony pobyt, ale finał był taki, że daleki lot odbył się o jeden dzień, było krócej, no bo ze względu na spóźnienie samolotu, który był z przesiadką. I teraz pytanie, spełniono wszystkie warunki według regulaminu, łącznie z ogólnymi warunkami umowy. Sprawa obyła się o rzecznika praw konsumenta, który potwierdził, że są prawa. I opinia rzecznika jest taka sama, że powinno się odzyskać odszkodowanie, firma nie chce wypłacić. Jedyna droga pozostaje sąd. I czy to tak powinno wyglądać? No bo to tak, zawierając umowy, to powinno jednak zupełnie inaczej wyglądać, a nie, że z każdą rzeczą musimy iść do sądu, a jak wygląda sądownictwo, jak to trwa w czasie, o czym mówił tam inny pan. Natomiast trochę chcę wziąć też w obronę linie lotnicze. Nawet te tanie, nie będziemy wymieniać nazwy, jest bardzo dokładnie określone, jaka jest wielkość bagażu podręcznego. Jest to na stronie, na bilecie, wszędzie jest, więc trochę też uderzmy się we własne piersi, że czasami udajemy, że tak powiem, troszkę nieogarnięte osoby, bo naprawdę jest to dokładnie napisane, walizkę można nawet z kółkami czy bez zmierzyć, żeby uniknąć niepotrzebnych sytuacji stresowych i żeby miło spędzić wakacje czy nawet wyjazd delegacyjny. Pozdrawiam wszystkich.
1: Pięknie dziękuję, do usłyszenia. 8 minut pozostało do 13. Łączymy się z naszymi ekspertami. Mecenas Piotr Gad, adwokat, pełnomocnik Delay Fix. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: I Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.
6: Dzień dobry.
1: Panie mecenasie, czy przysłuchiwał się pan pytaniu pani Jagody i czy mógłby pan na nie odpowiedzieć, zanim podsumujemy naszą audycję?
5: Tak, mniej więcej usłyszałem pytanie pani Jagody. No tu trzeba skierować roszczenie do przewoźnika, ewentualnie jeżeli to była zorganizowana wycieczka, impreza turystyczna, no to pani Jagoda też ma prawa przysługujące jej na gruncie ustawy o imprezach turystycznych i też może wystąpić z roszczeniem do biura podróży. Więc tu ma dwie możliwości. Albo pójdzie po odszkodowanie w stronę przewoźnika lotniczego, ewentualnie o obniżenie ceny imprezy turystycznej, o zadośćuczynienie tu w stronę organizatora. Więc no, takie są drogi. Jeżeli no, któraś strona nie będzie chciała zaspokoić tych roszczeń pani Jagody, no to pozostaje jedynie droga sądowa.
1: Dziękuję bardzo. I teraz wyniki naszej sondy. Czy pasażerowie samolotów w Europie są dziś zbyt słabo chronieni? 78% z państwa uważa, że są. Jesteśmy zbyt słabo chronieni przez prawo. 22% z nas uważa, że jesteśmy dobrze chronieni, wystarczająco chronieni. Adrian Furgalski, panie prezesie, czy dziwią pana wyniki sądy, czy jednak spodziewał się pan takiej reakcji naszych słuchaczy?
6: Nie dziwią, bo one mniej więcej się powtarzają. Natomiast ja dodam jeszcze taką jedną rzecz, bo zająłem się swoimi sprawami, a na moim koncie społecznościowym kilka osób napisało i my mówiliśmy o samolotach opóźnionych, o odwołanych, a tutaj słusznie jeszcze powinniśmy jedną rzecz dodać, bo pan do mnie napisał, a jeżeli nie zostałem wpuszczony na pokład.
1: Czyli to już rozmawialiśmy, tak, z panem mecenasem również o overbookingu.
6: Tak, też są odszkodowania. No to jest niestety, że z jednej strony to jest legalna praktyka, no bo linią szkoda tych miejsc, tak się szacuje, że do 10% pasażerów się nie stawia do odprawy, no i też w zależności od linii 5, 10, 15% biletów jest sprzedawane ponad faktyczną liczbę miejsc, no i czasami zdarzy się tak, że linia przestrzeli i wtedy oczywiście linia może nam wyjść z propozycją, że polecimy za 2 godziny albo polecimy za 5, ale biznesem i tak dalej. Natomiast jak nie chce nam tutaj pomóc, to oczywiście te wysokości odszkodowań też nam się należą. I może taka jeszcze jedna rzecz, bo tu słyszałem, że prawnicy się wypowiadali. Ja nie mam nic przeciwko prawnikom i różnym tam firmom, które zachęcają do tego, żeby skorzystać z ich usług przy uzyskaniu odszkodowania, ale tutaj te przepisy, które w połowie przyszłego roku wejdą w życie, tak jak mówiłem, 96 godzin ma linia na poinformowanie nas o prawach pasażerów. Nie wysyła nam wypełnionego wstępnie wniosku ani linku do tego, gdzie ten wniosek jest na stronie. Natomiast tak, mamy 9 miesięcy, żeby złożyć wniosek o odszkodowanie i wypłata bądź odmowa to jest 30 dni. I jeżeli mamy odmowę, to ja sugeruję, ale też nie, nawet nie wtedy, tylko coś się podwieje. Na stronie Urzędu Lotniczego Cywilnego, czyli urząd zajmujący się bezpieczeństwem cywilnego lotnictwa, jest instytucja Rzecznik Praw Pasażerów. Tam jest, myślę, bardzo przystępnie napisany poradnik, jakie prawa nam przysługują i jeżeli z linią coś jest nie tak i uważamy, że no, niesprawiedliwie nam odmawia, to najpierw jednak sugeruję, żeby skorzystać właśnie z pomocy rzecznika, który wtedy zwraca się do linii lotniczych. Ja akurat sobie otworzyłem stronę, widzę, że tych postępowań. W ubiegłym roku ponad 5 tysięcy wniosków było złożonych, a w tej chwili ze względu na to, że kolejka troszkę się wydłuża, to rozpatrywane są wnioski z marca 2026, ale są rozpatrywane, więc tą instytucję polecam.
1: Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
6: Dziękuję i miłych podróży, bez opóźnień.
1: Dokładnie. Piotr Gat, adwokat, pełnomocnik Dealayfix. Dziękuję również panie mecenasie za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
6: Pozdrawiam. Dobrego usłyszenia.
1: Dziękujemy naszym ekspertom i oczywiście dziękujemy państwu i życzymy, tak jak wspomniał pan prezes Furgalski, udanych lotów bez overbookingu, bez tych tak zwanych delayów, bez opóźnień, abyście państwo szybko, sprawnie dotarli na wakacje. Michał Trantał, Bartek Wasilewski, Julia Nowaczyńska. Mówimy państwu do usłyszenia. Krystian Hanke właśnie wstaje i za chwilę otworzy drzwi i wymieni mnie w studiu Radia 357. Do usłyszenia.

0: No, punktualny kolega bardzo, bardzo nie mówi o sobie. Michał skończył równo o 13:13 minęła. Dzień dobry.
1: Partnerem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.

Taka mała zamiana. Dziś czwartkowe wydanie audycji mam grać Julia Nowaczyńska przy konsolecie, Krystian Hanke przy mikrofonie w zastępstwie Smoka. Będziemy razem do godziny 16. Mam nadzieję, że Państwu spodoba się zestaw, który przygotowałem. Słoneczne, upalne lato wróciło. Cieszmy się chwilą.

Nie wiem, co państwo na to, że posłużę się cytatem, ale wydaje mi się, że to jest świetna piosenka na pierwszy dzień po urlopie, albo drugi, no powiedzmy sobie na powrót do pracy. Jakoś tak poprawia humor, wyobraźnia to potęga i wiemy o tym nie od dziś. Więc sobie nucę tak i państwo również zaserwowałem, bo może ktoś akurat urlopował w podobnym terminie. No ale teraz już koniec laby. Taka zamianka, mamy zamiankę, nie Smokowski, a Hankę. Bardzo przepraszam za rym. 9 minut po godzinie 13. Będzie dziś słonecznie, upalnie i to tak też znajdzie odzwierciedlenie w zestawie muzycznym, który dziś dla państwa przygotowałem, ale nie tylko, bo jak to zwykle w wakacje, kącik zimna płyta też się przyda absolutnie. Granie z północy też się tutaj pojawi. Raczej nie będzie wtorkowych kącików. Myślę sobie, że jednak co wtorek to wtorek, a co czwartek to czwartek. Tak, żeby za bardzo państwu nie robić zamieszania w głowie kalendarzowego. Ale na pewno będzie piosenka dnia i dziś jest Recollective Well Organized i to jest bardzo dobry utwór, choć w tempie takim idealnym na popołudniową siestę.

Ezra Kolektyw z niewielką pomocą. Well Organized. To jest nasza piosenka dnia. Idealnie pasuje ten utwór. Dziś upały wróciły, lato wróciło. Chyba pod koniec tygodnia mają wrócić również burze i ulewy, więc proszę uważnie, jak zwykle powtórzę, obserwować niebo i to, co dzieje się dookoła. 13 minut po godzinie 13, nawet 33 sekundy, tak nam to wpadło. Przypomnę, christian.hanke@radio357.pl to jest adres e-mailowy, pod który czekam na Państwa maile w sprawie muzycznej, w sprawie każdej. Jeśli mają Państwo ochotę napisać, bardzo proszę, na facebookowej stronie radia także jest post. No może tam tego deszczu obiecanego nie ma, ale wypatrywanie pogody, obserwowanie nieba jest. Chwilę potem lunęło, to tak a propos zapowiedzi, opisu tegoż właśnie zdjęcia z górskiej wędrówki. Przepięknej górskiej wędrówki, o górach dzisiaj też będzie. Proszę być z nami koniecznie do godziny 16:00.

Pink Lemonade. Być może słyszą Państwo również w tle gdzieś odgłosy tego, co dzieje się u nas za oknami. Lato to także czas koszenia traw, więc warkot silnika być może będzie gdzieś przebijał na antenę, ale to nie podczas utworów. Te są wyłącznie do Państwa dyspozycji. Pink Lemonade to każe przypomnieć również o tym, żeby pamiętać o nawadnianiu. W czasie upałów to rzecz bardzo, bardzo ważna. Wiem, że to banał, czy innymi słowy komunał, ale warto mieć zawsze bidon z wodą przy sobie. Można mieć tam również lemoniadę. A skoro tak, to jeszcze jeden, to nawet cały lemoniadowy zestaw przecudny. Coco Rosie, Black Honey, 22 minuty po 13:00.

Lemonade to grupa Black Honey. No i to jest oczywiście wspomnienie pierwszej edycji festiwalu Inside Seaside 2020. No tak, trzeci chyba. Dobrze pamiętam. Oni także byli gośćmi na tej premierowej edycji festiwalu w Gdańsku w hali Amber Expo. Powiedziałem, że warto mieć butelkę z wodą przy sobie w takie upalne dni, a na głowie może być kapelusz, ale może być i czapeczka. Na przykład czapeczka taka czarna z pięknym pomarańczowym logo Radia 357. Taka czapeczka to jest część singlowego boksu. Tu jest również kawa. No bo wiadomo, jak panowie się spotkają, to jeden w czapeczce, a drugi przy kawie o muzyce pogadają. Te boksy, które no, były upamiętnieniem również niezwykłego wydania singli z Żoliborza w warszawskiej fabryce Norblina w Artbox Experience, są jeszcze do kupienia. Można je kupić. Bardzo serdecznie Państwu polecam. Sobie stukam w to pudełko. Tak się teraz podobno robi w internecie, że tylko trzeba mieć tipsy. Ja nie mam. O, żeby to dobrze zabrzmiało radiowo. Ale popracuję jeszcze. Popracuję. A tipsy się znajdą jakieś. Pani słuchaczka, stała słuchaczka wtorkowych audycji, pisze pani Joanna. Oczywiście dziękuję za pozdrowienia, ale jest smutek, że nie będzie wtorkowych kącików dziś w czwartek. No może jakiś dżem wieloowocowy, może Eddie, może ktoś inny. No to w drodze wyjątku, zresztą to było w planach, od razu powiem. Nie jest to żadne zaskoczenie, ponieważ ten utwór jakoś zniknął nam szybko z radarów. Towarzyszył otwarciu specjalnego centrum kulturalnego Baracka Obamy. No i właśnie tam został wykonany przez Eddiego i Guitars Over Guns. Cała plejada fantastycznych, młodych, ambitnych muzyków. Całe 5 minut i 30 sekund teraz z nimi spędzimy.

Bardzo, bardzo przyjemny utwór Better Believe. Eddie Vedder, Guitar Over Guns. To nagranie będzie powracać w tej audycji jako takie swoiste memento, że warto wspierać młodych muzyków, tych, którzy chcą grać na instrumentach, a nie tylko za pomocą komputerowych sampli. Mam nadzieję, pani Joanno, że ten upał na południu Francji, gdzie pani przebywa, skąd pani pisze, troszeczkę zelżał dzięki temu nagraniu również. Christian.Hanke@radio357.pl. Zresztą upały wróciły po prostu do Europy, bo i na północy w Rotterdamie, to informacja od pani Eweliny, także dziś gorąco i upalnie. A czemu nie było tak w Polsce, kiedy byłam na urlopie, pyta słuchaczka. No tutaj doskonale panią rozumiem. Gorzej, jeśli wybrała pani opcję morze, bo tam w deszcz jest troszeczkę mniej alternatywnych atrakcji. W górach jednak człowiek, jak się ubierze, założy odpowiedni strój, no to ruszy i po prostu deszcz nie deszcz i idzie. Tak było w naszym przypadku. Zresztą zdjęcie troszeczkę to wszystko dokumentuje. O górach jeszcze będę państwu dziś opowiadał i zachęcał do wzięcia udziału w konkursie. Konkurs jest zacny, ponieważ można wygrać wejściówki na właściwie zaproszenia na Festiwal Górski w Lądku Zdroju. Ja już nie mogę się doczekać. Na początku września spotkamy się, ale wszystko jeszcze państwu opowiem. W międzyczasie oczywiście można tam zajrzeć, zobaczyć, jak wygląda ten konkurs, co trzeba zrobić. On nie jest trudny. Troszeczkę wyobraźni, trochę marzeń spełnić. Na razie tylko tak pisemnie, ale może kiedyś to wszystko się uda. Wrócę.

No nikt mi nie powie, że to nie są słoneczne rytmy. Jalen Gonda. Ta płyta była naszą płytą tygodnia. W tym tygodniu mamy zupełnie inną propozycję. Po 14.30 oczywiście pojawi się nowy krążek Temper Trap. Bardzo ciekawy, dość zróżnicowany, choć niekoniecznie do samochodu. Ostatnio jakoś tak zdarza mi się klasyfikować płyty do auta i te właściwie do słuchania w fotelu. Najlepiej bujanym, na leżaczku, pod gruszą, w cieniu. O, żeby nie było za gorąco. Tymczasem, właśnie, przypominają się także utwory, których słuchałem będąc jeszcze młodzianem i to był jeden z nich. Jakoś kojarzy mi się. Lato 91, 35 lat temu, upalne utwory z MTV, bo jeszcze wtedy było. I pan Rod, i ten utwór, który zapętlony na playliście po trzy razy dziennie.

Tak, tak. Otworzyłem sobie to pudełko, przepraszam, box. Box, teraz się mówi box. I pachnie kawą, a już nie mogę, bo trzecia byłaby, a to jednak trzeba sobie troszkę dawkować. Ale podobno kawa dziś nie pomaga. Pan Wiktor, stały słuchacz, kierowca międzynarodowy, napisał, że dziś taki dziwny dzień, nawet kawa nie pomaga. 4,5 godziny ledwo co za kierownicą i zmiana. Dzisiaj jest kurierem. No i tak, w pierwszym miejscu straciliśmy, pisze słuchacz, 2 godziny, bo wiadomo, jak kurier to bałagan. To są jakieś emotki, więc być może to jest trochę też jako ironia, ale dodaje pan Wiktor, potem zmieniając ton, kibicuję Barcy, ma właśnie Barsie, jestem szczęśliwy z przebiegu zdarzeń na Mistrzostwach Świata. No tak, tego wątku jeszcze nie było w tej audycji i podejrzewam, że on się powinien też pojawić. Za nami półfinały, w sobotę mecz o 3. miejsce. Francja, Anglia, bardzo ciekawe. To zdaje się trasa pana, panie Wiktorze, dość częsta, jeśli chodzi o te podróże ciężarówką. Francja, Anglia, mecz o 3. miejsce. No i potem finał Hiszpania, Argentyna. Takiego przebiegu sprawy jeszcze w finałach Mistrzostw Świata nie mieliśmy, jeśli chodzi o finał. No i bardzo to ciekawie wygląda, ale o tym wszystkim pewnie będzie jeszcze okazja i porozmawiać, i przeanalizować, i poprzewidywać, a także podsumować. W poniedziałek już o poranku tego na pewno nie zabraknie. 7,5 minuty, nawet 6,5 minuty pozostało do godziny 14. Pozdrowienia dla wszystkich, odpozdrawiam. Bardzo dziękuję za wszystkie maile pourlopowe, podtrzymywanie na duchu, jak najbardziej. Podtrzymuję na duchu tych wszystkich, którzy również drugi tydzień chorzy są. No i to właśnie wtedy, kiedy dzieci wyjechały na wakacje. No, los tak chciał, mogę powiedzieć, ale to no, pechowa sytuacja, doskonale rozumiem. Nie tak się chciałoby odpoczywać. Pani Marto, proszę się trzymać, trzymam kciuki. Na pewno jakoś los to wynagrodzi. Pani, która teraz zaśpiewa, ma piękne imię Anabel.

0: Tak, leniwie płyną po mnie pod oki. Można by dziś zaśpiewać. Lato wróciło, pierwsza godzina audycji za nami. 14 minęła.
1: Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.

Kiedyś nawet ze Smokiem o tym rozmawiałem. Marzy mi się być na koncercie Sharon Van Etten. Może na przykład podczas festiwalu Inside Seaside kiedyś by się udało. Zobaczymy, pożyjemy. Trzeba mieć marzenia. 5 minut po godzinie 14 to koncertowe lato w moim przypadku tak nie najlepiej w tym roku. Ale cieszę się Państwa szczęściem i wszystkimi doniesieniami z koncertów, z festiwali. W drodze na festiwale też Państwo piszą powroty z festiwali. Tak, a za oknami trawka sobie rosła i już za chwilę będzie bardzo krótka. No takie życie, przynajmniej lato ma czym pachnąć skoszoną trawą. Ja wiem, są wśród nas alergicy i nie wszyscy kochają ten zapach. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Teraz taki zestawik bardzo ciekawy na Da Da Da i Tibi Dibi Dip.

Ale porządnego streszczenia tego utworu to jeszcze nie widziałem. Tak, żeby ktoś spisał tekst dokładnie linijka po linijce. No myślę, że sztuczna inteligencja też miałaby z tym problem. No i kusi, żeby zapytać, o czym to jest i jakie tam słowa padają. No wiadomo, jak coś kusi, to trzeba to zrobić. Nie teraz, bo pani Urszula pojawiła się zresztą tu nieprzypadkowo. Zachęcam, żeby państwo także w wolnej chwili, może urlopowej, może w wolnej chwili w pracy, poskrolowali sobie w naszej aplikacji, pohasali tam beztrosko. Warto też wejść na naszą stronę z zakładkę konkursy.radio357.pl, gdyż właśnie pani Urszula będzie gościnnie występować z New York Voices na fantastycznym festiwalu Energa Ladies Jazz, który między 20 a 26 lipca odbędzie się w Gdyni. No i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zachęcił do tego, żeby zajrzeć na stronę konkursy.radio357.pl po to także, no właśnie, żeby wziąć udział w jednym z konkursów i wygrać bilety na ten niesamowity festiwal kobiet jazzu. No kto by nie chciał tam być? Wystarczy wejść i wziąć udział w konkursie. Proszę koniecznie zajrzeć, jeśli zwłaszcza planują państwo urlop w Trójmieście, na przykład pod koniec lipca. Byłby to znakomity dodatek. Jak to mówią nieliczni, a zwłaszcza jeden klasyk, truskawka na torcie. 14 minut po godzinie 14:00.

Lord. Też nieprzypadkowo teraz się pojawiła. W sobotę zagrała w Ostrawie na fantastycznym festiwalu Colors of Ostrava. Powiedziałem, że mam od Państwa wieści festiwalowe. To dobrze się składa, bo w Radiu 357 trwa nasza wakacyjna zabawa i akurat turnus zagraniczny. Festiwal Colors of Ostrava, mimo że blisko Polski, no to jednak za granicą. Wiemy, że tłumy gości z Polski co roku tam przebywają. Między innymi słuchacz, pan Marek, który napisał właśnie, jest w drodze na drugi dzień festiwalu w Dolnych Morawach. Wczoraj rewelacyjna skin szalejąca w tłumie widzów, pisze słuchacz. Ciekawe kolumbijskie ghetto kumbe, coldplayowskie 21 Pilots. Tak się składa, że wczoraj u was, dzisiaj u nas.

Pamiętam, jak prowadziliśmy z Marcelem listę z Gorzowa i podeszła słuchaczka i powiedziała: wszystko fajnie, ale więcej 21 Pilots w Radiu 357 by się przydało. Ja wtedy obiecałem i słowa dotrzymuję i będę dotrzymywał, obiecuję po raz kolejny. 21 Pilots to za nami, 26 minut po godzinie 14. No to jeszcze jeśli chodzi o te festiwale, koncerty za granicą, no bo turnus zagraniczny w Radiu 357 trwa. Tekstówka od pana Krzysztofa, który pisze, by poinformować i zaprosić miłośników muzyki, którzy wybierają się może na urlop do Walii. 6-9 sierpnia zaczyna się coroczny Brecon Jazz Festival oraz Brecon Fringe. W każdym pubie oraz na mieście odbywają się koncerty, pisze słuchacz. Warto chociaż raz to zobaczyć. Dobra baza noclegowa, kempingi. Zapraszam w imieniu mieszkających tu Polaków. Bardzo dziękuję. Tak się składa, że tych dwóch dżentelmenów, którzy teraz wystąpią, i to jest zestaw absolutnie słoneczny, wakacyjny, subsaharyjski, jeszcze jakiś, który kojarzy się z gorącem. Akurat na swoim koncie ma płytę, przepiękną płytę, którą nagrali kiedyś w Walii. Wtedy z zespołem, a tutaj wystąpią w duecie, jeszcze z muzykami afrykańskimi.

Tak, mówiłem, że będzie dziś gorąco, będzie dziś upalnie i tak jest też w tym utworze. Wow, wow. Robert Plant, Jimmy Page, kiedy się spotkali i nagrali ten album zatytułowany No Quarter Unleaded dla MTV, a nagrywali go nie tylko w Maroku i Londynie, ale także we wspomnianej Walii. To było wielkie wydarzenie, ogromne wydarzenie. Długo wyczekiwane takie zejście muzyków, w pozytywnym oczywiście tego znaczeniu, zejście się, o, to należałoby dodać ten zaimek zwrotny. No to zostańmy jeszcze przy tej płycie, bo powiedziałem, że jest ona słoneczna i ten utwór bardzo kojarzy mi się ze spacerem po słonecznej plaży.

Bryan Adams oczywiście, jak zwykle w dobrej formie. 14.39 już prawie na zegarze i to jest pora najwyższa, by sięgnąć po płytę tygodnia. Obiecałem Państwu, że zajrzymy na krążek grupy australijskiej, grupy The Temper Trap, panowie z Melbourne, którzy już zaprezentowali zwiastun tegoż albumu tytułowym nagraniem na singlu Sungazer. I już wtedy się zachwycałem tak, że w audycji mam grać tym właśnie nagraniem. Teraz mamy cały pakiet, cały zestaw. Jest dość różnorodnie, ale wszystko mieści się w pewnego rodzaju gatunku indie pop, indie rock. I mam nadzieję, że znajdą Państwo również tam coś dla siebie. Z tego całego zestawu albumowego dziś wybieram dla Państwa utwór, który schował się pod numerem 5. Schował się tak, że można go znaleźć, proszę się nie martwić. Giving Up Air, grupa The Temper Trap z naszej płyty tygodnia.

46 minut muzyki, 11 utworów, a wśród nich ten pod numerem 5, Giving Up Air, to jest jedna z propozycji z naszej płyty tygodnia, zespół The Temper Trap z Australii, z Melbourne, płyta Sun Gazer. No i to też wpisuje się w ten słoneczny, upalny zestaw muzyczny na dziś, który Państwu przygotowałem. A jak wakacje? No to wakacje z duchami oczywiście.

0: zacierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: Mam grać? Mam grać?

Muna, czyli Kate, Jotet i Naomi, trzy dziewczyny z Los Angeles. Choć Nowy Jork, tam padł oczywiście East Side Girls, to tytuł tego nagrania. Los Angeles pożegnał już Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Teraz rzecz przenosi się na właśnie wschodnie wybrzeże. Mecz o trzecie miejsce w sobotę w Miami, a potem finał w niedzielę w New Jersey. Od razu uprzedzam, bo nie wiem, czy państwo sprawdzali, mecz o trzecie miejsce o 23 godzinie czasu polskiego, ale finał o 21, więc no nawet jeśli dogrywka i karne i ta dłuższa przerwa, którą FIFA wymyśliła sobie, bo podobno 30-minutowa, reklamy, no to skończy się chyba jeszcze w niedzielę. Ale tu pewności jak zwykle nie ma, bo to mistrzostwa niespodzianek zdecydowanie, ale nie jeśli chodzi o skład czwórki finałowych drużyn, tutaj zdecydowanie wszystko pod kontrolą. Aha, czy Smoku pojechał na finał? Ja nie wiem, nie znam się. To niech Smoku się tłumaczy, dlaczego dziś ja, ale my, tak jak państwo sugerują, że w drugiej godzinie u Tomka w audycji pojawiają się różne odkurzone przeboje. No to bardzo proszę.

0: Oczywiście upływ czasu może pewne wspomnienia zacierać, może też zniekształcać pewne fakty w głowie, ale tak to pamiętam, że to były czasy, kiedy każdy kolejny nowy utwór, który Urszula z Budkonsultera nagrywała, lądował gdzieś na szczycie listy przebojów. No tak to było. Takie były nasze, bo też przecież i moje wybory słuchaczy tamtej listy. Kwadrans, jeśli chodzi o sekundy, nie wiem, czy można, czy w ogóle ktoś użył takiego stwierdzenia, kwadrans, jeśli chodzi o sekundy, czyli 15 sekund pozostało do godziny 15, już teraz mniej, więc możemy oficjalnie powiedzieć, że druga godzina audycji już za nami.
1: Partnerem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.

0: Mam grać?
1: Julia Nowaczyńska przy konsolecie, Krystian Hanke przy mikrofonie. A co Państwo na to, że znów posłużę się cytatem klasyka, żeby tę trzecią godzinę otworzyła nam naprawdę wokalistka z potężnym, wspaniałym głosem. I wciąż uważam, że jest to jedna z najważniejszych i najlepszych płyt, które w tym roku zostały wydane.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Uliczkę znam w Barcelonie. Też można byłoby dodać, prawda, za klasykiem. Tak, taniec. Ja nie wiem jeszcze, jak to wygląda i jak to brzmi na żywo, bo nie miałem okazji. Ale mam nadzieję, że Państwu się podoba. Zresztą dostaję też od Państwa sygnały. Tu Gdańsk, tu Poznań. Tutaj już i tu, bo trzeba zobaczyć nowe ekipy. Bardzo się cieszę. Festiwal Męskie Granie w trasie. My, jak zwykle, towarzyszymy. Proszę zaglądać na naszą scenę koniecznie, bo bardzo się staramy, żeby również była jak na najwyższym poziomie i Państwa gustom odpowiadała. Męskie Granie to za nami, a ktoś tu ma dzisiaj urodziny.

No i lubili sobie pohałasować gitarkami również, a z Edem Kowalczykiem, bardzo swojsko brzmiące nazwisko oczywiście nieprzypadkowo, z Edem Kowalczykiem, liderem zespołu Live, przybijamy dziś piątkę, a nawet dwie, bo patrzę na rok urodzenia, zdecydowanie dwie piątki się należą. 13,5 minuty po godzinie 15, na pewno jedna, a może nawet dwie muzyczne niespodzianki zmieszczą nam się jeszcze do 16. krystian.hanke@radio357.pl. Bardzo dziękuję za obfitą dość dziś korespondencję. Proszę o dalsze. Na Facebooku jest post pogodowy trochę, taki można tam ponarzekać na pogodę, wiemy, że lubimy, więc bardzo proszę się częstować. Natomiast z rubasznych utworów to mam jeszcze ten.

serii. Co to jest za utwór? Przecież to znam oczywiście. Utwór Tougher Than The Rest, który napisał i pięknie też zaśpiewał Bruce Springsteen, ale także nagrała go w latach 90. Emmylou Harris i tę wersję wykorzystano w serialu The Bear w czwartym sezonie, chyba w najważniejszym odcinku, takim trwającym dwa razy dłużej niż inne, podczas uroczystości weselnej. Ja wiem, było ckliwie i w ogóle, ale dla takich chwil warto serial The Bear obejrzeć, bo rodzina, no właśnie, w tym wypadku powiedzieć rodzina jest najważniejsza, to nic nie powiedzieć. To była bardzo długa scena, która praktycznie trwała przez cały odcinek. Mam podejrzenie, że utwór, który wybrzmiał, tam wybrzmiał zapętlony kilka minut dłużej, ale był także inny utwór, wspaniale komponujący się z tym właśnie, co działo się podczas tej uroczystości, także pod stołem. I nie, proszę nie mieć złych skojarzeń, nic prośnego, absolutnie. Też się pojawi w dzisiejszej audycji, bo to jest utwór równie piękny. Beginning Song, The Decemberists, właśnie teraz.

ASAP Rocky jako punk rocky. 32 minuty temu minęła 15, to znaczy, że zostało nam jeszcze 27,5 minuty audycji. Mam grać, obiecałem niespodziankę, tak, bo odnoszą się Państwo do urodzin Eda Kowalczyka. Bardzo się cieszę, z miłymi słowami maile od Państwa płyną, ale dziś w kalendarzu muzycznym znalazłem jeszcze jedną bardzo ciekawą i myślę ważną informację. Otóż, teraz żebym szybko policzył, 60 plus 26, czyli 86 i jeszcze jeden rok. 87 lat temu urodziła się Maria Lewentre. Być może to nazwisko Państwu niewiele mówi, ale myślę, że jej postać Państwo doskonale znają, albo inaczej, widzieli nieraz, bo to założycielka i dyrygentka dziecięcego chóru Piccolo Coro del Antoniano, znanego z włoskiego programu Cecchino d'Oro. No i to są takie lata, do których często wracamy myślami, i te obrazki z telewizji, kiedy no, ten utwór śpiewaliśmy wszyscy, chociaż włoskiego ni w ząb, ale były tam takie momenty, że można było razem z nimi zaśpiewać i pozwierzątkować. O, tak to powiem. No to ta muzyczna niespodzianka właśnie teraz.

przybiegało się przed telewizor, kiedy słychać było już pierwsze dźwięki tego utworu. No i proszę się pochwalić, kto przy ostatniej zwrotce pamiętał wszystkie zwierzęta po kolei? To nie było łatwe zadanie, ale może ktoś, Piccolo Coro de Antoniano, tak wspominkowo dziś udało nam się zrobić. Tu przy tym nagraniu była data 1967 i to jest całkiem możliwe, bo nawet tak to brzmiało. No to teraz coś w języku dużo bardziej zrozumiałem.

Johnny Marr w nowym nagraniu. Koncert już niebawem. Ja nie będę się odnosił do odwołanego koncertu Morrisseya. Myślę, że internet już wszystko na ten temat powiedział. Kwadrans do godziny 16. Zachęcam Państwa, tak jak zapowiadałem, do zajrzenia na naszą stronę internetową, do zakładki konkursy.radio357.pl. To wszystko w związku ze zbliżającym się przecież wielkimi krokami Festiwalem Górskim, którego jesteśmy jako Radio 357 współorganizatorem w tym roku i mamy ogromną przyjemność już to wszystko zapowiadać i czekać na Państwa w Lądku Zdroju w pierwszy weekend września. I od razu przypomnę, że dla patronów są zniżki na karnety 10% i warto także skorzystać z tych rabatów, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Będzie nas tam silna ekipa. Ja już wiem, co się będzie działo. Za chwilę Państwo także się dowiedzą. Na pewno warto wygrzebać jeszcze po wakacjach trochę pieniędzy i kupić sobie karnet. Także ze zniżką, tu powtórzę, że warto z tego skorzystać. No i konkurs. Konkursy radio357.pl, bo tam takie karnety na zwycięzców też czekają. Zadanie nie jest trudne. Kogo wymarzyliby sobie Państwo do takiego górskiego panelu? Proszę wpisać się w odpowiednie miejsca, przyjrzeć się temu, pomyśleć, uzasadnić. Karnety czekają. Będzie nam bardzo miło rozdać komuś z Państwa również takie. A konkurs trwa już od kilku dni i jeszcze przez kilka dni, więc nie warto się absolutnie ociągać. Festiwal Górski w Lądku Zdroju to w pierwszy weekend września. A teraz będzie naprawdę porządna rockowa opera. Takiej kooperacji się nie spodziewaliśmy. Muse i Ellie Goulding.

Mali Mali, to kończy słoneczny, upalny zestaw dziś muzyczny w audycji Mam Grać. Disclosure i Fatoumata Diawara, artystka, która przyjedzie do Polski na koncert na festiwal African Beats, o którym jeszcze w audycji Mam Grać, mam nadzieję, będę Państwu mógł opowiedzieć i zaprezentować tych niezwykłych artystów przed początkiem sierpnia. Bardzo dziękujemy, Julia Nowaczyńska, Krystian Hanke, za wspólnie spędzone 3 godziny dziś w zastępstwie za Smoka. No to mały Smok na koniec i R.E.M. Do usłyszenia, bye bye.

0: Który to? 16 lipca, godzina 16. Ola Żaczek i serwis.
1: Kolejne rosyjskie samoloty przechwycone nad Morzem Bałtyckim. Rosjanie znowu testują możliwości naszych systemów obrony powietrznej. Para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała przechwycenia dwóch rosyjskich Su-30 nad Bałtykiem. Pisze w serwisie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. I dodaje, po zakończeniu tej operacji nasze załogi przekierowano na dodatkowe przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20. 30 km na północ od Jastrzębiej Góry. Po zakończeniu naszej eskorty rosyjski samolot został przejęty przez samoloty szwedzkie. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Podobne incydenty miały miejsce wczoraj i we wtorek. To pierwsza w historii kara w tak dużym wymiarze. Łukasz Żak, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej sprzed 2 lat, skazany na 20 lat więzienia. Do tragedii doszło we wrześniu 2024 roku. Żak prowadził samochód po pijanemu, jadąc z prędkością ponad 220 km na godzinę. Dosłownie staranował auto, którym jechała 4-osobowa rodzina. W wypadku zginął 37-letni mężczyzna. Jego żona i 2 dzieci trafiły do szpitala. Ranna została również pasażerka samochodu, który prowadził Łukasz Żak. Po wypadku na miejsce zdarzenia przyjechali jego znajomi, którzy próbowali zrzucić winę za spowodowanie wypadku na ciężko ranną dziewczynę. Pomogli uciec Żakowi do Niemiec. Tam też został zatrzymany.
2: Uznaję Łukasza Żaka za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Wymierzam karę 20 lat pozbawienia wolności. Uznaję, że może on ubiegać się o skorzystanie z warunkowego zwolnienia po odbyciu kary 15 lat pozbawienia wolności. Uważam, że tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
1: Mówił sędzia Maciej Mitera. Łukasz Żak ma też wypłacić zadośćuczynienie. Po 300 tysięcy złotych dla każdego z członków bliskiej rodziny zmarłego i 150 tysięcy złotych dla poszkodowanej w wypadku znajomej, na którą próbował zrzucić winę. Obrona zapowiada apelację. Prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka podkreśla, że to pierwsza w historii kara w tak dużym wymiarze, ale w ocenie i śledczych, i sądu nie było w tej sprawie żadnych okoliczności łagodzących. Osoby, które świadomie łamią przepisy, muszą liczyć się z najsurowszą odpowiedzialnością karną, komentuje z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Temat wróci w popołudniówce. Ukraina ma nowy rząd na czele z premierem Serhijem Koreckim. Formalności stało się zadość. Nowy gabinet został powołany przez parlament. Sporo emocji wzbudziła decyzja prezydenta Zełenskiego o odwołaniu ministra obrony Michaiła Fedorowa. Ukraińcy wyszli na ulicę, domagają się, aby Fedorow pozostał na stanowisku i żądają rezygnacji generała Oleksandra Syrskiego z funkcji głównodowodzącego siłami zbrojnymi. Skąd taka reakcja? O tym Piotr Kaszuwara.
3: To Fedorow w ostatnich latach odpowiadał za cyfryzację armii, upowszechnił wykorzystanie dronów i nowych technologii oraz stworzył wojska bezzałogowe. Za jego kadencji Ukraina zwiększyła skuteczność uderzeń na rosyjską logistykę i infrastrukturę naftową. Fedorow nadzorował także rozwój systemu Delta, wykorzystywanego do zarządzania sytuacją na froncie, którym interesują się dziś także m.in. państwa NATO. Minister rozpoczął audyt finansowy, reformował system zamówień wojskowych i walczył z korupcją. To także on przekonał Ilona Muska do zapewnienia ukraińskiej armii dostępu do Starlinków, jednocześnie doprowadzając do ograniczenia ich wykorzystania przez Rosjan. Jego rewolucyjne reformy nie podobały się jednak części generalicji, w tym głównodowodzącemu sił zbrojnych Ukrainy generałowi Oleksandrowi Syrskiemu. Konflikt między nimi doprowadził do dymisji ministra. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Wracamy do kraju. W prawie całej Polsce z wyjątkiem północnego wschodu obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia. Dotyczą upałów i burz na południu kraju. Jeszcze wyższa temperatura jutro, też zapowiadane są burze, a Polacy coraz częściej szukają latem wytchnienia od upałów. Coraz popularniejsze stają się urlopy w miejscach, w których jest chłodniej. To trend, który branża nazywa coolcation.
4: Na przykład w Norwegii, Finlandii, na Litwie czy w Estonii. W 2026 roku udział tych krajów w rezerwacjach lotów na sky.pl wynosi już 13%.
1: Mówi Katarzyna Houghton z sky.pl. Najszybciej zyskuje na popularności Norwegia. Rezerwacji jest o 90% więcej niż przed rokiem. Szukając chłodu kończymy serwis o 16. Za godzinę m.in. Hanki na śląskich torach.
0: Wzrost rezerwacji do Norwegii, czy to efekt Halanda? O tym na pewno nie powie Mateusz Kuźniewski, ale powie o czymś innym, bo to serwis sportowy.
5: Jak najbardziej, to może zacznijmy też od spraw piłkarskich, choć nie będzie już o Norwegach, nie będzie o wiosłowaniu. Thomas Tuchel to od wczoraj na Wyspach Brytyjskich najbardziej krytykowana osoba, chyba nawet politykom. Nie dostaje się tak bardzo jak selekcjonerowi reprezentacji Anglii, po tym jak kompletnie zawalił mecz z Argentyną. Synowie Albionu po zdobyciu bramki cofnęli się głęboko i skupili się tylko na obronie. Jak to się skończyło? Wszyscy pamiętamy, Albiceleste skarcili Anglików, wygrali 2-1 i awansowali do wielkiego finału. Tymczasem Tuchel zupełnie niespodziewanie oświadczył dziś, że zamierza pozostać na stanowisku. Niemiec chce wypełnić kontrakt do Mistrzostw Europy w 2028 roku, w których Anglicy będą współgospodarzami. Do spraw mundialowych i okołomundialowych wrócimy o 17.30. Wtedy między innymi pomówimy o wojnie o Falklandy, która po ponad 40 latach wciąż budzi ogromne emocje. Ale teraz inne sprawy piłkarskie, bo powoli będziemy porzucać mundial na rzecz futbolu klubowego. Mistrzowie Polski i zdobywcy Krajowego Pucharu dziś wracają do gry o 19.00 w Poznaniu. Lech zmierzy się z Górnikiem Zabrze o Superpuchar. Każdy mecz o trofeum ma duże znaczenie. W zeszłym roku nie zdobyliśmy Superpucharu, więc tym bardziej chcielibyśmy osiągnąć taki sukces teraz. Ale trzeba też przyznać, że to wciąż przygotowania do sezonu. Musimy sprawdzać kolejnych nowych piłkarzy. Najważniejsze, że to mecz o trofeum i chcemy po to trofeum sięgnąć. Teraz w serwisie sprawy olimpijskie. Indie kandydujące do organizacji letnich igrzysk olimpijskich i paralimpijskich w 2036 roku otrzymało oficjalne wsparcie gospodarza edycji 2032 Australii. Premier tego kraju Anthony Albanese publicznie wyraził to podczas spotkania w Melbourne ze swoim odpowiednikiem Narendrą Modim. Z niecierpliwością oczekuje wzmocnienia współpracy z Indiami w dziedzinie sportu, skomentował premier Australii, chwaląc zainteresowanie handlem, turystyką i inwestycjami. To znak, że oba kraje są coraz bardziej ze sobą powiązane. Pierwszy mecz nowego sezonu Big Bash League, czyli najważniejszej australijskiej zawodowej ligi krykieta, zostanie wyjątkowo rozegrany właśnie w Indiach. To na koniec coś dla kibiców tenisa i nie jest to wiadomość, która jakoś bardzo cieszy. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Maja Chwalińska nie zagra w zaplanowanym na przyszły tydzień turnieju WTA 250 w Hamburgu. Polska tenisistka nadal odczuwa skutki kontuzji stawu skokowego, której doznała w Wimbledonie. Po konsultacjach z zespołem medycznym podjęta została decyzja o kontynuowaniu leczenia i wstrzymaniu powrotu do rywalizacji, tak poinformował klub finalistki French Open BKT Advantage Bielsko-Biała. Jeśli chodzi o Tour de France, to na 12 etapie kolarze jadą, mamy ucieczkę czteroosobową, przewaga niecałej minuty nad peletonem, jeszcze ponad 60 km do mety, być może o 17.30 będę wiedział już więcej.
0: Jeśli ktoś lubi, jak świeci słońce, jest ciepło, no to jest szczęśliwy, bo po południu i wieczorem na terenie całego kraju będzie świecić słońce i będzie bez opadów. Przelotne opady mogą się zdarzyć tylko na południu i lokalnie w centrum mogą przejść burze spowodowane tym, co się dzieje, czyli gorącem. Jakie temperatury przewidujemy na popołudnie i wieczór? Od 26 do 30 stopni ogólnie w Polsce, na północy 23 do 25, a na wybrzeżu 21 stopni. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany. Proszę wypoczywać, jeżeli są Państwo na wakacjach.
6: Radio 357.
0: Kiedy ostatnio kogoś zapraszaliście na grilla? To jest bardzo ważne pytanie polityczne i z tym się zmierzymy już za chwilę. Oj, i Ola i Mateusz mówią teraz pomidor, a my mówimy dzień dobry. Andrzej Rutkę, Julia Nowaczyńska, Marcin Cichoński. Kłaniamy się.

0: A już Państwa zachęcę. 510-357-357. I zachęcę Państwa, że są głosówki Radia 357 i dostaję tekstówki Radia 357. To wszystko jest dla Państwa. 12 minut po godzinie 16, bawiąc się językiem polskim, można nawet zapytać, czy podczas grilla można kogoś grillować? Zaraz wszystkim się przekonamy.
1: To jest raport 357.
0: Bo zaproszenie na grilla może mieć daleko idące skutki. Po zaproszeniu, które do swoich sympatyków wystosował Mateusz Morawiecki, zebrała się cała wierchuszka polityków PiS. Konkluzje: Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska Jacka Sasina do likwidacji. Tyle, że były premier nie zamierza nic likwidować. Grilla połączonego z debatami i panelami dyskusyjnymi nie odwołano. Czy to oznacza rozłam PiS? Czy grill może zakończyć PiS? W studiu Michał Trantał.
2: Dzień dobry. Członkowie obu stowarzyszeń dostali tydzień. Jeśli chcą zostać w PiS-ie, muszą złożyć deklarację, że nie należą do żadnej konkurencyjnej dla partii organizacji. Inaczej czeka ich wyrzucenie z partii.
3: Celem jest zachowanie jedności politycznej, ideowej, ale także prawnej naszego środowiska.
2: Mówi rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. Jacek Sasin już zapowiedział koniec działalności ruchu Po pierwsze Polska.
4: To jest dla mnie coś, co kończy dyskusję po prostu. I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji. Podporządkowujemy się jako Stowarzyszenie Po pierwsze Polska temu oczekiwaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
2: Po pierwsze Polska to taka inicjatywa, która miała wspierać Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera. Ale drodzy państwo, umówmy się. Głównym celem organizacji była polityczna odpowiedź na działalność Mateusza Morawieckiego.
5: Mamy unikalną szansę zbudowania wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań Rozwoju Plus.
2: To fragment wpisu z X-a byłego premiera. Jednak swoim współpracownikom Morawiecki miał przekazać, że nie rozwiąże stowarzyszenia. Były premier miał podtrzymać zaproszenie na grilla. Ten ma odbyć się 31 lipca w Warszawie. Tylko że to nie jest taki zwykły grill, to spotkanie połączone z panelami, debatami i tworzeniem programu. No właśnie, czy programu nowej partii i czy rozłam w PiS-ie jest już pewny? To pytanie kieruję do Jacka Prusinowskiego, dziennikarza kanału Zero i portalu Zero.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Dzień dobry, witam. Myślę, że pewny jest rozłam Prawa i Sprawiedliwości, ale jest coraz bardziej prawdopodobny. I kolejne wydarzenia uprawdopodobniają ten rozpad. Ja dzisiaj rozmawiałem z politykami jednej, drugiej frakcji w Prawie i Sprawiedliwości, czyli z harcerzami, maślarzami. I mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o harcerzy, czyli stronników Mateusza Morawieckiego, to oni zdają sobie sprawę, że no, nie mogą po prostu się wycofać, że premier Mateusz Morawiecki, jeżeli chce pozostać poważnym politykiem, który absolutnie jest kimś po prawej stronie sceny politycznej z ważniejszych punktów odniesienia, no to nie może teraz po tym diktum prezesa Kaczyńskiego zrobić kroku w tył. No to jakby zdają sobie sprawę, że ten rozpad będzie tym, co czeka ich po tym, jak prezes wyrzuci ich z partii, bo z kolei maślarze mówią, że prezes tyle razy też ustąpił w ostatnich miesiącach, tyle razy mówił Morawieckiemu, że nie podoba mu się to stowarzyszenie, że to jego zdaniem jest działanie niekoniecznie zgodne z interesem partii, że tym razem no, też nie może okazać swojej słabości. No, nawet słowo kompromitacja padło w tym kontekście od niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości. O prezesie właśnie mówili, że jeżeli by ustąpił, to by się skompromitował. Więc wydaje mi się, że jeden i drugi, Morawiecki i Kaczyński, szli właśnie do tego punktu zderzenia i teraz są w miejscu, z którego no, niekoniecznie widzę jakieś wyjście z twarzą dla jednego i drugiego, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło dalej trwać w takim
2: kształcie. Panie redaktorze, a co pan powie na moją tezę, że teraz będzie rozłam, aby przed samymi wyborami zrobić wielkie połączenie zjednoczonej prawicy i powiedzieć: dla dobra prawicy łączymy się i jest wspólna lista wyborcza?
6: Uważam, że to jest bardzo mądra teza i bardzo prawdopodobna i nawet też jeden z polityków, z bliskich współpracowników Mateusza Morawieckiego, ku mojemu zdziwieniu, dzisiaj mi dokładnie tę tezę przedstawił, że mogliby z Prawa i Sprawiedliwości wyjść na potem przed wyborami w związku z tym, że mamy system, jaki mamy, mamy tę metodę liczenia Donta, więc jest premia dla zwycięzcy. No i to zjednoczenie byłoby korzystne dla jednych i drugich, razem poszliby do wyborów. No, powiedziałem, że moim zdaniem to trochę o tyle nie miałoby sensu, że no, wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości no, nie bardzo widziałoby, że miał miejsce jakiś rozłam. No po prostu no, potraktowaliby ich jako jedną siłę, skoro od kilkunastu lat działają, no z Morawieckim od dekady powiedzmy, nie no więcej, od 11 lat działają razem i na chwilę się rozeszli, potem znowu szliby do wyborów razem, no to absolutnie myślę, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości traktowaliby ich jako jeden obóz, ale to świadczy trochę moim zdaniem o nie wiem, czy strachu, czy jakichś obawach właśnie wśród stronników Mateusza Morawieckiego, bo dobrze było mówić o tym pójściu swoją drogą, o utworzeniu nowej partii, jeżeli to wydawała się jakaś odległa perspektywa, a jeżeli to jest tu i teraz i myślą już teraz zupełnie realnie o tym, jak wyglądałaby ta rzeczywistość bez Prawa i Sprawiedliwości, to mam wrażenie, że tam sporo obaw się wkradło i dookoła premiera Morawieckiego no, zaczyna coraz więcej być niepewności wśród nawet tych, którzy do rozłamu jakiś czas temu go jeszcze namawiali.
2: Panie tak, redaktorze, posłuchajmy jeszcze politycznej dzisiejszej diagnozy Krzysztofa Paszyka z PSL-u.
7: Zmorą, czarnym snem prezesa Kaczyńskiego od lat było to, zresztą on o tym mówił i nie krył tego, żeby się coś na prawo od PiSu nie pojawiło. Pojawiła się nie jedna formacja, a dwie formacje już w tej chwili na prawo od PiSu.
2: Dziś Konfederacja i Konfederacja Korony Brauna mają razem większe poparcie niż PiS w sondażach. Przemysław Czarnek zaczął się ścigać na pomysły z konfederacjami, a w sondażach raczej nie rośnie. Mateusz Morawiecki nie akceptuje tego skrętu na prawo, więc czy to jest w ogóle dobra taktyka PiSu?
6: No myślę, że po pierwsze różne są sondaże i nie we wszystkich sondażach Prawo i Sprawiedliwość ma mniej niż dwie konfederacje razem, chociaż takie oczywiście się zdarzają. Na pewno pomysł, czy ta formuła premier Czarnek no nie przyniosła jakiegoś super wzrostu poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, ale też myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że od tego czasu Prawo i poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości drgnęło lekko w górę, a na pewno spadek, który wcześniej obserwowaliśmy, został zatrzymany. Więc myślę, że tu przydałyby się jakieś pogłębione badania fokusowe wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, tych nowych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, żeby móc odpowiedzieć na takie pytania, dlaczego te delikatne sondażowe zmiany mają miejsce. No wydaje mi się, że projekt Czarnek nie okazał się na pewno jakimś spektakularnym sukcesem, ale nie mam też wrażenia, żeby był jakąś wielką porażką, że Przemysław Czarnek miałby tak zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości, bo tego też w sondażach, szczerze mówiąc, nie widać. No nie straciła jakoś Konfederacja, oczywiście jedna i druga się trzyma, Czarnek miał im odbierać głosy, ale poparcie dla PiSu przestało spadać lekko, tam niektóre badania pokazywały, że lekko poszło w górę, chociaż też pewnie z innych powodów, bo mieliśmy chociażby aferę szpitalną, tak?
2: No która, wiadomo. Która Jacek Prusinowski, Kanał Zero, portal Zero.pl. Dziękuję za rozmowę. No jedno jest pewne, Marcin, jeżeli spotkamy się za tydzień w tym samym miejscu, o tej samej porze. To wszystkie stowarzyszenia w PiSie będą już nielegalne i wszystko będzie jasne.
0: Ale wiesz co, powiedziałeś dwie bardzo ważne kwestie, które mnie zaintrygowały. Pierwsze to jest grill. Zacząłem sobie to wyobrażać połączone z tworzeniem programu. Ja przepraszam, że ironizuję, ale tutaj wiesz, hasła pod tytułem może karkóweczki, bardziej wysmażona, mniej wysmażona, czy tam opieczona, tutaj kaszanka, tutaj tworzymy program.
2: Ale najlepsze pomysły rodzą się często w imprezowej atmosferze.
0: No i jeszcze jedno, powiedziałeś o tym rozdzieleniu, żeby się połączyć. Czyli przed wyborami nastąpi według twojej tezy to, że oni jednak pójdą razem do wyborów.
2: Tak mi się wydaje. No chyba, że Mateusz Morawiecki będzie miał w sondażach 5-7%, to bardziej 7% i będzie pewny wejścia do Sejmu. Jeżeli nie, to obie partie będą szukały połączenia, tak jak kiedyś zrobił to Zbigniew Ziobro. Wyszedł z partii, aby zyskać pozycję i później wrócił, nie mając możliwości dostania się samodzielnego do Sejmu, ale mając zdecydowanie lepszą pozycję w partii.
0: To mam niebezpieczne skojarzenia z tym, co zrobił Tom Hardy z serialem Mobland, że najpierw odszedł, pokłócił się, żeby potem wrócić i żeby było wszystko. Oby na tych skojarzeniach z serialem Mobland się tylko skończyło. W studiu Michał Trantał. Dziękuję ci
2: pięknie. Do usłyszenia.

0: To był Tom Smith z nagraniu zatytułowanym Leaf. A co jeszcze dzisiaj po południówce?
1: To mają być jednostki bardziej zawodowe niż dzisiaj Brygady Obrony Terytorialnej.
2: Zagrożenie, które płynie do nas ze wschodu, jest czymś realnym, czymś namacalnym.
1: Komponent obrony pogranicza ma być gospodarzem od strony bezpieczeństwa wschodnich granic Polski.
0: O tych służbach będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, natomiast też chcielibyśmy, żeby państwo skupili się na dobru, o takim dobru.
3: Jedni mają to, drudzy mają tamto, czują, że w ogóle nie nadążają, że są niewystarczający. Drugie, że to jakieś wojny, kryzysy ekonomiczne. Ludzie też nie zarabiają zbyt wiele pieniędzy i to na pewno też w dużej mierze rzutuje na ich własne samopoczucie. Jesteśmy najbardziej połączeni niż kiedykolwiek w historii, a jednocześnie nigdy nie byliśmy tak bardzo daleko od siebie.
0: I dlatego podobno chcemy czynić więcej dobra. O tym wszystkim dzisiaj w audycji. Czy państwo dzisiaj zrobili jakiś dobry uczynek? Coś komuś pomogli, bezinteresownie, albo chociaż nieznajomemu powiedzieli dzień dobry, albo uśmiechnęli się do niego. Proszę dać znak 510-357-357 i głosówki, i tekstówki. Czekamy.

0: Ezra Kolektiv w Radiu 357, 30 minut po godzinie 16. Porozmawiamy teraz o bardzo ważnych sprawach związanych z klimatem. Naszym gościem jest pan Zbigniew Karaczun, ekspert i jeden z założycieli Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Poniedziałek, 7 września może być dla państwa bardzo ważną datą, ponieważ udało wreszcie się dopowiedzieć. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział to oficjalnie, że wreszcie, bo państwo o to zabiegaliście bardzo długo, nawet nie chcę liczyć, czy to były miesiące, czy to już można mówić o latach, żeby odbyło się specjalna debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polski. I z jednej strony można powiedzieć super, oczywiście doskonale, ponieważ to jest bardzo ważny problem, który... jaki jest istotny, widzimy i każdego lata, i każdej wiosny, kiedy mamy ogłoszenie kolejnej suszy i wielokrotnie też obserwujemy wszystkie gwałtowne zjawiska, na przykład z powodziami ekspresowymi albo z nagłymi zjawiskami klimatycznymi. Ale z drugiej strony, no, sam sobie trochę odpowiadam na pytanie i mówię, o tym wszystkim non-stop mówimy. Dlaczego to takie ważne jest, żeby jednak tę sprawę do parlamentu przenieść?
1: Ja myślę, że to jest ważne, mimo że rzeczywiście coraz bardziej sobie z tego zdajemy sprawę. To zresztą moja koleżanka dzisiaj w trakcie tej konferencji prasowej powiedziała, Kasia Wikiera, która powiedziała, że my jesteśmy taką milczącą większością. To znaczy wszystkie badania takie społeczne w Polsce wykazują, że większość z nas, Polek i Polaków, obawia się skutków zmian klimatu, oczekuje działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa klimatycznego. Natomiast mam wrażenie, czy mamy wrażenie, że w przestrzeni publicznej bardzo słyszalny jest głos, czy bardziej słyszalny jest głos denialistów klimatycznych, którzy mówią, że żadnych zmian klimatu nie ma, że nic nie trzeba robić, że tak naprawdę to jest ideologia lewicowa czy jakakolwiek inna i że wszystko będzie wspaniale. Więc ja myślę, że ta debata jest bardzo ważna, żeby naukowcy, bo to jest reakcja pana marszałka na listę 80 naukowców, tak, którzy skierowaliśmy do polityków, żeby właśnie taką debatę podjąć, żeby naukowcy przedstawili wyniki swoich badań, które pokażą, jakie działania, czy jak realizować w Polsce politykę klimatyczną, żeby ona była racjonalna, żeby ona przynosiła korzyści i zwykłemu Kowalskiemu, czyli każdemu z nas, ale także gospodarce i środowisku przyrodniczemu.
0: Panie profesorze, doskonale pan wie, że w polityce nie wystarczy tylko mówić nawet najpiękniejsze hasła, nie wystarczy nawet krzyczeć bardzo głośno na ulicy, trzeba być po prostu skutecznym. Rząd w czerwcu przyjął, po 2 latach zresztą z opóźnieniem, zaktualizowaną wersję Krajowego Planu w dziedzinie energii i klimatu. I państwo przecież się bardzo mocno rozmijacie z tym, co tam zostało zaproponowane. Mówicie o tym, że realizowane są wielkie programy, które też są istotne dla klimatu, na przykład budowanie elektrowni atomowej. Natomiast za mało jest detalicznego działania, jeżeli chodzi o na przykład wspieranie, to jest oczywiście jeden z przykładów, mieszkalnictwa jednorodzinnego domowego, takich domów jednorodzinnych i ich modernizacji. Jak chcecie przekonać tych, którzy są w parlamencie, jak chcecie przekonać rząd, żeby nagle nie tylko ta debata się odbyła, ale żebyście zostali wysłuchani?
1: Znaczy, rzeczywiście zadaje pan kluczowe pytanie tak naprawdę, po co ta debata, czy dlatego, że ja z kolei dzisiaj powiedziałem też w trakcie tej konferencji, że nie chciałbym, żeby to była taka rytualna debata, że spotykamy się, rozmawiamy i później każdy wychodzi z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i nic po tym nie zostaje. Ja myślę, że dwie rzeczy powinny tak naprawdę przekonać polityków i chcemy o tym mówić. Znaczy jedna, pierwsza z nich to jest to, że zmiana klimatu to nie jest kwestia środowiskowa, to nie jest kwestia ochrony środowiska, tylko to jest tak naprawdę kwestia bezpieczeństwa narodowego, bo to są kwestie bezpieczeństwa zdrowotnego. Mamy świetne przykłady ostatniej fali upałów, kiedy mieliśmy nadmiarowe zgony, kiedy mieliśmy nadmiarowe hospitalizacje, przyjęcia do szpitali, przyjęcia na SOR, czy ilość osób zgłaszających się na SOR. To jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, czyli te powtarzające się susze, brak pewności planowania, bardzo wysokie ceny żywności, czy rosnące ceny żywności. To jest w końcu bezpieczeństwo energetyczne, czy bezpieczeństwo gospodarcze, czyli to wpływa tak naprawdę na wszystkie elementy naszego życia. I chcemy jakby pokazać i że to jest coś, co jest blisko każdego z nas. Z drugiej strony chcemy też mówić o kosztach, znaczy chcemy pokazać, że to są realne koszty, które ponosi Polska, ponosi gospodarka i one nawarstwiając się zaczynają tworzyć pewną barierę dla rozwoju gospodarczego. I jeżeli nie podejmiemy działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa klimatycznego, to po prostu Polska przestanie się rozwijać, po prostu Polki i Polacy nie będą mogli osiągnąć dobrej jakości życia.
0: Zdecydowanie tak.
1: To są te argumenty, które chcemy mówić, ale wydaje mi się, że też warto powiedzieć, i będziemy to starali się pokazać i powiedzieć na realnych przykładach i na danych, które uzyskujemy, że większość wyborców oczekuje od polityków realnych działań w tym zakresie. Działań, które poprawią ich bezpieczeństwo. I może to w świetle zbliżających się wyborów parlamentarnych rzeczywiście sprawi, że politycy się tym bardziej zainteresują, będą wdrażali te działania, a nie tylko o tym opowiadali.
0: Przypomnę, naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Karaczun, ekspert i jeden z założycieli Koalicji Klimatycznej. Chciałem zapytać o praktykę działalności Koalicji Klimatycznej, bo na przykład czytamy sobie w takich ogólnych założeniach na przykład takiej organizacji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w skrócie Wody Polskie, tak wszyscy ich nazywają, mają zapisane przeciwdziałanie skutkom suszy i zwiększanie retencji. To jest jeden z ich obowiązków. Z drugiej strony słyszymy w latach 80., 90., pan profesor to pamięta po raz pierwszy, może już nawet wcześniej, ale wtedy na przykład do mnie to dotarło, zaczęliśmy mówić w Polsce o stepowieniu niektórych rejonów. Teraz mówimy nawet o pustynnieniu niektórych rejonów Polski, bo tak rzadko tam pada deszcz. Jeden z takich założeń, żeby przeciwdziałać takim skutkom suszy, miały być właśnie działania Wód Polskich. I moje konkretne pytanie, czy tego typu organizacje, firmy, tego typu gospodarstwa na przykład zapraszają państwa do dyskusji, was naukowców, do tego, w jaki sposób konkretnie działać w konkretnych rejonach, jak zapobiegać temu, o czym przed chwilą mówiłem?
1: Ja bym powiedział, że zbyt rzadko, to znaczy zbyt rzadko tak naprawdę naukowcy są zapraszani, głos naukowców, ale także i społeczeństwa obywatelskiego jest słuchany przez takie instytucje jak Lasy Państwowe czy właśnie Wody Polskie. Natomiast ja też nie chcę być takim krytykiem, mówić, że się nic nie robi, dlatego że trochę się to podejście zmienia. Ja jestem uważam, że stworzenie Wód Polskich, tego przedsiębiorstwa było błędem. To znaczy ono tak naprawdę spowodowało, że dzisiaj wody nie mają jednego tak naprawdę odpowiedzialnego, jednego takiej instytucji, która by widziała wody jako zasób przyrodniczy, a nie infrastrukturę techniczną i podchodziła do tego zasobu właśnie z szacunkiem i z takim myśleniem, że to jest coś, od czego zależy bezpieczeństwo Polaków. Ja mieszkam pod Warszawą, mieszkam w miejscowości, w której prowadzono teraz zakaz korzystania z wody.
0: Czyli na południe od Warszawy pewnie.
1: Nie, to jest na zachód. Na zachód od Warszawy, to jest Milanówek, wprowadzono w Milanówku zakaz podlewania ogródków, napełniania basenów, bo po prostu ludziom, zwłaszcza na wyższych piętrach, zaczyna brakować wody. I nie mają wody od godziny tam 17 do 24. Więc to zaczyna być naprawdę problem jakości życia. I problem, którego jeżeli władza publiczna, myślę tutaj o samorządy, ale bez wsparcia czy ze wsparciem władzy rządowej nie rozwiąże, to ludzi, przepraszam za kolokwializm, ich pogonią. I to jest też kwestia, którą politycy muszą zrozumieć. I ta debata, my chcemy tą debatę przeprowadzić pod hasłem bezpieczeństwa, że bezpieczeństwo klimatyczne to jest bezpieczeństwo nas wszystkich, bo już dzisiaj widzimy, że te skutki zmian klimatu, które jeszcze 10-15 lat temu, i to mówię jako naukowiec, my także prognozowaliśmy, że one wystąpią dopiero pod koniec tego stulecia, to one już dzisiaj występują. Okazało się, że zmiany klimatu bardzo przyspieszają i naprawdę nie ma czasu, żeby te działania odciągać w czasie.
0: To jest bezpieczeństwo narodowe, o czym mówił profesor Zbigniew Karaczun, ekspert i jeden z założycieli Koalicji Klimatycznej. Dziękuję pięknie. Przypomnijmy, że debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polski odbędzie się 7 września w sali kolumnowej Sejmu. Dziękuję panu pięknie.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę naprawdę bezpiecznego lata i bezpiecznej pogody.
0: Dziękujemy.

0: To była Andy, nic tego nie będzie. No coś tego jeszcze będzie, bo przed nami jeszcze reszta popołudniówki i bardzo dużo materiałów. Już niebawem porozmawiamy o nowych obrońcach polskich granic. Ale teraz mamy do Państwa bardzo ważny apel.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Połączenie kosmiczne. Chaka Khan i Snoop Dogg.

0: To jest kwintesencja wakacyjnej nuty. Jest takie powiedzenie, że przebój lata. No właśnie, to jest, może być jeden z takich. Boogies in My Soul, Chaka Khan i Snoop Dogg. A teraz to bardzo poważny temat. Czterej oficerowie odebrali nominację na dowódców brygad komponentu ochrony pogranicza. Komponent obrony pogranicza. Proszę zapamiętać. Nowa jednostka ma wzmocnić ochronę granicy w ramach programu Tarcza Wschód. O szczegółach Michał Piwko.
1: Komponent obrony pogranicza to nowa wyspecjalizowana formacja, której głównym zadaniem będzie ochrona wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski. Jednostka powstała na bazie czterech dotychczasowych brygad Wojsk Obrony Terytorialnej. Mówi Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej.
2: To nie jest tylko zmiana szyldu, to jest zmiana też pod kątem uzawodowienia. To mają być jednostki bardziej zawodowe niż dzisiaj są Brygady Obrony Terytorialnej, czyli więcej ma być tam żołnierzy, którzy profesjonalnie zajmą się tym tematem.
1: O zadaniach nowej formacji mówił szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ochrona granicy, współdziałanie ze Strażą Graniczną, zarządzanie infrastrukturą, fortyfikacjami, magazynami, ale również współpraca

0: z ludnością cywilną w jak najlepszym przygotowaniu i zabezpieczeniu terenu.
1: Formacja ma zarządzać infrastrukturą powstającą w ramach Tarczy Wschód i przejąć zadania dotyczące obrony pogranicza. Tym samym odciążyć wojska operacyjne.
2: My co kilka miesięcy wysyłamy kilka tysięcy żołnierzy z kolejnych dywizji. Ci żołnierze, mówiąc krótko, zajmują się tym, czym nie powinni się zajmować. Oni powinni się zajmować przygotowywaniem do klasycznego konfliktu zbrojnego, a nie do pilnowania granicy. Komponent obrony pogranicza ma właśnie zwolnić wojska operacyjne, być gospodarzem Tarczy Wschód i gospodarzem od strony wojskowej bezpieczeństwa wschodnich granic Polski.
3: Zagrożenie, które płynie do nas ze wschodu, nie jest przypadkowe. Jest czymś realnym, czymś namacalnym. Budowa największego programu w Europie, programu Tarczy Wschód, Narodowego Programu Odstraszania i Obrony, jest dzisiaj czymś absolutnie kluczowym z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
1: Jak podkreślił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, budżet tego projektu to 40 miliardów złotych. W ramach programu powstaną nowe fortyfikacje, systemy antydronowe czy magazyny ze sprzętem wojskowym w każdym powiecie wzdłuż granicy z Ukrainą, Białorusią, Litwą i Rosją.
3: Tak, aby ewentualne zaminowanie granicy wschodniej w przypadku zagrożenia było możliwe w ciągu 48 godzin. Aby rozbudowa linearna wzdłuż całej granicy była możliwa w ciągu 7-14 dni, jeżeli wiedzielibyśmy, że zagrożenie jest blisko.
1: Nazwa nowo powołanej formacji nie jest przypadkowa. Komponent obrony pogranicza nawiązuje do Korpusu Ochrony Pogranicza, który w dwudziestoleciu międzywojennym zwalczał kremlowską dywersję.
2: Dzisiaj to nawiązanie także pod kątem kierunku zagrożeń dla Polski, tych militarnych, do tej tradycji, że nad tą granicą musi być wyspecjalizowana formacja zajmująca się bezpieczeństwem samej granicy i oczywiście terenu przyległego, pokazuje stricte wojskowe, obronne, militarne przeznaczenie tej formacji, którą właśnie powołano.
1: Jak zapowiedział resort obrony, pierwsza faza przekształcenia czterech brygad WOT w brygady komponentu obrony pogranicza potrwa do końca tego roku.
4: No i na lato jest to pytanie zawieszone, ale ja zapytam, co państwo na to? Proszę głosówkowo albo 510 357 357, a to zespół Jungle.

0: Za 8 minut godzina 17. Bardzo ważnym wydarzeniem, które dzisiaj jest komentowane, jest to, że Łukasz Żak został skazany na 20 lat pozbawienia wolności. 20 lat więzienia może wyjść najwcześniej po 15 latach. To ten człowiek, który jadąc z prędkością 220 km na godzinę spowodował wypadek w Warszawie na trasie Łazienkowskiej. Wypadek tragiczny. Stracił życie wtedy 37-latek ojciec. Dwójka dzieci trafiło do szpitala. Z nami jest Marcin Fliger, Global Road Safety Partnership. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Pierwsze pytanie musi być naturalne. Jak pan skomentuje ten wyrok, ale też nie tylko wyrok, ale te słowa, które padły, jeżeli miał pan możliwość usłyszeć to, co dzisiaj mówił sędzia, no uzasadnienie, które zabrzmiało na sali, było bardzo mocne.
1: No tak, zdecydowanie i muszę powiedzieć, nie jako człowiek zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego na co dzień, ale też jako zwykły człowiek, to uzasadnienie było bardzo mocno w punkt, że tak powiem, pokazujące to, z czym mieliśmy do czynienia, czyli jak wiele niepoprawnych, tak bardzo delikatnie mówiąc, zachowań było tutaj omawianych i jak sędzia uzasadniając ten wyrok bardzo trafnie podsumował to wszystko, co w ogóle wydarzyło się tego tragicznego wieczora, a także wcześniej, no bo pamiętajmy, że nie mówimy o osobie, która pierwszy raz
0: to była recydywa. Tak, niejednokrotnie też kierowała pod wpływem alkoholu. Natomiast ja przyznam się panu, odejdę z roli dziennikarza i powiem coś bardzo osobiście. Ja mam poczucie takiej beznadziei. Ja od lat słucham o tym, że zaostrzone są kary i od lat słucham o tym, że ludzie pijani wsiadają i zabijają ludzi na drodze. Czy to, że wyrok jest tak mocny, 20 lat, na 20 lat kogoś wysłać do więzienia, to jest naprawdę poważna sprawa. Cokolwiek może zmienić i może sprawić, że jakoś inaczej, że ktokolwiek się przejmie tym, żeby na przykład nie wsiadać po spożyciu za kierownicę.
1: Jestem przekonany, że tak. Jestem przekonany, że tak. I nawet powiem tak, że dzisiaj państwo skontaktowaliście się ze mną. Ja dzisiaj prowadziłem szkolenie dla policjantów właśnie z zakresu działań kontrolnych związanych z alkoholem w jednym z krajów, gdzie realizujemy nasze programy. I dokładnie nie znałem jeszcze tego wyroku, ale dokładnie mówiłem o tym oddziaływaniu, o tym zapobieganiu, na ile działalność policji czy wymiaru sprawiedliwości, które no, są na końcu tego łańcucha, prawda, czyli za wyroki, które są wydawane przez sądy, na ile one wpływają właśnie w taki sposób prewencyjny. I tak, ja jestem przekonany, że ten wyrok, bo on się na pewno odbija, już się odbija i się odbije jeszcze głębokim echem w społeczeństwie, on na pewno będzie takim sygnałem mocnym, pokazującym, że cały ten proces, czyli działania policyjne, kontrolę trzeźwości, ale także później wyroki, które zapadają już nie tylko niestety w przypadku tragedii, tak jak tutaj, ale także te wyroki czy konsekwencje, które ponoszą ci, którzy decydują się wypić alkohol, wsiąść do samochodu, kierować pojazdami i nawet bez doprowadzania do takich tragedii, po prostu zostaną przez policjantów ujawnieni, że ktoś pomyśli sobie o tej odpowiedzialności, jaka ciąży na tej osobie, konsekwencji, przestraszy się, mówiąc wprost, tych konsekwencji i zmieni swoje zdanie, nie wiem, zamówi taksówkę albo poprosi kogoś, kto nie pił alkoholu, żeby odwiózł do domu. Tak, ja jestem przekonany, że to w jakiś tam sposób wpłynie i takie działania, jeżeli będą prowadzone, czyli będziemy sukcesywnie piętnować i
0: może mogą doprowadzić do tego, że będziemy mieli mniej takich wypadków, to ja mamy jeszcze minutę, szybko zapytam, bo ja często obserwuję, mieszkam w terenach podwarszawskich, dojeżdżam do tak zwanej siódemki drogą lokalną i na tej drodze lokalnej, tuż przed wjazdem na siódemce, nie wiem ile razy byłem już kontrolowany, jeżeli chodzi o trzeźwość przez policję. I moja obserwacja jest taka, że większość kierowców, którzy jadą przede mną albo za mną, na tych policjantów, którzy na przysłowiowy balonik wyciągają na dmuchanie, reaguje agresywnie. Kiedy to się skończy i zrozumiemy, że jak będzie tędy droga i że oni robią bardzo dobrą rzecz?
1: Wie pan co? Myślę, że to jest kwestia indywidualna i ciężko powiedzieć, kiedy to się skończy. Natomiast policjanci robią to, co do nas należy, prawda? Czyli kontrolujemy te osoby i właśnie poprzez takie działania też zmierzamy do poprawy bezpieczeństwa i to, tak jak to się mówi, wyeliminowania z ruchu takich osób. I to, jeżeli ktoś reaguje w sposób negatywny na to, no to już jest jego sprawa. To znaczy, że nie rozumie tych zagrożeń, ale wydaje mi się, że mimo wszystko to się zmieniło w Polsce, bo ta poprawa bezpieczeństwa następuje i to jest temat na kolejne dyskusje
0: i oby tak było.
1: Można się rozwinąć w ten sposób.
0: Panie Marcinie, pięknie dziękujemy za rozmowę. Marcin Fliger, Global Road Safety Partnership, był naszym gościem. Kłaniamy się pięknie.
1: Dziękuję bardzo.

0: Tu Radio 357, jest godzina 17. Wiadomości Ola Żaczek.
1: Po trzech dniach ze wzrostami notowań na giełdach paliw na świecie dziś ropa w końcu tanieje. Na polskich stacjach paliwa w ciągu tygodnia podrożały o ponad 20 groszy. Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr benzyny 95 to mniej więcej 7 zł, diesla powyżej 7 zł. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jest na poziomie 80, podkreśla minister finansów Andrzej Domański.
2: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
1: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z początkiem lipca. Frankfurter Allgemeine Zeitung poinformował dziś z kolei, że kraje Bliskiego Wschodu rozwijają nowe szlaki kolejowe, żeby ograniczyć ryzyko związane z transportem przez cieśninę Ormus i skierować część handlu przez Syrię, Irak i Turcję. Ministerstwo Zdrowia przygotowało dwa projekty ustaw i projekty czterech rozporządzeń dotyczą m.in. jawności umów i maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy, poinformowała szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda po wyjściu ze spotkania zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia z udziałem przedstawicieli rządu, pracodawców i związków zawodowych pracowników. Temat obrad: pakiet ogłoszonych w ubiegłym tygodniu zmian, które mają być odpowiedzią na nieprawidłowości w ochronie zdrowia. Sąd apelacyjny w Warszawie po raz trzeci oddalił zażalenie na decyzję Warszawskiego Sądu Okręgowego, który nie uwzględnił wniosku o wydanie listu żelaznego Michałowi Kuczmierowskiemu. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Przebywa w Wielkiej Brytanii, gdzie toczy się postępowanie ekstradycyjne. Już ponad 60 osób z Torunia i okolic ma objawy zakażenia salmonellą. Zachorowały dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkola w podtoruńskim Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu przebywa aktualnie 6 osób. Wszystkie placówki korzystały z usług tej samej firmy cateringowej. Jak mówi Łukasz Betański, rzecznik bydgoskiego sanepidu, są już pierwsze wyniki badań próbek pobranych w żłobku, od którego ruszyła fala zachorowań.
3: Pierwsza partia badań żywności, m.in. jajek, past jajecznych czy pojemników, okazała się ujemna. Podobnie nie wykryto bakterii w wymazach pochodzących z talerzy dziecięcych.
1: To nie koniec badań. Prowadzone są też szczegółowe wywiady z rodzicami i opiekunami dzieci. Na koniec w serwisie tramwaj zwany Hanką, który wyruszył na tory aglomeracji śląskiej. To nawiązanie do monodramu pod tytułem Mianują mnie Hanka. Spektakl opowiada o trudnej historii mieszkańców regionu.
4: Grażyna Bułka, aktorka Teatru Śląskiego, tytułowa Hanka, matką chrzestną oczywiście prywatnie już jest, ale tramwaju po raz pierwszy.
5: Banki, że nigdy nie ściła.
4: Oprócz Hanki na tory wyjadą także większe banki, łącznie 20 nowoczesnych pojazdów. Krzysztof Mikuła, Tramwaje Śląskie.
6: Mamy panią Grażynę Bułkę, jest cały kontekst jakby taki historyczny, bardzo ważny, ale dla nas to jest też taki moment na przyszłość ważny, bo to jest tramwaj w ramach Krajowego Programu Odbudowy.
4: Z Unii spółka otrzymała na nowy tabor 136 milionów złotych. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Ojcem chrzestnym serii tramwajów został Alojzy Lysko, autor sztuki o trudnych losach Śląska i Ślązaków przed I i po II wojnie światowej. My nowymi tramwajami dojeżdżamy do końca serwisu o 17. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
0: Na większości terenów kraju będzie to spokojna noc, pogodna noc. Tylko momentami na zachodzie i południu miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na południu zanikające burze. Jutro rano mogą być mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Generalnie w zależności od regionu Polski nie powinno być zimniej niż 11-14 stopni na północy i w rejonach podgórskich. 15-18 stopni na północy. A także do około 19 stopni w centrum. Bardzo, bardzo ciepła noc.
7: Radio 357.
0: Andrzej, Julia, Marcin. Zapraszamy na drugą godzinę popołudniówki Radia 357.

0: Mówiłem o tych kierowcach, którzy nie do końca dobrze reagują na kontrolę trzeźwości. Pan Paweł napisał: mam zasadę, że nie ostrzegam kierowców, gdzie stoi policja. Już nie chodzi o samą prędkość, tylko właśnie o nietrzeźwych kierowców, którzy dzięki temu mogą skręcić gdzieś bok, czy też zawrócić. A kierowcy na podwójnym gazie to potencjalni zabójcy lub w łagodniejszym wymiarze sprawcy wypadków. Wiadomość od pana Pawła. A o czym jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać po południówce?
1: Coś absolutnie mistycznego. Chciałoby się powiedzieć, że na granicy science fiction.
2: Dla mnie ona opowiada historię, czyli robi to, co najbardziej mnie pasjonuje w fotografii.
1: Ktoś, kto widzi to zdjęcie, najpierw jest w stanie pomyśleć, że jest to fotografia wygenerowana przez AI.
0: A nie jest, ale proszę sprawdzić na naszym Facebooku, o jakie zdjęcie chodzi. Facebook Radio 357, polecamy bardzo gorąco. No i jeszcze raz zapowiemy, że będzie coś bardzo dobrego.
3: Odkrywanie sensu życia nie dzieje się poprzez wielkie olśnienie, a poprzez takie codzienne wygrzebywanie się z poczucia niejakości, z marazmu, ze zmęczenia życiem, poprzez nadawanie wartości takim poszczególnym uczynkom.
4: Takie zachowania poprawiają nasze własne zdrowie psychiczne i fizyczne.
0: Aż mi się przypomniała gazeta z samymi dobrymi wiadomościami. 9 minut po 17:00.

0: O dobrej podróży śpiewała Million Farmer. To taki ten refren powtarzany w bardzo, bardzo, bardzo starym stylu. Przedstawiciele ponad 60 państw, w tym Polski, na zaproszenie Stanów Zjednoczonych spotykają się dziś w Waszyngtonie, żeby rozmawiać o zagrożeniu ze strony lewicowych ekstremistów. Czy ktokolwiek poza administracją Donalda Trumpa takie zagrożenie faktycznie dostrzega? Już teraz Krzysztof Zimoch zapytał o to swojego gościa w programie.
1: Daleki zasięg.
2: A moim gościem jest pan profesor Radosław Rybkowski, dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Marco Rubio dzisiaj jest gospodarzem międzynarodowego szczytu poświęconego, tutaj cytat, odrodzeniu politycznego terroryzmu, którego głównym tematem ma być przemoc motywowana skrajnie lewicową ideologią. Departament Stanu mówi, że do Waszyngtonu przyjeżdżają ministrowie, urzędnicy z ponad 60 państw Europy, Azji, Ameryki Łacińskiej. Jest tam również Polska. Czy pana zdaniem to jest takie zaproszenie administracji Donalda Trumpa do tego, żeby do tej strategii antyterrorystycznej wpisać również te ugrupowania lewicowe, z którymi, mówiąc kolokwialnie, Donaldowi Trumpowi nie po drodze?
3: No tak, to jest jeszcze w czasie kampanii wyborczej i zasadniczo cały czas w czasie tej drugiej prezydentury Donalda Trumpa usłyszeliśmy różnego rodzaju oskarżenia o działania radykalnej lewicy, jak to on używa tego określenia, która zmierza do zaburzenia poważnego i stabilnego funkcjonowania państwa amerykańskiego. Także to, że Amerykanie próbują i zresztą nawet chociażby w tej strategii bezpieczeństwa narodowego opublikowanej w grudniu ubiegłego roku, tam też się pojawiały takie, prawda, przemyślenia czy sugestie, że zagrożenie lewicowym terroryzmem jest jednym z poważniejszych zagrożeń, z którymi będą musiały sobie radzić Stany Zjednoczone. I też jakby było to już kilkakrotnie widoczne w działaniach Donalda Trumpa w drugiej kadencji. Chętnie wtedy próbuje wciągnąć czy zaprosić do współpracy w radzeniu sobie z takim problemem różnego rodzaju państwa. No i to jest realizacja tego pomysłu.
2: Co by nie mówić, można powiedzieć, że Donald Trump jest w tym konsekwentny, bo we wrześniu ubiegłego roku uznał na przykład Antifę za organizację terrorystyczną. Później wspomina też o tym w tej strategii podpisanej 5 maja. Pytanie tylko właśnie, jak sojusznicy europejscy powinni się zachować. Wiemy, że na tym spotkaniu ma być wiceminister spraw zagranicznych Polski, Robert Kupiecki. Włosi początkowo nie chcieli tam nikogo wysyłać, no bo Europa chyba, zdaje się, niekoniecznie widzi w tych lewicowych ugrupowaniach zagrożenie terrorystyczne.
3: Tak naprawdę to zagrożenie terrorystyczne wynikające z różnego rodzaju radykalnej lewicy to i sami Amerykanie. Nie mówię o administracji Donalda Trumpa, tylko różnego rodzaju organizacje, instytucje badające to, co się dzieje w społeczeństwie amerykańskim, wskazują, że to nie jest kluczowy problem, że tak widać radykalizację polityczną, nawet widać wzrost, jeśli chodzi o takie radykalne działania lewicowe, ale on był minimalny wcześniej, te radykalne działania lewicowe, i stąd nawet jeżeli widzimy wzrost, to nie stanowi realnego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych, choć tutaj jest element humorystyczny, niezależnie od tego, jak sprawa jest poważna. Jeżeli pamiętamy całą tą ideę odnawiania reflecting pool, czyli tego stawu na tych błoniach między Lincoln Memorial a tym wielkim obeliskiem ku czci Waszyngtona, to pierwsze oskarżenie, jakie Donald Trump pojawił czy opublikował na Truth Social, jak to okazało się, że to wszystko dalej zarasta, farba odłazi i tak dalej, że to jest działania radykalnej lewicy, prawda? Czyli to konsekwencja myślenia, przynajmniej Donalda Trumpa, że wszystko, co złe, to jest radykalna lewica, jest widoczne w każdej sytuacji. To, że chcą działać, to wiadomo, a z drugiej strony Europa i też mnóstwo Amerykanów wie, że to nie jest jakby najważniejsze zagrożenie, nawet jeżeli widzimy, że dokonuje się radykalizacja działań politycznych, około politycznych.
2: Ale pana zdaniem w ogóle ten szczyt ma jakieś takie znaczenie chociażby w podążaniu za tą strategią polityczną Donalda Trumpa? To znaczy, czy możemy wysnuwać jakieś wnioski, że na przykład organizując ten szczyt, Biały Dom będzie jeszcze bardziej szukał sposobów na to, żeby z tymi ugrupowaniami ideologicznie nie, że tak powiem, pobratanymi z administracją Donalda Trumpa walczyć jeszcze większym nakładem sił?
3: Szanowny panie redaktorze, tutaj jest tak, że to pytanie sugeruje, że w działaniu Donalda Trumpa, pamiętajmy, prezydent jest rządem według konstytucji i on jest najważniejszy, cała reszta to jest administracja, on, prawda, decyduje o wszystkim, że w działaniach Donalda Trumpa naprawdę można odczytać jakąś racjonalną myśl. I taką, która pokazuje jakąś długofalową strategię. Nie, to tak, wiadomo, Donald Trump uważa, że wszystko to złe, każde te kamienie, które mu podrzucają, podkładają pod nogi, to jest działanie, jak nie Joe Bidena, to przynajmniej jakiejś radykalnej lewicy. I on to będzie powtarzał, będzie to, tego się trzymał. Czy tak jest naprawdę? Raczej nie, że problemy, mnóstwo problemów, chociażby tych gospodarczych, politycznych, nie wynika z działań jakichś tam, prawda, radykalnej amerykańskiej, czy nie tylko i wyłącznie amerykańskiej lewicy. Więc czy on próbuje wciągnąć kraje? No tak, a czy mu się uda? Widzieliśmy za wielką pompą zapowiadane działanie tej Rady Pokoju, która miała doprowadzić do rzeczywistego pokoju na Bliskim Wschodzie i odbudowy Strefy Gazy. Zapowiedzi były wielkie, wspaniałe, media i tak dalej, Davos, wszystko tutaj się pojawiło. Czy coś się teraz dzieje? Nic. Czy coś będzie po tej konferencji? Podejrzewam, że dokładnie tak samo nic.
2: To w takim razie skupię się na chwilkę na tych ugrupowaniach lewicowych. To znaczy jestem ciekawy, co na to w ogóle służby, na przykład federalne, czy w ogóle przestępstwa w Stanach Zjednoczonych klasyfikuje się jako akty przemocy popełniane raczej przez konkretne jednostki, czy na przykład przez strukturalną działalność jakiejś organizacji terrorystycznej, bo zakładając na chwilę chociaż, że ta polityka jakoś jest racjonalna, wiem, że to jest może trudne do założenia, ale zastanawiam się, czy w ogóle jest to możliwe, żeby w takim życiu codziennym jakoś ścigać dane przestępstwo, no właśnie, jako działalność zorganizowanego kartelu terrorystycznego. Czy raczej w Stanach jest tak, że to są przestępstwa konkretnych jednostek?
3: No i to jest to, co wcześniej pan redaktor mówił. Jeżeli Donald Trump uznaje Antifę i prawda, władza federalna wpisuje Antifę jako organizację o charakterze terrorystycznym, to jest odpowiedź na pytania. Tak, może tak się w Stanach Zjednoczonych zdarzyć, że jakaś organizacja zostanie uznana za organizację terrorystyczną, nawet jeżeli działa w samych Stanach Zjednoczonych i wtedy prawda, działalność działania będą brane pod uwagę nie tylko i wyłącznie z perspektywy indywidualnego człowieka, ale przede wszystkim przynależności do danej grupy, prawda? I sam fakt przynależności staje się, mówiąc szczerze, już przestępstwem. Mm-hmm. Więc to może tak być. Mnóstwo działań. To pamiętajmy o tym skomplikowanym systemie funkcjonowania różnego rodzaju służb bezpieczeństwa i porządku w Stanach Zjednoczonych, że tam się nakładają służby federalne różnorakie, prawda, z zachodzącymi na siebie kompetencjami. To oprócz FBI mamy, prawda, chociażby teraz sławetne ICE, które tak działa na jakby innym gruncie, ale tak to już samo pokazuje, że to jest niezwykle skomplikowana siatka wzajemnych zależności, powiązań i nachodzenia na siebie odpowiedzialności. I teraz te agencje jak działają, czy to federalne, czy stanowe, no to one najpierw patrzą, co się dzieje i zajmują się przestępstwem, a dopiero potem ewentualnie dokonują klasyfikacji. Z drugiej strony i nawet Secret Service i policja Kapitolu, czyli ta odpowiedzialna za ochronę z Senatu i Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, one wskazują, że jednak różnego rodzaju działania o charakterze przestępczym wymierzone w polityków stają się coraz częstsze i coraz poważniejsze. Nie tylko maile są wysyłane, ale rzeczywiście różnego rodzaju działania są podejmowane, żeby, no, prawda, przeszkodzić działaniom, ale czy zastrzelić jednego czy drugiego polityka.
2: Jak czytam w dzienniku Gazecie Prawnej, skrajnie prawicowy portal Breitbart, powołując się na źródła w Departamencie Stanu, informuje, że amerykańska dyplomacja przygotowała raport dotyczący tych domniemanych powiązań części amerykańskich środowisk radykalnej lewicy z Hawaną. I tak się zastanawiam, czy ten cały szczyt to jest bardziej taki znak w stronę polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych i taki sygnał dla skrajnie lewicowych ugrupowań, czy raczej właśnie jakiś taki punkt wyjścia do tego, żeby uprawiać agresywną politykę międzynarodową, chociażby skierowaną w stronę Kuby?
3: No raczej to drugie, prawda? Czyli ja podejrzewam, że mówiąc szczerze, Amerykanie mają teraz inne problemy na głowie i jednym z tych kluczowych problemów dla Amerykanów to jest cena ropy. Natomiast jeżeli Stany Zjednoczone chcą też, ja być może właśnie przekonać, pokazać swoim takim bliższym sojusznikom, którzy zostali zaproszeni, którzy przyjęli zaproszenie na udział w tym szczycie zorganizowanym przez Marco Rubio, że tak, że Kuba jest poważnym zagrożeniem i jakieś eskalowanie działań Stanów Zjednoczonych w stosunku do Kuby będzie jak najbardziej uzasadnione.
2: No tutaj raczej chyba ten szczyt bez większego echa przejdzie, tak mi się wydaje, biorąc pod uwagę, że reprezentacje krajów wysyłają raczej sekretarzów w konkretnych ministerstwach, a nie przedstawicieli konkretnych resortów na tym najwyższym szczeblu. Więc pewnie jakaś tutaj doza ostrożności jednak ze strony wszystkich zaproszonych jest, prawda?
3: Nie, no to zdecydowanie tak. Tak, nawet jak jeżeli od nas popatrzymy, jak kto jedzie. Przy całej też właśnie tu naszej polskiej, europejskiej świadomości, że ten terroryzm radykalnej lewicy to nie jest coś, co teraz jest kluczowym problemem. Czy to dla świata, czy to dla Europy, czy to dla Polski, prawda? To nie jest czas działania, nie wiem, frakcji Czerwonej Armii we Włoszech, prawda, czy tej grupy w Niemczech, Bader-Meinhof. To żyjemy w innych czasach, zagrożenie jest i to nie ulega wątpliwości, że działania radykalne o charakterze terrorystycznym czy paraterrorystycznym pojawiają się w Europie, ale one nie, częściej są związane z czymś innym niż z lewicą.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Radosław Rybkowski, dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem Dalekiego Zasięgu. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
3: Dziękuję.

0: a śpiewała pani Courtney Love, która jest kibicką. Chodziła na mecze mundialowe i kibicowała reprezentacji Anglii. Więc teraz jeszcze jeden mecz o brąz, ale my mamy dla państwa specjalną kawę.
1: Dawaj.
2: No dalej. Podaj.
3: Będzie bramka.
1: Jest tak.
3: Gol!
4: Ojej, spalona?
5: Nie, kawa 357 jest odpowiednio wypalona. Znajdziesz ją na stronie kawa.radio357.pl.
0: 17:30.
6: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
0: Jeszcze raz w studiu Mateusz Kuźniewski.
3: A zobacz, coś mi łączy z panią Courtney Love, bo ja też kibicowałem Anglikom.
0: O, jak mi smutno wczoraj było.
3: Też mi było smutno. W mundialu już prawie wszystko wiadomo i z tego powodu też jest mi trochę smutno, że to już się wszystko powoli kończy. Ale to, co najważniejsze, wciąż pozostaje tajemnicą. Nie wiemy, kto będzie mistrzem. Albo Hiszpania, albo Argentyna, która wczoraj zachwyciła świat swoją nieustępliwością w meczu z Anglikami. Wiemy, kto nie zachwycił, to Thomas Tuchel, selekcjoner Anglików. Po golu strzelonym przez Gordona uznał, że najlepszym pomysłem będzie teraz cofnąć się na własną połowę i ograniczyć się do obrony. I nic więcej. Anglicy po prostu nie chcieli grać w piłkę. Murowanie dostępu do bramki i tyle. Jak to się skończyło? Wszyscy wiemy. Gole Fernandesa i Martineza wprowadziły Albiceleste do drugiego z rzędu finału Mistrzostw Świata.
7: Still very, very annoyed.
3: Jestem zirytowany, sfrustrowany. Oddaliśmy zwycięstwo. To nie tak, że Argentyna nas pokonała, to my się poddaliśmy. Na koniec mogliśmy przegrać 1-4 lub nawet 1-5. Oni trafiali w słupek, a przecież po godzinie mieliśmy wynik 1-0 i pełną kontrolę nad meczem. Wystarczyło zrobić to, co dzień wcześniej zrobiła Hiszpania. Grać z pewnością siebie, odważnie utrzymywać się przy piłce. Taką opinię wygłosił w Sky Sports były znakomity angielski napastnik, zdobywca złotej piłki Michael Owen, który niegdyś strzelił Argentynie przepięknego gola w przegranym po karnych meczu w 1998 roku. No tak to zazwyczaj wychodzi, że Anglicy z Albicelestes przegrywają. Argentyńczycy mobilizują się na mecze z synami Albionu jak na żadne inne spotkania. Ręka Boga w 1986 roku wszyscy pamiętamy. Pamiętamy też wspomniany mecz mundialu we Francji. Wczoraj, jak Argentyńczycy śpiewali hymn, było widać, że idą na wojnę. I poniekąd właśnie o taką wojnę chodzi. W 1982 roku Falklandy, Malwiny należące do Wielkiej Brytanii zostały zajęte przez wojska argentyńskie. Anglicy odbili wyspy w nieco ponad 2 miesiące, co doprowadziło do upadku hunty rządzącej Argentyną, ale też sprowadziło na kraj wielkie problemy gospodarcze i w konsekwencji biedę. A chwilę po zakończeniu wojny o Falklandy, Malwiny w Hiszpanii rozpoczynał się mundial.
8: W Buenos Aires atmosfera w czasie wojny o Falklandy była wręcz surrealistycznie oderwana od rzeczywistości. Kiedy przygotowywano się do mundialu, telewizja przeplatała właściwie wiadomości o konflikcie z transmisjami meczów z mundialu w 78, tego wygranego przez Argentyńczyków, a tłumy na największym placu stolicy skandowały, kto nie skacze jest Anglikiem. Związki między piłką a wojną wtedy podkreślały ulotki. Tajne służby rozprowadzały taki komiks z Maradoną przyjmującym kapitulację brytyjskiego lwa.
3: Opowiadał mi kiedyś Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego. No i ta emocja mocno antyangielska wciąż tkwi w Argentyńczykach. Wczoraj po meczu piłkarze Albiceleste z Lisandro Martinez i Giovanni Lo Celso wyeksponowali na boisku transparent z hasłem politycznym Las Malvinas son Argentinas. Malwiny należą do Argentyny. Stanowi to ewidentne naruszenie przepisów FIFA. No i Brytyjczycy też są oburzeni. Każdy argentyński zawodnik w angielskiej Premier League, który wziął udział w tym okropnym antybrytyjskim przedstawieniu, powinien zostać pozbawiony wizy pracowniczej w Wielkiej Brytanii, tak powiedział były doradca Margaret Thatcher Niall Gardiner. Z kolei bramkarz Argentyny Emiliano Martinez, grający na co dzień w Anglii, w Aston Villa konkretnie, naraził się fanom ze swojego kraju, mówiąc: Falklandy nie miały wczoraj znaczenia, nie chodziło o to, to przeszłość, nawet nie było mnie wtedy na świecie. W ojczyźnie komentarze po tej wypowiedzi są jednoznaczne, nie masz wstydu, Argentyna jest wściekła na Emiliano Martineza. No i sami państwo widzą, że sporo emocji wokół tego spotkania, nie tylko sportowych. Ale wróćmy już do spraw piłkarskich. W sobotę w Miami mecz o trzecie miejsce pomiędzy Anglią a Francją. No cóż, wielkie potęgi liczyły na coś więcej, a zatem atmosfera tego spotkania może być nieco letnia. Tak przewiduję, że ani Anglia, ani Francja jakoś bardzo się nie zmobilizują na mecz o trzecie miejsce, ale za to gorąco będzie w niedzielę, to na pewno w East Rutherford. W finale najbardziej zdyscyplinowany taktycznie zespół turnieju Hiszpania zagra z najbardziej waleczną drużyną Argentyną. I teraz uwaga, do finału dotarło aż 10 zawodników z jednego klubu i teraz pytanie cichy, czy ty się domyślasz z jakiego? Chłop się chwycił za głowę.
0: Nie analizowałem.
3: Strzał.
0: To musi być coś z Premier League.
3: Nie.
0: No to nie wiem.
3: La Liga.
0: A, proszę, to mów.
3: Atletico Madryt.
0: Wiesz co, La Liga i Serie A są jakoś mi tak trochę dalej.
3: Rozumiem.
0: Premier League, no to wiesz, kibicujemy Anglii.
3: Atletico, 6 Argentyńczyków, Musso, Molina, Simeone, Almada, González i Alvarez oraz 4 Hiszpanów, Llorente, Pubi, Baena i Grimaldo. No i klub pobije tym samym historyczny rekord należący do Juventusu od 1934 roku. Juventus miał wtedy w finale mundialu 9 zawodników. I jeszcze jedna ciekawa mundialowa informacja, a szkocki bramkarz Craig Gordon, najstarszy spośród 1250 piłkarzy wybranych do udziału w tegorocznych Mistrzostwach Świata, ogłosił zakończenie kariery. Ma 43 lata. Gordon co prawda nie zagrał w żadnym z 3 meczów grupowych, ale i tak jeśli kończyć karierę, no to właśnie na takiej imprezie. Wieści pozamundialowe? Proszę bardzo. O 19:00 piłkarze Lecha Poznań i Górnika Zabrze powalczą o Super Puchar Polski, czyli wracamy do polskiego piekiełka.
9: Idziemy walczyć. Dla mnie jest to następny mecz o trofeum, no to chcemy zrobić wszystko na tym boisku, żebyśmy zwyciężyli.
3: Krótko i konkretnie mówi trener Górnika Zabrze Michał Gasparik. Zobaczymy na Enea Stadionie przy Bułgarskiej, czy oba zespoły potraktują mecz tak w 100% poważnie, czy jednak trochę będą się oszczędzać przed zbliżającymi się kwalifikacjami Ligi Mistrzów. To jeszcze kolarstwo na koniec naszego sportowego spotkania. Marek Brzeziński ma dla Państwa kolejną opowieść z trasy Tour de France. Czy będzie poetycko? Przekonajmy się.
10: Dwunasty etap Tour de France, 179 km, start w Nevers, Manicourt, meta w Chalon-sur-Saône. Kolarze wyruszyli w drogę z pasa w toru wyścigowego Manicourt, 18 km na południe od Nevers. Tor to właściwie 3 pasy wyścigowe, jeden dla wyścigów Grand Prix, drugi klubowy i trzeci dla go-kartów. Powstał w 1959 roku jako prywatne przedsięwzięcie właściciela ziemi, na jakiej został zbudowany. Potem przejęło ten tor państwo. Odbywały się tutaj wyścigi Formuły 1. Pierwszym zwycięzcą był Brytyjczyk Nigel Mansell. Wyprzedził na mecie, ale na prosto. Trasa etapu początkowa jest jak konik biegnący z tempa, posłuszna, ale potem idzie w galop, w cwał, zaczyna mu się burzyć grzywa, dołki i górki. 3 górskie premie, ale wszystkie 4 kategorii. Co chwila ktoś usiłuje uciec, ale te ucieczki są szybko likwidowane. Przez długi czas jadą wszyscy razem, wreszcie sztuka się udała. 4-3 Francuzów i Włoch. Ich przewaga jest jak zwodzony most londyński. Raz w górze, raz w dole. Mają już ponad 1,5 minuty nad peletonem, w którym miga koszulka Pogaczara w kolorach słońca. Pędzą przez pola, ostrzyżone, ogołocone ze zboża. Są w kolorze chytrej lisiczki, gdzieniegdzie upstrzone białymi plamami stad krów. Jedno ucieka na widok pędzącego obok pola kolorowego peletonu. 70 km do mety, przewaga czwórki znów zmalała. 40 sekund, 30. Teraz atak. 2 Francuzów rozrywa czwórkę. Mają nad byłymi kolegami z ucieczki 18 sekund. 22, a do mety 60 km. Kolejne wzniesienie, lekko pod górę, ale jednak mięśnie falują, uginając się pod naporem szosy. 50 km, z dwójki ucieka Weisstrofer. Francuz ma 40 sekund przewagi nad peletonem, a ten znika pod niebieską konstrukcją mostu. Przecina go, przelatuje nad ciemną zielenią rzeki. 35 km. Francuzowi udaje się utrzymać 0,5 minuty przewagi, ale za chwilę już połowa tego, 33 km do mety i dopadli go. Grupa kilku kolarzy uciekinierów wykorzystali, że droga zaczęła się wspinać niezdarnie, ociężale, ale jednak. Finisz tuż przed metą, na ostatniej prostej upadek. Kilku kolarzy leży. Meta, Chalon nad Saoną. Burgundia, Franche-Comté, blisko stąd do Mâcon i do Dijon. To pierwsze to stolica przednich Burgundów. To drugie legendarne musztardy. W Chalon-sur-Saône jest wiele placówek muzealnych. Cenne manuskrypty średniowieczne są w miejscowej bibliotece. W tym niewielkim mieście 17 tysięcy sportowców ma licencję. Zrzeszeni są, uwaga, w 118 klubach. Od wioślarstwa po koszykówkę, futbol amerykański, golf i baseball. Chalon słynie z festiwalu miast okulicznych i zawodów baloniarskich. Turystów przyciągają tutaj zabytki, wyśmienita kuchnia burgundzka, no i wspaniałe tutejsze wina. A w piątek 13 etap, 205 km, start w Dole, meta w Belfort, rzut kamieniem od granicy ze Szwajcarią. Najpierw niemal płasko, ale potem pofruną pod chmury. Dwie wspinaczki, pierwsza niewysoka, ale niemal pionowa, druga i do nieba, i wysoka. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
3: To ja jeszcze dodam wyniki, no bo one też ważne. Zwycięzcą 12 etapu Belk Team Merlier z grupy Sudal Quickstep, to jego trzecie etapowe zwycięstwo w tegorocznej Wielkiej Pętli, no i też była niestety podczas finiszu sprinterskiego przy bardzo dużej prędkości kraksa, no i zobaczymy, jak będzie wyglądało zdrowie zawodników, którzy w tej kraksie uczestniczyli. No takie jest kolarstwo, niestety. Natomiast przed chwilą leciały tutaj jeszcze powtórki Anglików z Argentyną i serce cały czas bardzo mocno mnie boli.
0: Krwawi.
6: Radio 357.
0: Mundial mundialem, ale za tydzień to będziemy już rozmawiać o tym, jak wypadły eliminacje do Ligi Mistrzów. Tak będzie.

0: Mambo San, dzisiaj wybitnie słoneczna, wakacyjna playlista popołudniowca Radia 357. Czekamy na wielki finał i czekamy na wielki mecz. Miejmy nadzieję, że taki będzie, bo to on ma też wielkich bohaterów. Także bohaterowie pewnego zdjęcia sprzed lat się podczas tego meczu pojawią. W finale mundialu Argentyna zagra z Hiszpanią, a naprzeciw siebie staną Leo Messi i Lamine Yamal. Proszę zajrzeć na Facebooka Radia 357, tam to zdjęcie państwo odnajdą. 39-letnia legenda futbolu i 19-letnia wschodząca gwiazda. Panowie się już spotkali, choć ten drugi pierwszego spotkania może nie pamiętać. O wszystkim tym, o bardzo filmowej historii opowie Sebastian Kierzek.
1: Coś absolutnie mistycznego. Chciałoby się powiedzieć, że na granicy science fiction.
2: Dla mnie ona opowiada historię, czyli robi to, co najbardziej mnie pasjonuje w fotografii.
1: Ktoś, kto widzi to zdjęcie, najpierw jest w stanie pomyśleć, że jest to fotografia wygenerowana przez AI.
3: A jednak to nie AI. O zdjęciu z 2007 roku mówi dziś cały piłkarski świat.
4: Young Messi, baby was Lamine Yamal.
3: O zdjęciu, na którym 20-letni wówczas Leo Messi trzyma niespełna na półrocznego Lamina Yamala. Głośno zrobiło się 2 lata temu. Ojciec Yamala opublikował je na swoim Instagramie po zwycięskim Euro. Teraz, przed finałem mundialu, historia zatacza koło. Tak serio to nawet nie wiem, czy on mnie trzyma na tym zdjęciu. No ale dobrze, cieszę się, że mam fotkę z najlepszym piłkarzem w historii. Komentował sam Lamine Yamal. Sesję zdjęciową zorganizowano dla UNICEF-u, którego Messi był ambasadorem. Rodzice Yamala wzięli udział w loterii i wygrali.
1: Absolutnie uważam, że historia tego zdjęcia i historia tych dwóch osób jest doskonałą historią na film.
3: Mówi Szymon J. Wróbel, kibic piłkarski i przede wszystkim reżyser filmów dokumentalnych. Pamiętajmy, że ich droga na szczyt nie była usłana różami, podkreśla.
1: W przypadku Lamina Yamala, gdzie mama zostawia go w szkółce piłkarskiej, dlatego że musi iść do pracy w McDonaldzie i w zasadzie dlatego Lamine Yamal spędza tyle czasu na boisku. No są to absolutnie magiczne, niesamowite historie. Myślę też, że są to takie historie, które kino uwielbia.
3: Zresztą we wspomnianej sesji uczestniczyła też mama Yamala. Fotografię słynną już wykonał Joan Montfort i pewnie nie zliczy, ile razy odpowiadał już na podobne pytania.
5: Joan, ¿cómo fue esa foto de Messi? Bueno, tenía justamente a Lamine en los brazos.
6: Bueno, de la historia de que...
3: Tak, to dobra historia. Messi to dość introwertyczny facet, jest nieśmiały. Wychodził z szatni i nagle znalazł się w innej szatni z plastikową wanną pełną wody i dzieckiem w środku. To było skomplikowane. Na początku nawet nie wiedział, jak trzymać Lamina.
2: Często zapominamy, że ci herosi są po prostu ludźmi i jak gdzieś tam fotografując, no najczęściej piłkarzy. Staram się zawsze patrzeć na ich historię i myślę, że to zdjęcie idealnie pokazuje, że za tymi błyskami fleszy i za znanymi postaciami zawsze stoją jakieś historie.
3: Adam Ciereszko przez lata fotografował te historie, pracując dla Polskiej Agencji Prasowej, m.in. na Igrzyskach Olimpijskich. A czy ten głos państwo kojarzą?
7: Not sure that is the true, but if it's the true, that is the amazing history.
3: Amazing history, mówi Robert Lewandowski w nagraniu dla ESPN. Messi namaścił Yamala, można dziś przeczytać.
2: No z tym namaszczeniem, no to nie wiem, czy to nie jest historia dorabiana po fakcie, natomiast ciekawe będzie obserwowanie ich w czasie tego meczu, znając właśnie kontekst tego, że oni po prostu się znają.
1: Czekam z zaciekawieniem na ten finałowy mecz.
3: Mecz bohaterów pewnego zdjęcia. I będzie moment. Na pewno będzie. Moment, który dla wytrawnego fotoreportera jest szansą.
2: Jeśli ktoś to zauważy i będzie w stanie zarejestrować, to będzie miał to jedyne zdjęcie, którego cała reszta może nie mieć.
3: Sebastian Kierzek, Radio 357.
0: Pięknie dziękujemy. A panu Markowi za serwis sportowy po raz pierwszy się oberwało. Bo tak czytam pani Dominika z Dijon. Proszę posłuchać, jakie szczegóły znalazła. No nie mogę nie interweniować. Jestem psychowanką pana Marka Brzezińskiego, ale gdzież ten makon do najlepszych burgundów? Masakra to już bardziej przed pola Beaujolais. O rety.
8: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Często mówi się o nich roszczeniowi, skupieni na sobie, pokolenie płatków śniegu. Tymczasem najnowsze badania pokazują zupełnie inne, zaskakujące oblicze generacji Z-ek. Okazuje się, że aż 80% młodych ludzi marzy o pracy, w której mogliby po prostu pomagać innym i czynić dobro.
1: Niemal połowa młodych Polaków nie widzi sensu w swoim życiu. Najnowsze dane Harvardu i Gallup są jeszcze bardziej alarmujące. Aż 51% generacji Z zmaga się z poczuciem pustki. Łatwo machnąć ręką i powiedzieć, a to roszczeniowe pokolenie płatków śniegu. Ale prawda jest taka, że to świat wokół nich drastycznie się zmienił.
2: Myślę, że największym takim wyzwaniem wśród właśnie dżęziaków jest to, że w internecie są strasznie przebodźcowywani. Jedni mają to, drudzy mają tamto, czują, że w ogóle nie nadążają, że są niewystarczający.
1: Mówi Filip, przedstawiciel Gen Z.
2: Druga rzecz to jakieś wojny, kryzysy ekonomiczne. Ludzie też nie zarabiają zbyt wiele pieniędzy i to na pewno też w dużej mierze rzutuje na ich własne samopoczucie. Jesteśmy najbardziej połączeni niż kiedykolwiek w historii, a jednocześnie nigdy nie byliśmy tak bardzo daleko od siebie.
1: Dotychczasowy przepis na życie. Skończ studia, znajdź dobrą pracę i kup mieszkanie, po prostu przestał działać. Mówi psycholożka Ola Plewka.
3: Dla generacji Z, która widzi bardzo wyraźnie, że ten wysiłek będzie bezowocny, że w związku z inflacją, z niestabilną sytuacją geopolityczną, zbudowanie w takiej prostej ścieżce kariery czy jakiegoś tam bogactwa rozumianego jako własne mieszkanie może być trudne albo bardzo nieosiągalne.
1: Młodzi ludzie już nie chcą brać udziału w tym wyścigu szczurów. Zamiast tego chcą robić coś ważnego. Prawie 80% z nich marzy o pracy, w której mogliby pomagać innym. Pojawia się jednak brutalna bariera. Obawa przed biedą i psychicznym wykończeniem. Doktor Beata Rajba, psycholożka, podpowiada, że sensu wcale nie trzeba szukać w wielkich życiowych rewolucjach.
4: Odkrywanie sensu życia nie dzieje się poprzez wielkie olśnienie, a poprzez takie codzienne wygrzebywanie się z poczucia niejakości, z marazmu, ze zmęczenia życiem, poprzez nadawanie wartości takim poszczególnym uczynkom. Metoda tak naprawdę jest tyleż prosta, co żmudna. Krok za krokiem, na przykład uśmiech do dziecka, przytulenie osoby bliskiej, zaniesienie starszej sąsiadce zakupów do domu, zaopiekowanie się porzuconym zwierzakiem, których w tej chwili w wakacje jest bardzo dużo. Tak właśnie buduje się sens życia.
1: Te drobne, bezinteresowne gesty mają udowodnioną siłę. Badania z Harvardu dowodzą, że młodzi ludzie zaangażowani w pomoc innym są nawet 4 razy mniej narażeni na stany lękowe i depresję. Czynienie dobra to więc nie tylko lek na złotego świata, ale też koło ratunkowe dla nas samych.
5: Takie zachowania poprawiają nasze własne zdrowie psychiczne i fizyczne.
1: Doktor Agata Rudnik, psycholożka.
5: Co więcej, jeden miły gest ciągnie za sobą całą reakcję łańcuchową, bo dzięki niemu kolejne osoby są też skłonne do życzliwych zachowań.
1: A miło jest na pewno myśleć, że jeden uśmiech posłany drugiemu człowiekowi może promieniować tak daleko.
0: A o tym, że być dobrym to czuć się dobrze, przekonywała Aleksandra Dobieszewska. Dziękujemy.

To jeszcze szybko zwrócę Państwa uwagę, że jutro gospodynią audycji Złodziej Czasu będzie Monika Mędrok-Karbowska. Zapraszamy bardzo gorąco. Zapraszamy też do Gdańska, gdzie będziemy ekipą Radia 357 gościć Państwa i w piątek, i w sobotę. To już ten właśnie ten najbliższy weekend.

0: tych przyjemnych okolicznościach minęła godzina 18. Wiadomości przedstawi Ola Żaczek.
1: Będzie apelacja od wyroku 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku sprzed 2 lat na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Złagodzenia wyroku będzie się domagała obrona, zapowiada mecenas Izabela Ławińska.
2: Oczywiście, że będę się odwoływać od tego wyroku. Co do argumentów, ciężko jest mi teraz podać Państwu te argumenty, dopóki pisemnego uzasadnienia wyroku po prostu nie otrzymam. Uczciwie spodziewałam się, że wyrok będzie wysoki. Brałam taki wyrok pod uwagę.
1: 2 lata temu pijany Łukasz Żak jechał trasą łazienkowską ponad 220 km na godzinę i nagrywał swoją jazdę telefonem. Staranował jadący przed nim samochód, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. W wypadku zginął ojciec 2 dzieci, a dzieci i ich matka trafiły do szpitala. Żak po wypadku uciekł do Niemiec. Wcześniej on i jego koledzy próbowali zrzucić winę za spowodowanie tragedii na ciężko ranną kobietę, ówczesną partnerkę Żaka. Dziś sąd w uzasadnieniu powołał się m.in. na brak skruchy skazanego, a także fakt, że do wypadku doszło po tym, jak Żakowi odebrano prawo jazdy.
3: Ja tak obserwowałem pana podczas tego procesu. Wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan zrobił. Uważam, że zero refleksji. Zawsze na studiach, na aplikacji uczono, że należy szukać jakiegoś pierwiastka czy coś. Nie wiem, może mnie poprawi wyższa instancja. Nie znalazłem, proszę mi wierzyć, nie znalazłem. Uważam, że będzie to dla pana jakaś taka refleksja. Wierzę w polski system penitencjarny.
1: Mówił sędzia Maciej Mitera. Koledzy Łukasza Żaka zostali skazani za nieudzielenie pomocy i składanie fałszywych zeznań na kary od 2 do 5 lat więzienia. Bezpiecznego miejsca, by leczyć, już nie ma. Raport pod tym hasłem opublikują jutro Lekarze bez granic. To twarde dane, które pokazują regularne, precyzyjne ataki sił rosyjskich na placówki ochrony zdrowia i personel medyczny w Ukrainie. Ostrzeliwanie szpitali, ciągłe zagrożenia atakami dronów i brak personelu doprowadziły do kryzysu w dostępie do opieki zdrowotnej. Lekarzy w szpitalach jest o 2/3 mniej niż 3 lata temu. Ludzie w Ukrainie są narażeni na śmierć z powodu cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych, padaczki. To schorzenia, które przed wojną dało się kontrolować. Dziś nie ma kto tego robić lub dotarcie do lekarza jest zbyt niebezpieczne.
4: Przykładem takiego zagrożenia, które od jakiegoś czasu dotyka pracowników medycznych w Ukrainie, są ataki dronów typu First Person View. Jest to taka broń, która pozwala żołnierzom precyzyjnie identyfikować i atakować cele w czasie rzeczywistym i zespoły Lekarzy bez Granic we wschodniej i południowej Ukrainie działają pod ciągłym zagrożeniem właśnie przed takimi atakami.
1: Mówi Tomasz Czerniawski i dodaje, że drony są też ogromnym problemem przy leczeniu ran. O ile na początku pełnoskalowej inwazji obrażenia były spowodowane głównie przez artylerię, dziś coraz większy odsetek urazów wynika właśnie z ataku dronów. Rany, które powodują, są głębokie i nieregularne, trudno je opatrywać. To prowadzi do wyższego wskaźnika zakażeń, a także rosnącej liczby przypadków sepsy. Sanepid ostrzega, tego lata coraz więcej osób choruje na choroby odkleszczowe. Tak wynika z danych. W samej Wielkopolsce w czerwcu na boreliozę zachorowało o 40% więcej osób niż w tym samym miesiącu rok temu. Więcej zachorowań widać praktycznie w całym kraju. Ocieplenie klimatu sprawia, że kleszcze stają się coraz bardziej aktywne, wyjaśnia rzecznik Sanepidu Marek Waszczewski i przypomina o odpowiedniej ochronie.
5: Spacerując gdziekolwiek na łonie natury, zawsze po powrocie obejrzyjmy swoje ciało. Jeżeli wiemy, że będziemy chodzili po lesie, pamiętamy o tym, żeby założyć odpowiednią odzież, długie spodnie, długie rękawy, tam gdzie tylko jest to możliwe.
1: Warto też stosować preparaty, których zapach odstrasza kleszcze. Eksperci zachęcają również do szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. 16 produkcji w konkursie głównym oraz 28 w konkursie filmów krótkometrażowych powalczy o nagrody 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Podało dziś biuro prasowe festiwalu. Na liście znalazł się m.in. nowy film Jana Komasy, Dobry chłopiec. I know it may look unconventional. Believe me, we won't be keeping him there for long. O Złote Lwy powalczy też m.in. Czas, który nie nadszedł, Julii Rogowskiej, Dziki, Dziki Wschód, Jana Chalupka czy Hotspot w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Festiwal pod koniec września, a kolejne serwisy Radia 357 jutro o 7 rano. Do usłyszenia.
0: Najkrócej jak się da, jutro będzie pięknie, ale od zachodu mogą postępować deszcze i burze. Temperatura maksymalna od 28 do 32 stopni.
6: Radio 357.
0: Trzeba się spieszyć, bo dużo dobra przeniesie za chwilę Bartek Gil.

Dzień dobry, Szymon Kulisz i Bartosz Gilcz. Dużo dobrego. Nie wiem, Szymon, przyniosłeś coś dobrego? Byś się podzielił chociaż, bo w audycji Panoptikum, no jeśli ktoś lubi kocią muzykę, to być może faktycznie znajdzie dla siebie dzisiaj coś dobrego, ale to w większym, w dłuższym epizodzie, w dalszej części audycji. Początek należy do niemieckiego zespołu, chciałoby się powiedzieć, ale ten zespół po tym, jak wydał swoje cztery bardzo ważne płyty na początku lat 70., przestał istnieć, a potem zaczął się rozrastać i pojawiać w różnych odsłonach, zazwyczaj pod tą samą albo podobną nazwą. I wreszcie, no już nie do końca było wiadomo, czego można się spodziewać, wybierając się na koncert zespołu Faust, bo to właśnie o tym zespole mowa. W zasadzie najważniejszym, kluczowym, może tak będzie lepiej powiedzieć, jeśli chodzi o muzykę bardzo eksperymentalną, taką, która no, rozwinęła się z jakiegoś prototypu w coś zupełnie nieprzewidywalnego i niezwykłego, opartą w pewnej mierze, choć oczywiście to na pewno nie wyczerpuje wszelkich znamion muzyki zespołu Faust, o ruchy dadaistyczne, o fluxus, przepraszam, dużo, dużo eksperymentalnego grania. Natomiast czterech muzyków, którzy pozostali przy życiu, oni w tym momencie razem mają już ponad 300 lat, szykują się właśnie do wydania czterech niezależnych od siebie płyt, ale każdy z nich nagrają pod nazwą Faust. Tak będzie można posłuchać, kto zdradza właśnie te bardziej eksperymentalne ciągoty. To Jean-Hervé Perron i Hans-Joachim Irmler. Kto był perkusistą w tym zespole? Capi Diemeyer. I kto grał na saksofonie? To słyszany przed chwilą Günther Wüsthoff. Pod koniec września ukażą się cztery płyty zespołu Faust. Zdaje się, że kiedyś inny zespół o nazwie Kiss popełnił coś podobnego w czasach bardzo, bardzo zamierzchłych. Faust to nie jedyny zespół, który mam wrażenie, że do tej pory w Panoptikum nigdy się nie pojawił, a który na to z różnych powodów zasługuje, zespół czy wykonawca, bo to jest coś, co połączy niewątpliwie kilku wykonawców, którzy do godziny 19 się pojawią, tak jak choćby następna artystka, gitarzystka. Kiedyś wspominałem o najlepszym kwartecie gitarowym, o czterech najlepszych gitarzystach tego świata, którzy grają w zespole Billa Orcuta. To poza samym Billem Orcutem Wendy Eisenberg, Shane Parrish, i ich wszystkich w solowych wydaniach już słuchaliśmy w różnych odsłonach. Natomiast zdaje się, że Awy Mendozy nigdy nie słuchaliśmy, jeśli chodzi o muzykę podpisaną jej własnym nazwiskiem, no nie licząc zespołu Ceramic Dog marka Ribo, ale to właśnie zespół grający pod szyldem marka Ribo. Natomiast Awa Mendoza, fenomenalna gitarzystka, opublikowała całkiem niedawno swój koncertowy album. Tak się jakoś przykro złożyło, gdy ukazywał się jej ostatni, drugi solowy album studyjny. To akurat audycja Panoptikum, no przynajmniej nie w takiej formie, w jakiej zazwyczaj się pojawia na antenie. No akurat jej nie było, po prostu był to październik roku 2024, więc nadróbmy te zaległości i sięgnijmy po utwór, który oryginalnie na tamtym albumie się znalazł. Teraz w wersji koncertowej, zagranej na żywo, wspólnie z fenomenalnym perkusistą Hamidem Drake'em, pojawia się na jej koncertowym albumie zatytułowanym Alive Alone, Alive Together. To utwór zatytułowany Dust from the Mines.

Ava Mendoza z Hamidem Drake'em. No myślę, że nieprzekonanych zdążyliśmy już odpowiednio i wystarczająco wystraszyć i odgonić. Więc kolejny wykonawca, który do tej pory w audycji Panoptikum nigdy się nie pojawił, to Maya Ongaku. I nie, nie jest to dziewczyna o imieniu Maya, ale japońskie trio pochodzące z wyspy Enoshima. No i gdyby wierzyć temu, że oni faktycznie stamtąd pochodzą i wierzyć w internety, to okazałoby się, że w trio Maya Ongaku gra mniej więcej jedna trzecia populacji tej wyspy. Szykują się do wydania swojej nowej płyty i przyznam szczerze, że nie wiem, jak to się stało, że do tej pory na siebie nie wpadliśmy. Tym bardziej się cieszę, że przy okazji tej zapowiedzi nowego albumu, który ukaże się już 7 sierpnia, mamy możliwość nadrobić te kryminalne zaległości. Utwór Astral Echoes to był pierwszy utwór zapowiadający to wydawnictwo. Pojawił się już drugi, ale mamy takie zaległości, że zacznijmy od Astral Echoes.

Zdaje się, że fani takiej kociej muzyki będą mieli swój czas na początku sierpnia i mogą sobie podać rękę z fanami muzyki japońskiej, a może po prostu fani muzyki japońskiej są fanami muzyki kociej. Jeśli tak, to tym lepiej dla nich, bo to również na początku sierpnia ukaże się nowy album japońskiego duetu, który akurat jest nam dobrze, mam nadzieję, że dobrze znany. To Tennis Coats, którzy w audycji Panoptikum pojawiają się w różnych odsłonach i przy różnych okazjach. To Saya i Takashi Ueno. Tym razem pojawią się z zapowiedzi swojego albumu, który ukaże się 7 sierpnia. To będzie nie pierwsza, ani nie druga już ich współpraca. Owoc tejże współpracy ze szwedzkim triem, które nazywa się Tape. I no to od tej współpracy w zasadzie, można powiedzieć, ugruntowała się kultowa, nie bójmy się tego wyświechtanego słowa, pozycja duetu Tennis Coats w Europie. Album Minat Soul zapowiada utwór tytułowy.

I tak to sobie wdzięcznie plumka. Duet Tennis Coats i trio Tape. Te wątki japońskie z kocią muzyką moglibyśmy kontynuować dzięki debiutującemu właśnie duetowi Bono Dory, ale to proszę sobie już w podgrupach jako zadanie domowe może rozegrać, albo może znajdzie się czas za tydzień w audycji Panoptikum na Bono Dory. Teraz poniekąd te wątki japońskie wciąż będą się pojawiać, gdyż gości na nowym albumie Orena Ambarciego będzie jak zwykle wielu. Taką technikę pracy przyjął ten niezwykle kreatywny australijski gitarzysta. Jego nowy album Cooked ukaże się we wrześniu. Na tym albumie między innymi wśród gości sami przyjaciele w zasadzie, Eiko Ishibashi, to te wątki japońskie. Jim O'Rourke, też w zasadzie przecież wątki japońskie, od dawna tam mieszkający. Michiko Ogawa. Będą też także muzycy, z którymi Oren Ambarci nagrał już 3 albumy jako Ghosted. To Andreas Verlin i Johan Bertling, znani również z tria Fire, nordyckiego ognia jazzowego. A przecież Johana Bertlinga w zasadzie słyszeliśmy przed chwilą jako 1/3 tria Tape. Łączy się to wszystko i zazębia i wciąż jest niezwykle kreatywne, jak się okazuje. Oren Ambarci na albumie Cooked zamieści 2 ledwie utwory. Fragment jednego z nich, Hidden Tableau, jest już z nami.

Jeśli Orenan Barczy wybrał najbardziej przebojowy fragment swojego nadchodzącego albumu do podzielenia się nim z nami, to i tak jest to całkiem przebojowy Orenan Barczy, trzeba mu to przyznać. Dziś to kartka z kalendarza, swoje 50. urodziny obchodzi no, artysta, który w tej audycji pojawia się wielokrotnie, choć w tym roku o jego zespole, o trio Ill Considered, jakby ciszej. Dopiero ostatnio udało mi się wyśledzić, że w marcu zagrali koncert w Gdańsku, ale na całe szczęście Ill Considered do Polski przyjeżdżają często i każdemu, komu tylko się da, staram się polecić to doświadczenie, jakim jest przeżycie na żywo koncertu tria Ill Considered. W tym roku nie ukazał się do tej pory żaden album zespołu Ill Considered. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. 3, 4, 5 płyt w ciągu roku to taki standard, chciałoby się powiedzieć. Sięgnijmy zatem po fragment albumu Balm, ostatniego studyjnego albumu tria Ill Considered, a 50. urodziny obchodzi dziś Idris Rahman.

Przed tygodniem audycję Panoptikum miała kończyć muzyka zespołu Coil, dlatego że odniosłem wrażenie, że inaczej z muzyką Coil właśnie skojarzył mi się ten utwór Nilsa Petera Molvera z Arvanoto, który ostatecznie kończył audycję, więc to dzisiejsze Panoptikum zakończy muzyka Coil. A Miód na nasze uszy leje wytwórnia Miód, która mówi o tym, że będzie wznawiać właśnie różne albumy zespołu Coil. My sięgamy po utwór The Dreamer Is Still Asleep, który być może poda rękę utworowi, który pojawi się za tydzień. Szymon Kuliś, Bartek Gil, dziękujemy. Do usłyszenia.

not much time left for these escape attempts. This way.

0: Coil, The Dreamer, Estella Sleep od Bartka Gila w jego Panoptikum. W każdy czwartek między 18 a 19 przypomnę raz jeszcze i zaproszę w imieniu autora na kolejne Państwa spotkanie. Zbliża się 19.
1: Wierność w stereo pop.
0: Dziwny początek, prawda? Wyjaśnię, o co chodzi za 3 minuty.

No ale początek wciąż się zgadza i wciąż, mam nadzieję, dobrze Państwa naprowadza na to, jaka to audycja, jakie to radio. Szymon Kuliś, Piotr Stelmach, sobie jesteśmy do 21 z Państwem w ten wakacyjny czas wierności w stereo. Dlaczego w tym komunikacie, w tym sygnale audycji było słychać wierność w stereo pop? A kiedyś sobie tak powiedzieliśmy, podzieliliśmy tę audycję na część pop i na część art w związku z bardzo moim zdaniem udaną składanką typu Greatest Hits pewnego brytyjskiego duetu. No i ponieważ ona była tak samo zatytułowana Pop Art, no to pomyślałem, że coś takiego Państwu zaproponuję i od czasu do czasu te audycje są tak właśnie dzielone, czyli część pop, część art, w części pop. Ona nastąpi do godziny 20, między innymi Chris Isaak, ale nie tylko on, Madonna też. A w części art, tak spoglądam sobie, będzie i Beth Orton, i Nick Drake też, a to dopiero po 20 tej części drugiej. Jeżeli chodzi o nasz kontakt, piotr.stelmach@radio357.pl, zapraszam bardzo serdecznie do korespondencji. Profile oficjalne w mediach społecznościowych radia, tam proszę przede wszystkim zaglądać, no a na mój profil facebookowy, jak ktoś z Państwa wpadnie, to proszę napisać gdzie i tak, kto, gdzie, jak Państwo słyszą, słuchają Radia 357 właśnie teraz. Okej, część pop, bardzo proszę, no to sobie popłyniemy pięknie z duetem Style Council teraz.

84 rok. Tak, to było ile? 42 lata temu. I to był początek wiosny, właśnie wtedy 1984 roku. Mr. Mick Talbot, Mr. Paul Weller, czyli Style Council, znakomita jej debiutancka płyta Café Bleu. No i z niej utwór tytułowy, to było wcześniej, przed chwilą, The Whole Point of No Return Pop. Trochę inaczej znaczony, trochę inaczej akcentowany, trochę inaczej układany, ale jednak mieszczący się pod tym parasolem, szerokim parasolem z napisem muzyka pop, wysublimowany, o może tak, znakomity pop lat 80. właśnie The Star Council przed chwilą. Tymczasem

W dalszym ciągu sobie jesteśmy w latach 80. Pamiętają Państwo? No to nie był przebój, to nie był ich na pewno najważniejszy utwór, ale gra to po prostu smacznie. After He Threw Midland to płyta, druga płyta amerykańskiego duetu Kogrobin z 1987 roku, The Biggest Fool of All, jej fragment. No i jeżeli już mówimy o sztuce pop, sztuka art po godzinie 20, ale jeżeli w wierności w tej pierwszej godzinie sztuka pop i Kogrobin i ta płyta, no to sam jej początek.

0: No i tego nikt im już nie zabierze. Przepiękna piosenka. Tak jak i When You're Hungry This Week, tak jak i niektóre inne, zwłaszcza z tych pierwszych dwóch płyt. Duet Cock Robin, album After Here Through Midland, rok 1987 i Just Around the Corner.
1: Wierność w stereo pop.
0: Tak jest. To teraz dla niepoprawnie romantycznych coś.

trochę zapomniany album, drugi album Visage z 1982 roku, zatytułowany The Anvil. No i z tej płyty utwór, który ostatnio dostał drugie życie, kolejne życie, Michio zaczął go przypominać, grać ze swoim zespołem podczas trasy promującej album A Man of Two Worlds w Barbican w Londynie, kiedy grał w maju tego roku. Byłem świadkiem wykonania tego utworu wspaniałego. Again We Love. No to jeszcze raz Visage w kąciku dla niepoprawnie romantycznych, w wierności w stereo. To jest utwór, którego kompletnie, ale to kompletnie nie trzeba, nie muszę nawet zapowiadać.

0: Tak, no to rok 1980, pomnik, ikona muzyki New Romantic, ikona lat 80. Właśnie tych kilka minut, Visage, Fade to Grey.
1: Radio 357.
0: I wierność w stereo do 21. Ciekawe rzeczy się dzieją na wirtualnej liście obecności. I bardzo dziękuję Państwu za obecność właśnie. No na przykład pani Agnieszka napisała z kempingu z Chłapowa, że właśnie tam gra radio i że jest pięknie. Pozdrawiamy, życzymy bardzo dobrego odpoczynku. Jeszcze chciałem znaleźć tak jeden wpis. O jest. Wrocław, pani Ita napisała. Wrocław posłucha przez słuchawki z przyjemnością. Jeszcze serduszko. Dzięki, też wysyłam. W nawiasie sąsiad od 2 godzin wierci w ścianie z starą wiertarką. A skąd pani wie, że starą? Może to jest nowa na przykład jakaś. W stanie starą wiertarką i bardzo złe słowa mi się nasuwają. Jak czytam taki post, to nasuwa mi się taki cytat z pewnej polskiej piosenki. No, nomen omen też pop. Właściwie inaczej, notabene pop. Sąsiad z wiertarą morderczo skrada się. Wstanie, jeśli musisz, bo ja chyba nie. I do południa budzikom śmierć. Tak to było?

Tak. Jesień 1995 roku. No, oczywiście, że już były telefony komórkowe. Takie jeszcze, powiedziałbym, niektórzy mieli takie telefony komórkowe z antenką. Ja na przykład taki miałem swój pierwszy aparat, że żeby dobrze było słychać, to trzeba było cyk, wyciągnąć antenkę. Wyglądało to trochę dziwnie, ale no wyglądało. I łączyło jakoś tam. Ale nie było jeszcze czegoś takiego jak streamingi, jak premiery o północy, jak wcześniejszy dostęp do niektórych rzeczy, to znaczy były wycieki tu i ówdzie. Natomiast jak pamiętam, że jak ukazała się składanka zatytułowana Something to Remember, to tak, łup z jednej strony i z drugiej strony łup, a to I Want You, a to I Remember, a to You'll See, a to One More Chance, nowe utwory. I to rzeczywiście było wtedy takie och i ach, artykulacja na wdechu podczas słuchania, pierwszego przesłuchania płyty kompaktowej, która się znalazła właśnie w domu tej płyty kompaktowej. Wspaniała składanka, ballady snuje romanse Madonny. No i tutaj zaczynamy od tego utworu, czyli I Want You z Massive Attack. Kapitalna wersja. To teraz podróż. Wehikuł czasu, bardzo proszę, od 1995 do współczesności.

No, jeśli współczesny pop, taki troszeczkę bardziej ambitny, ma tak brzmieć i tak wyglądać, brzmieć, to bardzo proszę, to ja bym chciał więcej takiego popu. Hauke Freya i Matthias Reiling, czyli duet Session Victim. Hey, Activate. To przed chwilą Kenneth Scott tutaj gościnnie. To był rok 2026, to jeszcze sobie sprawdźmy, jak to było w

0: od 2018 roku ten utwór działa na mnie jak idealnie funkcjonująca kurtyna wodna podczas tropikalnych upałów. Przepięknie. Z Liverpoolu Home, Better Friend.
1: Radio 357.
0: I wierność w stereo. Dzisiaj audycja podzielona na strefę pop. Trwa do 20. I na strefę art. Ta zacznie się o 20. punktualnie. To teraz mało znany komu zespół. Zdecydowanie w popowym repertuarze.

Kolejne jak to było? Zaczęło się wszystko od Dreaming of Me, później New Life, później Just Can't Get Enough i See You jako czwarty singiel tego zespołu, zupełnie nieznanego. No a jak tak się, na przykład jak ktoś ma czas podczas wakacji i sobie tak przesłuchuje muzykę i na przykład można sobie posłuchać czy Dreaming of Me albo New Life, albo właśnie See You i tuż po nich na przykład włączyć Higher Love albo In Your Room, no to niezła podróż wehikułem czasu. Lata świetlne, no ale z drugiej strony co my tutaj będziemy mieli pretensje do dziecka, że urosło. I to jak urosło. Ale te początki dzisiaj, fajnie to brzmi. Depeche Mode, See You. Godzinę wierności w stereo w części pop kończy pan Chris.

0: To jest ten facet od Wicked Game i Blue Hotel. Tak, ale on nie nagrał tylko tych dwóch piosenek, tylko inne też. Nawet niektóre lepsze, tak mi się wydaje, od tych dwóch. No ale te dwie to wizytówki absolutne. Wiadomo, o co chodzi, Chris Isaak. Forever Blue. Taka płyta mocno niedoceniona w jego repertuarze dyskografii z 1995 roku. Dzisiaj coś zahaczam ten 95 rok, bo tak to się wszystko poukładało, ale brzmi to wciąż jakoś tak fajnie, na lato, idealnie. The end of everything is somebody's crying. Przed chwilą, a tu już minuta po 20.
1: Wierność w stereo art.
0: Tak, ta druga część art. Pierwsza była pop, teraz będzie art. Proszę pisać, co państwo myślą o takim podziale, żeby to może stosować, wracać do takiego podziału wierności w stereo częściej. No na pewno do początku września. Co będzie później? Zobaczymy, posłuchamy. Tak, zobaczymy, posłuchamy. Dziękuję za maile piotr.stelmach@radio357.pl, za wpisy na wirtualnej liście obecności. Też dziękuję. Mój profil facebookowy działa w tym zakresie. Proszę się wpisywać, gdzie państwo słyszą, słuchają Radia 357. No i oczywiście media społecznościowe, nasze oficjalne profile radiowe. Tam właśnie, tam się proszę przede wszystkim odznaczać. Pani Ita napisała w sprawie wiertarki. Wcześniej czytałem ten wpis, że sąsiad, jej sąsiad z wiertarą daje radę i ona już poznaje, że to jest stara wiertarka. No właśnie, po czym poznać po brzmieniu, że to jest stara wiertarka? Odgłos starej wiertarki można poznać po tym, że po godzinie ogłuszania przez rzeczoną ma się ochotę zlokalizować sąsiada, pójść i urwać mu zasłony. Pani Ita z Wrocławia. Pani Ito, w sprawie zasłon u sąsiada, co ja mogę powiedzieć? Pani powiesiła brązowe zasłony obok moich, a ja powiesiłem zielone. I jak to teraz wygląda? I ja się na to nie zgadzam.

Może jeszcze fragmentem jednej nogi na gruncie pop, ale raczej art. Tak mi się wydaje, chociaż tutaj granica oczywiście może być indywidualnie, bardzo indywidualnie odbierana, jeśli nie indywidualistycznie, jak to omawiał klasyk. No ale zakwalifikowałem to tą już części art. Album Leaf, czyli Jimmy Laval, jego projekt w kooperacji z Black Mountain. A Black Mountain dlatego, że do historii tej grupy trochę chciałbym dzisiaj nawiązać, do niej wrócić, zwłaszcza w kontekście płyty Four, znakomitej, niedocenionej, kiedyś ogrywanej pod innym adresem radiowym, ale z wielką przyjemnością do tych dźwięków wrócę, bo są absolutnie frapujące, mniej więcej za 20-25 minut. 8 minut tymczasem po godzinie 20. No to w części art teraz zespół. Ich nigdy nie było jak do tej pory w Wierności w Stereo. No, w pewnym sensie to debiut. Witamy.

0: Fontaines Dublin City, czyli Fontaines DC. I tak mi się wydaje, na razie nic tego chyba nie zmieni. Skinty Fia z 2022 roku to jest moim zdaniem ich jak do tej pory najbardziej okazałe artystycznie wydawnictwo, dzieło, może tak. No i ostatnio zainspirowany przez moją własną osobistą córkę postanowiłem sprawdzić, jak to gra, bo w samochodzie nam to zagrało kapitalnie. Pomyślałem sobie, no moment, ale jakoś chyba ich omijam w wierności w stereo, a niesłusznie. I Love You, przepiękny utwór, psychodeliczny, rozłożony pięknie, na ponad 5 minut z tej właśnie płyty. Skinty Fia, tak swoją drogą to Roman Holiday z tego albumu. To jest po prostu cios, ale I Love You też brzmi kapitalnie.
1: Radio 357.
0: Tak, wierność w stereo, część art. No to teraz...

0: so much for gravity. I to tyle na temat przyciągania. Jeep is a crash. Wild Mood Swings, nagłe, gwałtowne zmiany nastrojów. To z tej płyty zespół The Cure i wcześniej z albumu Wish. Jedna z najpiękniejszych ich kompozycji, nie tylko z tej płyty, w ogóle. Trust.
1: Wierność w stereo art.
0: W Radiu 357 do 21. Wracamy do kącika dla niepoprawnie romantycznych.

Tu się za chwilkę zaczyna pam, pam, pa, pam. Czyli Wiena, utwór tytułowy z tej płyty, a później jeszcze tylko All Stood Still. I wracamy, jak to kiedyś pięknie mówiła podczas swoich koncertów Patti Smith, i przesuwamy igłę odtwarzacza na adapteru naszego na numer jeden, na pierwszą stronę znowu. Trzy dni temu album Wiena grupy Ultravox skończył 46 lat. Western Promise. Przed chwilą jego fragment. Mówiłem o Black Mountain, Kanada. 10 lat minęło całkiem niedawno od premiery znakomitej ich płyty Four. Był rok 2016. I na tej płycie oszałamiające zupełnie 9 minut tego utworu.

Trochę to brzmi jak muzyka pilnych uczniów wychowanków Pink Floyd. Spaced Bakersfield, czyli sam koniec albumu Four, kanadyjski zespół Black Mountain. Zresztą ta płyta zawiera jeszcze takie kompozycje długie, rozbudowane, Over and Over the Chain. Gdzieś tam też pod koniec płyty, albo otwierające całość Mothers of the Sun. Muzyka na ten czas, tak mi się wydaje, ona brzmi jak sprawnie działający, cichutko działający klimatyzator w bardzo gorącym miejscu. Przepięknie. Beth Orton, co państwo na jej nowy album?

0: płyną, lecą sobie im dalej w las, tym właściwie już się nie spodziewamy jakichś okazałych drzew, a tu się okazuje, że co? Że The Ground Above, ta płyta z końca czerwca tego roku, to jeden z najlepszych jej albumów w ogóle, o ile nie najlepszy. Wspaniałe, The Ground Above, Elizabeth, czyli Beth Orton, po prostu dwa fragmenty, Other Side przed chwilą i ten wcześniejszy, rozdzierający, przepiękny, Love You Right. Polecam Państwu bardzo gorąco.
1: Radio 357.
0: To teraz taka tęsknotka, no nie tęsknota, tęsknotka za czymś z muzeum.

No wszystko dlatego, że niedawno gdzieś tam podczas naszego spotkania przez radio pojawił się utwór z San Francisco Scotta McKenzie'ego i tak sobie pomyślałem, jejku, a gdzie są takie piosenki z tamtych lat, z tamtych przedświetlnych lat? To jeszcze jedna.

Nick Drake i The Birds wcześniej. Za 5 minut 21. Szymon Kuliś, Piotr Stelmach. Dziękujemy za wspólnie spędzony bardzo gorący letni wieczór z wiernością stereo. No to co, jak zwykle o tej porze mówię w czwartki. Chodu stąd Let's Disappear, Let's Get Out of Here. The Boxer Rebellion oczywiście. Na koniec dobrego czasu. Pa, pa.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Dobry wieczór Państwu. W placu na rozdrożu wita Państwa Anna Tatarska. I tak wiem, zwykle mówię o filmach. Dzisiaj będzie trochę inaczej, chociaż ten filmowy, a raczej serialowy początek dla porządności też będzie. Ale najpierw przedstawię gości dzisiejszej audycji. Jest z nami Anna Mazurczak, adwokatka specjalizująca się w ochronie praw osób LGBT+.
2: Dobry wieczór.
1: I Mateusz Trzaska, specjalista do spraw rzecznictwa kampanii przeciwko homofobii.
3: Dobry wieczór.
1: No to teraz wytłumaczę, zebraliśmy się tutaj, bo dzisiaj w placu na rozdrożu będziemy rozmawiać o sytuacji queerowych rodziców w Polsce i również o temacie adopcji dzieci, który no nie istnieje w pewnym sensie w polskim prawie, ale porozmawiamy o rzeczywistej sytuacji i o praktyce i o życiu, czyli o tym, co najciekawsze i najważniejsze, bo to jest taki temat, który łatwo obrócić w slogan i łatwo z niego zrobić jakiś taki miecz czy kijek, którym ludzie się wzajemnie okładają, ale my tego nie będziemy robić, tylko będziemy rozmawiać o tym, jak jest, jak powinno być, jak mogłoby być. Obiecałam, że będzie serialowy początek, no bo to filmowe uzasadnienie być musi, skoro to ja dzisiaj plac na rozdrożu prowadzę. No i rzeczywiście mamy go. W czerwcu na HBO Max premierę miał serial Proud. To jest, myślę, pierwszy serial, który tak szeroko i przekrojowo pokazuje właśnie sytuację no, nie tylko queerowej społeczności w Polsce, ale właśnie tego tematu rodzicielstwa. Fabularnie sytuacja wygląda tutaj tak, że nasz główny bohater, młody gej Filip, bardzo rozrywkowy chłopak, no żyjący chwilą, to eufemizm, myślę, w kontekście tego bohatera, zostaje nieoczekiwanie jedynym opiekunem swojej kilkunastomiesięcznej siostrzenicy po tym, jak nagle w tragicznych okolicznościach umiera jego siostra. No i początkowo, co nie powinno dziwić, ten pomysł, żeby się siostrzenicą zająć, niespecjalnie go interesuje, bo ma swoje bardzo niepoukładane, bardzo niestabilne życie. Życie też bardzo skupione po prostu na nim, na jego potrzebach i na jego pragnieniach. No ale ostatecznie ta decyzja i ten pomysł, że spróbuje starać się o uregulowanie swojej sytuacji, żeby zostać prawnym opiekunem dziewczynki, to się dzieje. No ale oczywiście to jest dopiero początek drogi. I w serialu jest taka scena, kiedy znajomy adwokat, to też jest przyjaciel rodziny, tłumaczy Filipowi, który już tam powoli zaczyna sobie w głowie układać, że właśnie może chciałby adoptować, zostać właśnie prawnym opiekunem swojej siostrzenicy. Mówi mu, słuchaj, no łatwo nie będzie, bo no, spełniasz wszystkie warunki, żeby dostać odmowną odpowiedź. Jesteś singlem, masz niestabilną sytuację życiowo-finansową, no ale też to właśnie, że jesteś gejem, jest absolutnie dyskwalifikujące dla ciebie, więc trochę nie wiemy tutaj, co z tym zrobić. No i to jest serial. Serial oczywiście napisany, stworzony przez osoby, które też utożsamiają się z doświadczeniami polskiej queerowej społeczności, które tworzyły ten serial, opiekowały się nim podczas powstawania, czerpiąc ze swoich własnych doświadczeń, które no, gdzieś na różnych odcinkach się z doświadczeniami bohatera pokrywają. Ale to jest chyba pytanie do was i myślę, że zaczęłabym od Anny Mazurczak. Jak taka sytuacja wyglądałaby w prawdziwym życiu?
2: Zacznę od tego, że dokładnie takiej sytuacji, takiej sprawy jeszcze nie miałam. Natomiast nie oglądałam serialu, ale wydaje mi się, że to jest dosyć istotny wątek jednak, że to nie jest sytuacja, w której ten bohater prowadzi sobie życie, budzi się pewnego dnia i myśli sobie, a to teraz adoptuję jakieś dziecko, no nie? Tylko jest jednak tak, że jest mnóstwo argumentów przemawiających za tym, żeby on został tym opiekunem prawnym dziecka, tak? To znaczy jest jednak najbliższą rodziną tego dziecka, jak rozumiem.
1: Jedyną.
2: Jedyną rodziną pozostałą przy życiu, ale przede wszystkim jest osobą, która bierze na siebie od razu, jak rozumiem, odpowiedzialność za to dziecko, bierze je do siebie. Mhm. I też jest tak, że ja bardzo często rozmawiam na taki temat z różnymi parami, które mają mają taką olbrzymią obawę, że jeżeli zginie, umrze przed 18 rokiem życia dziecka ten rodzic, który jest wskazany w akcie urodzenia, a więc przy życiu zostanie ta druga mama czy ten drugi tata, których w akcie urodzenia nie ma, no to co wtedy? I ja właśnie raczej staram się bardzo uspokajać takie osoby, że to nie jest jednak tak, że na przykład zgodnie z prawem to dziecko komukolwiek przypada, tak? Że to nie jest tak, że ono musi trafić na przykład do babci albo dziadka, albo do kogoś spokrewnionego z tym dzieckiem w znaczeniu z naszym polskim prawem spokrewnionego. Zupełnie tak nie jest. Jednak najczęściej jest tak, że po prostu toczy się w sądzie rodzinnym sprawa o opiekę nad tym dzieckiem i sądy rodzinne jednak orzekają raczej, żeby dziecko zostało tam, gdzie ono jest. Więc też jest tak, że te postępowania oczywiście przed sądami rodzinnymi dosyć długo trwają. W związku z czym przez cały ten czas jest okazja, żeby się wykazać jako ten opiekun prawny i pokazać, że jest się tą jedyną rodziną i że po prostu w najlepszym interesie dziecka jest to, żeby to dziecko zostało u tej osoby. Także na pewno nadal mamy problem z olbrzymimi uprzedzeniami wśród sędziów rodzinnych. Tak jak w ogóle w naszym społeczeństwie, tak? Ale to nie jest takie jednoznaczne, że jak się jest gejem, lesbijką, czy nie wiem, osobą trans, albo biseksualną, albo nie wiem, interpłciową, no to wtedy to wyklucza w ogóle w sądzie rodzinnym bycie tym wyznaczonym, tym opiekunem prawnym. Także rozumiem, że tutaj też potrzebujemy na potrzeby tego serialu pewnego dramatyzmu, ale ja trochę mam tak, i pewnie to wypłynie w naszej rozmowie, że ja jednak głównie w takich kontekstach myślę o parach i o rodzinach, które też taki serial mogą obejrzeć. To znaczy rozumiem, że tego dramatyzmu też dodajemy, dlatego że ten serial pewnie ma też taki cel, żeby jakoś tam budować w ogóle większą akceptację społeczną, no ale rykoszetem może dostać właśnie rodzina, która, w której ten serial wzbudzi właśnie jakiś
1: nie
2: taki niepokój.
1: Straszyć.
2: Nie?
1: Mm.
2: Dokładnie. A ja raczej bardzo nie chcę straszyć. No nie, wręcz jestem, ja jestem taką po prostu ciotką, która też w ogóle mówi, bierzcie śluby, miejcie dzieci, ogarniemy to, tak? I jakby też patrzymy zawsze już teraz nie na tylko perspektywę najbliższych miesięcy, czy nawet, nie wiem, kilku lat, tylko już teraz patrzymy na rodziny z perspektywy całego życia dzieci, które się w rodzinach tęczowych wychowują i z tej perspektywy myślę, że będzie dobrze po prostu. I dlatego tak, mój message to jest zawsze uspokajający taki, o.
1: Ty powiedziałaś o tym i bardzo słusznie, że no, seriale, produkcje telewizyjne, filmy mają to do siebie, że muszą jakoś trochę dramatyzować rzeczywistość, no bo to chodzi, żeby jednak jakiś dreszczyk, jakiś punkt zwrotny, jakieś zaskoczenie było. I tutaj jest jeszcze jedna informacja w tym serialu, o której ja jeszcze nie wspomniałam, ponieważ żyje ojciec tej dziewczynki. Jeśli się nie mylę, to on nie jest wpisany w akt urodzenia, ponieważ tego dziecka nie chciał. Ale pierwszym odruchem, zanim nasz bohater w ogóle dopuści do siebie myśl, że on mógłby, bo myślę, że on też nie wierzy, że on mógłby zostać opiekunem tej dziewczynki, jak już z nią spędzi parę tygodni i po prostu zrozumie, że to jest dziecko i on jest dla tego dziecka, oni są dla siebie i że to po prostu nie ma prawa inaczej funkcjonować, no to tam jest próba, bo tak trzeba, znalezienia tego ojca, który do tej pory przez niemal rok w życiu dziecka w ogóle nie funkcjonował i powiedzenia, słuchaj, no sytuacja wygląda tak, twoje dziecko właśnie zostało sierotą, no to może być stanął na wysokości zadania, a facet mówi, w ogóle mnie to nie obchodzi. No. Nie chcę być w życiu tego dziecka. Nie było mnie w życiu tego dziecka nigdy właściwie. Jeszcze sugeruję, że on chyba został w ogóle wpuszczony, że tak powiem, w tę sytuację i że to nie było do końca zgodne z jego życzeniami. I mówi jasno, ja się tym dzieckiem zajmować nie będę, ale z prawnego punktu widzenia to może być twist, czy nie?
2: Ale to jest klasyka w ogóle. To znaczy, chciałam powiedzieć, że na pewno nie obejrzę tego serialu, bo już jak mi o nim opowiadasz, to mam ochotę się rozpłakać, nawet nie oglądając go. Ale wiesz co, to jest klasyka, z którą się niestety spotkałam w kontekście innej dramatycznej sprawy, mianowicie chłopaka, który umarł. I cały system zmarł za granicą, trzeba było sprowadzić jego ciało do Polski, pochować tutaj. Urzędnicy w Polsce spod ziemi w ogóle wykopali siostrę tego zmarłego, z którą on od lat nie miał kontaktu, a totalnie ignorowali istnienie jego partnera, o którym wiedzieli i który bardzo chciał się tym pogrzebem zająć, ale nie ma prawa do pochówku.
1: Ale tu mówimy o sytuacji bez dziecka, tylko
2: bez
1: chodzi
2: dziecka,
1: o zaopiekowanie
2: tak, tylko bardziej
1: się.
2: Chodzi mi o taki mechanizm, że po prostu w głowach osób pracujących w instytucjach jest czasem tak, że po prostu jest ta święta rodzina w znaczeniu
1: krew.
2: Osoby spokrewnione, tak, a kim jest taki tam partner tej samej płci? I po prostu to jakoś tak przypomniała mi się ta sytuacja, że jakby, no i co z tego, no nie? W takim sensie, że rozumiem, że w tej historii jest dokładnie tak samo, że jest ten, ta osoba spokrewniona z tym dzieckiem w znaczeniu, jest w ogóle biologicznym ojcem, ale jakby sam fakt, że łączą nas z kimś, nie wiem, geny, to przecież wcale nie oznacza, że to będzie najlepsza tutaj opcja, tak? I jest to absolutnie mechanizm, z którym się już spotkałam. Wykopywanie spod ziemi osób, które są spokrewnione, nie mają nic wspólnego, jakby odcięły się, od lat ich nie ma, a mimo to w oczach urzędniczek i urzędników to jest właśnie ta osoba, która powinna o wszystkim decydować, a nie po prostu bliska osoba, którą wyklucza wyłącznie jej orientacja seksualna.
1: Ja zaraz przejdę do ciebie, Mateuszu, bo jestem ciekawa, jakie są twoje doświadczenia, ale jeszcze dopytam. To co prawda nie do końca jest ten zamierzony temat naszego dzisiejszego spotkania, ale jestem ciekawa, czy jest jakiś sposób, żeby się przed tym zabezpieczyć, no bo my w ogóle mówimy o przestrzeni, w której przez to, że cały czas nie mamy praw, które by jasno regulowały w Polsce na przykład status związków jednopłciowych, związków partnerskich i to jest takie właśnie zabezpieczanie się kolejnymi papierami, jakieś kombinacje, jakieś przepisywania, to czy w tej sytuacji, o której powiedziałaś, czy gdyby na przykład tamta para miała spisany
2: małżeństwo,
1: jakiś rodzaj...
2: Małżeństwo, musieliby
1: być,
2: do tego.
1: No, no właśnie, żeby było wiadomo, że moim życzeniem, tak jak w testamencie, wiesz, moim życzeniem jest, żeby...
2: Zresztą można tak napisać i my też do tej pory doradzaliśmy w ogóle klientkom i klientom, żeby tak robili, tak? Czyli żeby właśnie na przykład w testamencie wprost pisali o tym, że właśnie moim życzeniem jest, żeby pochówek zorganizowała ta i tamta osoba. Natomiast teraz odpowiedzią na wszystko jest małżeństwo i chciałabym, żebyśmy tak mniej więcej co 5-6 minut tej rozmowy powtarzali, bierzcie śluby, póki można i są one rejestrowane w Polsce, więc wrócimy do tego jeszcze.
1: No właśnie, do ślubów też zaraz przejdziemy, bo to się jednak wiąże z tematem dzieci, opieki nad dziećmi dość bezpośrednio z prawnej perspektywy, no ale jestem ciekawa, Mateuszu, z twojej perspektywy i z twojej praktyki, czy takie sytuacje, o jakich tutaj mówimy, to jest, wiesz, filmowa abstrakcja, wymyślony bohater, never happened, czy jednak życie również pisze takie scenariusze?
3: Życie pisze przeróżne scenariusze i tu pracując z tęczowymi rodzinami, a jako kampanię przeciw homofobii robimy to od lat, widzimy, że tak naprawdę nie ma takiej historii, której nie bylibyśmy w stanie wymyślić, która później się ziści. I oczywiście to są bardzo często bardzo dobre historie. To są bardzo często historie o tym, że właśnie przez straszenie czy przez strach, które osoby LGBT mają w sobie, myślą, że ja nigdy nie będę w stanie mieć dzieci. To jest jakiś plan, który muszę odłożyć i poświęcić na rzecz tego, żeby żyć w zgodzie ze sobą. A później, gdy przychodzi do rozmowy, gdy takie osoby pojawiają się u nas na warsztacie, gdzie właśnie opowiadamy o tym, jak wziąć ślub za granicą i jak, tak powiem, jak zrobić, skąd wziąć dziecko. W takim sensie, że jak przeprowadzić procedurę in vitro za granicą. Mamy bardzo wiele takich naprawdę wesołych historii, gdzie osoby, które były przekonane, że nie będą w stanie mieć dzieci, że w Polsce jest to niewykonalne, że może gdyby się przeprowadzili gdzieś za granicę, a nagle się okazuje, że mają dzieci, że życie toczy się normalnymi ścieżkami, no tylko z tym wyjątkiem, że państwo ich nie widzi i że ten strach o to, co w razie, gdy coś się wydarzy, jest obecny. To, co my widzimy i to, co w rozmowach z tęczowymi rodzinami wynika, to, że tak naprawdę przy każdej okazji ta teczka dokumentów gdzieś musi być, w każdym plecaku, w każdej torbie, poświadczeń, pełnomocnictw, umocowań po to, żeby w razie, gdyby coś się stało, na przykład na wakacjach, w kraju, który też nie rozpoznaje małżeństw jednopłciowych, nie było sytuacji, w której ten rodzic społeczny zostanie oddzielony od dziecka. bo to jest zawsze największy strach i często na przykład te wakacje międzynarodowe są jednak odwlekane gdzieś w czasie, aż dzieci będą starsze, aż będą też rozumieć sytuację, w której się znajdują. Także tego wysiłku jest dużo, ale ja mam takie wrażenie i na koniec dnia mam takie przekonanie, że tańczowe rodziny sobie świetnie radzą, mimo tego, że państwo próbuje im to utrudnić na każdym kroku.
1: Wiecie co, cieszę się bardzo, że macie oboje takie podejście we can do it, ale muszę przyznać, że jak powiedziałeś, bo ja wiem, że dzisiaj w rozmowie pojawi się wiele rzeczy, o których ja nawet nie pomyślałam, tak? Ja mam to całkiem niezasłużone aktywnie szczęście, że jestem białą, heteroseksualną kobietą w związku z dwójką dzieci i nie miałam nigdy żadnego z tych problemów i nie musiałam się nigdy nad żadną z tych rzeczy zastanawiać, chociaż nie żyję w małżeństwie, no ale to jakby naprawdę jest chyba wymyślony problem. Jak ty mówisz o tym, że trzeba jechać na wakacje z teczką dokumentów, to ja mam dreszcze, wiesz, bo po prostu ta skala, no właśnie, powiedzcie mi jeszcze o tej skali, jakby o skali takiej w codzienności.
2: Wiesz co, ja trochę mam tak, że lepiej sobie zaczęłam uświadamiać to, taką codzienność, parę lat temu, kiedy zmarł tata mojej córki. I to jest tak, że ja i moja córka mamy różne nazwiska.
1: To jest moja sytuacja.
2: No właśnie. Więc mów. I też odkąd jestem samodzielną mamą, to jest tak, że jest mnóstwo takich sytuacji w ogóle w życiu codziennym, gdzie to niby nie ma znaczenia, ale jednak w domyśle zawsze jest tata, hetero, wiadomo. I naprawdę w sytuacjach, które nie są dla mnie komfortowe, albo po prostu też jestem tym zmęczona, takim jakby ciągłym tłumaczeniem, że no ale nie dostaniecie podpisu taty, bo on nie żyje, no nie? I jakby i uświadomiłam sobie, że właśnie gdyby moja córka była wychowywana przez drugą mamę, no to nie są oczywiście idealnie te same te sytuacje, tylko bardziej chodzi mi o taki mechanizm, w którym zawsze jest to założenie mama, tata, dziecko i jeżeli cokolwiek się wymyka temu schematowi, a przecież ogólnie w Polsce jest mnóstwo samodzielnych mam i to jest jakby codzienność, tak? Nie wiem, tam 1/5 dzieci chyba w Polsce się wychowuje z jednym rodzicem, w większości z matką, to nadal wymusza to na mnie opowiadanie o mojej sytuacji rodzinnej i jakby to już się wydarzyło parę lat temu, to nie wiem, nie ma jakichś emocji dużych związanych może z tym, że u dentysty albo gdzieś tam opowiadam o tym, ale po prostu ta konieczność mówienia o tym ciągle jest niekiedy frustrująca. Ja też mam w ogóle tak, że jeżdżę z dokumentami wszędzie, bo właśnie, co akurat mnie oczywiście, że odpaliło na początku, ale też wynika to z tego, że trochę jest większa wrażliwość teraz na handel dziećmi i przeciwdziałanie w ogóle wykorzystaniu seksualnemu. Tak, i jakby faktycznie jest tak, że teraz dość regularnie mnie ktoś pyta o relacje z dzieckiem, czy to jest twoja mama i pokazujemy akt urodzenia, no nie, z którego to wynika, więc do tego już się powoli przyzwyczajam, bo rozumiem, że za tym też stoją dobre intencje, akurat za tym, ale to mi tak troszeczkę uświadomiło, jak duża skala jest takiego zmuszania rodzin tęczowych też do nieustannego autowania się po prostu, tak, że jakby gdziekolwiek nie pójdą i to nawet naprawdę nie chodzi o te sytuacje urzędowe, czy tam typu zapisanie do przedszkola, tylko właśnie taka totalna codzienność, wizyta u dentysty, nie wiem, założenie karty w bibliotece, no po prostu te wszystkie sytuacje generują rozmowy na temat tego, a kim pani właściwie jest, no nie? I wydaje mi się, że dopóki się tego nie doświadczy, to jest trudne w ogóle do wyobrażenia. Po prostu taka chyba obciążenie też, które się wiąże z taką koniecznością ciągłego autowania się, tłumaczenia i wyjaśniania, że jestem drugą mamą i może nie mam nie w akcie urodzenia, ale tutaj jak najbardziej sprawuję opiekę nad tym dzieckiem.
1: Ale cieszę się, że o tym mówisz, bo rozmawialiśmy też przed wejściem na antenę o tym, że mam wrażenie, że ten temat, który jest tematem codziennym, życiowym i powinien być tematem absolutnie zwyczajnym, w jakiś sposób i też na pewno przez to, jak kształtowany jest dyskurs społeczny i polityczny, wciąż jest pozycjonowany jako coś abstrakcyjnego, coś dziwnego, coś, co nas nigdy nie spotka, coś, co jest nam obce. I kiedy mówisz o tym w ten sposób, to wydaje mi się, że to też buduje taką przestrzeń, żeby postawić siebie w tej sytuacji i zrozumieć, że to nie jest jakaś historia fantazy w obcym języku z kraju ze smokami i wróżkami, tylko że jest to absolutnie wyobrażalna, namacalna sytuacja, w której przecież nie chcielibyśmy się znaleźć, bo no po pierwsze też w ogóle to brzmi jak jakieś naruszenie praw obywatelskich, mam wrażenie, zmuszanie ciebie, żeby mówić o swojej życiowej sytuacji w każdym momencie. Nie powinno tak
2: wiesz
1: być.
2: Co, no to jest taki kontekst społeczny trochę, no nie? Takie jakby znowu coś, o czym pary hetero w ogóle nie myślą, no nie? Bo one sobie po prostu żyją i to, że opowiadają o swoim życiu, wakacjach, jest dla nich tak naturalne jak, nie wiem, oddychanie. A wydaje mi się, że jeżeli ta rodzina wymyka się temu schematowi, no to już jest narażona na jakieś oceny. I to nie chodzi o to, że ktoś mi wprost tutaj wierci dziurę w brzuchu, a gdzie jest ten tata? Chociaż to też się zdarza. Ale właśnie to, że no nie wiem, no po prostu, a gdzie podpis drugiego rodzica? I oczywiście, że ja nie muszę wtedy opowiadać historii swojego życia, ale znowu staję przed tym, że muszę jakoś tą piłkę odbić i no mówię, to pewnie są nie do końca, no na pewno to nie są takie same sytuacje, ale wydaje mi się, że jakoś bardziej złapałam ten kontekst dzięki temu swojemu doświadczeniu.
1: Słuchajcie, była mowa o tym, żeby zawierać małżeństwa i do tego wrócimy.
2: Tak.
1: I do tego wrócimy po przerwie. Teraz krótka przerwa na muzyczny oddech i za chwilkę już znowu będzie nas słychać.

0: Witam Państwa po przerwie w placu na Rozdrożu. Z tej strony Anna Tatarska, ale dzisiaj nie o filmie, tylko o sytuacji queerowych rodziców w Polsce. Jak wyglądają rodziny LGBT+, i co warto robić, żeby było lepiej. Przed przerwą z Anną Mazurczak, adwokatką specjalizującą się w ochronie praw osób LGBT, i z Mateuszem Trzaską, specjalistą do spraw rzecznictwa kampanii przeciwko homofobii, mówiliśmy o tym, że żeby brać śluby, żeby zawierać małżeństwa. No to wyjaśnijcie mi teraz, jak to wygląda, no bo w Polsce jesteśmy w takiej sytuacji dość specyficznej. Małżeństw jednopłciowych w naszym kraju wciąż nie ma, no ale dzięki wyrokom TSUE i NSA ta transkrypcja aktu małżeństwa jest możliwa. W Warszawie pierwsza taka transkrypcja, zdaje się, miała miejsce w maju tego roku, więc to się rzeczywiście dzieje. Też nawet Ministerstwo Cyfryzacji chyba już zmieniło swoje akty, wzory aktów małżeństwa. Więc na czym my stoimy? No bo to małżeństwo jest też wstępem właśnie do uporządkowania sytuacji rodzicielskiej.
1: Tak, to jest zdecydowanie ta przełomowa sytuacja, którą też zawdzięczamy ciężkiej pracy prawników i prawniczek, którzy walczyli w sądach, najpierw polskich, później w TSUE i później znowu w polskich, o to, żeby te małżeństwa mogły być uznane, nawet w tej formie, gdzie na początku nie wiedzieliśmy dokładnie, co z tym się będzie wiązało. No, przede wszystkim to, co daje małżeństwo, gdy zabieramy je za granicą, to wiemy, że Polska musi je respektować i musi je zauważać. Musi przenieść te dane do rejestru stanu cywilnego. No i później widzimy teraz taką serię, lawinę tak naprawdę, różnych instytucji, które coraz to kolejne mówią, że będą respektować, będą uznawać prawa małżeństw, które uzyskały w Polsce transkrypcję. Mówimy o m.in. Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czyli tutaj możemy już domniemywać, że te prawa związane na przykład z opieką nad partnerem będą możliwe do uzyskania dzięki takiej transkrypcji i tak naprawdę zabezpieczenie tych elementarnych praw. Co do sytuacji dzieci, tu słyszymy różne głosy polityczne, ale z punktu widzenia kampanii przeciw homofobii, tutaj zobaczymy, czy się zgadzamy na tej przestrzeni. Naszym zdaniem, poza tymi wyjątkami, kiedy na przykład w ustawie o wspieraniu
2: rodziny,
1: o wspieraniu rodziny, tak, gdy jest mowa faktycznie o kobiecie i mężczyźnie, to wiadomo, że te przepisy nie będą miały zastosowania i w pewnych częściach kodeks rodzinny i opiekuńczy, ale poza tym do takich podstawowych, w podstawowym zakresie ta opieka nad dziećmi i uznanie tego, że rodzina jest rodziną, powinno z małżeństwem iść.
0: No ale konstytucja mówi inaczej.
2: No, ale to z tą konstytucją też jest tak, że już te sądy administracyjne też powiedziały, że ta konstytucja wcale nie wyklucza tego, żeby uznawać małżeństwa zagraniczne przynajmniej. Ja też zawsze miałam takie zdanie, że to nie jest tak, że my nie mamy w Polsce równości małżeńskiej, bo konstytucja. Konstytucja jest tylko argumentem, którego używa ktoś, kto jest po prostu tej równości małżeńskiej przeciwny. No naprawdę, gdyby była wola polityczna, żeby taką równość małżeńską w Polsce wprowadzić, to byśmy ją wprowadzili i naprawdę artykuł 18 myślę, że nie stałby nam na przeszkodzie. Nam na przeszkodzie jakby stoi homofobia i to głównie homofobia rządzących i ich przekonanie o tym, że całe nasze społeczeństwo jest homofobiczne i sobie tego nie życzy, a nie ta jedna zszargana po prostu konstytucja. Także tutaj konstytucji się nie boję, może tak powiem. Natomiast powtórzmy, warto brać śluby. Ja w ogóle czuję się teraz taką ciotką kripulcem, która po prostu co spotka jakąś parę.
3: A wy już po ślubie?
2: Dokładnie. Znajomą, nieznajomą, wszystko jedno. A myśleliście o małżeństwie? A o dzieciach? Bo wiecie, najpierw ślub, potem dziecko.
0: I jesteś konserwatystką.
2: Ja jestem totalną konserwatystką. I właśnie zawsze warto przypomnieć, że równość małżeńska to jest przecież postulat konserwatywny. Konserwatyści w Wielkiej Brytanii prowadzili równość małżeńską. W każdym razie, więc jestem tą ciotką kripulcem, ale też dlatego, że myślę sobie o tym, że już nie jesteśmy chyba w takim momencie naszych dziejów, żeby z tymi prawami człowieka to było tylko lepiej. Tylko jest tak, że jest raz lepiej, raz gorzej. I za rok jesienią są wybory. Czuję, że teraz jest takie okno, które otworzyliśmy wielkim wysiłkiem wielu par, I te małżeństwa są w Polsce rejestrowane. Te, które będą już zarejestrowane, to nawet jeśli w przyszłym roku wygra wybory skrajna prawica, to wtedy wyeliminowanie takich aktów małżeństwa, które już są w obrocie, wcale nie jest takie proste, tak? To znaczy nie jest tak, że wchodzi prawicowy polityk i mówi, zamykam,
0: anuluję.
2: I oczywiście może być tak, że on faktycznie wpłynie na kierowników urzędów stanu cywilnego i doprowadzi do tego, że oni będą znowu odmawiać dokonywania transkrypcji aktów małżeństwa, no bo niektórzy będą się czuli związani takimi instrukcjami pochodzącymi z rządu, inni nie. Ale żeby wyeliminować z obrotu akt małżeństwa, który już jest, to trzeba pójść do sądu. I to jest tak, że do tego sądu nie może iść każdy. Załóżmy nawet w najczarniejszym scenariuszu, że armia prokuratorów ruszy do sądów, żeby unieważniać te akty małżeństwa. Nadal mamy niezależne, niezawisłe sądy, tak? I jakby na nich się opieraliśmy też w czasie tych 8 lat kryzysu praworządności. I te sądy faktycznie, powiedziałabym, że w tamtych latach chroniły prawa osób LGBT. To znaczy my w tamtych latach wygraliśmy mnóstwo spraw dotyczących dzieci pochodzących z tęczowych rodzin, ale też przypomnę chociażby wszystkie sprawy dotyczące stref, jak to się tam nazywało?
0: Wolne od LGBT.
2: W każdym razie i mogliśmy na tych sądach polegać, tak? I też jest tak, że my w 2018 roku jeden raz wygraliśmy taką sprawę dotyczącą transkrypcji aktu urodzenia z dwoma mamami. I ten polski akt urodzenia powstał, dziecka z dwoma mamami. Prokurator poszedł do sądu, żeby tę czynność, żeby jakby wyeliminować z obrotu ten akt urodzenia. No i przegrał, tak? To znaczy doszedł do ostatniej instancji i sąd go pogonił. Więc mam poczucie, że oczywiście w momencie, w którym sądy nie będą już w ogóle niezależne i niezawisłe, no to jest na pewno moment, w którym mówię, wyprowadzamy się i po prostu wyjeżdżamy z Polski. Ale dopóki mamy te sądy, to ja bardzo się na nich jednak opieram w mojej pracy. To znaczy ja w ogóle nie wierzę w zmianę legislacyjną, wyłącznie wierzę w to, że po prostu na podstawie wyroków sądów rządzącym z gardła wyciągamy po prostu kolejne prawa. I teraz dlatego faktycznie jestem tą ciotką, która chodzi i mówi, bierzcie śluby. Bierzcie śluby w ciągu najbliższego roku, najpóźniej do końca przyszłych wakacji, tak żeby jeszcze jesień mieć na transkrypcję. Im więcej też tych ślubów będzie zawartych, im więcej my też uprawnień z tych małżeństw wyciągniemy w ciągu tego roku, tym więcej tego zostanie. Bo oczywiście jest mnóstwo osób w moim otoczeniu, które mi mówią, że to co robimy jest w ogóle bez sensu, bo przyjdzie skrajna prawica i coś tam. No ale mam też takie poczucie, że jeżeli my tą ochronę prawną przesuniemy, nie wiem, o jakieś 100 kroków, tak? Mm. Przyjdzie skrajna prawica, to cofnie o 10 kroków, ale jakby im więcej tego wyszarpiemy teraz, tym mniej później stracimy, bo po prostu, tak jak mówię, wyeliminowanie niektórych skutków nie będzie po prostu takie proste, tak? I dlatego jestem teraz właśnie ciotką mówiącą, bierzcie śluby, najpierw ślub, potem dziecko, na pewno sytuacja prawna w perspektywie całego życia dziecka będzie lepsza, jeżeli to dziecko urodzi się w małżeństwie. Tak więc, tak, konserwatywnie.
1: Tak, zdecydowanie. I to też jest coś, co my powtarzamy i co widzimy wśród rodzin. Parę dni temu rozmawiałem
2: z jedną
1: z rodzin, która właśnie się dowiedziała, że faktycznie ciąża zaczęła się rozwijać, że będą miały dziecko. No to co zrobiły? No to dopięły formalności i szybka wycieczka do Niemiec tylko po to, żeby zawrzeć małżeństwo, żeby dziecko się urodziło już w małżeństwie.
0: Ale od razu się wtrącę, bo ludzie, wiecie, no znacie te argumenty, niestety one są z poziomu podstawówki, ale no, tak. Że dwie baby dziecka mieć nie mogą, ani dwóch chłopów też nie mogą, czyli pary, z którymi pracujecie na co dzień, one robią co? No, jest sytuacja numer jeden powszechna, tak? Czyli że w społeczeństwie, które jest patriarchalne i jakby heterocentryczne, mamy osoby, które najpierw żyją w związku heteroseksualnym, z którego są dzieci, tak? A dopiero potem wchodzą w związek jednopłciowy i to dziecko dalej funkcjonuje w tej rodzinie. Tutaj mogłaby być opcja przysposobienia, jak to się nazywa? Przysposobienie wewnętrzne, które u nas chyba nie jest...
2: No nie do końca, bo tak nawet omówmy to na przykładzie par hetero. Mm. Może być oczywiście tak, że para hetero się rozstaje. Mają dzieci i teraz osoba wchodzi w nowy związek, nawet z partnerką, partnerem różnej płci, to w związku z tym, że to dziecko ma dwoje rodziców, no to w tym nowym małżeństwie ten małżonek nie może dziecka adoptować, tak? Tylko tworzy się taka relacja, to się w naszym prawie nazywa pasierb, tak? Czyli dziecko mojego współmałżonka, z którym sama nie jestem spokrewniona i nie adoptowałam go dlatego, że to dziecko po prostu ma drugiego rodzica, to jest właśnie pasierb.
0: Ale czy wtedy ojczym lub macocha, okropne słowo, może podejmować decyzję?
2: No nie może, no właśnie. Dokładnie jest w tej samej sytuacji, jest w takiej próżni. I dlatego, tak już wybiegam myślą naprawdę w przyszłość, w ogóle uważam, że my powinniśmy wyjść z takiej koncepcji, że władzę, znowu słowo, władzę rodzicielską sprawują tylko dwie osoby. Ja w ogóle jestem...
0: No to się nie pokrywa ze stanem faktycznym.
2: Tak, takiej, w wielu krajach Europy Zachodniej już taki jest, że tą opieką rodzicielską, tą odpowiedzialnością rodzicielską można się podzielić z kilkoma osobami w ogóle najbliższymi. I znowu ja jako samodzielna mama bardzo bym tego chciała, tak żebym mogła bliskie osoby mojej rodzinie też częściowo w jakichś obszarach obarczyć. Mm. No, tak, bo jakby też taka odpowiedzialność, która spoczywa na jedynym rodzicu, który sprawuje tą władzę rodzicielską, jest bardzo obciążająca, przyznam, dla mnie. Tak? I właśnie też ten niepokój o to, że jeśli umrę, no to wchodzę w te same tryby, tak? Sądu rodzinnego, jakby, więc tak w ogóle przyszłościowo to trzeba wszystko zorganizować na nowo. To nie może być tak, że to są tylko dwie osoby. Dziecko jest wychowywane przez wioskę, więc powinniśmy całą tą wioskę też obarczyć odpowiedzialnością za to dziecko, tak? Bo to jakby właśnie temu dziecku służy i to dziecko najlepiej chroni. Ale wracając, rozumiem, że rozmawiamy o tym, skąd się biorą dzieci.
0: No, skąd się biorą dzieci, skoro dwie baby nie mogą. Czekaj, no to o pierwszą opcję omówiłyśmy, drugą jest właśnie oczywiście bocian, a trzecią in vitro za granicą?
2: No tu znowu jest kilka opcji, bo jest tak, że niekiedy dzieci też się rodzą z in vitro albo z inseminacji. To też rozróżnijmy. No, nie?
0: Ale w Polsce jest to dostępna legalnie opcja dla osób samotnych,
2: żeby
0: samodzielnych?
2: Żeby to zrobić w klinice, nie. No, no ale właśnie. Można zapłodnić się za granicą. Można też się zapłodnić w Polsce, tylko wtedy po prostu tak zwana jest to domowa inseminacja, a nie w klinice.
0: No bo nikt nie sprawdzi.
2: W Polsce.
0: Czyli to, ale
2: nie
0: mówimy,
2: jest to nielegalne też, tak?
0: No nikt nie sprawdzi, jak powiesz, przepraszam bardzo, to jest bardzo kolokwialny przykład, ale powiesz, że poszłaś na imprezę i tyle, no to nikt nie sprawdzi, jak było, ale to dotyczy kobiet.
2: Ale nie musisz tego nikomu mówić też, może powiedzmy sobie, no bo to nie jest tak, że jest jakaś, wiecie, ta policja,
0: komisja, nie?
2: Nie wiem,
0: reprodukcyjna. Proszę udokumentować poczęcie.
2: Która, a przepraszam, a dlaczego pani jest właśnie w ciąży. Mm-hmm. To tak nie jest na razie, na szczęście w Polsce. Nie, no, ale już abstrahując od tego, czy to się dzieje w Polsce, czy za granicą. Dwie opcje są oczywiście, bo jest in vitro, ale też po prostu inseminacja, czyli kobiety korzystają po prostu z nasienia anonimowego albo nieanonimowego dawcy. Jedna z dziewczyn jest tym nasieniem zapłodniona, zachodzi w ciąży, rodzi dziecko. Potem kolejna opcja to oczywiście też przysposobienie, adopcja, tak? I teraz znam pary, które wyjechały za granicę, pomieszkały tam jakiś czas, nie wiem, niekiedy zawarły związek małżeński, tylko po to, żeby tam adoptować dzieci, a następnie wróciły z tymi dziećmi do Polski. Mhm. To jest kolejna opcja. I jeszcze opcja w przypadku mężczyzn, o której warto powiedzieć, to surrogacja. I teraz surrogacja jest absolutnie tematem tabu w Polsce. Mhm. Mnóstwo par hetero ma dzieci w Polsce z surrogacji.
0: Par hetero, powiedziałaś.
2: Oczywiście, tak. Mhm. Par hetero, które jeżdżą do Ukrainy i tam korzystają z klinik i tam rodzą się ich dzieci. Następnie wracają z tymi dziećmi do Polski. Nie mają absolutnie żadnego problemu w tym, żeby te dzieciaki tutaj zarejestrować i tutaj żyć z nimi jako ich rodzice, nawet w sytuacji, kiedy nawet żadne z rodziców nie ma więzi genetycznej z tym dzieckiem, bo oczywiście nikt tego nie sprawdza, nikt o to nie pyta w przypadku par hetero. Natomiast pary chłopaków, wielu z nich też decyduje się na surrogację. Oczywiście nie w Ukrainie, bo tam jest surrogacja dostępna wyłącznie dla małżeństw hetero, ale na przykład, nie wiem, w Kanadzie czy w Stanach, tak? Albo no, w różnych państwach świata, gdzie jest surrogacja dostępna także dla par mężczyzn. Wtedy dzieci rodzą się za granicą. I uregulowujemy ich sytuację prawną w Polsce. Niektóre z tych dzieci ze swoimi ojcami żyją w Polsce, niektóre żyją za granicą.
0: A czy jest jakaś opcja, która nie zakłada elementu skrajnego wykluczenia ekonomicznego? Bo surrogacja w Stanach to jest...
2: Oczywiście, to jest w ogóle niedostępne dla absolutnie prawie nikogo. Czy jest opcja niezakładająca wykluczenia ekonomicznego? Myślę sobie o tym.
1: Znaczy, no i to opcja adopcji po prostu za granicą chyba
2: ale
1: jest.
2: Ale to też jedno. Jest, oczywiście, trzeba mieć na to pieniądze, tak. Ale też taką pewną zaradność życiową, no nie? To jakby też jest gwiazdka, którą koniecznie zróbmy przy małżeństwach, że małżeństwa za granicą absolutnie to nie jest rozwiązanie docelowe. Rozwiązaniem docelowym jest małżeństwo w Polsce, za które płacę tam 37 zł, zdaje się. Nie. To jakby przez to, jakie mamy ograniczenia w Polsce, moim zdaniem nie ma takiej opcji, która by nie zakładała wykluczenia ekonomicznego.
1: No bo oczywiście tym najdroższym przykładem jest surrogacja, ale jeżeli mówimy czy o inseminacji, czy o procedurze in vitro za granicą, czy nawet o wzięciu ślubu, to wszystko jest tak naprawdę bardzo często związane z wieloletnim odkładaniem pieniędzy na to, żeby móc. Słyszymy historię osób, które tylko dlatego, że mamy w Berlinie jakąś znajomego i gdzie mogliśmy spać, no to przynajmniej nam te koszty hotelu odpadły, czy jakiegoś pokoju, dzięki czemu mogliśmy tam pozwolić sobie na to, żeby zrobić to szybciej, nie musieliśmy odkładać 5 lat, mogliśmy odkładać 3 lata na to, żeby mieć dziecko. Więc tak naprawdę, jeżeli jest się queerową parą, no to nie dość, że jakby trzeba myśleć o wszystkim z góry, to jeszcze trzeba myśleć finansowo i planować finansowo na to, gdy będziemy chcieli mieć dziecko, gdy będziemy chcieli wziąć ślub, gdy będziemy chcieli w końcu gdzieś tam jakby sformalizować naszą relację.
0: Dobrze, tutaj postawimy kropkę, pora na muzyczny przerywnik i za chwileczkę wrócimy do ostatniej części naszej rozmowy na temat rodzin i rodzicielstwa LGBT+ w Polsce.
4: But when time pulls lives apart, hold your own. When everything is fluid, nothing can be known with any certainty. Hold your own. Hold it till you feel it there, as dark and dense and wet as earth, as vast and bright and sweet as air. When all there is knowing that you feel what you are feeling. Hold your own. Ask your hands to know the things they hold. I know the days are reeling past in such squealing blasts, but stop for breath and you will know it's yours. Swaying like an open door when storms are coming, hold. Time is an onslaught, love is a mission. We work for vocations until in remission we wish we'd had patience and given more time to our children. Feel each decision that you make. Make it. Hold it. Hold your own. Hold your lovers. Hold their hands. Hold their breasts in your hands like your hands were their bra. Hold their face in your palms like a prayer. Hold them all night. Feel them. Hold back, don't hold back. Hold your own. Every pain, every grievance, every stab of shame, every day spent with a demon in your brain giving chase, hold it. Know the wolves that hunt you. In time, they will be the dogs that bring your slippers. Love them right. And you will feel them kiss you when they come to bite. Hot snouts digging out your cuddles with their bloody muzzles. Hold. Nothing you can buy will ever make you more whole. This whole thing thrives on us feeling always incomplete. And it is why we will search for happiness in whatever thing it is we crave in the moment. And it is why we can never really find it there. It is why you will sit there with the lover that you fought for, in the car you sweated years to buy, wearing the ring you dreamed of all your life. And some part of you will still be unsure that this is what you really want. Stop craving. Hold your own. But if you're satisfied with where you're at, with who you are, you won't need to buy new makeup or new outfits or new pots and pans to cook new exciting recipes for new exciting people, to make yourself feel like the new exciting person you think you're supposed to be. Happiness, the brand, is not happiness. We are smarter than they think we are. They take us all for idiots, but that's their problem. When we behave like idiots, it becomes our problem. So hold your own. Breathe deep on a freezing beach. Taste the salt of friendship. Notice the movement of a stranger. Hold your own.

0: problem, taka kłoda na drodze do tego, żeby zrozumieć, że to nie jest temat, który dotyczy jakiegoś skrajnego po prostu promila, tylko że jest to rzeczywiście coś, czym warto, żebyśmy jako społeczeństwo się zaopiekowali, bo jest to o wiele ważniejsze, prominentne i większe też w sensie skali niż chcielibyśmy myśleć. Ale tą kłodą na drodze do zrozumienia jest dla mnie jakieś dziwaczna blokada również w środowisku, no powiedziałabym, liberalnym. Też mówiliśmy o tym przed wejściem na antenę. W moim środowisku oczywiście wiem, że żyję w warszawskiej bańce, wśród osób, które w większości mają poglądy, które nazywa się progresywnymi, czy też liberalnymi, ale temat rodzicielstwa queerowego jest z jakiegoś dziwacznego powodu tematem, który, no, powiedziałabym, bywa tematem tabu. To znaczy, wszyscy mówią, tak, wszystko, oczywiście, równość, no ale te dzieci, no to nie wiem. Tutaj chyba bym postawił kropkę, tutaj mam wątpliwości. I słuchajcie, zastanawiam się, jakie te uprzedzenia, po pierwsze chciałam was zapytać, jaką to ma genezę, jak myślicie, skąd to się bierze, ale też bardzo dużo sił pracuje na to, żeby ludzie mieli wątpliwości. Nie dalej jak 2 dni temu minął mnie w jednej z warszawskich dzielnic taki samochód z tubą, która opowiadała o tym, że przypadki pedofilii w środowisku homoseksualistów są oczywiście po prostu skrajnie wysokie i że w domyśle wszyscy, i tu chodzi o to, żeby stworzyć wyobrażenie, że ojcowie, prawda, sobie kupują dzieci w ogóle tylko po to, prawda, no, żeby potem robić im krzywdę. No, jak się w ogóle zabrać za to? Jakie są fakty? Co my możemy zrobić, żeby tutaj jakoś się oprzeć takiej, no, propagandzie, chciałabym powiedzieć.
1: Ja przede wszystkim lubię wychodzić od tego, żebyśmy przestali teoretyzować. Znaczy, że nie czy państwo zezwoli w końcu, tak, żeby tęczowe rodziny miały dzieci, tylko tęczowe rodziny mają dzisiaj w Polsce dzieci. Tych dzieci jest około 50 tysięcy. To wynika z naszych estymacji i naszych badań. Także te 50 tysięcy dzieci dzisiaj się wychowuje. Dzisiaj się śmieje, biega, tapla w kałużach, jest szczęśliwe, je jakieś ciastka. Te dzieci już są.
0: Tylko, i to są dzieci w kryzysie demograficznym, który nam kraj zjada. Dzieci w rodzinach, które te dzieci bardzo chciały mieć. Tak? To też warto podkreślić.
1: Dokładnie. Których rodzice zrobili wszystko, żeby te dzieci pojawiły się na tym świecie i które są otoczone opieką. Oczywiście można mówić, że z badań i z liczb wynika, że te dzieci są jakby szczęśliwe, że rozwijają się prawidłowo w jednopłciowych rodzinach, że osiągają nawet lepsze często wyniki w nauce niż dzieci par dwupłciowych. I oczywiście to jest wszystko teoria. Ja lubię te przykłady i ja myślę, że warto spojrzeć na to, co te rodziny robią właśnie, gdy się wypowiadają. U nas na naszej stronie równerodziny.pl są takie przykłady, są historie tych rodzin. Można zobaczyć, że te rodziny już tu są, że one faktycznie żyją i że to nie jest teoria o tym, czy państwo zezwoli, czy nie zezwoli na adopcję. Bo bardzo często też w ogóle myślimy o tym, że adopcja to jest jedyna możliwa droga i nie ma absolutnie nic poza adopcją. No, oczywiście jest i to trzeba pokazywać.
0: Ale też, przepraszam, ja wiem, że to może nie jest moment na dowcipy, ale wyobraziłam sobie, bo tak jak mówisz, to rzeczywiście to wygląda tak, jakby państwo po prostu, wiecie, jak tama, blokowało po prostu jakiś straszliwy, tęczowy napływ i jak państwo się ugnie, to po prostu wszystko zostanie zalane.
2: Utęczowione.
0: Tak.
2: Co oczywiście każe się zastanowić, no i co z tego, tak, że wszystko byłoby utęczowione. Wiesz co, moja praca w ogóle nie polega na tym, żeby adresować tego rodzaju uprzedzenia, szczerze mówiąc. To znaczy, jeżeli ja zwykle odwracam pytanie, jeśli ktoś mówi, że coś ma jakby jakieś, nie wiem, wątpliwości dotyczące wychowywania dzieci przez parę tej samej płci, no to pytam, a dlaczego? I jakby, jak już człowiek sobie zaczyna uświadamiać, jakie uprzedzenia powodują, że tak myśli i miałby je wypowiedzieć na głos, no to już tam się trochę zaczyna nad tym zastanawiać. Więc jakby nie... Dla mnie w ogóle bardzo ważne jest to, i to w szerszym kontekście niż tylko tęczowe rodziny, żebyśmy my trochę bardziej w Polsce zaczęli patrzeć na dzieci, nie na dorosłych w ogóle. Tak? Bo to też jest tak przedstawiane, jakby, że my tak my bardzo przedmiotowo w Polsce traktujemy dzieci i traktujemy je przedmiotowo w takim też kontekście, że nie wiem, rodzice mają prawo do swojego dziecka. No nie, jakby spójrzmy na to z tej drugiej strony. Dzieci, które dziś wychowują się w tęczowych rodzinach, co im to robi rozpowszechnianie właśnie takich przekonań, że one w tych rodzinach się nie powinny wychowywać?

0: wpływać, jakie są konsekwencje dla tych dzieci. Te dzieci nie mają absolutnie żadnego wpływu na to, w jakiej rodzinie się rodzą, w jaki sposób się urodziły, czy były urodzone przez matkę zastępczą, czy były, nie wiem, adoptowane. One po prostu, najważniejsze jest to, żeby rodzina, w której one są, zapewniała im bezpieczeństwo, zapewniała im bezwarunkową miłość i doprowadziła po prostu do tego, że będą dobrymi dorosłymi, szczęśliwymi dorosłymi, dorosłymi z dobrym poczuciem własnej wartości. I to jest coś, co służy naszemu społeczeństwu. Więc patrząc z punktu widzenia dziecka, trudno mi sobie wyobrazić, że rozsądna osoba, która, tak jak mówisz, nawet nazywa się liberalną czy progresywną, będzie tutaj miała jakieś obiekcje.
1: Tym bardziej, że argumentem bardzo często jest to, że dorastanie w rodzinie jednopłciowej jest wychowaniem do bycia gejem lub lesbijką, a mówiliśmy już o tym w naszej rozmowie, że w Polsce odsetek rodzin, w których dziecko dorasta w rodzinie de facto z jednopłciowym wzorcem, bo jest wychowywany przez mamę.
0: No to nie jest to samo, tak? No mama i babcia to nie jest to samo.
1: To nie jest dobry argument?
0: No nie, ja uważam, że nie. Mnie on nie przekonuje, nie wiem jak ciebie, ale...
2: No,
0: bo to jest nie, taki... w sensie... bo to nie chodzi o to, tak? Chodzi jednak o relację romantyczną. No relacja między matką i babcią nie jest relacją romantyczną.
1: Miejmy nadzieję,
0: tak?
1: No.
0: Natomiast po pierwsze... uważam, że nie ma nic złego w tym, gdyby geje i lesbijki wychowywali kolejne geje i lesbijki. No bo właściwie dlaczego to byłoby coś złego? No po drugie, oczywiście zawsze się mówi o tym, że mnóstwo jednak gejów i lesbijek wychowuje się po prostu w rodzinach różnopłciowych, tak? I jakby pomimo tego, że wychowywali się w heteromałżeństwie, najlepiej jeszcze zawartym w kościele katolickim, no jednak są gejami i lesbijkami, więc... Natomiast tak, zawsze każe się zastanowić... I co z tego, tak? Czyli wychowa się gej i lesbijka i co w tym złego? No nie? Dlaczego jest to dla ciebie problem?
2: Ja się totalnie podpisuję pod tym, co powiedziałaś. To znaczy, nie... Pierwsze, jeżeli chcemy mówić o tym, czy... jakie dzieci się wychowają w danej rodzinie. Jeżeli ktokolwiek myśli o tym, że chce mieć dziecko, ale nie chce, żeby to dziecko było takie inne, nie miało jakichś problemów, czy nie było właśnie gejem, czy lesbijką, no to najlepszym rozwiązaniem jest nie mieć dzieci.
1: Albo to już jest problem, bo twoje rodzicielstwo w takim razie jest warunkowe, tak? Tak. Chcesz mieć dziecko, ale ono musi być...
0: hetero.
1: No. Albo mieć tylko piątki, albo mieć blond włosy. No to brzmi trochę niebezpiecznie.
0: No dlatego mnóstwo ludzi w ogóle nie powinno być rodzicami, ale w przypadku par hetero nikt tego nie sprawdza, prawda? Jak ktoś chce mieć dzieci, to je ma. I tak samo a propos właśnie też tej bariery, którą tworzy nasze państwo, no że warto sobie zadać pytanie, dlaczego ludzie w ogóle mają dzieci? Że to przecież nie jest tak, że jeżeli państwo im te bariery stwarza, to oni nie będą mieli dzieci. Tak jak ktoś chce, będą mieli trudniej. Być może niektórzy z tego powodu nie będą mieli dzieci, ale to nie jest tak, że na taki nasz jednak atawizm, tak? Czyli tą chęć posiadania potomstwa, no wpływa, nie wiem, właśnie ta, nie wiem, no regulacje, to może oczywiście właśnie zniechęcać, ale no to nie spowoduje samo w sobie, że ludzie nie będą chcieli mieć dzieci.
1: Mm. Słuchajcie, mam wrażenie, że to jest temat rzeka i że może za jakiś czas uda nam się jeszcze spotkać, jak się coś znowu zadzieje, co zmieni sytuację prawną, na przykład osób, o których życiu i codziennych zmaganiach mówimy i wtedy sobie porozmawiać o tym, jak wygląda sytuacja aktualnie. Na dzisiaj stawiamy tutaj kropkę. Ja myślę, że to może być tęczowa kropka. Bardzo, bardzo piękna i promieniejąca, mam nadzieję, głównie szczęściem jednak, a nie życiowymi trudnościami. Przypomnę, że moimi gośćmi w Placu na Rozdrożu byli Anna Mazurczak, adwokatka specjalizująca się w ochronie praw osób LGBT+.
0: Bardzo dziękuję i przypominam, bierzcie śluby, miejcie dzieci. Najpierw ślub, potem dziecko.
1: jak w porządnej polskiej rodzinie.
0: Dokładnie.
1: I Mateusz Trzaska, specjalista do spraw rzecznictwa kampanii przeciwko homofobii.
2: Dziękuję pięknie, bierzcie śluby, miejcie dzieci.
1: A ja nazywam się Anna Tatarska i dziękuję Państwu pięknie za ten czas. A jeśli coś Was cały czas jeszcze wierci po tym spotkaniu z nami, to zachęcona tutaj sugestią Ani mówię, zastanówcie się, dlaczego.

Dobry wieczór, Basz z tej strony. Zaczynamy neurotransmisję w Radiu 357. Dzisiaj start pod znakiem Dream Popu, takiego synth-popowego projektu Psychic Twin, który założyła Erin Fain, pisząc bardzo osobiste piosenki na album Strange Diary. Ten album został wydany dokładnie 10 lat temu. I co? Niesie ze sobą bardzo ciekawą, intymną, szczerą, kobiecą energię, a przy tym dużo syntezatorów i takiego rozmarzenia prosto z Illinois, bo stamtąd pochodzi i tam tworzyła ten album. To na początek, a przed nami nowość pierwsza dzisiaj, a będzie to nikt inny jak High w utworze Be Good. Długi utwór, ale dobrze się rozkręca.

Hi, Be Good. Pewien bardzo ciekawy artysta wizualny, przede wszystkim wizualny, grany zresztą przeze mnie często w neurotransmisji, bo też produkuje muzykę. Mam na myśli Wolfganga Tillmansa. Wydał ostatnio materiał z Juanem Pablo Echeverri. Taki też w sumie synth-popowy, można powiedzieć, materiał. I jeden z tych utworów pod tytułem Warm Star został zremiksowany przez Trust. I to jest ciekawe, bo ja w ogóle nie spotkałem się wcześniej z tym, żeby Robert Alphonse, czyli właśnie Trust, remiksował też utwory. I dobrze jest posłuchać takiego remiksu, bo wtedy mocno czuć ten rdzeń klimatu i brzmienia danego artysty, bo tutaj utwór zupełnie inny tak naprawdę na początku został przefiltrowany właśnie przez Trustowe brzmienie i dla fanów Trusta, a ja na przykład się zaliczam do tego grona, to jest ciekawe tego sobie posłuchać. Więc Wolfgang Tillmans i Juan Pablo Echeverri w remiksie właśnie od Trust, ale też uprzedzam, że będzie tam niemiecki język, nie każdy kocha, będzie, bo panowie pochodzą z Berlina, mam na myśli oczywiście Tillmansa i Echeverri. Trust w Berlinie nie mieszka, ale myślę, że jest często tam słuchany.

Warm Star Trust Remix dla Wolfganga Tillmansa i Pablo Juana Echeverry. To za nami, a przed nami troszkę bardziej klubowa propozycja Mount Kimby, ale właśnie w bardziej klubowej odsłonie, bardziej house'owej wręcz bym powiedział. A dlaczego taka ta odsłona jest? A dlatego, że ten utwór promuje album czy mixtape z serii Fabrics Presents. To jest Fabric Presents, czyli kompilacja, która pojawia się co jakiś czas, kuratorowana przez różnych artystów. Był m.in. Daniel Avery, była Helena Hough, było The Streets, było Over Mono, a teraz właśnie Mount Kimby. I to jest, jak sam duet uprzedzał, to jest muzyka, którą realnie, faktycznie grają w klubach. Chcieli pokazać taką odsłonę swoją, którą prezentują podczas setów. I tam się pojawiły dwie premierowe kompozycje, między innymi Monroe, i to jest właśnie ten utwór. I tak jak mówiłem wcześniej, ten utwór promuje tę kompilację kuratorowaną przez nich. Posłuchajmy, potańczmy Monroe.

Mountkimby i Monroe za nami. Pink Panthers była wielką fanką Kaleli, ogromną, i w ogóle za sprawą remiksu, który powstał dla Kaleli, postanowiła zajmować się muzyką elektroniczną. Także duży zwrot w rozwoju. I od tamtej pory stały się właściwie bliskimi współpracowniczkami w muzyce, także niezły zwrot akcji. Pierwszy raz spotkały się jakiś czas temu już w studiu, a teraz już dwa utwory w takiej współpracy właśnie powstałe będą miały premierę. Pierwszy właściwie już ma premierę, czyli Bridge, The Bridge. To jest pierwszy singiel, który promuje nowy album Kaleli pod tytułem New Avatar. No i to jest, myślę, bardzo ładna historia, że można z idolki stać się współpracowniczką, że można z fanki stać się współpracowniczką i razem tworzyć i świetnie się w tym odnajdywać. One zresztą wyglądają jak przyjaciółki od lat, kiedy się je widzi razem na scenie albo udzielające wywiadów. No więc tak, a przy okazji też przemycam tym sposobem informację, że Kalela wydaje nowy album, zresztą już coś tam wspominałem na ten temat niedawno. Kalela, która myślę, że bardzo odświeża soul, R&B i wpuszcza to w jakąś taką bardziej elektroniczną chmurę i bardzo, bardzo świeżą. Za to ją lubię. The Bridge.

The Bridge, Kelela i Pink Panthers przy okazji, tak jak mówiłem wcześniej. Przypominam, że słuchacie neurotransmisji w Radiu 357. Przyznaję się bez bicia, nie wykonałem swojej pracy domowej, jeśli mogę sobie w sumie ją sam zadać, więc zadałem sobie tę pracę domową, ale jej nie odrobiłem. Mam na myśli posłuchania całego albumu Confessions on the Dance Floor Part 2 od Madonny. Nie mam jeszcze opinii w związku z tym, ale nie powstrzyma mnie to przed zagraniem One Step Away, czyli jednego z utworów z tego albumu, bo oczywiście przeskrolowałem go, tak mówiąc brzydko, ale całości od deski do deski nie posłuchałem, a mam taki plan, mimo że, no tak, dlatego, że to jest Madonna i dlatego, że są tam ciekawi współpracownicy i też myślę, że to jest spore wydarzenie generalnie dla branży muzycznej i dla słuchaczy, a o nich przede wszystkim chodzi. Także nie powiem nic więcej na temat samego albumu Confessions 2, ale One Step Away wszedł mi dosyć dobrze i mam nadzieję, że wejdzie również wam. Ready? People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement replaces language.

Tak sobie Madonna podśpiewuje na takim całkiem przyjemnym po prostu bicie. I tak się snuje ten utwór, w sumie nieinwazyjnie. Jest okej. To była Madonna, a przed nami Proc Fiscal, czyli szkocki producent. I to jest ciekawa propozycja i to jest bardzo, bardzo świeża muzyka. Tam jest miks różnych tak naprawdę gatunków. Jest to dosyć eksperymentalne. Jest bardzo precyzyjne, bardzo jaskrawe, ale przy okazji też dobrze buja. Jest w ogóle bardzo pozytywne. Ja myślę, że to jest dobre na te letnie klimaty. Niech to lato wróci w ogóle, to też po pierwsze. Dosyć jest to też połamane. No dobrze, ale co tutaj? Nie ma co za dużo gadać i opisywać. Lepiej posłuchać samemu. Także Proc Fiscal przed nami w utworze pod tytułem This Is Again. Mało może pozytywny tytuł.

Prague Fiscal, za nami Dizzy's Again. Bardzo plastyczna muzyka, podoba mi się. A przed nami Sarapata i Marta Złakowska. Oni już połączyli siły, zdaje się, swego czasu, także to nie jest pierwsza ich wspólna produkcja. Marta, przypomnę, jest, można powiedzieć, wokalem Trickiego. Nie, to źle powiedziane, bo Tricky ma swój wokal, a Marta swój. Natomiast współpracują ze sobą od jakiegoś czasu i można jej posłuchać sporo na albumach Trickiego. Ja się wiecznie ekscytuję tym, że do tej współpracy doszło. Go Poland, go. Hear the Silence. Taki nosi tytuł ten utwór. Posłuchajmy.

Bracia Sara Pata i Marta Złakowska gościnnie u nich w utworze Hear the Silence, a przed nami ciekawa epka, na której duet, czy cztery utwory pewnego duetu zostały zremiksowane, wszystkie cztery przez jednego producenta i tak jeszcze nie widziałem, żeby się robiło, ale robić można różnie, jak widać, i wychodzi to też świetnie. Cała epka nosi tytuł Changing Rules, ten producent, który remiksował, to Acid Pauli, a duet remiksowany to Afar. I są to cztery różne utwory. Ja wybrałem Forming Wind, ale we wszystkich tych utworach dobrze czuć to, w czym Acid Pauli jest charakterystyczny. Dosyć oszczędna, surowa, bezkompromisowa w sumie w swojej prostocie muzyka. Jednak klubowa, ale taka, która nie osiąga jakiejś pełnej kulminacji, ale jest taka medytacyjna i transowa. I to mi się podoba. Posłuchajmy. Bardzo, bardzo jestem na tak.

Afar, Forming Wind, Acid Poly, Relap, właściwie nie remix, z, tak jak mówiłem wcześniej, z epki pod tytułem Changing Rules. Audio River za nami, na Audio River również polska reprezentacja, między innymi Agim, który wraca ze swoim projektem Nerwy po wielu latach i który zagrał również na Audio River, dęciaki, elektronika, perkusja i między innymi na przykład ten utwór, którego posłuchamy za chwilę, który promuje nowy album Nerwów, na który chwilę trzeba będzie jeszcze poczekać, ale pierwszy singiel już jest, Entropy, przed wami, Nerwy.

Agim, a właściwie jego projekt Nerwy w utworze Entropii, pierwszy singiel zapowiadający album Agim, który był pierwszym gościem Neurotransmisji kilka lat temu. Pierwszy wywiad, który przeprowadziłem w życiu. Agim, który miksował mój album Noc, z którym znamy się od lat i bardzo go cenię. Pamiętam zresztą pierwszy album Nerwów, pamiętam kiedy wyszedł, pamiętam kiedy Agim pokazywał mi te pierwsze produkcje. Także naprawdę super, że to wraca i na pewno coś jeszcze zagram. A przed nami kolejny utwór, a kolejny utwór należy, no to będzie znowu remix, tym razem producent portugalski Reaxis, który to w zeszłym roku wydał album Ancient Ways, a w tym roku Ancient Ways Remix EP. I co ciekawe, wśród tych remikserów znalazł się Błażej Malinowski, nasz polski producent, bardzo zresztą przeze mnie ceniony. Ale akurat nie ten remix wybrałem na dzisiaj. Na dzisiaj wybrałem remix z dopiskiem po prostu Revisited, który przygotował chyba sam Reaxis. Bardziej klubowy, bardziej jeszcze po prostu taneczny, jeszcze mocniej dociśnięty. Posłuchajmy i potańczmy.

Reaxis Back to the Now Revisited. Przypominam, że słuchacie neurotransmisji w Radiu 357. Mówi do Was Basz. Przed nami John Hopkins, mistrz John Hopkins, ale tutaj ciekawostka, bo gościnnie u niego Imogen Heap. I tego bym się nie spodziewał, a bardzo się cieszę z tej współpracy. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze piękna wizualka, piękny materiał wizualny od Darii Korsak. I teraz jeśli ktoś wie, czy Daria Korsak jest Polką, to może mi napisać na ten temat coś, bo brzmi nazwisko bardzo polsko. Ale jeśli nawet nie jest Polką, to oczywiście bardzo pięknie jest przygotowane to, co wzbogaca wizualnie tę premierę. No i sam utwór świetny, posłuchajmy, ciekawe połączenie.

Reckoning, bo chyba nie powiedziałem, jaki nosi tytuł ten utwór, właśnie taki Reckoning, a był to John Hopkins, Imogen Heap i no i Daria Korsak, czego nie zobaczyliście w radiu, ale możecie zobaczyć, jeśli wejdziecie na przykład na Instagram Johna Hopkinsa. A przed nami kolejna polska propozycja, Zima Stulecia. Oni wydali niedawno, no już parę lat temu chyba, album Minus 30 stopni Celsjusza i cały album właściwie był takim koncept albumem krążącym wokół mrozu, dlatego że obaj panowie urodzili się w czasie zimy stulecia, która miała miejsce w latach 80. No a teraz zbliża się nowy album, który będzie nosił tytuł 36,6, także zdrowy tytuł i zdrowa temperatura, ale mogłoby, tytuł utworu mógłby wskazywać na to, że jednak nie do końca wszystko jest okej, bo nosi tytuł O Mamy. Jest świetny i czekam na cały album, poprzedni mi się bardzo podobał. Zima stulecia, O Mamy w neurotransmisji. Zaczynamy.

Pomamy i zima stulecia za nami, a przed nami album pewnie zostanie odnotowany w neurotransmisji, album, który będzie miał nosił tytuł 36 i 6. A dzisiaj jeszcze dwie polskie współprace, męsko-żeńska i żeńsko-żeńska. Pierwsza z nich to Wojtek i O'Day, czyli producent, który na stałe mieszka w Berlinie, i jego francuska przyjaciółka, która związana jest bardziej z muzyką klubową niż sam Wojtek, który wywodzi się raczej z neoklasycznej jakby z takiego rozdania. Ja zresztą grywałem coś Wojtka wcześniej. I połączyli takie właśnie bardziej house'owe wpływy z tą wrażliwością muzyki Wojtka i wypuścili wspólny projekt Envance, którego pierwszy singiel już jest dostępny pod tytułem Amber, a kolejne jeszcze, jak rozumiem, przed nami. Posłuchajmy.

Vance i Amber za nami. Fortet. On no, nie pozwala nam się nudzić. Wypuścił kolejny raz już zresztą anonimowo materiał. Tym razem jest tak zapisany, że nie jestem w stanie go odczytać. Natomiast podobno nazywa się Wingdings, bo tak nazywa się ten alfabet, którym został zapisany każdy z tytułów i tytuł płyty i utworów. Jest to ciąg dosyć abstrakcyjnych znaków. Wygląda to świetnie. Muza też świetna, bardzo fortetowa tak naprawdę, więc on tak się próbuje za tymi aliasami chować, ale jego DNA muzyczne jest tak wyraziste, że chyba mu się nie uda tak do końca. Ale nie wiem, ja się dowiedziałem o tym w każdym razie już wiedząc, że to jest on, więc nie miałem takiego blind testu. Początkowo materiał został wydany na 200 egzemplarzach winyli, później trafił na Bandcamp, później na inne platformy streamingowe. My posłuchamy jednego z tych utworów. Mogę tylko powiedzieć, że jest trzeci na albumie, czy na epce i ma długość 3,57, bo tak rozpoznawałem, tym kluczem rozpoznawałem, o który utwór chodzi, kiedy ten utwór kupowałem, żeby móc go zaprezentować. Także Fortet, on rzeczywiście już występował pod takimi anonimowymi aliasami, między innymi jako KH, Percussions, OOT, 110100 i tak dalej. Długi też jest ten ciąg zerojedynkowych tutaj zapisów. Albo 4TLR. O, takie sprawdzałem. Miał te swoje pseudonimy. Także niektórym artystom brakuje materiału pod ich własnym szyldem, a on po prostu jak nie pod Fortet, to pod innymi aliasami. Pracowity człowiek. Posłuchajmy.

Fortet, a właściwie Wingdings, a właściwie mnóstwo znaczków, więc tytułu, tak jak mówiłem wcześniej, nie wypowiem. Przed nami ta druga współpraca polska między dwiema artystkami tym razem. Będzie to Iwona Skwarek, którą kojarzycie między innymi pewnie z zespołu Rebeka, i Jana Kołtu, która też zresztą była gościnią Neurotransmisji jakiś czas temu. Tuż po wydaniu albumu Heliada Rebeki powstał pewien utwór, ale Iwona od tamtego czasu, a minęło już parę lat, ciągle czuła, że czegoś jeszcze mu brakuje i że jeszcze nie jest gotowy, żeby go wydać. I spotkanie z Janą przyniosło rozwiązanie, bo właśnie jej wkład w ten utwór pozwolił poczuć Iwonie, że to jest już to, że ta historia została dopełniona i jest gotowa, żeby pofrunąć w świat. Bardzo taka intymna opowieść o tęsknocie za niewinnością, o tęsknocie za prostotą i ten minimalizm Jany i tego, jak gra w tym utworze i co w niego, do niego wniosła, jakoś domknął tę historię. I Iwona ze swoim wspaniałym głosem, ja bardzo lubię wokal Iwony, zresztą w ogóle lubię Iwonę, pozdrawiam. Ostatnio mieliśmy się okazję zobaczyć na Malcie, na festiwalu bardzo briefly, jak to się mówi po angielsku. Anyway, posłuchajmy tego utworu. Utwór nosi tytuł Innocence, Iwona Skwarek i Jana Kołtu.

0: Innocence, Iwono Skwarek, Jana Kołtu za nami. W neurotransmisji w Radiu 357, której właśnie słuchacie, trafiłem na pewien utwór, króciutki, bo on ma trochę ponad półtorej minuty. Utwór, który jest trochę dream popowy, trochę jazzowy, bardzo w sumie bezkompromisowy, jednocześnie bardzo taki przyjazny, bardzo dziwny, ale w taki dziwny, w taki świetny sposób. Good and Bad, taki nosi tytuł. Projekt to Gash. Posłuchajmy.
1: Last week we left you with Wade on the verge of suicide.

Nie chciałem uprzedzać, jak ten utwór się skończy. Ja jestem zafascynowany. To jest tak po prostu nie przejmujące się żadnymi zasadami, a jednocześnie właśnie tak, tak przyjemne na dobrą sprawę, i to jest na koniec po prostu zrujnowane tą końcówką, która jest też świetna. Znaczy zrujnowany jest ten pierwszy nastrój. Dobrze, to był Gash, ten projekt. No warto się przyjrzeć naprawdę. Ten utwór nosił tytuł Good and Bad. No i może właśnie ten utwór oddawał jedno i drugie. Kiasmos wypuszcza w sierpniu Reworked 2. A właściwie 2 Reworked. I to będą oczywiście, jak można się domyśleć, reworki. I ten album będzie miał fizyczne wydanie, znaczy ma już fizyczne wydanie, a cyfrowe w pełni będzie dostępne w sierpniu. Natomiast już dostępny jest rework od Alexa Somersa. Także zapraszam. Kiasmos, czyli Janus Rasmussen, Olafur Arnalds. Janus, który ostatnio wydał swój solowy album, na którym zaśpiewał po latach od czasu zespołu Blood Group. O tym już opowiadałem. A Kiasmos wciąż działa. I właśnie bardzo przyjemnych 7 minut muzyki przed nami. Posłuchajmy też zresztą lekko neoklasyczne. Umówmy się. Olafur Arnalds z tego świata pochodzi i słychać to też na nagraniach Kiasmos.

Chiasmus. Trudno jest się nie rozmarzyć przy takich utworach Grown. Nie powiedziałem wcześniej, jaki nosi tytuł Grown. Był to Chiasmus w reworku od Alexa Summers. Przed nami mistrz The Bug, też współpracy bardzo ciekawej z This Fig. Świetne połączenie i bardzo, bardzo jest to dobry też utwór. To jest to, co w alternatywie może być dobre. To jest taki skład, pod takim szyldem mogliby występować. A później wjedziemy w ambienty, jak to na koniec w neurotransmisji, a póki co właśnie od The Bug i This Fig Vanishing.

Vanishing i The Bug we współpracy z Disfig. To za nami, a na koniec dwie piękne propozycje ambientowe. Będzie to Hug, Gyan Relay i Devendra Benard, także skład zacny w pięknym utworze pod tytułem Cow with Half Moon Parasol. A na koniec też bardzo ładny zestaw, bo Alvanotto i Nils Peter Molvar w utworze Berlin Orbit 4. I to są dwie różne i bardzo ładne kompozycje. Ja się nimi z wami pożegnam. Dziękuję bardzo za obecność dzisiaj. Słyszymy się oczywiście za tydzień. To byłem ja, wasz Basz. Dobranoc.

spadająca gwiazdka, chciałoby się powiedzieć, no wędrująca powiedzmy. Na dzień dobry, dobry wieczór, ode mnie dla Państwa, do Podishead. To są Chory Sąsiadów Sny, zapraszam do godziny drugiej.

Cocteau Twins przed chwilą, tak jakby w wakacyjnym ujęciu. Co nas czeka przez najbliższe dwie godziny? Proszę bardzo, kilka muzycznych spoilerów. Na przykład to Morphine, o, nie zgadli by państwo, Massive Attack, Rage Against the Machine, zespół Psychic TV. To może być coś minimalnie odrębnego. No a poza tym oczywiście Tomik Koloru Morskiego w Lokonsieku, Nirwanie, niezmiennie. Zapraszam również do kontaktu krzysztof.tubilewicz@radio357.pl. To teraz już Massive Attack i utwór Man Next Door.

Radio 357, nocną porą, chore sąsiadu sny. To teraz, drodzy Państwo, utwór, który nazywa się Najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Pewnego razu w Nowym Orleanie szedłem chodnikiem i nagle zacząłem iść bardzo prędko, jakbym miał ważne spotkanie. Tak naprawdę nie miałem dokąd iść, ale ruszyłem z kopyta, zaskakując z krawężników na ulicę, przechodząc, prawie biegnąc. Wtedy zobaczył mnie ktoś, kto mnie znał. Kelnerka szła w przeciwnym kierunku i roześmiała się. Rzuciła gazu, gazu. Pomachałem jej i pognałem dalej. Po kilku przecznicach zwolniłem i znów szedłem w normalnym tempie, niespiesznie. Próbowałem zrozumieć, dlaczego zrobiłem to, co zrobiłem. Uznałem, że chciałem uchodzić za kogoś, kto musi złapać połączenie, aby zająć się czymś pilnym. Oczywiście nic z tych rzeczy. Byłem włóczęgą, pijusem, ale w tamtej chwili słabości poczułem potrzebę, żeby mnie uznano za jednego z nich. Mój mózg, mój duch zawiodły mnie i zdradziłem samego siebie. Kilka dni później zobaczyłem tę kelnerkę w jej kawiarni. Bardzo się wtedy spieszyłeś, powiedziała z uśmiechem. Tak, odpowiedziałem. Miałem jakąś drobnostkę do załatwienia. Co miałem jej powiedzieć, że chwilowo postradałem zmysły? Zdałem sobie sprawę, że miasto w końcu mnie zmogło. I jakiś tydzień później złapałem autobus do Filadelfii.

Who Do You Think? Land of Love. To zespół Interpol. 7-minutowa taka łącznie piguła w ramach propozycji. Niezmiennie czekam też na propozycję od Państwa i dziękuję za dotychczasowe sugestie. krzysztof.tubilewicz@radio357.pl. To teraz może w jednej, w drugiej godzinie zaproponuję krótki segment typu Dicho. No to teraz zróbmy ten segment po raz pierwszy.

To Horeston Sierów Sny. Za chwilę wrócimy do Massive Attack. A tymczasem utwór nieco dłuższy. Nazywa się Nie wiem jak wy, ale... Kiedy miałem w pokoju szczury, to nie było myszy. A kiedy miałem myszy, to nie było karaluchów. I bez względu na to, gdzie mieszkałem, z jednym wyjątkiem. Zdawało się, że wszystkie inne pokoje zajmowali porządni ludzie pracy. Spokojni i uprzejmi. Zbyt często byłem tam jedynym szaleńcem, zalegającym z czynszem, przygnębionym i samotnym, zachodzącym w głowę, jak wdepnąłem tam, gdzie byłem. Uznałem, że to wina mojego ojca. Na bank nie moja, skoro te właścicielki terroryzowały mnie, waliły swoimi odkurzaczami o drzwi, gdy leżałem spocony na łóżku. Raz na jakiś czas wychodziłem z domu i udało mi się zdobyć trochę pieniędzy, ale potem zawsze wracałem do pokoju, znowu samotny i przygnębiony. Spuszczałem rolety, ukrywałem się jak jakieś kretoidalne stworzenie. Czasami odwiedzałem okoliczne bary. I czasami oznaczało to kobiety. I zawsze było lepiej z kobietą. Mogłaś dzielić z nią własne przerażenie wszechświatem, a kiedy brakowało jedzenia i krzty nadziei, zawsze mogliście się znowu kochać, bo nie mieliście niczego oprócz okazji i czasu. Najlepsze oczywiście było dorwanie dużej kasy i solidny odlot. Wtedy można było przechadzać się po pokoju, palić, popisywać się, opowiadać jej, jaki to z ciebie twardziel, jakim wspaniałym facetem jeszcze się okażesz. Ale na tych kobietach nie można było polegać. Nawet po tym, jak wyznawała miłość do ciebie, wracałeś, by odkryć, że przepadła z twoimi zaskórniakami. I wtedy pozostawało albo pójść do baru, odnaleźć ją, nastraszyć ją i wszystkich innych w barze, albo po prostu odpuścić. Wymyśliłeś kilka samobójstw w tych pokojach. Spróbowałeś kilku, ale żadne się nie udało. Jednak w sumie, pomimo strachu i szaleństwa i braku wiedzy, jak się to wszystko skończy, kochałem te pokoje. Te zamknięte drzwi. Mnie samego na łóżku, wgapionego w sufit, pozwalającego godzinom i dniom i tygodniom przemijać. Zapamiętywałem wszystko w zasięgu wzroku. Gałki komody, pęknięcia na lustrze, płytki na brudnej podłodze łazienki. Zeszłotygodniową gazetę leżącą na podłodze. Pocieszało mnie czytanie w kółko tego samego nagłówka. Przekonany, że to wina ojca, który powiedział mi, że na pewno zostanę łajzą, czekałem w tych pokojach. Czekałem, jak mi się zdawało, całe życie, by znaleźć odpowiedź. Niespokojny młody człowiek z całą furą wolnego czasu i... Nie wiem jak wy, ale ja myślę, że był to poniekąd najlepszy okres w moim życiu.

Zaglądam sobie jeszcze. After You're Dead, She Said. Tak kompozycja przed chwilą się zwie. Zaglądam sobie do tego, co tutaj przygotowałem dla Państwa muzycznie. Myślę, że już pomału się odbija i uczestnikom, i osobom nieuczestniczącym w festiwalu Open Air, bo redaktorzy będący podsumowywali wszelako. Więc no, w większości sobie damy spokój, chyba że będzie jakiś sensowny naprawdę pretekst. Wtedy uczynię drobny wyjątek, no bo 2 tygodnie temu to wszystko się działo i wtedy gdzieś tam na bieżąco jeszcze zastanawialiśmy się, jak to może wszystko brzmieć. Więc no tak, zespół Morfin nie wystąpił i nie wystąpi, raczej w Kosakowie. Zespół Maliny? Być może. To teraz taka propozycja podwójna ode mnie.

To są chore sąsiadusne. Zespół Rage Against the Machine zawsze kojarzy mi się z absolutnym topem wyborów na siłownię. Chociaż od wielu miesięcy już preferuję nieco inne aktywności, to słuchawki po pierwsze na siłownię wydaje mi się kluczowym elementem wyposażenia, żeby nie słyszeć tej sieczki, która tam leci. No a kiedy już można sobie coś zaproponować, to zdecydowanie najsłynniejsza z płyt zespołu daje niezłą motywację do tego, żeby tam nie podpierać ścian i nie wylegiwać się zanadto na ławeczkach. Jeszcze mi się kojarzy paradoksalnie z filmem Irlandczyk, zespół Rage Against the Machine, ale to już jest temat na inną opowieść. No teraz posłuchajmy tego, co znamy doskonale, a potem pocelebrujmy urodziny, to chyba jedyna z dat, tym razem przy okazji tej audycji, urodziny basisty zespołu Black Sabbath.

Black Sabbath z utworem dobrze znanym, to są Chore Sąsiadówny. Zaproponuję Państwu jeszcze jeden bardzo krótki wiersz. On kończy właściwie cały tomik 300-stronicowy. Nazywa się Podstawa. Krótki wiersz, jak krótkie życie. Może nie być najlepszy, ale ogólnie jest łatwiejszy. To jest krótki wiersz na koniec długiego życia. Siedzę tu, patrzę na Ciebie teraz, a potem... Mówi adios.

Nightbus, Blue in Grey. Wspominałem, że nie będzie już jakichś wyimków z festiwalu minionego, ale widziałem bardzo ciekawą zapowiedź. Jeżeli państwo, podobnie jak ja, są entuzjastami filmu koncertowego Stop Making Sense zespołu Talking Heads, to może widzieli państwo ogłoszenie, że szykuje się jednowieczorowe wydarzenie w kinach, czyli utrwalony jeden z ostatnich koncertów Davida Byrna i jego zespołu. I mam nadzieję, że to będzie do zobaczenia w kinach również w Polsce. Więc tutaj pretekstowo wracam do najlepszego z koncertów na Dniach Kosakowa, mając nadzieję, że te okazje będziemy mieć również w Polsce i ją wykorzystamy. Proszę śledzić media społecznościowe Davida Byrna, bo tam mi mignęła ta zapowiedź. To będzie w pierwszej, tak mi się wydaje, w pierwszej połowie sierpnia. Widziałem już fragment takiego zwiastunu, w którym wiadomo, że pan David i te 80 osób, które towarzyszy mu na scenie, ubrani standardowo jednakowo, tym razem takie szare garniturki, trochę nawiązujące przecież do Stop Making Sense, robią to wszystko, co robią na scenie. Ja bardzo czekam i będę sprawdzał, czy również w kinach stołecznych taka szansa jedna jedyna się pojawi.

Chore sąsiadów sny, audycja towarzysząca nocna w Radiu 357. Proszę dać znać, drodzy Państwo, również, bo nie ukrywam, że przy okazji, oby jak najdłużej się to nie stało, no ale wyglądam trochę kończącej, kiedy będzie się kończyła letnia ramówka, wyglądam trochę tego jako okazji do przeformatowania nieco konwencji naszych spotkań, bo bardzo chciałbym coś się zmienić. Znaczy, powiem szczerze, że miewam coraz częściej wrażenie, że takowa obecna się nieco wyczerpuje. Może wymyślimy coś wspólnie. Nie wiem, jak będzie z możliwością na przykład przesunięcia na jakąś bardziej ludzką porę. Postaram się zrobić co w mojej mocy, żeby tak było, ale jeżeli wolelibyście więcej czegoś, mniej czegoś, to absolutnie jestem otwarty na propozycje. Za chwilę powróci Massive Attack.

To Sinead O'Connor jeszcze, Massive Attack. Nasze, jedno z kilkuletnich spotkań dobiega już niemalże końca, więc utwór Au Revoir ode mnie. No i cóż, drodzy Państwo, usłyszymy się ponownie za 2 tygodnie. Nie wspominałem o 3 wizytach w Łodzi związanych z fantastycznymi filmami, które mnie czekają w ramach festiwalu Polówka i Kina na Leżakach, ale to będzie jeszcze okazja, żeby się przypomnieć. No i mam nadzieję zobaczyć. Do usłyszenia więc i do zobaczenia.

ist egal.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Plac na rozdrożu.
3: Polska była wyniszczona. Zaledwie 20 lat wcześniej Niemcy wymordowali tu kilka milionów ludzi. Zbudowali krematoria i obozy zagłady. Warszawa nadal powstawała z ruin. A jednak polscy biskupi pod przewodnictwem Bolesława Kominka byli w stanie wyciągnąć rękę do tych, których zbrodnie żywo stały jeszcze przed oczami większości obywateli ówczesnej Polski. W 1965 roku padły słowa „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. I tę rękę na zgodę wyciągnęli Polacy. Przy pewnym niezrozumieniu ze strony biskupów niemieckich, bo wówczas i nad Renem odczuwano krzywdę za utratę Wrocławia, Gliwic czy Szczecina. Komunistyczny rząd uznał treść orędzia za antynarodową i wprowadzającą symetryzm między cierpieniem Polaków i krzywdami niemieckich zbrodniarzy. Czy dziś podobny gest pomiędzy Polską a Ukrainą miałby szansę się powieść? Od zbrodni wołyńskiej minęły 83 lata, a jej temat zdaje się, że ożył dopiero niedawno. Czy jesteśmy skazani na nieporozumienie? Dlaczego ten dialog z Kijowem jest taki trudny, jeśli nawet z Berlinem udało nam się znaleźć wspólną drogę? Jakimi słowami należy się posługiwać? Jaki wreszcie udział ma w tym wszystkim Rosja? Bo to, że temat Wołynia jest narzędziem propagandy Kremla, nie ulega wątpliwości. Za nami 11 lipca, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej, marsze, uroczystości i skandale. Jak to się stało, że żyjemy dziś historią, choć w szkole mało kto ją lubił? To jest Plac na Rozdrożu, a ja nazywam się Piotr Kaszuwara. Zapraszam do spotkania z moimi i Państwa gośćmi.
1: Plac na Rozdrożu.
3: A dzisiaj o tematach trudnych i bardzo trudnych rozmawiać będziemy w gronie. Zbigniew Bartuś, pisarz, dziennikarz, publicysta, członek zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz, autor wywiadu Rzeki z profesorem Jerzym Hausnerem pod tytułem „Wartość kontra chciwość”. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Doktor Jarosław Kit, historyk, filozof, wykładowca akademicki, założyciel Instytutu Analiz Globalnych i Regionalnych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
3: I profesor Jędrzej Morawiecki, pisarz, autor m.in. książki „Szykuj sanie latem” z 2025 roku, podróżnik, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, współzałożyciel portalu Postprawda Info, specjalista od rosyjskiej propagandy i dezinformacji. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Czasem wydaje